będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwszy słyszę, dobrze, że mówię.

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity a... przejść, choć zarabia marne grosze. Nie pytam, skąd ma hajsy. Jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Zamokipara.
4: Zamokipara.
3: Zamokipara. Zamokipara. Zamokipara.

za kawę. Dużo chcą pieniędzy. Weź, bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu. Sprawdź, ty grasz rap, ty grasz. Łożysz M jak miłość, ja go gram jak 1000 na kilo.
4: Rynal, proszę się przebierać.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem, buena sera, mio amore. Choć miało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem czy nazajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi mnie udany fortel. Nie używaj broni, moi lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

Wymyślonych reguł, czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu, czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: O nie, nie na telefon tam dzwoni.
2: A na co?
1: To jest, proszę pana, przekaz.
2: Przekaz, tak?
1: Przekaz, tak.
2: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
1: Myśli.
3: Ej, mam déjà vu.
1: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbiera.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Docencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonce. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasł.

0: nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona. A pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały writer's block. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziała.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Rozmowy, ciekawostki.
0: Gramy i zaczynamy.
1: Gramy i zaczynamy.

Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Na audycję Dzieci Neo.

0: Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć i czołem. Nastała jesień i to jest taki moment, w którym co prawda zaprzestaje się tych tradycyjnych wakacyjnych wyjazdów, ale na przykład pojawiają się na horyzoncie zielone szkoły, różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, a tymczasem ja poopowiadam wam o tym, jak to było przed laty. Na przykład, jeżeli chodzi o zielone szkoły w PRL-u, to wiele z nich ze względu na ówczesny rozwijający się przemysł w latach 60. czy szczególnie 70. miały charakter taki uzdrowiskowy, to znaczy wysyłano dzieci na zielone szkoły po to, żeby trochę odpoczęły od spalin na przykład, które zawisały nad miastami i często te kilkudniowe, tak jak dzisiaj, wycieczki, które kojarzymy z zielonymi szkołami współcześnie, trwały trochę dłużej. Zdarzało się, że nawet na kilka dni. Te zielone szkoły były w tamtym czasie trochę inne od tych współczesnych, dlatego że często zajęcia szkolne odbywały się w miarę regularnie, tylko że w terenie. One trochę różniły się od tych współczesnych. Jeżdżono między innymi na przykład do Szklarskiej Poręby i Karpacza. To były takie najpopularniejsze bazy, zresztą do dzisiaj bardzo popularne, jeżeli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, jak i te właśnie, na które można było pojechać na zielone szkoły. Jeżeli słuchają nas osoby będące fanatyczkami czy fanatykami miejskiej eksploracji, w Karkonoszach jest mnóstwo, uwaga, opuszczonych ośrodków czasowych. No i o takich ośrodkach czasowych w kontekście właśnie zielonych szkół też wam dzisiaj poopowiadam. Dokąd na zielone szkoły jeżdżono jeszcze w PRL-u, a na przykład do ośrodków funduszów czasów pracowniczych, czy do schronisk PTTK, między innymi na przykład w Tatry, czyli w Zakopane chociażby, czy do Bukowiny Tatrzańskiej. Różnego rodzaju zielone szkoły w PRL-u, a szerzej też kolonie, odbywały się w Rabce Zdrój, mieście nazywanym miastem dzieci świata. Taki też tytuł nosi książka Beaty Chomontowskiej, która o Rabce Zdrój opowiada w dość nietypowy sposób, dlatego że kiedy słyszymy o Rabce Zdrój, myślimy przede wszystkim w kontekście tego charakteru uzdrowiskowo-letniskowego tej miejscowości. Beata Chomontowska w książce Miasto Dzieci Świata rozwija tę historię. Pojawia się całe tło tej miejscowości oraz tych rzeczy, które działy się w Rabce, między innymi w czasie wojny, no i później w Polsce Ludowej, kiedy to oczywiście mieliśmy charakterystyczny taki kombinat sanatoryjny dla dzieci, ale również no, działy się różne inne rzeczy w ramach życia tej miejscowości. Są tam wspomnienia młodych kuracjuszy, które no, nie zawsze są najszczęśliwsze, jeżeli chodzi o te różne kierunki właśnie sanatoryjne. No i co prawda Rabka no, nie jest w tej książce odmalowana jako najwspanialsze miejsce, ale również no jest też książka ta pełna różnych takich bardziej pozytywnych wspomnień dotyczących różnych wyjazdów. A ja, przyglądając się zielonym szkołom, różnym wyjazdom integracyjnym na przełomie września i października właśnie w latach 90. i kolejnej dekadzie, natknąłem się na ciekawy artykuł prasowy właśnie na temat zielonych szkół z roku 2005. Jak pisano wtedy, zielone szkoły organizowane są od lat i pomysł na nie był prosty. Wspominałem o nim zresztą już w mojej dzisiejszej audycji. Oto dzieci żyjące w zanieczyszczonych przemysłowych rejonach Polski, na przykład na Śląsku, mogły wyjechać na jakiś czas nad morze, by tam mogły poddychać świeżym powietrzem. Jak pisano w tamtym czasie, za 2 tygodnie pobytu dziecka na takiej zielonej szkole trzeba było zapłacić w okolicach 730-800 zł. No i pojawiały się już w tamtym czasie wspomnienia o wyjazdach za granicę. Pojawiła się na przykład informacja już w roku 2005 o wyjeździe szkolnym na Lazurowe Wybrzeże. No i jak podkreślano, na taki wyjazd decydowały się w tamtym czasie zwykle szkoły niepubliczne. Ja przyjrzałem się też kilku dawnym już wiekowym, można powiedzieć, ogłoszeniom ośrodków wyjazdowych właśnie na zielone szkoły. I oto na przykład na taki jesienny, już posezonowy czas można było w 2008 roku pojechać do ośrodka w okolicy Szczytna w roku 2008 za 38 zł za osobę z wyżywieniem. Tak więc no, była to

0: cena pewnie jak na tamte zarobki wymagająca, wbrew pozorom, jak pisano również w roku 2005. Te wyjazdy na zielone szkoły, czy różnego rodzaju wyjazdy szkolne, wyjazdy integracyjne wcale nie bywały tanie, a tymczasem zajrzyjmy do różnych dawnych ośrodków i tego, jak one wyglądają dzisiaj. Można się przyjrzeć im na przykład w książce Ostatni Turnus autorstwa Marcina Wojdaka z różnymi fotografiami właśnie takich obiektów. Tak o książce pisze Olga Drenda, którą to jutro usłyszycie oczywiście jak zwykle w czwórce o godzinie 13. Nie ma to jak ośrodek wypoczynkowy po sezonie. Ściany opowiadają tu historie przesiąknięte aromatem mokrej dykty, a gdy się dobrze wsłuchać, można poznać niejedną opowieść z mchu i paproci. Prawdziwe czy nie, to już mniej istotne. Już nie ma dzikich plaż, są za to bardzo dobre zdjęcia. I te zdjęcia możecie oglądać w książce Ostatni Turnus Marcina Wojdaka, a ja tymczasem przyglądam się kolejnej książce autora, trochę takiej kontynuacji Ostatniego Turnusu, czyli książce Goodbye Gierek. No i stamtąd wykopałem dla was trzy charakterystyczne ośrodki, które myślę, że mogą kojarzyć się właśnie z takim klimatem wypoczynkowym, wyjazdowym po sezonie przed laty, czyli na przykład właśnie z zielonymi szkołami, wyjazdami integracyjnymi i różnymi tego rodzaju wyjazdami po sezonie. Na przykład jest to ośrodek wypoczynkowy Siedem Wysp w Łupawsku, w województwie pomorskim. No i przyglądając się fotografią autorstwa Marcina Wojdaka, widzimy takie grube firany w oknach, drewno, no i pomost, który znajdując się nad jeziorem, nad taką drabinką, no widać, że najlepsze lata ma już dawno za sobą. Kolejny z tych ośrodków to jest ośrodek wypoczynkowy Posejnele w województwie podlaskim, no i tam mamy taką makietomapę tego ośrodka w holu i takie miękkie światło, które wsuwa nam się do środka tego obiektu, więc klimat tych miejsc, no jest bardzo taki charakterystyczny, nieco nostalgiczny właśnie dla, typowy dla wyjazdów po sezonie. Pojawia się też ośrodek, dawny ośrodek Jawor, czyli wojskowy zespół wypoczynkowy. Co prawda, no jeżeli były tam zielone szkoły, no to musiały być one naprawdę luksusowe jak na tamte czasy. Ośrodek obecnie nazywa się Revita Solina. Znajduje w województwie podkarpackim i przyglądając się właśnie fotografiom autora książki Goodbye Gierek, widzimy na przykład salę kinową, takie malowidła naścienne ze smerfami czy budkę telefoniczną, czyli wszystkie takie symbole, które możemy skojarzyć właśnie z wyjazdem na zieloną szkołę lub wyjazd integracyjny właśnie po sezonie, na przykład w październiku z klasą. A tymczasem z archiwów Polskiego Radia Justyna Majchrzak wybrała dla was najciekawsze archiwalne nagrania opowiadające o tym, jak to kiedyś wyjeżdżano po sezonie, między innymi właśnie we wrześniu i październiku. Najpierw nagranie z roku 1977, czyli prawie już 50-letnie.
1: Choć opustoszały już knieje, puszcze i jeziora, nad tymi ostatnimi nie brakuje chętnych, co prawda niewielu, chcących w ciszy spędzić urlopowy wypoczynek i chyba mają rację.
2: Opustoszały już jeziora, kemping nad Neckiem przy domu wycieczkowym PTTK w Augustowie również świeci pustkami. Widać tylko kilka namiotów i jedną przyczepę kempingową. Pan mieszka w namiocie?
3: Tak.
2: No a te ranki i wieczory? Mają państwo ciepłe śpiwory, koce?
4: Oczywiście, najpotrzebniejszy sprzęt na taką turystykę.
2: No a dlaczego państwo we wrześniu się wybrali na urlop?
3: No właściwie mi się wydaje, że najlepsza pora jest właśnie teraz taka. Pustki wszędzie widać, zresztą spokój, nawet cisza, po polu namiotowym. Świetna rekreacja.
4: Nie zabraliśmy najpotrzebniejszej rzeczy, to znaczy karty pływackiej, tylko się przyglądamy, jak inni pływają. Ale jest w sumie bardzo fajnie, cieszymy się, że jesteśmy właśnie tu. No tylko właśnie, niestety kończymy, wyjeżdżamy.
0: A to klimat wyjazdów po sezonie z archiwów Polskiego Radia z roku 1977. No cóż, trochę zazdroszczę, a trochę nie tych namiotów we wrześniu. No jest to ciekawa propozycja na pewno, jeżeli chodzi o wyjazdy, a tymczasem kontynuując archiwa Polskiego Radia, to przed nami wyjazd po sezonie w roku 74, czyli jeszcze starszy niż ten przed chwilą.
5: Powróciły już do miast kolonijne pociągi, ale dorośli mają jeszcze urlopy. Są nawet szczęściarze, którzy mogą pochwalić się taką rybą.
6: No nie wiem, trzeba by zmierzyć.
7: Nie, tak na palce to nie będzie ja dokładna miara. Może 42? Jednak centymetr przyniesie.

0: Państwo właśnie wrócili z połowów i zastanawiają się, ile ta ryba może ważyć i mierzyć.
1: Trudno określić, ile wynosi połów dzisiejszy, ale okoń jeden na pewno się liczy, bo zbliżony jest, jeśli nie do rekordu, to do brązowego medalu.
2: Ryby biorą pod koniec wakacji, ale z grzybami są kłopoty i to nie tylko dlatego, że czasem trują.
3: Susza nadal istnieje i w tym roku nie możemy się już spodziewać zupełnie grzyba. Może późno jesienne, może. Żółta trawa, gdzie niegdzie tylko zielenie się troszkę jagodziny, paproć już też żółknie, brak wilgoci, życie to roślinne całkowicie zamiera.
4: Prawie rekordowego okonia można było złowić po sezonie w roku 1974. Grzybów nie było, no ale w tym sezonie na różnych wyjazdach właśnie po szczycie sezonu można się jeszcze wybrać i grzybów poszukać, a tymczasem jeszcze jedna rzecz z archiwów Polskiego Radia, czyli zakończenie turnusów czasowego z roku 1984.
5: Przywitali nas jak najbardziej też z orkiestrą, jak to mówią, nie? W kawiarence. Kierownictwo funduje herbatkę.
6: Dobrze tu leczą, jeść dobrze dają, ciepło nam. My nie idziemy na rozrywki, bo my już starsze, to chcemy odpoczywać po zabiegach. Jeszcze by my tu chciały zostać. Pewnie.
7: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Czwórka. Czwórka. Posłuchaj, co mamy do powiedzenia. Dzieci Neo.
4: Teraz kontynuując nieco wątek wyjazdów, który mogliście usłyszeć w kontekście archiwów Polskiego Radia, zwracam uwagę na wyjazdy, szczególnie te grzybobrania, o których mówiono w trakcie jednego z nagrań z archiwów Polskiego Radia. Warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o różne wyjazdy zakładowe, to najczęściej te wyjazdy zakładowe w PRL-u nie odbywały się w ramach normalnego tygodnia pracy, a podczas weekendów, jak wspominał jeden z panów o grzybobraniu, w obraniu właśnie w latach 70. prawdopodobnie miało to miejsce podczas jednej z sobót, kiedy to odbywały się właśnie takie integracje w ramach wyjazdów zakładowych, czy takich narad i sympozjów branżowych. No i wrzesień i październik to był właśnie idealny czas na tego rodzaju wyjazdy, no bo kończył się sezon urlopowy. Te państwowe zakłady pracy czy zrzeszenia zawodowe miały jeszcze w tamtych czasach na pewno mikrę, ale wciąż budżety, które trzeba było wykorzystać przed końcem roku. Stąd mnóstwo tych wspomnień, o których opowiadano właśnie w nagraniach z archiwów Polskiego Radia. Dopiero po 89 roku, w latach 90. czy latach zerowych, zaczęły dziać się prawdziwe, takie korporacyjne niemalże wydarzenia właśnie polegające na różnego rodzaju wyjazdach integracyjnych. Tych tradycyjnych grzybobrań pewnie było mniej, a trochę więcej zaczęło się dziać w kontekście takich wspólnych aktywności, które można było robić na wyjazdach integracyjnych. W latach 90. na przykład popularne stały się różne takie aktywności terenowe, jak chociażby paintball, który to jest znakomicie opisany w książce Ogród Rozpaczy Ziemskich Gabrieli Serrano, o której opowiadałem wam ostatnio w mojej audycji. No i te lata 90. to też był czas, kiedy rzeczywiście działy się zielone szkoły, trochę takie, o jakich opowiadałem wam w pierwszej godzinie mojej audycji, czyli no niewydłużone ponad tydzień, tylko właśnie kilkudniowe wycieczki do na przykład parków krajobrazowych czy różnego rodzaju parków rozrywki, które pojawiały się w Polsce, na przykład parków dinozaurów. Ja zielone szkoły z września i października czy takie szkolne wyjazdy integracyjne kojarzę przede wszystkim właśnie z długą jazdą autokarem, takimi wycieczkami autokarowymi, no i różnego rodzaju aktywnościami, na przykład właśnie odwiedzaniem takich milenijnych parków rozrywki. To jest audycja Dzieci Neo w czwórce i dzisiaj opowiadam wam o różnych wyjazdach po sezonie do różnych ciekawych miejsc w kontekście wyjazdów integracyjnych. Przed chwilą wspominałem wam o książce Ogród Rozpaczy Ziemskich autorstwa Beatrice Serrano. Jest to książka, w której jedna z sekwencji dzieje się podczas takiego wyjazdu integracyjnego. Mamy tam grę w

0: paintballa bardzo taką współczesną scenerię i inkarnację tych wyjazdów po sezonie właśnie. Akcja książki dzieje się w Hiszpanii, a my przenosimy się do Polski, bo niedawno wydana została również bardzo ciekawa książka w kontekście wyjazdów i posezonowych, i tych w sezonie, między innymi do sanatoriów, książka Remontownia Ciał i Dusz autorstwa Błażeja Ciarkowskiego. Jest to opowieść o PRL-u i w czasach w PRL-u w takim szerszym kontekście, takich jakich opowiadałem wam i dzisiaj, no bo też te miejsca po sezonie również w PRL-u funkcjonowały jako chociażby właśnie miejsca zielonych szkół. Miejscowości takie jak Krynica, Ustka, Kudowa, Szczawnica pojawiają się na kartach książki Remontownia Ciał i Dusz. To jest też taka opowieść o tym, dokąd jeżdżono i kto jeździł w konkretne miejsca, bo przenikają się tutaj i charakterystyczne ośrodki sanatoryjne, ośrodki nadmorskie, kurorty w górach, no czy chociażby takie leśne enklawy zarezerwowane dla konkretnych przedstawicieli ówczesnego systemu i tego życia właśnie w PRL-u. To w książce Remontownia Ciał i Dusz Błażeja Ciarkowskiego. To jest też tak, że jeżeli chodzi o dekadę PRL-u i wyjazdy w tamtym czasie po sezonie, można opowiadać o nich również z dzisiejszej perspektywy, bo wspominałem wam między innymi o książce Ostatni turnus Marcina Wojdaka, który przygląda się dawnym ośrodkom wczasowym właśnie w pewnym sensie po sezonie, czy takim sezonie, który zakończył się wiele, wiele lat temu i te ośrodki stoją teraz przed nami i są takimi tajemniczymi miejscami, do których można zaglądać właśnie w charakterze takiego miejskiego czy podmiejskiego eksplorowania. No i jeżeli opowiadamy o wyjazdach po sezonie, no to nie sposób nie wspomnieć również o sanatoriach, o których też w książce Remontownia Ciał i Dusz pisze Błażej Ciarkowski. No i na takie sanatoria, przyznam szczerze, napatrzyłem się w ostatnich tygodniach, dlatego że wybrałem się na moment dosłownie do Świeradowa Zdroju, no i tam spacerując wieczorem po mieście mogłem obserwować przez okno, no cóż, bardzo, bardzo huczną imprezę. Tak więc po sezonie odbywają się również sanatoria, w trakcie których to dzieje się naprawdę mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy. Nie zawsze było to takie łatwe w PRL-u, jak pisze między innymi w książce Remontowej Ciał i Dusz Błażej Ciarkowski. Żeby dostać się do sanatoriów, trzeba było otrzymać skierowanie. To jeżeli chodzi o moje polecenia książkowe, zerknijcie sobie w książkę Remontownia Ciał i Dusz autorstwa Błażeja Ciarkowskiego. Obiecywałem też, że wspomnę o komiksie. No i to jest komiks zatytułowany Morze po kolana Marcina Kołodziejczyka i Marcina Podolca. To jest opowieść o życiu w miasteczku właśnie poza sezonie nad morzem, ale z perspektywy osób, które żyją tam na co dzień, a nie są tylko osobami przyjezdnymi. Komiks właściwie kultowy już skończył 10 lat przed chwilą i zachęcam was do sięgnięcia po ten komiks. Ja właśnie w takim sezonie październikowym często sobie do tej publikacji powracam. To jest chyba najciekawsza, taka nieoczywista opowieść o tym, co dzieje się w kurortach, które znamy na co dzień właśnie z sezonu wakacyjnego, a o tym, co dzieje się w nich po tym, kiedy wszyscy wyjadą.
1: Tak się gada w czwórce.
2: Gada w czwórce.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
2: Czwórka.online.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.
1: Nie możesz przegapić.
0: Na audycję Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: Marta Zinkiewicz.
2: Wsiadamy do pociągu i to nie jednego, i nie dwóch, i nawet nie 29. Ze mną w studiu czwórki jest już Kasia Zera, a moja dzisiejsza gościni wybrała się w samotną podróż pociągami po Europie. Pokonała niemal 16 tysięcy kilometrów, korzystając ze 101 składów pociągów. Od tych super szybkich po te zwykłe, lokalne. Było bardzo różnorodnie, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć Kasiu.
3: Cześć.
2: Słuchaj, ja tak czytając w ogóle o twojej podróży, pierwsze, o czym pomyślałam, to czy ty jesteś jakąś miłośniczką pociągów i ty chciałaś zobaczyć te wszystkie składy i usiąść na tym każdym fotelu i położyć się na tych sypialnianych łóżkach, czy może to, że to były pociągi, jakoś tak wyszło w międzyczasie? Jaka jest w ogóle geneza tego, że ty sprawdziłaś te ponad 100 pociągów w całej Europie?
3: Wiesz co, chyba jestem miłośniczką podróżowania i to mnie bardzo mocno kręci, jak mogę gdzieś pojechać, coś zobaczyć. Natomiast bardzo byłam zaciekawiona, jak te pociągi mogą w środku wyglądać. To chyba po prostu był taki plus całej tej podróży. Na pewno mnie interesowały te szybkie składy, jak tarzewe i wnętrza, które są w tych pociągach, bo miałam tą przyjemność jeździć pierwszą klasą, więc miałam rozkładane fotele i piękne lampy, cudowne obicia, więc rzeczywiście niektóre składy są wyjątkowe, a niektóre nieco mniej.
2: Ja już tutaj przytoczyłam kilka liczb, czyli 16 tysięcy kilometrów, 101 składów. Tak. Wiesz co, ja całkiem lubię te liczby, jeśli chodzi o podróże, bo one nam jakoś tak potrafią zobrazować to, jak to jest dużo. I od razu pomyślałam tak, czy ty liczyłaś, ile godzin spędziłaś w tych pociągach, ile nocy i jak w ogóle długo ta podróż trwała i ile odwiedziłaś krajów?
3: Dobra, byłam w 69 miejscach. To tak samo jest bardzo duża liczba. Byłam w prawie, nawet nie, byłam w 16 krajach bądź 17, ponieważ masz taką fajną aplikację, z której korzystasz, i to jest aplikacja Interrail. Ona ci trakuje twoją podróż, pokazuje ci, ile kilometrów przejechałaś, gdzie byłaś, ile pociągami jechałaś, gdzie się zatrzymywałaś, więc jakby wszystkie te godziny, ile to łącznie było godzin, ja chyba łącznie spędziłam 7 dni w pociągu. Mhm. 7 albo 8. Natomiast byłam w podróży 2 miesiące.
2: No to pięknie. A powiedz, jak ty planowałaś taką podróż? Czy tam można było sobie pozwolić na jakiś element spontaniczności? Bo wiesz, ja myślę o tym, że czasem kiedy z Warszawy chcemy pojechać do Gdańska i wiesz, kupić bilet dzień przed, to okazuje się, że albo na stojąca, albo i w ogóle.
3: Tak.
2: Więc
3: tak.
2: Czy to ty musiałaś sobie te 2 miesiące gdzieś wymyślić w tydzień czy dwa i kupić wszystkie bilety naraz? Jak to wyglądało?
3: Nie. Bardziej planujesz to trochę w swojej głowie i co chciałabyś zobaczyć. Ja bardzo kocham design, lubię ładne wzory, lubię ładne przedmioty, więc doszłam do wniosku, że ta podróż będzie w oparciu o te miejsca, które zawsze chciałam zobaczyć w Europie. Ale bardziej mówię o galeriach, o jakichś fajnych wystawach i miejscach, gdzie mogę napić się dobrej kawy, na przykład. Więc wtedy patrzyłam sobie na mapę i myślałam, okej, stąd pochodzi mój ulubiony ilustrator, bardzo chciałabym pojechać do Nantes we Francji. I sprawdzałam po kolei, jak mogę tymi pociągami się połączyć i gdzie mogę dojechać. W międzyczasie odwiedzałam też kilku znajomych. Podczas jak mieszkałam przez kilka lat w Londynie, tam poznałam się z różnymi osobami z różnych miejsc w Europie. Więc dodatkowo gdzieś w tym punkcie miałam po prostu odwiedzanie tych znajomych. Ale to było wszystko bardzo spontaniczne. Ciężko jest zaplanować tą podróż na 2 miesiące do przodu. Bo tak jak mówisz, czasami któryś pociąg ci odjedzie.

0: Czasami ktoś dojdzie do wniosku, że trzeba nareperować trakcję i na przykład przez weekend są wyłączone pociągi. Mm. I taką przygodę miałam, jak byłam w Rotterdamie i chciałam dalej jechać przez Brukselkę do Londynu. Mm-hmm. Więc musiałam przedłużyć ten czas. To jest bardzo chyba indywidualne podejście. Ja lubiłam planować do 2 dni naprzód, ponieważ pracowałam też zdalnie podczas tej podróży, więc to nie było tylko 2 miesiące leżakowania i odwiedzania rzeczy i miejsc. To tak samo była dla mnie praca.
1: Słuchaj, to brzmi trochę jak podróż marzeniem, bo wsiadasz do pociągu, więc ty się w ogóle nie musisz martwić, że tam źle skręci, że tam trzeba przerwę zrobić. Nie, po prostu otwierasz laptopa, pracujesz i tylko wybierasz swoje wymarzone miejsca na trasie. O tych wymarzonych miejscach i o tym, jak przyjemnie podróżuje się po niektórych krajach, a po innych może trudniej? Jestem ciekawa. Do rozmowy wracamy za chwilę.
2: Dokąd teraz?
3: Dokąd teraz?
2: Dokąd teraz?
1: A razem ze mną w czwórce jest Kasia Zera, która opowiada o swojej podróży pociągami po Europie. Ponad 60 miejsc, prawda?
0: Tak, tak.
1: Jestem ciekawa, czy któreś kraje są wyjątkowo przyjemne, jeśli chodzi o podróżowanie pociągiem, a inne są trudne i na przykład może nie są dobrym pomysłem na pierwszą taką podróż. I właśnie, gdzie było przyjemnie, gdzie było trochę trudniej i jestem też ciekawa tej kultury podróżowania. Czy gdzieś ona jest taka szczególnie zauważalna?
0: Dobra, to zaczynam.
1: Czas dla ciebie.
0: Zaczynam od tego, gdzie było super przyjemnie. To jest jednak tutaj północna część Europy.
1: Widoki?
0: Widoki, ludzie, wygodne pociągi, niespóźniające się pociągi. Przyjemni podróżujący. To było bardzo fajne. Natomiast tą mniej przyjemną część to jest niestety południe, gdzie jest tak super cieplutko i przyjemnie i są bardzo też mili ludzie. Ale te trakcje i pociągi, ponieważ jest ich mniej, a jest bardzo dużo ludzi chętnych, no bywało, że miałam trochę taki znak zapytania, okej, co dalej, chyba utknęłam. I miałam taką przygodę w Bilbao, gdzie rzeczywiście utknęłam i nie byłam w stanie jakby wyjechać, pojechać na północ. Musiałabym wrócić do Madrytu. Nie miałam takiej możliwości, bo wszystkie pociągi były zabukowane kilka dni jeszcze wcześniej, niż ja miałam bukować. Ale tam poznałam taką fajną panią tenisistkę, która mi powiedziała, słuchaj, jest takie metro, które jeździ z Bilbao do Francji. I ono jedzie przez te 2 godziny.
1: Zatrzymuje metro?
0: Się za metro.
1: Ciekawe.
0: Do San Sebastian i dojeżdża do jednego miasteczka, które łączy po prostu Hiszpanię z Francją. Mhm. I to było bardzo ciekawe i ona mnie wtedy uratowała i powiedziałam, że dzięki Bogu i tej pani, że po prostu dojeżdżam do tej Francji, tam wskakuję w Tarzewę. Akurat wtedy musiałam być na nocny pociąg w Berlinie. Więc były też takie przygody, że...
1: Czyli gdyby nie te przygody, to byś w ogóle nie odkryła tego, że możesz się metrem przemieścić taką odległość.
0: To w ogóle było kosmiczne rozwiązanie. Wymyślisz sobie, że wsiadasz do metra, którym jedziesz 2 godziny i naprawdę co 3-4 minuty masz przystanek.
1: Wspaniałe.
0: Tak.
1: A jeśli chodzi o kulturę podróżowania, to jest jakieś, mam wrażenie, coś, co trudno może jakoś opisać, zdefiniować, ale czy w którymś kraju jakoś tak poczułeś, że te pociągi są może pełnią inną rolę niż w innych, że są związane z tymi ludźmi, z ich codziennym życiem? I od razu może wyjaśnię, o co mi chodzi, bo ja pociągami miałam okazję jeździć po Holandii i ja byłam w ogóle zachwycona. Ja jeżdżąc po tym kraju się czułam, jakbym się przemieszczała tramwajem po Warszawie. Pociągi nadjeżdżały co 3 minuty. W zasadzie ma się takie poczucie, jakby się jeździło po jednym bardzo dobrze skomunikowanym mieście, a nie całym państwie.
0: Mhm. Ale ja trochę czuję, że tak jest w Europie. Mhm. Że ciężko jest mi wybrać, w którym konkretnie byłoby to państwo, jakby miałaś określić. Oczywiście bardzo dużo pociągów jeździ w Wielkiej Brytanii. Ludzie podróżują, nawet nie podróżują, pracują, wyjeżdżają z tego Londynu, jadą sobie gdzieś dalej i to jest dla nich takie codzienne, więc te pociągi są dość często. Podobnie było w Holandii. Podobnie było w Danii, bo jednak tam też bardzo dużo osób podróżuje. W Niemczech było bardzo podobnie. Myślę, że Francja też ma podobnie, więc w sumie mogłabym gdzieś tak po kolei przechodzić. Szwecja jest bardzo dobrze tak samo skomunikowana, jeżeli chodzi o te pociągi. Ale bardziej chyba jest taka ciekawa kultura w środku w tym pociągu, jak już jedziesz. Że chyba ciężko byłoby mi znaleźć takie państwo, gdzie te osoby nie byłyby pomocne w jakiś sposób. Że są uśmiechnięte, ciepłe, że jak zadasz pytanie, to one ci bardzo chętnie odpowiadają. Że nie ma takiego zamknięcia, że dla podróżnych z tymi dużymi plecakami, jak mówisz, że tak, ja podróżuję po Europie i tutaj jeżdżę, to każdy nagle jest taki super otwarty i hej, siadaj tutaj z nami,
1: opowiadaj. No bo to brzmi jak wspaniała przygoda.
0: Tak.
1: I nagle chcemy być elementem.
0: To wspaniała przygoda.
1: Tak myślę sobie, że bardzo często wracając z podróży, gdzie

0: Kolwiek by ona się nie odbyła, wracamy i mówimy, no pyszne jedzenie, wspaniałe widoki i ci ludzie, tacy gościnni, tacy mili, więc ciekawe jest to, że ty masz perspektywę podróżowania po wielu krajach i wracasz w zasadzie z takiej podróży, która łączy te wszystkie kultury, narodowości i możesz też zbiorowo powiedzieć, czyli co ludzie po prostu ogólnie chyba są dobrzy.
1: Tak, ja naprawdę nie, podczas całej tej podróży, ja też pojechałam w tą podróż, bo chciałam chyba trochę siebie szczelędżować i sobie zadawałam pytanie, czy ja naprawdę jestem taka odważna. Tak zawsze mówię, a super, to zrobię i to zrobię. I bardzo chciałam zobaczyć, czy jestem odważna w podróży solo.
2: Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie. Dokąd teraz?
3: Dokąd teraz?
2: Dokąd teraz?
0: Kasia Zera, niezmiennie w studiu Czwórki. Rozmawiamy o podróżowaniu pociągiem po Europie i tak jak wspomniałaś w poprzedniej części naszej rozmowy, była to twoja podróż w pojedynkę. Czy pierwsza?
1: Tak, długa pierwsza.
0: Jakie miałaś wyobrażenia? Czy były jakieś obawy? Czy to miał być sprawdzian własnej osoby? Bo to też tak jak mówiłaś na początku, to był trochę prezent dla siebie na 40 urodziny.
1: Tak, tak. Ja bardzo chciałam to zrobić. Jak miałam 30 lat, to chciałam to zrobić. Chciałam po prostu ruszyć w podróż. To miało być na początku dookoła świata, ale doszłam do wniosku, okej, zacznę z małymi kroczkami, czyli zaczynam od Europy.
0: No nie takie małe, słuchaj.
1: Myślałam, że to będzie mały krok, ale rzeczywiście był duży. Zrobiłam to sama dla siebie, trochę jako sprawdzian, ponieważ wiemy, że my kobiety...
0: Zdałaś ten sprawdzian?
1: Zdałam. Zdałam go na piątkę z plusem, nawet bym powiedziała, więc świetnie siebie oceniłam. Ale też przez to, że miałam różne przygody i takie nieoczywiste perypetie, z których też sama wybrnęłam. Ale był to dla mnie na pewno sprawdzian i chciałam po prostu zobaczyć, czy ja jestem w stanie sama podróżować i czy ten czas spędzony ze mną samą to będzie dla mnie fajny czas. I był cudowny. To był cudowny czas i cudowne poznanie siebie samej.
0: A jak myślisz, jak to wspominasz, jaka to była proporcja faktycznie do tego czasu spędzanego w pojedynkę? Do tego, że jednak mówi się, że kiedy podróżujemy solo, no to ciągle poznajemy ludzi. Tak naprawdę, jak widać, że człowiek idzie sam, to jakoś łatwiej do niego zagadać i temu człowiekowi jest łatwiej zagadać. Ile było tych ludzi innych jednak w swojej podróży?
1: Myślę, że w każdym kraju ktoś był. Albo kogoś poznawałam w pociągu. Mam kilka osób, które poznałam podczas tej podróży.
0: A to ty byłaś tą zagadującą osobą, czy do ciebie zagadywano?
1: Raczej zagadywano do mnie, więc mam nadzieję, że wyglądałam na sympatyczną i taką ułożoną osobę. Ale też się zdarzyło, że ja do kogoś zagadałam, jeżeli miałam jakieś wątpliwości. Na przykład TGV stanęło nam w polu i absolutnie nie wiedziałam, nie wiedzieliśmy w ogóle wszyscy, co się dzieje. Ale zagadałam do Francuzów i Francuzi doszli do wniosku, że nie będą mi odpowiadać po angielsku, więc i tak nie dostałam tej odpowiedzi. Natomiast myślę, że gdyby tak zrobić procentowo, to jednak dużo czasu spędzałam sama ze sobą i to był dla mnie bardzo przyjemny czas. A te osoby, które poznawałam, to były osoby, które gdzieś po prostu podczas tej podróży one mi trochę wyskakiwały w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu.
0: Super.
1: Więc były takie w punkt.
0: A czy jeżeli chodzi o bycie samej ze sobą tak długo w takiej podróży, to czy tego trzeba się trochę nauczyć? Czy to jakoś tak intuicyjnie do ciebie przyszło i w zasadzie od razu to była jakaś taka fajna przygoda?
1: Wiesz co, ja jestem po terapii, więc ja się tego też musiałam nauczyć i myślę, że pewnie dużo osób z nas tak ma, że lubimy być z ludźmi, bo wtedy mamy kogoś obok. Czasami jak jesteśmy ze sobą, to tak nie do końca wiemy, jak się z tym czujemy, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Ale ja poczułam, że to jest czas, że po prostu chcę zobaczyć, jak będę się czuła sama ze sobą.
0: I podróż to też jest takie miejsce, kiedy te bycie samej, mam wrażenie, jeszcze bardziej czujemy, bo niektórzy mówią, że och nie, ja nigdy bym w ogóle nie poszła do kina sama, czy nie poszła do restauracji, a co dopiero, kiedy jesteśmy w innym kraju, zachwycamy się czymś. No i właśnie tu się może pojawić takie coś, że no fajnie byłoby może z kimś dzielić ten zachwyt.
1: Oczywiście mój partner to ze mną dzielił, on był spamowany codziennie.
0: Nie mogło być inaczej.
1: Ilością zdjęć, wideo i również moi przyjaciele, jakby zdzwanialiśmy się tak samo poprzez WhatsApp z kamerką, żeby siebie zobaczyć, albo jak miałam jakieś fajne miejsce i po prostu myślałam, o w tym miejscu super, po prostu pojeździłabym z moją przyjaciółką Martą rowerem, a tutaj Michałowi by się na pewno to spodobało i tu jest pyszna kawka i świetna trasa rowerowa, więc ja miałam ich wszystkich w głowie, oni ze mną byli,

0: I pewnie czasami mogli poczuć się, że byli ze mną po prostu w tej podróży cały czas. No ale to jednak była podróż solo. Powiedziałam, że jestem tutaj, a oni są te 2000 kilometrów w domu, więc jestem na pewno zdana sama na siebie.
1: Czyli słuchaj, ty byłaś po prostu taką wysłanniczką, pojechałaś na zwiady,
0: tak,
1: zapisałaś sobie, przecierałaś szlaki, gdzie z kim musisz jeszcze wrócić. Za moment do naszej rozmowy wrócimy i będę chciała cię zapytać o taką praktyczną część tej całej wyprawy, jeśli ktoś chciałby powtórzyć twoją podróż. Jak się do tego przygotować, dla kogo to jest doświadczenie, o tym wszystkim już za moment.
2: Dokąd teraz?
3: Dokąd teraz?
2: Dokąd teraz?
1: Podróżujemy pociągiem po Europie razem z Kasią Zerą, która jest razem z nami w czwórce. No i teraz ta obiecana praktyczna część tej podróży. Ogrom tras, pociągów. Jak to wszystko ogarnąć, jak się za to zabrać?
0: Dobra. Najpierw można kupić sobie bilet. Jest do tego dedykowana strona Interrail Pass. Ale myślę, że na stronie rozkładu pociągów PKP też na pewno będziemy mogli znaleźć ten bilet. Jest dużo w sumie różnych opcji, bo możesz kupić bilety czasowe, może to być tydzień, dwa tygodnie, kilka dni, miesiąc, dwa miesiące i można kupić ten bilet na całą Europę, ale możesz wybrać sobie konkretny kraj. I wtedy ty też decydujesz, czy to jest taki otwarty bilet, że możesz non-stop jeździć tym pociągiem, czy na przykład wybierasz opcję, że w ciągu 7 dni możesz być w pociągu 3 dni, a pozostałe 4 dni to już są gdzieś na miejscu. Czyli wtedy nie jeździsz tym pociągiem. W zależności od tego, kto jakie ma potrzeby, myślę, że to jest bardzo fajne, bo łatwo można sobie to wybrać. Oczywiście, jeżeli wybierzesz taki bilet, to też jest możliwość przedłużenia tego biletu, więc to jest bardzo wygodne.
1: I to brzmi o tyle wygodnie, że będąc w tych wszystkich krajach Europy, nie musimy zapoznawać się z lokalnym systemem, stroną internetową.
0: Nie musimy. Chociaż to jest tak, że korzystasz z aplikacji. W aplikacji widzisz rozpiskę pociągów i sama sobie planujesz tą trasę. Sprawdzasz co i jak, masz dane godziny, możesz zabukować. Ten bilet, ten cały pas, który kupujesz, to jest jeden wielki bilet na Europę. Natomiast jeżeli chcesz jechać jakimś szybszym pociągiem, typu na przykład TGV, albo chciałabyś się przenieść z Europy, z kontynentu do Wielkiej Brytanii, to wtedy możesz pojechać sobie Eurostarem i na to już musisz wykupić miejscówkę. Czyli to twoje miejsce, tą rezerwację. Trochę tak jak u nas się jeździ, musisz zarezerwować po prostu bilet. Ale też na tego pasa można jeździć oczywiście za darmo. Jest wiele fajnych pociągów, takich lokalnych, które są na liście z pociągami w tej aplikacji i wiesz, że one są dla ciebie dostępne. I na przykład jest przepiękna trasa, która jest na liście UNESCO. Ona łączy Austrię, Szwajcarię i Włochy. I tam nie trzeba brać drugiego pociągu właśnie z rezerwacją, z panoramicznymi szybami, żeby super wszystko widzieć. Ja wzięłam taki zwykły, tam lokalny, czerwony pociąg, gdzie otwierasz szyby i jedziesz przepiękną trasą, po prostu podziwiając góry i lodowce i wspaniałe jeziora polodowcowe. Więc to jest naprawdę wspaniałe. Myślę, że można do tego podejść bardzo low-costowo.
1: Budżetowo.
0: Ale wciąż można poczuć, że to jest świetna podróż.
1: Przypomnij jeszcze raz nazwę tego zbiorczego biletu.
0: To jest Interrail Pass.
1: No to warto sobie zapisać, wyszukać, bo to jest naprawdę wygodne rozwiązanie. Jaka mniej więcej jest to kwota? Tu mówisz, że jest bardzo dużo czynników, tak? Czy na całą Europę, czy na część, czy na tydzień, czy na miesiąc. Ale jakieś widełki, żebyśmy sobie mogli wyobrazić?
0: Są widełki i też zachęcam sprawdzenie tej strony, bo oni bardzo często mają fajne promocje. Mi udało się kupić bilet w cenie promocyjnej, to chyba było minus 15% i to była super oferta. Ja za dwa miesiące na pierwszą klasę zapłaciłam niecałe 900 euro. Więc myślę, że naprawdę bardzo fajna kwota, biorąc pod uwagę 16 krajów i naprawdę te prawie 16 tysięcy kilometrów.
1: A powiedz, jak wyglądała kwestia noclegów podczas twojej podróży? Czy ty też szukałaś takich pociągów, żeby w nich spać, żeby właśnie w tej kwocie się zmieścić? No właśnie, jak to wyglądało?
0: Też jechałam dwoma nocnymi. W sumie moją podróż zaczęłam nocnym pociągiem z Polski. Wyjeżdżałam z Warszawy i jechałam do Budapesztu.
1: Ach, to trudne na początek takiej w ogóle długiej podróży od razu.

0: Gdzie,
1: dokładnie. Natomiast miałam wspaniały pociąg, jeden, który łączy Francję z Berlinem, Paryż z Berlinem. I to są tylko i wyłącznie nocne pociągi, które się nazywają Nightjet. Mhm. No i to już jest takie super doświadczenie, gdzie przychodzi pan konduktor i rozkłada ci łóżko, pyta się o której godzinie, na którą godzinę śniadanie. Jest prysznic, dostajesz kapciuszki i to jest naprawdę cudowne doświadczenie. Możesz oczywiście zabukować sobie taki pociąg, gdzie będziesz sama spała w kabinie, ale możesz go współdzielić. I to, co jest bardzo fajne, żeby poczuć się też bezpiecznie jako kobieta, jeżeli jesteś kobietą w pojedynkę podróżującą, to jesteś w wagonie z kobietami.
0: Super.
1: I to jest super fajne, że jakby nie ma miksu, absolutnie tutaj sobie zaznaczysz, że jesteś solo osobą i chciałabyś na przykład mieć dwie jakieś koleżanki w kabinie. Ja miałam super fajne i poznałam bardzo miłe dziewczyny, z którymi mam kontakt do dziś. To jest takie przyjemne bardzo.
2: A jak myślisz na podstawie twojego doświadczenia, ile minimalnie powinna trwać taka podróż pociągiem? No już wtedy chyba nie po całej Europie, ale żeby poczuć, że jest to wycieczka co najmniej może przez 3-4 kraje, tydzień?
1: Myślę, że tydzień, dwa tygodnie pewnie. Chociaż w tydzień myślę, że 3-4 kraje.
2: Na północ Europy.
1: Powinny. To tak, tak.
0: Tak, myślę, ale tutaj jest tak.
1: Myślę, że tak, aczkolwiek wiadomo, ja zaszłam taki niedosyt i to jest takie super fajne, bo bardzo mocno wchodzisz w całą tą podróż i nawet jak wracasz po 2 miesiącach, to i tak czujesz, że mogłabyś uprać wszystkie te rzeczy i się spakować na nowo i po tygodniu ruszyć dalej.
2: No ale słuchaj, to jest właśnie w tym wszystkim najpiękniejsze, że można później wracać i ciągle mieć ten niedosyt i ciągle być ciekawym świata. Dzisiaj o podróżowaniu pociągami po Europie opowiadała nam Kasia Zera. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
3: Przypominamy najlepsze rozmowy.
4: Najlepsze rozmowy
3: w czwórce. Dokąd teraz?
4: Dokąd teraz?
3: Dokąd teraz?
2: To pytanie, dokąd teraz, zadam na pewno naszej gościni, ale nie będzie to pierwsze pytanie ani drugie. Zacznijmy od innych wątków naszą rozmowę. Z nami już na łączach jest Kasandra Koziorowicz-Pawłowska, która dzieli się swoimi podróżami na blogu i na Instagramie Kasanderka. Cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
2: Kasandro, ja chwilę temu zapowiedziałam naszym słuchaczom, że będę chciała, żeby to była poniekąd rozmowa o tym, jak to jest być twórcą treści podróżniczych. Wydaje mi się, że tacy twórcy to jest na pewno jedna z popularniejszych grup. Mnóstwo osób chce wiedzieć, czego możemy spodziewać się po naszych podróżach, jak taniej kupić bilety lotnicze, czy czego warto spróbować na drugim końcu świata. Jak to jest właśnie z twojej perspektywy, osoba, która dzieli się właśnie swoimi podróżami? Zastanawiam się, czy to, że to też staje się poniekąd i twoim hobby, ale pewnie też pracą, zmienia sposób, w jaki ty patrzysz na te podróże, w jaki ty odbywasz te podróże, czy to trochę traktujesz jako taką treść, którą musisz zdobyć i umieścić, czy tam jest nadal bardzo dużo miejsca na takie twoje prawdziwe, autentyczne emocje i przeżycia?
5: Myślę, że z czasem nauczyłam się, że tworzenie treści o podróżach trochę zmienia jednak sposób, w jakim jestem w danym miejscu. No bo z jednej strony patrzę na to jak podróżniczka, która po prostu chce tego doświadczać i to jest mój główny cel wyjazdów, ale no też z drugiej strony mam z tyłu głowy ten aparat, telefon i pytania, czy coś z tego wyjdzie, czy powstanie z tego jakaś historia. Ale staram się jednak, żeby ta druga część nie wygrywała z tą pierwszą, bo nie jeżdżę gdzieś po to, aby zrobić zdjęcie. Po prostu najpierw chcę czegoś doświadczyć, a dopiero później decyduję tak naprawdę, czy będę się tym dzielić, czy nie, bo wbrew pozorom bardzo dużo rzeczy z tych wyjazdów nie jest nigdzie publikowane, bo po prostu zostaje to w mojej głowie.
2: Mm-hmm. A co sprawia, że decydujesz się na odwiedzenie jakiegoś nowego dla ciebie miejsca?
5: Tak naprawdę jest wiele takich powodów. Część to są oczywiście marzenia, te marzenia też się zmieniają z latami, ale generalnie moim zamysłem podróżowania i też tym, czym staram się dzielić, jest to, że chcę poznawać po prostu inne kultury, inne rzeczy. I celem właśnie publikacji tych wszystkich artykułów jest też to, że często patrzymy na wiele rzeczy stereotypowo i często ludzie nie widzą czegoś, co, jak wygląda naprawdę, więc tak naprawdę chcę poznawać jak najwięcej świata i jak najwięcej kultur, jak najwięcej ludzi, bo po prostu dzięki temu też ja się rozwijam. A przy okazji, jeśli mogę sprawić, że ktoś się czymś zainspiruje albo dowie się czegoś więcej,

0: no to uważam, że jest warte po prostu tworzyć.
1: Jesteś twórczynią internetową, ale też na pewno siłą rzeczy odbiorczynią wielu treści i zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz z perspektywy właśnie użytkowniczki, czy jeśli wybierasz się do nowego miejsca, to najpierw sprawdzasz zestawienie tych najciekawszych tam atrakcji, lokali, czy też wpisy na blogach, czy oglądasz różne filmy w mediach społecznościowych, czy zupełnie nie i tutaj liczysz na pewne zaskoczenie?
0: To zależy. Oczywiście też mam twórców, których śledzę. Omijam raczej przewodniki i takie typowe strony, które wyskakują nam od razu, jakie wpiszemy, bo uważam, że wiele z tych miejsc po prostu ma pokazane główne atrakcje, co należy zrobić, co jest fajne i to jest okej, ale uważam, że podróże bardzo często są tak programowane, że są od A do Z i często nie ma czasu, żeby odkrywać w nich własnych rzeczy, a jednak bardziej chodzi mi o tę autentyczność.
1: No właśnie powiem ci, że ja kiedy odkryłam, jak wspaniale jest poznawać super polecajki podróżnicze, chociażby na TikToku, to pierwszy z moich podróży, kiedy już miałam taką możliwość, to oczywiście masa zapisanych miejsc, ale jakoś rok temu zorientowałam się, że jeśli my wszyscy zapisujemy sobie te same lokale, te same punkty widokowe i te same tajemne miejscówki, które każdy chce odwiedzić, to w zasadzie każdy z nas nagle ma takie samo doświadczenie bycia w tym miejscu i właśnie brakuje tego, o czym ty też mówisz, czyli jakiejś takiej prawdziwej historii, która jest tylko nasza. Czasami właśnie takie chyba zgubienie się, czasami nawet jak nam coś nie wyjdzie i trafimy do miejsca, w którym po prostu będzie, nie wiem, drogo i niesmacznie, ale zawsze mamy jakąś taką historię do opowiedzenia, czy coś, z czym możemy się, czym możemy się podzielić również z innymi. Kasandro, jak rozumiesz właśnie takie pojęcie mojej własnej podróży, która nie jest tylko jakimś odtworzeniem zbioru polecajek z internetu?
0: Jeszcze wrócę do poprzedniego tematu o tej autentyczności, bo wydaje mi się, że słowo samo autentyczne jest trochę problemem, bo bardzo łatwo zmienić je w kolejną turystyczną kategorię, bo bardzo często można przeczytać albo można pojechać do autentycznej dzielnicy, wioski, miasta, kawiarni i nadal patrzeć na to wszystko wyłącznie z perspektywy turysty. Dlatego dla mnie autentyczność polega głównie na tym, żeby znajdować miejsca trochę poza tym, co jest polecane. I to tak naprawdę nie jest konkretne miejsce na mapie, tylko bardziej sposób patrzenia na to wszystko. Bo wydaje mi się, że o wiele lepiej jest znaleźć miejsce, gdzie po prostu ludzie żyją swoim życiem, nie odgrywają żadnych ról dla turysty i nie mają też w tym interesu, więc po prostu wydaje mi się, że rozmowa z osobą na zwykłej ulicy, w autobusie, w sklepie, w kolejce, to po prostu jest często o wiele bardziej taka prawdziwa rozmowa i można dowiedzieć się czegoś zupełnie innego.
1: Nawet warto takich osób pytać o miejsce, w którym warto dzisiaj zjeść na przykład kolację albo jakiś punkt widokowy, do którego warto udać się na zachód słońca. A czy właśnie jeśli chodzi o wybór miejsc celu twojej podróży, to czy są takie rzeczy, które właśnie bierzesz pod uwagę? Bo tutaj z jednej strony myślę, że już na podstawie tego, co mówiłaś, możemy pomyśleć, że jest to miejsce, które po prostu nie jest bardzo turystyczne?
0: I tak, i nie. Lubię miejsca, które są mniej popularne. Na przykład byłam w Kazachstanie i uważam, że to nie jest taki popularny kierunek. Ale lubię też na przykład odwiedzić kierunek, który pozornie jest turystyczny, ale zwiedzić go w nieturystyczny sposób i zupełnie od drugiej strony. Więc tak naprawdę ja po prostu uwielbiam podróżować i staram się z tych podróży wyciągać jak najwięcej i widzieć, jak wygląda to życie w wielu miejscach. Lubię też prowadzić social media i tworzyć, ale no oprócz tych zdjęć przede wszystkim lubię przywozić z tych moich podróży historię.
1: No o to chyba też właśnie chodzi w tym podróżowaniu. To lubimy najbardziej, kiedy możemy się tak trochę zanurzyć w ten lokalny klimat i te historie, o których ty też mówisz, takie wnioski z podróży, często nam to zmienia w ogóle perspektywę patrzenia na świat. Jak w praktyce twoim zdaniem może wyglądać takie szukanie autentyczności? Bo tak jak mówiłaś, dużo jest też takich atrakcji, na które po prostu możemy się nadziać, bo jest to autentyczna miejscówka, autentyczna dzielnica, czy też autentyczna kuchnia. A w zasadzie to może być tylko slogan turystyczny.
0: Autentyczność nie jest zawsze spektakularna i czasami jest wręcz nudna, ale wydaje mi się, że w zasadzie o to w tym chodzi, bo dopiero jak usiądziemy gdzieś na dłużej albo porozmawiamy z kimś i zaczniemy dostrzegać tą codzienność, tę codzienność

0: która jest bardzo często inna od naszej, możemy uznać ją za dziwną, ale wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy po prostu człowiek zaczyna zauważać więcej. Bo tak jak już wspomniałam, często na wycieczkach, kiedy wszystko jest zaplanowane, bardzo często nie ma przestrzeni, żeby po prostu zobaczyć coś samemu albo coś spoza tego utartego szlaku, więc uważam, że należy zwolnić i po prostu dać sobie chwilę na taką obserwację, żeby zanurzyć się w tym głębiej.
1: I o tym dziś rozmawiamy z Kasanderką, czyli Kasandrą Koziorowicz-Pawłowską, i do naszej rozmowy wracamy za chwilę.
2: Słuchasz audycji
3: Dokąd teraz?
2: Dokąd teraz? W czwórce.
1: Tak jak wspomniałaś, lubisz dzielić się wspomnieniami ze swoich podróży, ale też historiami, które tam się przydarzają, i myślami, które masz w głowie, gdy już wrócisz. I piszesz o tym, że im mniej planujesz, tym więcej przeżywasz. Nie szukaj luksusu, szukaj doświadczeń. Jestem ciekawa, czy masz jeszcze jakieś takie zasady, które bardzo często po powrocie pojawiają się w twojej głowie i się utwierdzasz w tym przekonaniu, że to jest właśnie ten sposób podróżowania, który kochasz.
0: W zasadzie to mam taką jeszcze jedną zasadę i jest to zasada, że jeśli coś pozwoli mi lepiej zrozumieć miejsce, a nie je tylko zobaczyć, to najprawdopodobniej chcę tego spróbować, więc jeśli pojawia się jakaś możliwość uczestniczenia w czymś lokalnym albo właśnie w poznawaniu czyjejś historii, zobaczenia jakiegoś miejsca, no to staram się to wykorzystać.
1: A jak to właśnie wygląda w praktyce? Bo rozmawiamy o właśnie twoim podejściu do podróżowania. Mówiłaś, że byłaś ostatnio w Kazachstanie. Czy tam może zrobiłaś coś takiego, co pozwoliło ci bardziej zrozumieć tamtejszą codzienność?
0: W Kazachstanie w zasadzie byłam rok temu, ale to jest też dobry przykład, bo u lokalnych ludzi. I tam też w zasadzie to był taki autobus przypadkowych ludzi i my też się w ogóle nie znaliśmy. I też właśnie chodząc po tych miasteczkach i po tych górach, na przykład trafiłam na taką parę, która po prostu miała swój dom i zaprosili nas, czyli tych po prostu osoby, które przyjeżdżały obok do swojego domu na obiad. Więc to jest w sumie taka jedna z tych historii, gdzie to nie było w ogóle w planach, a człowiek zostaje zaproszony na obiad, a później przy okazji jeszcze może zostać na noc.
1: Zastanawiam się, czy właśnie takie historie, czy jest to dla ciebie pewnego rodzaju wyjście ze strefy komfortu, czy może coś, na co tylko czekasz, aż się wydarzy podczas twojej podróży?
0: Teraz myślę, że coś, co się tylko wydarzy, ale kiedyś na pewno było to duże wychodzenie ze strefy komfortu, no bo jednak jadąc w zupełnie inne, obce miejsce, no musisz liczyć się z tym, że jesteś tam gościem i nie do końca zawsze znasz nowe zasady, język i to, co się dzieje na miejscu. Więc po przeżyciu kilku takich po prostu sytuacji, raz, że człowiek wychodzi ze strefy komfortu, robi się bardziej otwarty i też więcej inicjuje jakichś rozmów, czy chce wiedzieć więcej, więc tak naprawdę te dwie rzeczy łączą się w całość.
1: Kasandra Koziorowicz-Pawłowska jest dzisiaj razem z nami w czwórce.
2: Tak się gada w czwórce.
3: Gada, gada w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.

0: autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Siema, tutaj Miła TZ, słuchacie Radia 4.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Mamy 5 października, poniedziałek, chwilę po 7 rano. Michał Piwowarek z tej strony. Rozgrzewki wracają w czwórce. Po wakacyjnej przerwie będziemy budzić was od poniedziałku do soboty w składzie Weronika Puszkar, Piotrek Galus i moja skromna osoba. Ja zachęcam do tego, żeby już teraz wyciszyć budzik i będę próbował was wyciągnąć z łóżek dla waszego dobra, chociaż rozumiem, że o tej porze może każdy z was mieć trochę inne zdanie w tej sprawie. Jeśli właśnie szykujecie się do pracy, szukacie drugiej skarpety, albo negocjujecie ze sobą jeszcze może kilka minut pod kołdrą, koniecznie zostańcie z czwórką, niezależnie co robicie. Ja w tej godzinie będę szukał pomysłów na to, jak się ruszać, czego spróbować i jak znaleźć sport dla siebie. Taki sport, do którego nie trzeba się zmuszać i z nikim ani z niczym negocjować. Dziś propozycja to pilates dla facetów. Oczywiście mam nadzieję, że uda się z tej rozmowy też wyciągnąć coś dla każdej pani, ale teraz pytanie, co widzicie, kiedy słyszycie pilates? Pewnie matę, pewnie spokojne ćwiczenia, może salę, do której facet czułby się troszkę niezręcznie wchodząc. I brawo, te wszystkie skojarzenia są jak najbardziej prawidłowe, ale dziś tym skojarzeniom przyjrzymy się troszkę dokładniej, bo jest tak, że chłop może lubić siłownię, może lubić podnosić ciężary, biegać, grać w różnego rodzaju sporty i jest to osoba dość wytrenowana, ale kiedy dostaje zadanie, wykonaj teraz lekki, niewielki ruch, powoli, dokładnie, bez pomagania sobie ciałem, nagle pojawia się w głowie tego chłopa taka myśl, dlaczego to jest takie trudne? Właśnie, i na te pytania odpowie pilates. Czy siła zawsze idzie w parze z kontrolą ruchu? Czym właściwie różni się mobilność od stabilizacji? I czy chłop, facet, który ledwo sięga własnych sznurowadeł, powinien się najpierw trochę porozciągać, czy właśnie od razu pójść na zajęcia z pilatesu? O tym wszystkim porozmawiam z Edytą Morwińską i Krzysztofem Okrasą. Sprawdzimy, co pilates może dać mężczyznom, jak wyglądają początki i czy określenie pilates dla facetów w ogóle jest nam potrzebne. Na razie muzyczna pobudka w czwórce, to jest rozgrzewka. Dobrze, że jesteście z nami.

0: czwórce dbamy o waszą formę.
1: To jest rozgrzewka w czwórce. Zgodnie z obietnicą właśnie w studiu pojawili się goście. Są ze mną Edyta Morwińska, instruktorka pilatesu i założycielka studia w Grodzisku Mazowieckim. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce. I Krzysztof Okrasa, instruktor prowadzący tam zajęcia z pilatesu dla mężczyzn. Dzień dobry, witaj w czwórce. Słuchajcie, no zacznijmy w takim razie od waszego poranka. Co się wydarzyło, zanim przyjechaliście do studia czwórki, tu na godzinę siódmą? Czy już wystartowaliście z jakimś treningiem? Jak w ogóle wygląda taki wasz poranny rozruch jako instruktorów? Czy może jest tak, że szewc bez butów chodzi?
2: Szewc nie może chodzić bez butów. Akurat w naszym zawodzie musimy o to dbać, ale też to jest jakiegoś rodzaju miłość, która nas do tego zawodu pchnęła, więc to jest nasza rutyna. Ja jestem już dzisiaj po godzinnej macie. Akurat obecnie w moim studiu odbywa się kurs instruktorski, więc miałam możliwość poćwiczenia sobie w najlepszym towarzystwie.
1: Krzysztof, czy ty każdy poranek też zaczynasz treningowo?
3: No, mentalnie bardziej, ale pilates prowadzę dwa razy w tygodniu, grupę męską głównie, i to mi dużo daje radości.
1: To zacznijmy od waszej historii właśnie pilatesowej. Jak to się stało, że ten rodzaj treningu pojawił się w waszym życiu i co sprawiło, że został z wami na dłużej, aż do momentu, że jesteście oboje instruktorami, prowadzicie zajęcia, jesteście właścicielami studia?
2: U mnie było tak, że ja nigdy nie byłam tą dziewczynką, która chodzi na WF z chęcią w podskokach. Ja raczej byłam tą osobą, która stroniła od aktywności fizycznej. Zawsze mi się to kojarzyło z takim dużym zmęczeniem, właśnie brakiem siły, brakiem koordynacji. Więc już jako dorosła osoba, jak już urodziłam dzieci, zauważyłam, że mam bardzo duże deficyty właśnie w tym zakresie. Dlatego najpierw chodziłam na rehabilitację, fizjoterapię i u mnie ta droga do tej aktywności, do tej sprawności właśnie przeszła przez pewnego rodzaju dysfunkcję w narządzie ruchu. Więc najpierw byłam jako klient fizjoterapeuty, ale potem znalazłam tą aktywność, która mimo tego, że czas leci, sprawia,

0: że czuję się lepiej, jestem silniejsza i sprawniejsza.
1: Pilates jest w ostatnim czasie odmieniany przez naprawdę wiele przypadków. Do niego jest jeszcze dołączany często ten dodatkowy element o przyrządowaniu, czyli ten pilates na reformerach, coś bardzo popularnego. Ale wróćmy do klasycznej wersji tego treningu. No właśnie, mimo to, że jest odmieniany, ale jeśli ktoś nie do końca, słuchając nas w tym momencie, wie, co to jest ten pilates, czy takie bardziej rozciąganie, czy to jakieś właśnie leżenie na macie, czym jest w twoich słowach?
0: Sztuka obsługi ciała. Tutaj nie mówimy akurat, że zachwycamy się maszynami. One są po to, żeby wyedukować człowieka. Mhm. Ale po to tylko właśnie, żeby ten człowiek wyedukowany wiedział, jak się poruszać, jak być sprawnym, jak się przemieszczać, jak długo fajnie żyć w sprawności. Mhm.
1: No dobrze, to teraz w takim razie pytanie do Krzysztofa. Jakie ty miałeś swoje pierwsze wyobrażenia o pilatesie, zanim jeszcze spotkałeś Edytę w studiu, zacząłeś ćwiczyć, chyba że twój pilates pierwszy był w innym miejscu. No jakie miałeś w ogóle wyobrażenia o tym treningu i co takiego się stało w twoim życiu, albo co cię zachęciło do tego, żeby jako facet pójść na taki trening?
2: Wiesz, jestem po operacji kręgosłupa, można powiedzieć zabiegu, ale to tak wysocy mężczyźni tak często mają. No i po półtora roku bodajże po operacji już były zwiastuny, że coś jest nie tak, nie? Okay. Znów tam bóle i tak dalej. No i gdzieś tam przeglądałem socjale i na studiu pilatesowym u Edyty był zdrowy kręgosłup i tak dalej. Mówię, pilates to panie i piłki. Tak miałem takie pojęcie o tym. Nie wiedziałem wtedy o tym, że pilates jest od Józefa Pilatesa, że to mężczyzna stworzył pilates dla mężczyzn, a nie dla kobiet, prawda? I tak się zaczęło. Poszedłem na zajęcia i mówię, wow.
1: I jak bardzo inne było to, co zastałeś na sali względem tych wyobrażeń, czyli tych kobiet i piłek?
2: Wiesz, to w ogóle się nie da tego połączyć. No bo to nie były kobiety i piłki. To był faktycznie, tak jak powiedziałeś, reformery, maszyny. Zrozumienie tych ćwiczeń to w ogóle nie to. To nie był WF. To nie jest WF. To nie jest rozciąganie. To jest, wydaje mi się, że jak chodzisz na przykład na siłowniach, ja kiedyś chodziłem częściej, i wyciskasz ten ciężar, a tutaj nie ma tego ciężaru i tak sobie patrzymy, gdzie jest reszta, gdzie są ciężary, gdzie więcej kilogramów. Tak. A okazuje się, że możesz zrobić 100 kilogramów na klatce, a na treningu nie jesteś w stanie utrzymać swojej nogi w powietrzu. Ciężar tylko własnego ciała. O co chodzi? No, tak to wygląda.
1: Edyta mówi o pilatesie jako o sztuce obsługi ciała. Czy ty się podpisujesz pod tą definicją? Może ty dodasz jeszcze coś innego do tego, jak ty rozumiesz, jak ty przeżywasz jako facet ten trening?
2: No, ja bym ci powiedział, że dla nas, dla facetów, to wydaje mi się, że to jest bardziej jak serwis samochodu. Zmieniasz olej po to, żeby dbać o niego, żeby na dłużej starczył.
1: Fajne.
2: Chodzisz na pilates po to, żeby dłużej ten organizm ci wystarczył. Samochód możesz sobie zmienić. Jak o niego nie zadbasz, o ciało gorzej, nie? Tak to wygląda.
1: My toczymy rozmowę wokół pilatesu dla facetów, ale czy ty masz, Edyta, takie przekonanie, że może te moje założenia dotyczące właśnie tej rozmowy trochę głupawe są, bo powinniśmy wyrzucić cały ten wątek i po prostu rozmawiać o pilatesie? Czy jednak to wciąż jest jakimś tematem? Czy panów w ogóle przybywa? Czy pojawiają się osoby z dużymi oczami, kiedy widzą w ofercie takie zajęcia?
0: U mnie w studiu jest bardzo dużo mężczyzn i u mnie w studiu od samego początku mieliśmy, wiadomo, że nieporównywalną ilość, większość jednak kobiet, ale bardzo dużo mężczyzn i cały czas przychodzą na zajęcia indywidualne, dlatego właśnie była wielka potrzeba, żeby mieć trenera mężczyznę, który będzie prowadził grupę tylko dedykowane dla mężczyzn. To nikt bardziej niż Krzysztof nie rozumie w studiu potrzeby takiego męskiego ciała, więc u mnie, jak widzę to zaniepokojenie pana, który widzi swoją żonę na zajęciach albo w mediach społecznościowych dziewczyny, które ćwiczą pilates, jest bardzo duże. Ale takimi ambasadorami zmian są kobiety, które właśnie nawet nie tyle, że zachęcają, chociaż Krzysztof prawdopodobnie zaraz powie, że to właśnie panowie najpierw kupują, dostają jako voucher pierwsze wejście do niego na zajęcia od swoich żon, które są moimi klientkami. Oni po prostu widzą realne zmiany w swoich kobietach, swoich żonach, swoich dziewczynach i to ich tam trochę zachęca, żeby przychodzić na zajęcia.
1: Krzysztof, palce w uszy poprosimy na moment. Ja muszę teraz tylko z Edytą kilka słów zamienić. Czy widziałaś w nim od samego początku jakiś potencjał, że to może być człowiek, który będzie za jakiś czas prowadził treningi u ciebie w studiu?
0: To jest

0: to jest rzeczywiście, te palce w uszach poproszę, bo to chodziło o to, że w nauczaniu mężczyzny chodzi o to, że ja jako kobieta mówię, a on robi. Mhm. I to jest bardzo mała ilość dialogu w tym momencie. To jest ja nauczam, a on się uczy. I to jest trudne, jeżeli jest kobieta i mężczyzna. Mężczyźni raczej to oni chcą być tymi nauczycielami. I tutaj zobaczyłam, że w momencie, kiedy ja zaczęłam mu mówić, a on zaczął to rozumieć i wykonywać to, co ja mu mówię, to wtedy zobaczyłam ten talent polegający na tym, że on po prostu przepięknie słuchał i przechodziło to przez jego ciało i ja zaczęłam mi to pokazywać. I później fachowym okiem mojej wspaniałej mentorki posiłkowałam się, żeby ona również zobaczyła w tym człowieku talent i potem już poszło bardzo łatwo.
1: Krzysztof, macham do ciebie teraz, żebyś wyjął już palce z uszu. My rozmawialiśmy z Edytą o tym, czy zobaczyła w tobie potencjał już na samym początku. A teraz mam pytanie do ciebie, czy miałaś jakiekolwiek myśli podczas pierwszych treningów, że to jest coś takiego, czy możesz się zająć na dłużej, wręcz zaczniesz być, no właśnie, instruktorem, będziesz przekazywał wiedzę o tym rodzaju treningu dalej?
2: Wiesz, nie myślałem tak o tym, aczkolwiek od zawsze chyba mam trzy córki i od zawsze lubię uczyć na snowboardzie, jeżdżę na wrotkach, rolkach, desce, więc jak ktoś nie potrafi, super, nauczę, chętnie. Daje mi to dużą satysfakcję, więc jak tutaj w studiu poznałem podczas szkolenia instruktorkę i tam mieliśmy jakieś spotkanie typu lekcje i ona tak też mówi, mógłbyś prowadzić, mógłbyś być nauczycielem. Mhm. Ona lata po świecie, czyli mówię, to takie słowa były osoby, które wie, co mówi, no bo to nie był kolega, który nie ma o tym pojęcia, tylko ona mówi, mógłbyś być nauczycielem. I mówię, tak? No i był kolejny kurs, po prostu zapisałem się, mówię, ekstra. I ruszyło.
1: I teraz twoje zajęcia odbywają się tylko w męskim kręgu? Prowadzisz zajęcia tylko dla panów?
2: Tak. Głównie tak. Oczywiście prowadzę, to mogę też poprowadzić z paniami, bo jeżeli jest wyjazd pilatesowy, aha, jak najbardziej tak. Mamy wyjazd z grupą ludzi ze studia i tam prowadzę też z kobietami. To nie
1: dobra,
2: jest
1: dobra, problem, ale no. Skupmy się w takim razie na tych panach. Na pewno w tym męskim kręgu no, tworzy się jakaś troszkę inna energia na tych zajęciach niż na zajęciach z paniami. Czy to jest jakieś moje błędne wyobrażenie? Możesz oddać trochę charakter, jaka jest dynamika tych zajęć, jaka jest atmosfera, jeśli to są no jednak ćwiczenia, które wciąż no, kojarzą się z jakąś lekkością, delikatnością. Oczywiście to już obaliliście, ale no mimo wszystko jest, i są tylko panowie, których no, zazwyczaj widujemy w pakerniach. No jak się buduje ta męska atmosfera tam i jak ona w ogóle u was wygląda?
2: Wiesz co?
1: Ja może też mam mylne pojęcie na ten temat, bo nie byłem nigdy na pilatesie dla panów.
2: Serdecznie zapraszam. Okay. Wiesz, to zobaczysz. Wiesz, na pewno jest inna atmosfera, dlatego też pani nie ma u nas na zajęciach, bo czasem jest pytanie, dlaczego nie możemy być? Mówimy, ćwiczenia są te same, tylko na pewno słownictwo nieco inne. Prawda? No bo mimo tego, że czasami robimy ćwiczenie, ja na przykład mówię, a teraz robisz wydech i jakbyś dmuchał na piórko. I ktoś mówi, co to za ćwiczenie? Pot leci ci po plecach, a ty każesz dmuchać jak na piórko. Tak, po prostu z lekkością. No i ta atmosfera, no co mogę ci powiedzieć? Jest inna, bo jest męska, jest faktycznie jakaś taka więź, że jak się widzimy, no to mi brakuje chłopaków, im trochę brakuje przyjścia, jak się nie widzimy i tak dalej. Ktoś powie, zadałem pytanie, mówię, co sądzicie, dlaczego przychodzicie na pilates, jak wiedziałem, że przyjdę do ciebie. I na przykład było, bo przyszedłem do ciebie, bo cię znam i bolą mnie plecy. Mówię, i co teraz, przychodzisz do mnie i nadal bolą cię plecy? Mówi, nie, jest duża zmiana i dlatego tak to wygląda.
1: O pilatesie dziś rozmawiają ze mną Edyta Morwińska i Krzysztof Okrasa. Już za moment przejdziemy do pierwszych skojarzeń przed pierwszymi zajęciami, już takimi bardzo, bardzo konkretnymi, czyli jak przygotować się do pierwszych zajęć, kiedy decyzja jest już za nami, czy wybrać lepiej klasyczną wersję, pilates na macie, czy właśnie bawić się w te legendarne reformery, jak wybrać grupę, jak połączyć pilates z siłownią, z bieganiem, z innymi sportami. O tym wszystkim już za moment. Teraz zostawiamy was z playlistą czwórki. Ja przypominam, że jesteśmy w rozgrzewce. Muzyczna pobudka. Zostańcie z nami. Wracamy za moment.

0: Dość tego siedzenia.
1: Dość tego siedzenia.
2: Poniedziałkowy poranek w czwórce, Michał Piwowarek niezmiennie przy mikrofonie. Wracamy do rozgrzewki, a dziś rozmawiamy o pilatesie dla facetów. Ze mną cały czas Edyta Morwińska i Krzysztof Okrasa, to nasi dzisiejsi goście. I teraz mówić będziemy o konkretach. Jeśli ktoś słucha nas od początku, zaciekawił się tym tematem i tu myślimy o tych osobach, o których no dziś rozmawiamy, czyli po prostu o facetach w połączeniu z pilatesem, no oni sobie myślą, że okej, rano jak wychodzę do roboty, zakładam sznurowane buty, ledwo mogę się do nich schylić, żeby je zawiązać na prostej nodze. Może i to fajne, może i to fajnie brzmi, może coś tam w tych plecach się poprawi, no ale przecież ja nie mam żadnego przygotowania. Może ja najpierw sobie pochodzę na jakieś rozciąganie, może trochę więcej na basen, może jakoś siłownię odpuszczę, żeby to moje ciało takie się trochę lżejsze zrobiło. Co zrobić z takim myśleniem i jak zachęcić, żeby po prostu taka osoba no, odłączyła to myślenie, bo wiem, że ono jest nieprawidłowe.
3: Tak, no nie sabotować tego, po prostu podjąć decyzję. Idę i wybrać studio tam, gdzie są wyedukowani nauczyciele. No bo my nie jesteśmy ani trenerami, ani instruktorami, jesteśmy nauczycielami, czyli generalnie potrafimy nauczyć. I czasami nawet chyba lepszym jest ten klient, który nigdy nigdzie nie był. Bo on jest jak taka niezapisana karta. Po prostu żyje, porusza się w bardzo małym zakresie, mierzy się z codziennym bólem i wtedy my go nauczymy od początku. Czasami jak ktoś do nas przychodzi, kto miał kontuzję albo uprawiał sporty wyczynowe, albo takie przekraczające jego możliwości, wtedy musimy zrobić tak zwaną reedukację, czyli oduczyć go tego, co do tej pory robił i nie działa, i nauczyć nowych rzeczy. Ale tak naprawdę nauczyciel, którego człowiek powinien wybrać, mężczyzna powinien wybrać, no powinien mieć już doświadczenie, powinno mieć na to no, wystarczająco duże wykształcenie, żeby umieć to zrobić. I w tym momencie to jest kwestia już trochę zaufania też. A myślę, że już każdy zna kogoś, kto chodził na pilates. Więc myślę, że w takich rozmowach między ludźmi podczas wakacji, podczas wyjazdów już można poznać tą osobę, która chodzi na pilates. I ona jest tą najlepszą reklamą studia, do którego człowiek powinien pójść.
2: Ale panów w tym świecie wciąż jest, podejrzewam, niewiele. Wy też prowadzicie swoje zajęcia w podwarszawskiej miejscowości, więc siłą rzeczy ta społeczność mieszkańców jest odrobinę mniejsza, nie mniej. Jednak jeśli ktoś się już zdecyduje, czy jeśli on przyjdzie na twoje zajęcia, Krzysztofie, to czy to jest też taka historia o właśnie zaopiekowaniu się nowym uczestnikiem, czy wy już po prostu ciśniecie swoje ćwiczenia, no a ta osoba jakoś próbuje dogonić, nadgonić, jak to wygląda w tej kwestii, bo to też się na pewno pojawia w głowach uczestników, że czy ja nadrobię, czy ja mogę dołączyć, czy czekać na nowy sezon, czy do grupy od zera, jak to w ogóle wygląda?
4: Wiesz, no u nas w moim przypadku to jest tak, że faktycznie jak pojawia się nowy facet, tak powiem, no to jest taki back to fundamental. Wszyscy o tym wiedzą,

0: On jest nowy, jest zapoznanie, jest przygotowanie. No bo dlaczego? Musimy mu to opowiedzieć. I każdy był kiedyś pierwszy raz, więc nie zarzuca grupa, że ojej, dzisiaj robimy coś od początku i tak dalej. Oni to nawet to lubią te momenty, no bo wracamy, prawda? Wracasz, przypominasz sobie początki swoje również. No i każdy miał ten swój pierwszy dzień. Jak przyjdzie facet drugi raz na zajęcia, to ci powiem, że to jest nienauczone, to chłopaki zaczynają bić brawo, że on wszedł drugi raz na zajęcia. Świetne to jest. No, także tak wygląda. Nie trzeba się przygotowywać, nie trzeba gonić. Wiadomo, że jeżeli byś przyszedł na zajęcia i będziesz odstawał bardzo od grupy, mimo tego poświęconego czasu tobie, no to wtedy proponujemy jednak może spotkać się jeden na jeden w studiu, zapoznać bardziej z lekcją.
1: No dobrze, i teraz ktoś, kto nas słucha, jest już przekonany, że nie musi mieć specjalnego zaplecza, wie, że zostanie zaopiekowany, jeśli chodzi o grupę. No ale co my robimy w takich sytuacjach, kiedy szukamy nowych zajęć? Odpalamy komputer, wpisujemy Pilates w Google i zgaduję, i tu jestem prawie pewien, że mam rację, że większość wyników, jakie pojawią się teraz w tych czasach, szczególnie tu mówię o dużym mieście, w którym nadajemy, Czwórka, czyli Pilates, czyli Warszawa, w 90% przypadków pewnie pojawią się pilatesy na reformerach. Czy to jest dobry pomysł, żeby właśnie na te mityczne reformery ruszyć po raz pierwszy?
2: Tak, no właśnie wszystkie reformery, krzesła, kadilaki, beczki, one są stworzone po to, żeby pomóc szybciej zrozumieć ruch. Mhm. A tak naprawdę tym szczytem góry jest mata. Mata jest najtrudniejsza. Nam się wydaje, że mata jest najłatwiejsza. To jest wszystko na odwrót. Maszyny mają nam pomóc uzyskać opór, wydłużenie, poczucie swoich mięśni głębokich. Na macie ta edukacja dużo dłużej by zajmowała czasu. Więc to jest w ogóle zupełnie, dobrze, że zapytałeś to pytanie, bo to jest zupełnie właśnie zmiana tego myślenia. Mhm. Wszyscy myślą, że muszą być jacyś, żeby wejść na te reformery. To jest nieprawda. Okay. To są narzędzia, które mają ci pomóc szybciej zrozumieć.
1: Czyli chłopaki na reformery.
2: Chłopaki na maszyny.
1: Parafrazując, ale nawet jeśli pójdziemy na pierwszy trening, zostaniemy zaopiekowani, pójdzie nam całkiem nieźle, stwierdzimy, że to nawet jest ciekawe, no to w każdym sporcie najważniejsza jest regularność. Jak do tej regularności się przekonać? Takim językiem korzyści, czyli co daje regularne uprawianie pilatesu i czym w przypadku pilatesu regularność jest? To jest jeden trening w tygodniu, dwa, trzy? Jak to wygląda?
0: Myślę, że jeden trening w tygodniu to jest wystarczający. Mhm. Co on nam daje? No na pewno na pilatesie budujemy mięśnie, których nie widać. To jest taki stalowy kord, kręgosłup, trzymający kręgosłup, czyli odciążamy kręgosłup, później nie boli cię szyja, nie bolą cię plecy, no bo pracujesz cały czas nad tym, prawda? Znów wracając jak do tego serwisu samochodu. Dbasz, na dłużej ci służy, prawda? Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
2: Ale też można powiedzieć, że to, co nauczył się u Krzysztofa panowie, to potem oni mogą to przenieść od razu na sposób, w jaki chodzą, wchodzą po schodach, biegają, koszą trawę. To są takie rzeczy, ten trening jest bardzo funkcjonalny, więc ten raz w tygodniu przy dzisiejszych czasach jest wystarczający, dlatego że potem my uczymy, jak oni powinni to wkładać w inne aktywności. No, jazda na rowerze, nie wiem, naprawianie czegoś w domu, funkcjonowanie w swoim ciele.
1: Skoro nie dokładamy kilogramów, tak jak w siłowni na sztandze, nie poprawiamy czasu na kilometr, nie sprawdzamy, o ile wyżej udało nam się skoczyć, to jak w pilatesie liczy się sukces, czyli jak widzi się te cele, po które przyszliśmy, no bo pewnie każdy z jakimiś przychodzi.
2: Mówimy o takim mierzeniu. Jak to zmierzyć, tak, że to dobrze idzie. No i znowu, to nie jest jakiś sport sylwetkowy. Tutaj nie możemy zmierzyć obwodów, nie stawiamy na wadze. Ale to jest coś tak bardzo subtelnego, ale tak bardzo widocznego. Chodzisz inaczej. Budzisz się i masz inną energię do działania. Ten wyrzut też endorfin jest inny. Inaczej funkcjonujesz w ogóle w każdym aspekcie. Na przykład zauważamy właśnie robiąc te wyjazdy, że tam ludzie, z którymi pracujemy, to są nasi klienci, to są zazwyczaj 45+, to oni nagle, jak namawiamy, idziemy na supy, okej, idziemy na kajaki, okej, wchodzimy w góry, okej. Te wszystkie aktywności, które do tej pory dla nich były być może nieosiągalne, oni mierzą, że to jest częściej jest okej. Idziemy tańczyć, okej. próbujemy zupełnie nowych rzeczy, bo wiemy już, że to zaufanie do ciała jest większe, więc mierzymy to w

0: ten sposób. Inaczej chodzimy, mamy inne czucie z ciała, mamy mniej bólu w ciele, aż do zera, a więcej przyjemności. To jest takie no niemierzalne, ale obserwowałam. W ogóle to można policzyć. Józef Pilates powiedział, że po 10 zajęciach poczujesz różnicę, po 20 zobaczysz, a po 30 będziesz mieć kompletnie nowe ciało. Więc my nawet czasami prosimy naszych klientów, że licz sobie te pierwsze 10 i zobaczysz.
1: Bardzo ciekawe. A jeszcze chciałem pomyśleć i porozmawiać o łączeniu pilatesu z treningami. I właśnie jakie jest wasze myślenie? Czy jeśli ktoś trenuje regularnie padel albo regularnie biega, regularnie chodzi do siłowni, wstaw tu jakikolwiek inny sport, pilates będzie uzupełnieniem, czy wy wolicie myśleć o tym jako, że pilates jest taką bazą kształtującą i pilnującą, żeby nasze ciało było w ryzach i dobrze funkcjonowało, i do tego dokładamy sport.
2: Dokładnie tak. Pilates jest, jeżeli twój organizm, będzie sprawnie działał, kręgosłup miał to podparcie, silny fundament, no to zbudujesz na tym sportowca kogokolwiek, prawda? Zresztą wystarczy zobaczyć na piłkarzy. Większość piłkarzy ćwiczy pilates. No dlaczego? Bo dają im to jakieś wymierne korzyści, prawda?
1: Zostawmy w takim razie na koniec naszych słuchaczy z malutkim podarkiem. Wyłączamy część słuchających nas w samochodach, ale ci, którzy są teraz w domu, pytanie do Edyty. Co możemy zrobić we własnym zaciszu własnego domu już dziś, już teraz? Jakie ćwiczenia, które będą gdzieś tam około pilatesowe, z którymi fajnie zacząć na te kilkanaście minut przed godziną ósmą dzień?
0: Bardzo fajnym nie ćwiczeniem, ale takim edukacją w zakresie, to jest takie skanowanie swojego ciała. Najpierw musimy wejść od tego, kim ja dzisiaj jestem, jak ja się dzisiaj czuję. Czy ja mam dzisiaj napięte barki, czy ja może mam zaciśnięte pięści, czy ja może mam zaciśnięte szczęki, czy może jest mi zimno, jestem teraz właśnie skulona, siedzę sobie przy krześle, a może właśnie siedzę już kolejną godzinę i nawet nie wstałam od biurka. Więc czasami zamiast dokładać sobie więcej, szybciej, mocniej, dalej, zróbmy taki moment uważności, jak ja się właściwie czuję. Czy ja w ogóle dzisiaj piłam wodę? Czy ja dzisiaj oddychałam świeżym powietrzem? Czy ja potrafię zamknąć oczy i zobaczyć, jak ja oddycham? Czy mój oddech jest spłycony, przyspieszony, zestresowany? Czy ja potrafię po prostu, nie wiem, ziewnąć sobie albo głębiej pooddychać? I dopiero od tego fundamentu, kim ja dzisiaj jestem, dopiero na tym możemy zacząć ćwiczyć, podnieść sobie tętno, sprawdzić zakresy, a tak naprawdę wstać teraz od biurka, otworzyć okno i się po prostu przeciągnąć. To jest jak najbardziej pilatesowe.
1: Krzysztofie, czy dodałbyś jeszcze coś do tego? Może ty masz jakiś jeszcze inny ulubiony rodzaj pilatesowego przebudzenia się samego początku dnia?
2: Wiesz, no tutaj chyba Edyta wyczerpała trochę temat, aczkolwiek oddech. Weź głęboki oddech, taki, który poczujesz, że przejdzie przez twoje całe ciało, a nie tylko przez napięte barki lub szczękę czy cokolwiek, nie?
1: Głęboki w takim oddech, razie, to jest to. Panowie, oddychajmy głęboko, wszyscy oddychajmy głęboko, ale dziś jednak nasza rozmowa skupiona była wokół treningu pilatesu dla mężczyzn. W ten świat zaprosili was i mnie, Edyta Morwińska i Krzysztof Okrasa. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: from Scotland. 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking a weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking a weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like.
1: O sportową formę dba Michał Piwowarek.
2: Na zegarze zbliża się godzina 8, Michał Piwowarek, a to jeszcze rozgrzewka w czwórce. Dziś mówiliśmy o pilatesie dla facetów. Moim i waszym gościem byli Edyta Morwińska i Krzysztof Okrasa. Rozmawialiśmy o początkach, o podejściu do treningu i o tym, jak wiele pytań może pojawić się, kiedy próbujemy w ogóle jakiegoś nowego sportu. Ja zostawię was teraz z trzema pomysłami na podejście do takiej pierwszej próby. Po pierwsze, dajmy sobie prawo do bycia początkującym, nawet jeśli w jakimś sporcie nie czujemy się po prostu pewnie. Ja sam gram od 3 lat w tenisa i wiem, że chce się, żeby od razu ciało robiło dokładnie to, co wymyśliła głowa. Niestety nie zawsze te strony się dogadują, a czas jest doskonałym doradcą. Dajmy sobie czas. Po drugie,

pytajmy. Pytajmy o poziom zajęć, pytajmy o sposób wykonania ruchu, pytajmy o to wszystko, czego jeszcze nie rozumiemy. Pierwszy trening to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć po prostu: nie wiem, pokaż mi, nie wiem, pomóż mi zrozumieć, nie wiem, wytłumacz jeszcze raz. Po trzecie, wybierzmy konkretny, mały krok. Jeśli dzisiejsza rozmowa Was zaciekawiła, może tym małym krokiem będzie po prostu sprawdzenie bardzo podstawowych zajęć z Pilatesu, niezależnie czy to są zajęcia dla facetów, czy dla kobiet, czy po prostu zajęcia otwarte dla każdego. Nie trzeba od razu planować sportowej rewolucji na cały rozpoczynający się właśnie październik. I takie właśnie będą rozgrzewki w czwórce od poniedziałku do soboty. Skład: Weronika Puszkar, Piotrek Galus i ja. Będziemy podrzucać Wam różne możliwości, zaglądać do różnych dyscyplin, spotykać ludzi, którzy po prostu zarażają na ochotę, na ruch. Czasem będzie to coś dla Was, czasem zupełnie nie. I może właśnie któregoś poranka usłyszycie o tym, czego zechcecie spróbować. Koniecznie bądźcie z nami. Jutro będziemy przeglądać się bieganiu w formule Backyard Ultra. Moim i Waszym gościem będzie Paweł Żuk. Porozmawiamy o kolejnych startach, o wytrwałości i o tym, co może się takiego stać w głowie, kiedy trzeba zdecydować: ruszam jeszcze raz, czy już kończę? Jeśli nie znacie tej formuły, jeśli określenie Backyard Ultra nic Wam jeszcze nie mówi, to zapraszam jutro po godzinie 7. Dzisiejszy poranek czwórki przed nami. Ja nazywam się Michał Piwowarek i będziemy słyszeć się w rozgrzewkach w każdy poniedziałek i wtorek po 7. Jeśli potrzebujecie więcej sportowych inspiracji, to 3 godziny sportu i rekreacji między 15 a 18 również na antenie czwórki, ale w każdą niedzielę. Niech ten dzień będzie doskonały. Do usłyszenia.

0: Przestań już do mnie dzwonić. Przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 watów Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.

0: rodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Zasną porcję, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma egzampol,
4: Ej, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: To Peak Panthers na dobry początek dnia. Na zegarach godzina 8. Zaczynamy nowy dzień.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek przyniesie nam całkiem łagodne jesienne temperatury. W Warszawie około 18 stopni. Na niebie będzie sporo chmur, ale powinny pojawiać się też przejaśnienia, więc dzień nie zapowiada się aż tak ponuro, jak czasem potrafi wyglądać październikowy poranek. W Krakowie cieplej, około 20 stopni i tutaj słońce powinno mieć trochę więcej przestrzeni dla siebie. A w Gdańsku około 17 stopni, więcej chmur, do tego nad morzem. Odczuwalny będzie też wiatr. Rano przyda się coś cieplejszego, ale w ciągu dnia możemy jeszcze złapać trochę przyjemnej, złotej jesieni.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
3: Co Pani może zaproponować?
4: Może kurczę pieczone.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w

0: Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: 5 minut po godzinie 8, let's go, lecimy z tym poniedziałkiem.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, w poniedziałek, nowy tydzień właśnie wystartował, a razem z nim wszystkie nasze ambitne plany. Będziemy wcześniej chodzić spać, będziemy regularnie ćwiczyć, będziemy zdrowo jeść, odpisywać na wiadomości od razu i niczego nie odkładać na później. No po prostu mamy taką piękną wizję tego, co wydarzy się w poniedziałek, a potem będzie się też wydarzało w resztę tygodnia. Zobaczymy, jak długo to wytrzyma. Na razie zacznijmy spokojniej. Od kawy, od dobrej muzyki i poranka czwórki. Jesteśmy z wami. No i spokojnie rozkręcamy ten poniedziałek, bo wiecie, razem to jednak zdecydowanie raźniej.

0: To David Penn, All Gas, No Breaks, to już za nami 12 minut po godzinie 8. To będzie bardzo dobry dzień.
1: Słyszeliście o tym?
0: Słyszeliście o tym? Jest poranek, ledwo co wstaliśmy z łóżka, dopiero rozkręcamy się na dobry dzień, więc mamy dla was dobre wiadomości. Szczepan Twardoch został laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. Laureat otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Decyzję jury przedstawił przewodniczący kapituły Witold Bereś.
2: To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
3: Dziękuję państwu bardzo. Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nul wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Z tego, ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem jakoś. Z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć. Takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
0: To Szczepan Twardoch, laureat Nagrody Literackiej Nike. W powieści autor przedstawia obraz wojny na Ukrainie z pozycji żołnierza. No a ja tylko tak przypomnę, że Nike to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich. W tegorocznym finale znaleźli się także Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek i Zeta Rudzka. Wszystkim laureatom oczywiście gratulujemy, a książkę obiecujemy przeczytać. 14 minut po godzinie 8 to jest poranek czwórki.

0: na szklany dach. Onar, VBS, Panorama, Szklany Dach to za nami 20 minut po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Nie mam coś dla was naprawdę dobrego o poranku. Absolutnie świeży, hipnotyzujący duet, który podbija głośniki tej jesieni. Kuba Karaś połączył siły z niezwykle wyrazistą i charyzmatyczną Julią Pośnik, a efektem tej współpracy jest kawałek, który, powiedzmy sobie szczerze, nie bierze jeńców. Jeżeli znacie to uczucie, kiedy chcecie mieć kogoś wyłącznie dla siebie i nie zamierzacie dzielić się z nikim ani jedną sekundą, no to wtedy jest coś takiego jak Nic na pół. I właśnie taki tytuł nosi ten kawałek. Kuba Karaś i Julia Pośnik teraz w czwórce.
1: Nowość na

0: Faithless, Miss You Less, See You More, to już za nami 28 minut po godzinie 8. To co, zabawa?
1: Przed czym się ukrywam?
0: No właśnie, oto jest pytanie o poranku, przed czym się ukrywam, ale za poprawną odpowiedź mam dla was bardzo przyjemny prezent, czyli czapkę czwórki. Czarna czapka z czarnym napisem, no naprawdę lepiej być nie mogło, tym bardziej, że na razie za oknami jeszcze jest całkiem spoko, ale za chwilę ta czapeczka jak najbardziej się przyda, a poza tym właściwie można ją nosić przez cały rok, bo po prostu to jest takie plus 5 do lansu, wiadomo, to jest czapka czwórki. Przed czym się ukrywam, oto jest pytanie, no to uwaga, podpowiadam. Dzisiaj ukrywam się przed rzeczami, które najlepiej smakują po godzinie 22. Przed czymś, co miało być tylko do kawy. Przed kaloriami przebranymi za poprawę humoru. Przed czym się dzisiaj ukrywam? 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Jeżeli wiecie, dzwonicie.

0: 28 minut pozostało do godziny 9, no to sprawdźmy, przed czym się ukrywam.
1: Przed czym się ukrywam.
0: No i na to pytanie spróbuję odpowiedzieć. Michał, dzień dobry, witaj w czwórce o poranku.
2: Dzień dobry, witam.
0: Co u ciebie dobrego o poranku słychać?
2: A nie ma koreczków na czwórce.
0: To jest bardzo dobra wiadomość, czyli lecisz jak burza.
2: Lecę jak burza, myślę, że zdążę na samolocik, także jest wszystko dobrze.
0: A gdzie lecisz?
2: O, do Toronto.
0: O, dobrze brzmi, ale do pracy czy żeby wypoczywać, zwiedzać?
2: No właśnie, jednak już brzmi trochę gorzej, bo jadę do pracki, ale będę miał jeden dzień, może zobaczę Niagara Falls, także...
0: No to życzę miłego do zwiedzania mimo wszystko, ale też i miłej pracy. Może jeszcze jedna przyjemna rzecz się trafi tuż przed wylotem, a mianowicie czapka czwórki będzie twoja, jeśli odpowiesz na pytanie, przed czym się ukrywam, a dzisiaj ukrywam się przed rzeczami, które smakują najlepiej po 22. Przed czymś, co miało być tylko do kawy, przed kaloriami przebranymi za poprawę humoru, czyli ukrywam się przed?
2: O, po 22 to tylko może być pizza.
0: Nie, nie chodzi o pizzę, ale w sumie też brzmi dobrze. No cóż, no nie udało się tej czapki dzisiaj zgarnąć z czwórki, ale życzę ci miłego lotu i miłego pobytu w Toronto.
2: Dziękuję, kłaniam się.
0: A ja, no właśnie, mamy kolejne telefony, czy jeszcze nie, ale podpowiem jeszcze, że dzisiaj ukrywam się, to będzie kolejna podpowiedź, przed dopaminą w papierku. Przed czym ukrywam się o poranku, a właściwie też przez cały dzień, to jest pytanie, 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100. Jeżeli macie ochotę powalczyć o czarną czapkę czwórki, to teraz jest ku temu świetna okazja.

0: 23 minuty pozostały do godziny 9. Ja to lubię, jak dzwonicie o poranku.
1: Przed czym się ukrywam?
0: Przed czym się ukrywam? To jest pytanie, wy dzwonicie i odpowiadacie. No i tutaj mamy kilku chętnych. Jest Mateusz, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć, cześć.
0: Co dobrego o poranku u ciebie słychać? Jesteś już ogarnięty, kawa wypita i po prostu podbijasz ten poniedziałek?
2: Tak jest. Rewelacyjna pogoda dzisiaj, także...
0: Tak, korzystajmy. Jeszcze do końca tygodnia ma być dobrze, więc korzystajmy z tej końcówki lata, które mamy jesienią. No dobrze, przed czym się ukrywam? Oto jest pytanie. Dzisiaj ukrywam się przed rzeczami, które najlepiej smakują po 22:00, przed czymś, co miało być tylko do kawy, przed kaloriami przebranymi za poprawę humoru i przed dopaminą w papierku, czyli ukrywam się przed...
2: słodyczami.
0: Tak! Dobrze, brawo. No czapka jest twoja. No ten poranek po prostu należy do ciebie. Mam nadzieję też, że reszta dnia będzie dla ciebie absolutnie wspaniała.
2: Też mam taką nadzieję, super.
0: Wszystkiego dobrego, Mateusz. Trzymaj się, cześć. Dzięki za telefon i do usłyszenia.
2: Również pozdrawiam.
0: 22 minuty pozostały do godziny 9:00. To jest poranek czwórki.
3: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi.

0: J.D. Maboy, to już za nami 17 minut do godziny 9, a my zaglądamy w media społecznościowe.
1: Słyszeliście o tym?
0: A tak o poranku postanowiłam sprawdzić, co tam ciekawego słychać w mediach społecznościowych. No i po pierwsze, jesień została tam oficjalnie ogłoszona. Instagram błyskawicznie przestawił się na swetry, na kawę, na dynię, na złote liście, no i na klimat Gilmore Girls. Możemy wrócić do tego serialu, bo on idealnie pasuje do tej pory roku. Do Reelsów wróciły jesienne montaże i nostalgiczne audio, czyli mamy dopiero początek października, a internet już zachowuje się tak, jakby każdy z nas mieszkał w małym miasteczku w Connecticut, pił pumpkin spice latte i miał 3 godziny dziennie na spacerowanie po liściach. Po drugie, nostalgia wygrywa z nowością, wracają stare piosenki, stare estetyki i popkulturowe odniesienia. No i w Reelsach ponownie krążą Upside Down, Diana Ross i Funky Town. No a w modzie i szerzej w kulturze bardzo mocno widać powrót ikon sprzed lat, od estetyki lat 2000 po ponowne wypuszczanie klasycznych modeli sneakersów. No i po trzecie, uwaga, i to jest niezłe, pytamy sztuczną inteligencję, kim właściwie jesteśmy. No i pojawił się taki format, który nazywa się One Question, One Word. Zadajesz pytanie czatowi w rodzaju, jakim kwiatem jestem, albo jakim miastem jestem, albo jaki kolor do mnie pasuje, no a odpowiedź staje się punktem wyjścia do całego wizualnego posta. No i ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, jakim kwiatem jestem. No i uwaga, nie stokrotką, bo to byłoby za grzecznie, nie różą, bo to byłoby zbyt oczywiste. No i czat powiedział mi, że jestem dalią, bo jest wyrazista, elegancka, trochę teatralna i zdecydowanie lubi robić wrażenie. No i ma w sobie porządek, a jednocześnie coś nieprzewidywalnego. No i jeszcze jedno, występuje w kilku odmianach, także spokojnie mieści moją pracę w radiu, projektowanie ubrań, DJ-kę i osobę, która jednego dnia prowadzi maraton, kibicuje sportowcom, a drugiego dnia zastanawia się, przed czym można się metaforycznie ukryć. No po prostu cała prawda o mnie, czyli doszliśmy do momentu, w którym sztuczna inteligencja nie tylko pomaga nam w pracy, ale również informuje nas, że duchowo jesteśmy piwonią.

12 minut pozostało do godziny 9, to jest poranek czwórki. Zanim tydzień zdąży zweryfikować nasze ambicje, mamy dla was dobrą muzykę, ciekawe tematy i całkiem sporo powodów, żeby się obudzić, a po godzinie 9 też ciekawego gościa. Edyta Pazura będzie razem z nami i opowie, jak wygląda poranek u nich w domu. Czy najpierw kawa, wielkie śniadanie, czy po prostu od razu rzuca się w wir pracy.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Początek tygodnia pogodowo całkiem sympatyczny i zdecydowanie bez potrzeby wyciągania najcieplejszych kurtek. We Wrocławiu około 21 stopni i to właśnie tutaj jesień pokaże swoje wyjątkowo łagodne oblicze. W Poznaniu około 20 stopni, choć słońce będzie się przeplatało z większą ilością chmur i niewykluczony jest przelotny deszcz. W Łodzi około 19 stopni, również z przewagą chmur, ale bez większego pogodowego zamieszania. Rano będzie już wyraźnie czuć październik, za to po południu temperatury nadal bardzo przyjemne.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
4: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
3: Czyli będzie trudno.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija.

0: rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

To The Neighborhood Kids, to już za nami 8 minut po godzinie 9. To jest poranek czwórki, zaczynamy od nowa. Mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowe plany i ta charakterystyczna poranna pewność, że od dzisiaj będziemy no po prostu najlepszą wersją siebie. Lodówka pełna zdrowych rzeczy, kalendarz uporządkowany, cele wyznaczone, jest naprawdę świetnie, zwłaszcza, że to dopiero jest poranek, to jest dopiero początek tygodnia. No i w związku z tym mówimy wam wesołe dzień dobry, to poranek czwórki. Zanim tydzień zdąży zweryfikować nasze ambicje. Mamy oczywiście dla was dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i całkiem sporo powodów, żeby się razem z nami obudzić, a jednym z tych powodów już za chwilę będzie Edyta Pazura. Jak wygląda poranek Edyty Pazury, przekonamy się już za moment w czwórce. Jest 9 minut po godzinie 9:00, to jest poranek czwórki.

0: back home. 15 minut po godzinie 9 to jest poranek czwórki.
1: Poranek czwórki.
2: Nie śpimy, wstajemy.
0: Poranki bywają różne, jedni zaczynają od kawy, inni od telefonu, a jeszcze inni przed śniadaniem zdążą sprawdzić maile, rodzinny kalendarz i zrobić listę rzeczy do zrobienia. Dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda poranek u Edyty Pazury, która jest już razem z nami. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień
0: w
3: dobry.
0: Czwórce. Uśmiechnięta, zadowolona, pełna energii. No to pogadajmy o tym poranku. Jak u ciebie dzwoni budzik, to ty od razu wstajesz, czy jednak rozpoczynasz negocjacje z budzikiem i z rzeczywistością?
3: Oj, nie mogę, bo moje negocjacje z budzikiem wyglądają tak, że później ja się spóźniam na spotkania, ale przede wszystkim moje dzieci spóźniają się do szkoły, więc u mnie nie ma negocjacji. Od razu staram się ten budzik nastawić jak najpóźniej, wyliczam sobie czas i faktycznie no taka 6:45 codziennie to jest moja rutyna.
0: Ile czasu potrzebujesz, zanim w ogóle spojrzysz po raz pierwszy w telefon?
3: No wiesz, mam budzik w telefonie, także jak już budzi,
0: ale zaczyna
3: no
0: się tam od razu scrollowanko?
3: Oj nie, ja nie mam na to czasu, mówię ci, ja mam tak wyliczony czas co do minuty, więc budzę się od razu, idę na korytarz i wołam wstajemy no, wszystkich i tylko po kolei mówię, Amelia, nie śpię, Antek, nie śpię, Rita, no z tą najmłodszą jest najgorzej, więc to trochę
0: ona
3: zajmuje.
0: Akurat śpi.
3: Ona tak, ona śpi.
0: Śniadanie przy stole, czy takie jedzone jedną ręką, podczas gdy druga już robi coś zupełnie innego, nie wiem, na przykład odpisuje na maile.

0: Nie, ja staram się faktycznie nie pracować rano, to znaczy tak wcześniej, w momencie, kiedy robię śniadanie, muszę przygotować dzieciom lunchboxy i zaczynam tak naprawdę w momencie, kiedy one są w szkole.
1: To dopiero wtedy się tak naprawdę zaczyna twój dzień, a do tego momentu funkcjonujesz trochę na takich obrotach, na tym, co już doskonale znasz, czyli na rutynie. Czy masz jakiś w ogóle poranny rytuał, którego bronisz za wszelką cenę? Ja na przykład mam tak, że jak wstaję rano, to najpierw muszę iść zrobić sobie kawę i muszę z tą kawą wrócić do łóżka i muszę kawę wypić w łóżku.
0: Naprawdę? Tak. Ojej, zazdroszczę ci. Nie, ja sprzątam kuwety. Od rana, bo mam
1: dwa koty. Słuchajcie.
0: To wypuszczam
1: to fajnie.
0: Psy, tak. I wypuszczam psy, żeby mi w domu nie narobił. Więc to jest moja rutyna.
1: Życióweczka tak zwana.
0: Tak zwana życióweczka.
1: Gdyby twój poranek był zapachem, a ja wiem, że ty lubisz różne ładne zapachy, no to właściwie jakby ten poranek pachniał, jakie nuty zapachowe znalazłyby się w tej butelce?
0: No wiesz, jestem perfumiarką już prawie z wykształcenia, bo w tym roku bronię dyplom, mam nadzieję, że z powodzeniem, ale takimi moimi ulubionymi nutami to są te związane z moimi ulubionymi kwiatami,
1: czyli
0: piwonia. To jest po prostu, uwielbiam ten kwiat i zawsze czekam na końcówkę maja, czerwiec, aż piwonie się pokażą i wtedy kupuję je po prostu w jakichś ogromnych ilościach. Mój dom tonie w piwoniach. Jaśmin na pewno. Róża, bo kojarzy mi się z dzieciństwem. Mój dom był pełen różanych olejków bułgarskich, róży bułgarskiej. No i myślę, że to są takie moje top 3.
1: Piwonia, jaśmin oraz róża. Nie kawa, nie świeże bułeczki.
0: Nie.
1: Tylko zapachy kwiatowe, tak? Pachnie poranek Edyty Pazury. Słuchaj, podobno jesteś pierwszy raz w radiu na żywo,
0: tak,
1: to prawda?
0: Tak, jestem z moim...
1: Jak do tego doszło?
0: Nie wiem, jestem z moim mężem 20 lat. W sumie 20 lat jestem w środowisku show biznesu, można tak powiedzieć. I to jest moja pierwsza wizyta w radio na żywo.
1: No i zobacz, jak fajnie. I
0: bardzo.
1: Zobacz,
0: nie potrzebujecie kogoś do pracy?
1: Edyta Pazura dzisiaj razem z nami o poranku. 19 minut po godzinie 9. Tak, to jest poranek czwórki. I tak, on jest na żywo.

0: 22 minuty po godzinie 9. The Gossip to już za nami, a razem z nami cały czas Edyta Pazura.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Edyta Pazura razem z nami o poranku w czwórce. Już wiemy, jak wygląda u niej poranek. Jest lekko hardkorowo. Najpierw kuweta, psy i te sprawy. Później robienie lunchboxów dzieci. I dopiero gdzieś tam na szarym końcu ty. Ale dzisiaj porozmawiamy także o tobie i o twoich pasjach, o których być może ludzie w ogóle nie wiedzą. Jak na przykład fotografowanie. Ja wiem, że ty bardzo dużo fotografujesz. Zresztą widać to na twoim Instagramie. Czy to jest tak, że wyciągasz telefon? No bo teraz umówmy się, wszyscy mamy aparaty w telefonach komórkowych. Najczęściej fotografujemy telefonem komórkowym. To jest tak, że ty, wiesz, no nie ma takiego dnia, żebyś nie zrobiła serii zdjęć.
2: Faktycznie tak jest, ale ja staram się jednak fotografować aparatem i robić zdjęcia aparatem. I powiem ci więcej, ja...
0: Analogowy czy cyfrowy?
2: Analogowo.
0: Serio?
2: Tak, naprawdę.
0: Ale co, to jest jakiś rodzaj nostalgii, po prostu powrotu do przeszłości?
2: No one mają, słuchaj, taki klimat. To jest w ogóle... Nie wiem, na czym to polega. Mimo, że fotografuję od tyle, ile jestem z moim mężem, czyli prawie 20 lat. Raz więcej, raz mniej, no bo umówmy się, nie jestem zawodowym fotografem, tylko fotografką, pasjonatką. No to nie wiem, co jest takiego, że te zdjęcia, które są zrobione aparatem analogowym, mają pewnego rodzaju magię. Ale sam fakt, że masz 36 klatek, albo tak naprawdę ja mam 15, dlatego że ja w ogóle uwielbiam i moją wielką miłością jest fotografowanie takim aparatem na taśmę 120, czyli to jest taka taśma, która ma w sobie 12, 13, 14 klatek tylko, więc w momencie, kiedy robisz zdjęcia, to naprawdę musisz się 5 razy zastanowić i dobrze ułożyć, no bo umówmy się, no nie powtórzysz tego.
0: No i nigdy nie wiesz, co tam wyjdzie.
2: Dokładnie, nie wrzucisz do kosza i nie zrobisz.
0: Ale lubisz ten moment ekscytacji, że nie wiesz do końca, czy udało ci się zrobić dobre zdjęcie, no bo wiesz, w telefonie komórkowym, czy w aparacie cyfrowym widzimy od razu, jak nie wyjdzie, no to od razu szybko powtarzamy i mamy to.
2: Słuchaj, ja to kocham. Ja jak oddaję taśmę do wywołania, to czasami potrafię po 3 razy zadzwonić, że jeszcze moich skanów nie mam na mailu, tak? Więc ja naprawdę jestem niecierpliwa, jeżeli o to chodzi i uwielbiam przede wszystkim ze względu na to, że ja szybko żyję, my w ogóle teraz szybko żyjemy i w momencie, kiedy mam aparat i idę w tak zwane miasto, czy nawet jak jestem gdzieś, bo też dużo podróżujemy i idę zwiedzać, no to jest taki moment dla mnie. I może dlatego też tak to bardzo kocham.
0: A co lubisz fotografować? Lubisz fotografować architekturę, lubisz fotografować no właśnie miasto. Czy lubisz fotografować ludzi? Czy zdarza ci się ich zaczepiać na ulicy i powiedzieć, hej, cześć, mogę ci zrobić fotę?
2: Tak, wiesz, to różnie bywa. Tak naprawdę jak idę na taki spacer, to no, ludzi kocham najbardziej faktycznie fotografować. I tych ludzi czyta się czasami jak dobrą książkę. Ale no, z ludźmi jest taki problem, no, że wiesz, no trzeba podejść i się zapytać, przynajmniej ja tak zawsze robię, tak, czy mogę pani robić zdjęcia, no nie robię tam gdzieś cichacza i później publikuję, tylko za każdym razem staram się podejść i zapytać, czy mogę zrobić to zdjęcie, więc ludzie są najciekawsi tak naprawdę, ale przyroda, architektura, wiesz, jakieś takie czasami właśnie urywki z życia, nie wiem, ktoś zamiata ulicę, jakaś pani na przykład, jak byłam teraz w Azji, no to jest niesamowite, jak w momencie, kiedy pani na przykład na ulicy ma miskę i pierze sobie, nie wiem, skarpetki. No, albo w ogóle cała Azja, gdzie się je w ogóle na ulicy. No, to są takie, wiesz, obrazki z życia, które chcesz po prostu zapamiętać i fotografia pozwala ci to zapamiętać i do tego wrócić, bo czasami mówisz sobie, no byłam w Azji, czy nie wiem, w Afryce, czy gdzieś i no i było fajnie, miło i przyjemnie, ale w momencie, kiedy widzisz te zdjęcia, to wtedy sobie potrafisz naprawdę tą podróż tak w 100% odwzorować i przypomnieć.
0: Czy fotografujesz dla siebie, czy fotografujesz po to, żeby publikować, czy jednak robisz zdjęcie, wywołujesz i hop, do szuflady?
2: Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że z moimi zdjęciami to jest tak jak z taką szafą, jak byłam nastolatką, że ja tak wszystko wpychałam i szybko zamykałam.

I jak otwierałam tą szafę, to wszystko wtedy na mnie wylatywało. No to trochę jest tak z tymi moimi zdjęciami, że ja tych zdjęć mam bardzo, bardzo dużo i ja chciałabym publikować, ale

0: postanowiłam sobie, że jak będę mieć tylko trochę czasu, to jednak sobie siądę, odgrzebię i będę publikować. Specjalnie, nawet 3 razy dnia. Trudno.
1: Edyta Pazura dzisiaj jest razem z nami. No między innymi o fotografowaniu rozmawiamy, ale wątków do rozmowy mamy tutaj zdecydowanie więcej. Zaraz będzie o perfumach, ale być może też będzie o biżuterii vintage i o tym, że Edyta jest perfekcjonistką.

0: 29 minut pozostało do godziny 10, a my cały czas jesteśmy z Edytą Pazurą.
1: Poranek czwórki.
0: I jest taki jeden temat, który nam tutaj wraca jak bumerang, czyli temat sportu. Ty jesteś mega wyfitowana.
2: Wiesz co, no tak jak mówiłam, jak jeszcze nie byliśmy na antenie, że ja sport uprawiam w ogóle od 8 roku życia.
0: I mało kto o tym wie.
2: I mało kto o tym wie, że ja jestem po prostu sportsmenką od małego, bo ja przez...
0: Ale jakie tam dyscypliny sportu były grane?
2: Wiesz co, no ja przede wszystkim grałam w koszykówkę. Bardzo, bardzo długo wyjeżdżałam na zawody, wiesz, byłam w reprezentacji jakichś tych młodzików i tak dalej, więc ja, no sporo tego było. Ja ten sport zawsze bardzo mocno kochałam, ale umówmy się, no dzieci lat 90., 80., 90. nie mieliśmy telefonów komórkowych,

0: nie mieliśmy, no nawet jak była telewizja, no to wiesz, jakaś tam dobranocka do 19, ale no sport, to my żyliśmy w sportem wtedy, przynajmniej z tego, co ja pamiętam.
1: Nawet jeżeli tego tak nie nazywaliśmy.
0: Bo
1: ja nie wiem, czy Dwa Ognie to sport. A dobra byłaś Dwa Ognie?
0: Bardzo dobra byłam.
1: Ja byłaś, w ogóle, byłaś tak zwaną matką?
0: Wiesz co, ja w ogóle, jeżeli chodzi o sport, to ja we wszystkim, oprócz gibkości, dobra, gibkości miałam 4, ale bieganie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, ja czego się nie dotknęłam, to naprawdę...
1: Złoto.
0: Ta złoto. Ale niestety po 30 to uleciało, ale to było, i to jest okrutne.
1: Ale widzę na twoich nogach buty do biegania.
0: Tak.
1: I zresztą jesteś też ubrana w leginsy, czy zaraz teraz po naszym spotkaniu ruszasz do parku, na bieganko, do lasu i to jest jakby no taki dzień jak co dzień u ciebie.
0: Nie, wiesz co, nie mam na to czasu. Ja po prostu bardzo dużo pracuję, a przez to mam buty do biegania i leginsy, bo one są bardzo, bardzo wygodne. Polecam wszystkim. Ja jak już idę na siłownię, to faktycznie idę do budynku, tam spędzam godzinę z trenerem czy sama.
1: No ale tak ile razy w tygodniu ta siłowienka jest tam grana?
0: No dużo. 4-5 to faktycznie. No tak, no bo oprócz siłowni to ja też uprawiam sporty, jakby to powiedzieć, kontuzjogenne, tak jak to się mówi? Jestem narażona na kontuzję.
1: Czyli?
0: Czyli boks tajski.
1: Okej, grubo.
0: Tak, i jeszcze minimum raz w tygodniu jestem w tunelu aerodynamicznym, latam.
1: God damn!
0: Tak.
1: Opowiedz mi, jak to jest.
0: Nie, a to musisz, widzisz? Dobrze, że cię poznałyśmy, to cię zabiorę i ci pokażę.
1: Ja się boję.
0: Boisz się?
1: No ja latania się strasznie boję.
0: Nie, no to jest wspaniałe uczucie. To jest tak oczyszczające. To jest trochę jak z tą fotografią, że wchodzisz, wiesz, na 10 minut i po prostu wychodzisz jak młody Bóg.
1: Ale co, tylko na 10 minut tam się wchodzi na ten trening?
0: Słuchaj, początki są takie, że wchodzisz na 3 minuty i cię tak wywieje, że już masz dosyć.
1: Ale tam jest w ogóle potrzebny jakiś mięsień? Czy po prostu...
0: Wiesz tak co, właśnie im mniej się napinasz, tym lepiej, bo jesteś właśnie, jak nie jesteś spięta, to jak się unosisz, to jest to o wiele przyjemniejsze, jakbyś była spięta i faktycznie już parę lat no, chodzę sobie do tego flyspotu, i, no ale umówmy się, to też jest taki sport, że jak gdzieś tam się zagapisz, a jest powiedzmy gdzieś tam w środku 240-250 km na godzinę i uderzysz.
1: To co wtedy?
0: No i uderzysz tak głową w szybę, no to nie jest
1: aha,
0: to na przyjemne.
1: Czyli jednak jest to trochę niebezpieczne.
0: Jest to trochę niebezpieczne,
1: czyli
0: ale
1: nie taki
0: dla
1: fan, jak mówią.
0: Nie, jest to bardzo duży fan, naprawdę, wierz mi. Dla początkujących, ale w ogóle dla ludzi, którzy tam spędzają pół swojego życia, bo takich też, takie osoby też znam, to, no to wiesz, to jest uzależniające absolutnie.
1: O flysporcie między innymi dzisiaj z Edytą Pazurą o poranku. 25 minut pozostało do godziny 10. Tak, obiecuję, za moment będzie o biżuterii, za moment będzie też o perfumach. Zostańcie z nami na fali.

0: Ananas na złość to już za nami. 22 minuty pozostały do godziny 10. Rozkręcamy ten poranek. Rozkręcamy się na dobry tydzień.
1: Poranek czwórki.
0: Nie sami, mamy tutaj bardzo dobre towarzystwo. Edyta Pazura cały czas razem z nami. Ty podobno każdą wolną chwilę spędzasz w pracowni, tworząc perfumy. W ogóle jak się zaczęła twoja perfumiarska historia?
2: Ja kochałam perfumy od dziecka. Tak naprawdę tata mnie zaraził tym...
0: Myślałam, że matce podbierałaś.
2: To też. Właśnie poczekaj.
0: Pani Walewska.
2: Nie tylko, ale właśnie my mieliśmy z moją mamą o tyle dobrze, że mój tato, jak pracował za granicą, to przywoził nam takie, wiesz, perfumy zagraniczne, można powiedzieć,
0: grubo.
2: Jak to moja mama mówiła. I mój tato pracował w Dubaju, gdzie jeszcze tam była po prostu 20 lat temu pustynia, umówmy się. Ale perfumy on już wtedy robili bardzo dobre jakościowo i przywoził mi te perfumy w pomadach.
0: Ale
2: i...
0: wtedy w latach 90. przywoził ci te dubajskie?
2: Tak. Ja byłam pierwsza w ogóle, no kurczę, wiesz, i później jeszcze we Francji pracował, no więc Francji mi jeszcze przywoził, po prostu najlepsze, wiesz, miejscówki perfumiarskie. I ja od małego faktycznie w tych perfumach byłam i znałam się na nich i później jak założyłam swoją firmę, robiłam ubrania, no wiesz, różne rzeczy i pomyślałam sobie, kurczę, że nie robię tego, co tak naprawdę kocham i to chciałabym robić. I postanowiłam, będę robić perfumy, czyli to, co się, na czym się znam, co lubię, co kocham, co jest moją pasją. No i wiesz co, i pamiętam, że jak stworzyłam pierwsze dwa zapachy i w ogóle stworzyłam tą firmę, to w pierwszym miesiącu sprzedałam 30 sztuk.
0: To dobrze, to
2: naprawdę?
0: Grubo, no pewnie.
2: No wiesz, teraz sprzedaję w ciągu dnia jakieś 800, czasami tak
0: grubo.
2: Bywa, jak mam premierę, to moje klientki już po prostu tam się czasami tak, wiesz, dochodzi do tego, że serwery padają i uważam, że to jest w ogóle piękne robić.
0: Jak w ogóle robi się perfumy? No bo to jest dla mnie jakaś czarna magia, dobrze, że mamy jesień, więc w te takie wiedźmiarskie klimaty.
2: Wiesz,
0: jak najbardziej
2: co?
0: Mogą być grane. Jest coś w tym takiego właśnie wiedźmiarskiego. Mieszanie.
2: To każdemu się tak wydaje, że to jest piękne i w ogóle przychodzimy z kociołkiem, mieszamy i wrzucamy, co chcemy.
0: Ja tak sobie to wyobrażam.
2: Tak, no to wszyscy sobie tak wyobrażają, a później przychodzi szara rzeczywistość i to tak nie jest, bo ja na przykład w pracowni mogę spędzić maksimum 15-20 minut. Muszę po prostu po tych 20 minutach pracy z zapachami intensywnymi, zrobić sobie minimum godzinę przerwy.
0: Czyli co, potem wkładasz nos do kawy?
2: To jest bzdura z tą kawą, wiesz o tym?
0: Serio?
2: Tak.
0: Jak to?
2: No wiesz co, no tak, no nie do końca jest to prawdziwe. Wiem, że to się trochę utarło po to, żeby powąchać coś innego, ale nasz nos nie odpoczywa wcale jak wącha kawę. Po prostu zmieniamy mu zapach, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy, żeby nasz nos odpoczął, to jest jedna recepta. Po prostu wychodzisz na zewnątrz i oddychasz świeżym powietrzem. A kawa nie powoduje, że nos odpoczywa. Załamałaś się.
0: Tak, runęło w gruzach moje wyobrażenie o tym, jak oddzielić zapachy od siebie w perfumerii.
2: Pierwsza rzecz, którą powiedziała nam pani profesor w naszych studiach, mówi, nie włuchajcie kawy, bo to jest bzdura totalna. Więc nie jest to łatwe. Nie ma kociołka, który mieszamy i wychodzi nam magiczna receptura. Wiedźmą też nie jestem, więc czarować też nie potrafię. Po prostu, no to jest, wiesz, no, tak jak rozmawialiśmy o twojej pasji, czyli o byciu DJ.

0: Jajką. I ja sobie wyobrażam, że po prostu pstrykasz sobie w jakieś przyciski
1: masz
0: i tyle.
1: Masz przyjść na mój następny set.
0: Dobra. Więc wiesz, pstrykasz sobie w jakieś przyciski i jest fajnie, a ty powiedziałaś mi też, wyprostowałaś moje widzenie, że to matematyka. Ja mówię, o nie. No więc tam też są pewnego rodzaju wzory, wzorzec postępowania albo po prostu mieszania, robienia akordów. Wiesz, mamy nuty głowy, serca, bazy, tak? Nie możesz do bazy wrzucić, nie wiem, sturowców, jakich tylko chcesz, tylko mamy odpowiednie reguły tworzenia tych zapachów.
1: I tego się trzeba trzymać.
0: I tego, no, można je łamać, ale później ci wychodzi taki śmierdziuszek na przykład.
1: Na koniec muszę zapytać cię o te pierścionki, które masz na swoich palcach. To są pierścionki vintage, bo wiem, że kochasz biżuterię vintage.
0: Tak, kocham biżuterię vintage, nie. W większości mam jednak kolczyków, a nie, mam tak, pierścionek zaręczynowy, obrączkę oczywiście, pierścionek, który dostałam, jak urodziłam Antka, a ten na środku sobie kupiłam sama za moje pierwsze zarobione pieniądze, jest to Tiffany.
1: Czyli gruba biżuteria na palcach Edyty, a twój największy biżuteryjny skarb to?
0: To
1: vintage oczywiście.
0: Vintage to są chyba takie kolczyki, na które bardzo długo czekałam i szukałam w sieci kolczyki Diora. Vintage właśnie tam z 1900, już nie pamiętam, ale polowałam.
1: Ale zdobyczne.
0: Je zdobyczne, tak.
1: Czy teraz, no właśnie, co właściwie Edyta Pazura teraz będzie robiła, jak skończy poranek w czwórce? Pierwszy poranek na żywo, w ogóle pierwszy wywiad na żywo w radiu. Tak. To tak, lecisz na siłownię, czy do swojej pracowni perfumiarskiej, czy idziesz fotografować, czy na aukcję szukać nowej biżuterii vintage?
0: Słuchaj, nie trafiłaś. Wracam do domu, tam jest moje biuro i dzisiaj jest dzień wypisywania faktur i sprawdzania umów.
1: Matko i córko, życzymy ci miłego dnia.
0: Dziękuję.
1: Pan, baw się dobrze. Dziękujemy za ten miły poranek w czwórce. Edyta Pazura dzisiaj była razem
0: Dziękuję
1: z nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: O poranku, wielkie dzięki.

Kasabian Superpower, to już za nami, 13 minut pozostało do godziny 10, poranek czwórki dobiega końca. Dzisiaj mamy poniedziałek, nowy tydzień właśnie wystartował, a razem z nim oczywiście wszystkie nasze bardzo, bardzo ambitne plany. Oczywiście będziemy wcześniej chodzić spać, regularnie ćwiczyć, zdrowo jeść, odpisywać na wiadomości od razu, no i niczego nie odkładać na później. No ale oczywiście ten dzień i ten tydzień zweryfikuje te nasze ambitne plany. Zobaczymy, jak będzie. Mamy dobry początek dnia, zaczynamy ten nowy dzień i nowy tydzień. Życzymy wam, żeby był najlepszy z możliwych. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Kasia Dydo, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.

0: oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły, opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
6: Po reklamie.

0: Na zegarach 10.
1: Pogoda.
0: Poranek zaczął się od lekkich mgieł, które miejscami mogły ograniczać widoczność. Do tego było też sporo chmur, ale niebo już zaczyna powoli wyglądać znacznie lepiej. Najwięcej słońca na południu i w centrum, na północy zachmurzenie będzie trochę większe. Termometry pokazują teraz mniej więcej 12-13 stopni Celsjusza na terenie całej Polski. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 16 stopni w Białymstoku, 17 w Gdańsku, 18 w Poznaniu, 19 w Warszawie i Łodzi oraz około 20 stopni na południu kraju. Deszczu dziś nie powinno być wiele, jedynie na wschodzie możliwe są słabe opady. Wiatr na razie dosyć słaby, zwiększy się wkrótce do około 35 km na godzinę. Na Pomorzu jak zawsze będzie wyraźnie silniejszy, chwilami nawet porywisty, nawet do 50 km na godzinę. A w tym tygodniu przed nami jeszcze jednocześnie mały powrót lata i finalne załamanie pogody.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z siedmioma melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co pani może zaproponować?
6: Może kurczę pieczone.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1700.

0: 699 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Kastopio, Kastopio,
9: siemano, z tej strony BRK.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w nowym sezonie audycji Czwórka. To słychać. Za mikrofonem wypoczęta, naładowana po urlopie Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z nową porcją energetycznej, pozytywnej elektroniki, house'u, disco, również indie, perełek, gotowa na wybudzanie was z weekendowych letargów. No i tak będzie właśnie co poniedziałek. Do tego dzisiaj przypomnimy sobie kilka ciekawych czwórkowych rozmów z ostatnich dni. No i uwaga, uwaga, rozdamy bileciki na wyjątkowe wydarzenie dla miłośników jazzu i alternatywy, czyli Urban Jazz Night w listopadzie w Katowicach. Ono się odbędzie. Będzie się działo jak zawsze, no i ja już oficjalnie się witam jesiennie, kalendarzowe lato co prawda już 2 tygodnie za nami, a pogodowo no niestety właśnie za chwilę się ono dopiero skończy, czyli tak jak w piosence Ricky Disco, którą zaczynamy selekcję, Summer's Gone.

0: 1900 z kawałkiem Breaking 84 w czwórce. A z wami Lulu Zobczyńska, czyli Kugar, po urlopowej przerwie.
1: Czwórka, to słychać.
0: No to teraz garść nowości ode mnie, bo pojawiło się w czasie mojej nieobecności kilka naprawdę fantastycznych propozycji w świecie muzycznym. Na pierwszy ogień disco maestro sceny elektronicznej, czyli Disco Dom, występujący również w innym, jako alias Dąbrewski w innej formie. To jest amerykański DJ i producent, który znany jest z takiego funkowego disco house'owego podejścia do swojej muzyki. Grał wcześniej house i ten to jego alter ego tak naprawdę narodziło się przypadkiem, kiedy miał zagrać w Las Vegas kolejny house'owy set, ale stwierdził, że ma już dość i wyciągnął starą playlistę disco. Spontanicznie zagrał taki właśnie disco set, pożyczył disco kapelusz od znajomej. No i wszystko się zaczęło, publiczność oszalała, tak ta historia się właśnie rozpoczęła. Teraz występuje w dosyć ciekawej oprawie scenicznej, w futrze, w wielkich okularach, właśnie w tym kapeluszu z piórami. To jest taki piękny styl, glamour lat 70. Nie tylko muzyka, ale całe doświadczenie tych lat 70., tych szalonych czasów, no i szalonego roku 1979, również najlepszego roku dla muzyki disco. Polecam wam obejrzeć sobie jego sety i w ogóle przyjrzeć się tej wspaniałej osobowości. There's Life to jego nowy singiel. Ukazał się 18 września nakładem Insomniac Records. No i jego właśnie teraz w czwórce posłuchamy. A do tego jeszcze moi ulubieni Francuzi, czyli Oden and Fatso, paryski duet, który szerzej znany został dzięki numerowi Lauren. To hit, który zdobył status platynowej płyty. Dużo mają również związków z labelem Defected, a ich kawałek Lady Love z Camden Cox, dosyć niedawny utwór, przekroczył 120 milionów streamów na Spotify. To jest naprawdę fantastyczny widok, coś takiego zobaczyć, kiedy się jest artystą. No jest to fantastyczny również wynik, więc myślę, że ich muzyka sama za siebie mówi, skąd takie właśnie osiągi w ich streamingach. Moi drodzy, Disco Dom, There is Life, a potem Oden and Fatso i Astles, Take Our Time, również premiera z września tego roku.

0: 28 minut po godzinie 10, a ja do was przychodzę z nowościami na playliście czwórki.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: A na playliście czwórki dwa fantastyczne kawałki, między innymi Good Neighbors Mary Jane, to singiel brytyjskiego duetu Good Neighbors wydany pod koniec sierpnia przez Polydor Records. Ollie Fox i Scott Verrill napisali piosenkę w około godzinę podczas pracy nad wcześniejszym singlem Superstar, no i potraktowali ją jako drugą część tej historii. A utwór opowiada o zauroczeniu kimś, kto bardzo, bardzo nas pociąga, ale jednocześnie nie wiemy, jak się do tej osoby zbliżyć. No i właściwie jest to taki segment miłosny, bo do tego dorzucam wam jeszcze Kubę Karasia i Julię Pośnik, Nic na pół. I to jest pierwszy ich wspólny singiel, wydany pod koniec sierpnia. Stanowi część solowego albumu Kuby Karasia, Miłość to nie wojna. No i artyści znali się wcześniej prywatnie, ale nie pracowali razem jeszcze w studiu. To ich pierwsza taka współpraca. Piosenka opowiada o intensywnym uczuciu, w którym nie ma miejsca na kompromisy, ani też na półśrodki. No i tak to właśnie z tą miłością jest. Ja zawsze powtarzam, że każda pora roku jest dobra, żeby się zakochać. No i niech nam o tym teraz opowie muzyka.

0: Good Neighbors, Kuba Karaś i Julia Pośnik na playliście czwórki od teraz. Dzisiaj moc nowości, a wobec tego warto przypomnieć sobie rozmowę Berta z Cats and Dogs przeprowadzoną z okazji wydania ich nowego albumu Finally. To album wydany 25 września, dosłownie tydzień temu, nakładem wytwórni Pets Recordings, 8 album studyjny. Jednocześnie jeden z najbardziej osobistych projektów duetu. Wiele ciekawych współprac, między innymi Gert Jansson, Myt, Stuzi, Adji, czy chociażby Drew Hall. Jest to album pełen niespodziewanie wielu melodii, bo też ten duet Cats and Dogs kojarzymy oczywiście z brzmień bardzo elektronicznych, bardzo też takich surowych z początku ich kariery. Teraz grają dużo bardziej melodyjnie. Na tym albumie pojawia się i soul, i funk, i indie dance, i również żywe instrumenty. Puszczaliśmy już wiele ich kawałków z tego albumu w czwórce, no i zawsze powtarzam, że to jest chyba taka ich nowa melodyjna era, ale też zgodna z trendami, bo teraz te wszystkie utwory elektroniczne idą w kierunku melodii właśnie. Album jest dostępny nie tylko cyfrowo, również na winylu oraz, uwaga, kasecie. To taki smaczek dla kolekcjonerów i osób, które szczególnie zainteresowane są tymi vintage'owymi klimatami. No i sam tytuł Finally oznacza nie tylko, że wreszcie udało im się wydać płytę po roku, ale też jest to takie spojrzenie w tył, zatrzymanie się, zobaczenie, co też wydarzyło się przez te lata wokół nich, bo przypomnijmy, że już 20 lat robią muzykę razem.
1: Czeka was trasa. Będziecie grali na pewno na żywo i promowali album. Jak to będzie wyglądało?
2: No właśnie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, no, ponieważ gdzie? Nie będzie trasy.
1: Nie będzie trasy.
2: Żartuję, będzie.
1: No ja. już
3: mi Grzegorz zdradził, więc ty mnie tutaj nie wkręcisz.
2: To już wszystko. No to proszę. No,
4: będziemy współpracować razem z Piotrkiem z Audio River.

0: I robimy cykl imprez w Polsce.
1: I z Rafałem.
0: I z Rafałem.
2: Z całym.
0: Sense Bookings oczywiście. To Rafał jest już w defaulcie.
1: W defaulcie, no.
0: Tak, zależało nam, żeby zrobić, wiesz, badania dowodzą, że tańczenie po południu, gdy możesz się później wyspać i normalnie funkcjonować w następny dzień, są o wiele lepsze dla ciebie, dla twojej serotoniny, dla twojego...
1: Dla, a na więc... after sobie każdy może pójść we własnym zakresie.
0: Dokładnie, no, więc...
2: Widzę, że przechodzicie na tą jasną stronę mocy.
0: Wiesz co, nie, wręcz już z nas wierzy, nie. My sobie zawsze możemy iść na after i pewnie każdy i wiele osób sobie pójdzie, ale zależało nam na tym, żeby zrobić tą imprezę po południu, żeby można było się pobawić, czy... z alkoholem, czy bez alkoholu, żeby połączyć pokolenia, żeby zagrać dłuższe sety, żeby zagrać fajną muzykę i
1: w miejscówce.
0: W ciekawej miejscówce. W ciekawej miejscówce.
1: Wszyscy nam mówią, że to nie wypali i to nas tym bardziej motywuje, bo my uwielbiamy robić, jak wszyscy nam mówią, że to nie wypali, to ja tym bardziej jestem zmotywowany, bo ja jestem strasznie, lubię współzawodnictwo.
0: Wiesz co, to się trochę też zmienia. Kiedyś ludzie nie lubili tańczyć w dzień, jak jest jasno, nie? Teraz widać, że coraz bardziej...
1: A i oczywiście bez telefonów.
2: Bez telefonów, no właśnie.
1: No bo w dzień z telefonami, no to już tragedia, nie? Bo i tak się ludzie wstydzą tańczyć przez te telefony, a w dzień, no to już w ogóle by było...
2: Słyszałem, że lubisz chodzić do Panorama Bar, więc...
1: No tak, no ale no, tak, w dzień, bez telefonów, super nagłośnienie, dłuższe sety i chcemy tak zrobić trasę, bo też zależało nam, żeby nie stawiać siebie 100% w spotlight, tylko zrobić taką kolaborację projektów, nie? Audio River, CNC i Cats and Dogs, jako że siła jest w kolektywie, że można udowodnić, że można robić takie imprezy, nie? Bo przecież na przykład Splot w Warszawie funkcjonuje i te imprezy są, nie? Bo o ile mi dobrze wiadomo.
2: Tak, tak, tak, odbywają się. Akurat w Warszawie się sprawdzają.
0: No, tak, zależy nam, żeby poczuć to, co jest fundamentem tej muzyki, czyli tak jedność, muzykę i rytm i być w tym wszyscy razem, bez telefonów, bez rozpraszaczy.
3: I to jest właśnie piękna idea, za którą należy podążać. Trzymam kciuki za Cats and Dogs i ich dzienne imprezy. Zdecydowanie jestem za tym, żeby bawić się w dzień. Już od wielu lat planuję takie imprezy również sama robić, więc bardzo chętnie zobaczę, jak im to wyszło. Myślę, że wszyscy lubimy się dobrze wyspać, jednocześnie dobrze się pobawić, więc to wszystko idzie ze sobą w parze. A ja byłam również na imprezie otwierającej ten album Cats and Dogsów Finally i mogę potwierdzić po odsłuchaniu całego tego albumu na miejscu, że jest to naprawdę fantastyczny kawał muzycznej współpracy pomiędzy tymi kotami oraz psami, fantastycznym projektem z Polski. No to co, Cats and Dogs, Louisa Wilson, Trust the Melody, to właśnie z tego albumu, a potem Otto Knows oraz My Lover.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Otto Knows, My Lover w czwórce, a wcześniej fantastyczny polski duet Cats and Dogs, który, przypomnę raz jeszcze, wydał właśnie nowy album Finally. No i w końcu, bo czekaliśmy na niego cały rok. Zbliżamy się powoli do końca pierwszej godziny audycji czwórka, to słychać. Zostańcie z nami, bo jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrego dzisiaj. Chociażby powrót do Dni Polskiej Muzyki, gdzie była Dominika Płonka. Do tego rozdawka biletów na Urban Jazz Night w Katowicach, czyli coś dla fanów jazzu, coś dla fanów alternatywy również. No i będziemy się rozbudzać, będziemy się energetyzować. Dobudzić się jest trudno, zwłaszcza po takim słonecznym weekendzie i po urlopie również. Polecam pomyśleć o kolejnym już i pozdrawiam wszystkich późnych jesiennych urlopowiczów, no ale będziemy grać pozytywnie, będziemy grać energetycznie, no i do tego jeszcze trochę premier, trochę klasyków, no i trochę podróży po mapie, jak zawsze. Damy radę, kochani. Do 13 z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, a ja was zostawiam z projektem Tonic and Men.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1000.

0: 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek przynosi spokojną pogodę w większości kraju. Po porannych mgłach niebo będzie się stopniowo rozpogadzać, szczególnie w centrum i na południu Polski. Na północy zachmurzenie może być trochę większe, na wschodzie możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie dziś na północnym wschodzie, w Białymstoku około 16 stopni, w Gdańsku 17, w Poznaniu 18, w Warszawie i Łodzi 19 stopni, a we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach około 20 stopni Celsjusza. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, lokalnie nawet do 21 stopni. No i oczywiście odczuwalna temperatura może być trochę wyższa w pełnym słońcu. Wiatr umiarkowany, jak zwykle na północy zawieje jednak trochę mocniej, nawet do 50 km na godzinę. Cieszmy się ostatnimi słonecznymi dniami, bo w piątek czeka nas nagłe załamanie pogody.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Czy zdarzyło się tak, że przyszedł do ciebie facet z takim bukietem, na przykład 100 albo 1000 róż czerwonych i powiedział: Pani Dario, proszę mi to wyprasować.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: 8 minut po godzinie 11, to już druga godzina audycji Czwórka to słychać, a w niej jak zawsze moc wrażeń, moc polecajek muzycznych i moc dobrej energii, a za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Nile Rodgers, Muramasa oraz Kosza w remiksie Franka Moodiego. Ten utwór rozpoczął kolejną porcję naszej

selekcji utworu When the World Falls. Nila Rodgersa na pewno możecie kojarzyć chociażby z tego, że jest współzałożycielem zespołu Chic. To amerykański producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów również, aranżer, gitarzysta. Wiele, wiele ról wykonuje w swojej karierze. No i gra oczywiście muzykę disco i funk. I Want Your Love to jest utwór, który na pewno każdy z was kojarzy chociażby. Mnie weekend poza powrotem do grania klubowego upłynął na nagrywaniu miksu dla berlińskiej serii podcastowej Disconnect, która właśnie disco jako główny gatunek celebruje. I zostałam zaproszona do tego miksu przez wspaniałą niemiecką DJ-kę Cinnamon, która grała ze mną na jednej scenie na Las Festiwalu w tym roku. Bardzo, bardzo serdecznie polecam wam zarówno jej twórczość, jak i sam podcast, nie tylko fanom właśnie tego gatunku disco. No i niech zagra utwór, którym ten miks otworzyłam, klasyk z roku 82. Inner Life. To był nowojorski projekt studyjny związany przede wszystkim z producentem Patrickiem Adamsem, a najważniejszym głosem tego projektu była legendarna Jocelyn Brown, jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek w historii disco. Moment of My Life to utwór z albumu Inner Life 2, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów tejże grupy i dotarł do 15 miejsca amerykańskiej listy Dance. To dla wszystkich, którzy mają właśnie swój moment w życiu. I jeszcze dedykacja dla tych, którzy dopiero na niego czekają.

0: Muzyka. To słychać.
1: AC Soul Symphony Dave Lee, I Want to See You Dance w remiksie Art of Tones, to jeszcze w klimacie disco, a teraz ten klimat zmieniamy i udajemy się w rejony najlepszego popu. Nie jest dla nikogo zapewne nowością, że Madonna wydała na początku jesieni nowy album Confessions Number 2. To tytuł, który oczywiście nawiązuje do pierwszego albumu o tej nazwie, czyli Confessions on the Dance Floor. A na tym albumie wiele ciekawych pozycji popowych, elektronicznych, wiele współprac również. No i wiele współprac pojawia się po wydaniu tego albumu, między innymi nowa wersja piosenki Dansteria. To teraz współpraca z Charlie XCX i nowy utwór nazywa się Dansteria After Hours. Ukazała się 24 września jako przeróbka tego właśnie pierwszego utworu z albumu Confessions Number 2. Produkcją zajęli się Andrew Watt, Circuit, Stuart Price oraz, uwaga, sama Madonna. A tytuł nawiązuje do słynnego nowojorskiego klubu o tej właśnie nazwie, który był jednym z najważniejszych miejsc sceny downtown w latach 70. oraz 80. I to właśnie tam Madonna występowała na początku swojej kariery, więc ta nazwa ma dla niej bardzo osobisty, bardzo biograficzny wymiar. No i do tego Charlie XCX, która jest głosem nowego pokolenia i która buduje swoją tożsamość wokół tej kultury klubowej, rejwowej, no i w ogóle ogólnie pojętego życia nocnego. Obie panie wystąpiły razem na WMAS, gdzie Charlie dołączyła do Madonny podczas właśnie wykonania tego utworu, a to był powrót Madonny na tą scenę po 23 latach. Madonna, Charlie XCX, Dansteria After Hours oraz Honey Love, Gavin Turek z utworem Good Measures, teraz w twórce, a z wami do 13:00 Lulu Zubczyńska, czyli Kukar.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Cougar.
1: Honey, Love, Gavin Turek oraz Madonna i Charlie XCX w czwórce. Fantastyczny jest ten tekst utworu Dansteria After Hours, kiedy Charlie śpiewa o swoich początkach kariery, pierwszych występach w klubach, na imprezach MySpace. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze ten fantastyczny portal muzyczno-społecznościowy. Bardzo mi go brakuje, tak sobie myślę z perspektywy czasu, że jednak Facebook i Instagram to już nie jest to samo, co MySpace. To naprawdę była platforma, która łączyła ludzi i chodziło tam właśnie o muzykę, o wspólne zainteresowania, no i o rozmowę, o relacje. To jest w życiu naprawdę bardzo ważne. Dobrze, ale skoro jesteśmy już w temacie popu, to oczywiście nie możemy przejść obojętnie obok premiery Troya Sivana sprzed dwóch tygodni. Ponad już właściwie 18 września to była data tej premiery. Party, nowy singiel, który jest zapowiedzią czwartego albumu studyjnego She's the Best. Ma on premierę zaplanowaną na 9 października, czyli już bardzo, bardzo niedługo. No i oczywiście, jak nazwa sama wskazuje, jest to kawałek inspirowany weekendowym przemieszczaniem się z jednej imprezy na kolejną i taką nocą, która właściwie nie ma końca. Wszyscy to dobrze znamy z młodych lat, być może również niektórzy z aktualnych, i inspiracją dla niego były tak zwane bush doves w Australii, czyli organizowane poza miastem, często w plenerze, imprezy taneczne związane z australijską kulturą rave. W teledysku występuje m.in. Sir Ian McKellen, którego głos również pojawia się w tym utworze. Sam teledysk jest naprawdę piękny, polecam wszystkim obejrzeć tenże właśnie teledysk. Jest stylizowany na pełną przepychu historyczną ucztę, historyczną imprezę. Również sam Troy pojawia się w zbroi i wykonuje piękny układ taneczny. Bardzo, bardzo interesujące nawiązanie i interesujące skojarzenie z imprezowaniem właśnie, no bo ostatecznie imprezowali ludzie już od wielu, wielu wieków i ta tradycja nie jest wcale taka świeża. Moi drodzy, Troy Sivan Party, a potem Rafael i Gotta Be Cool, to teraz dla was w czwórce.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, dzisiaj z wami do godziny 13:00, świeżo po powrocie i podróży do Włoch. No i właśnie z tego kraju przywożę wam dzisiaj troszeczkę inspiracji.
1: Igłą po mapie.
0: Dla was dziś dwa spotkania. Przeszłość oraz przyszłość spotyka się w tym wydaniu Igłą po mapie. Donatella Retore, Splendido Splendente, to jest rok 79, jeden z największych hitów Retore i przełomowy utwór w jej karierze. Dotarł on do 4. miejsca włoskiej listy przebojów i jest to takie właśnie klasyczne disco końca lat 70. Z bardzo popowym sznytem, ale również też teatralnym charakterem, jak to zazwyczaj w piosenkach Donatelli. Tekst jest trochę przewrotny, no, opowiada bowiem o chirurgii plastycznej, o obsesji piękna oraz wiecznej miłości. Coś właściwie bardzo aktualnego jak na dzisiejsze czasy, a to był rok 79. Bohaterka cieszy się wizją nowej twarzy stworzonej właśnie przez skalpel. No, jak na te lata 70. Był to naprawdę bardzo interesujący i nowoczesny motyw. Pojawia się tam wizja osoby bez wieku oraz bez płci. A inspiracją dla tego tematu była historia Marilyn Monroe oraz jej transformacji. Retore znana jest jako kampowa, prowokacyjna ikona, która świadomie robiła ze swojego wizerunku coś bardzo przerysowanego i teatralnego. No i to oczywiście słychać bardzo mocno w jej piosenkach. Następnie zagra Nugenea oraz utwór Tienate. To jest zespół bardzo współczesny, który gra aktualnie, nawet w Polsce wystąpił w tym roku na OFF festiwalu. Tienate pochodzi z albumu Bar Mediterraneo i jest to utwór po neapolitańsku, uwaga. Z elementami włoskiego, co prawda, ale jednak po neapolitańsku, w takim właśnie dialekcie, i bardzo mocno czerpią z kultury muzycznej właśnie Neapolu oraz południowych Włoch. Tienate można zrozumieć mniej więcej w przybliżeniu jako trzymaj to albo też zatrzymaj to sobie, a cały tekst jest o osobie, która obiecuje jutro, ale następnie znika i nie dotrzymuje słowa, więc mnóstwo tam jest takiego romantycznego żalu oraz pretensji. No i to w ogóle bardzo ciekawa sprawa z tymi dialektami we Włoszech, bo ja akurat byłam z oryginalną, z osobą, która pochodzi z Włoch, w okolicach Bari, i byłyśmy w sklepie, w tym sklepie osoby mówiły dialektem, którego osoba z innej części Włoch nie potrafiła właściwie zrozumieć, a więc można się porozumieć po włosku, ale jednak nie rozumieć niektórych słów, które się tam pojawiają w języku potocznym. Donatella Retore, Splendido Splendente i Nugenea Tienate, czyli trochę inspiracji z Włoch.

9 minut do godziny 12, a dla was jeszcze trochę egzotycznie Barrick and Swim i Sun Sleeper. Do godziny 13 rozbudza was dalej Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z siedmioma melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
4: Co pani może zaproponować?
5: Może kurczę pieczone.
1: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
14: Tak jak

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Ostatnie chwile przed finalnym jesiennym załamaniem pogody. W wielu regionach pojawi się dziś sporo słońca, zwłaszcza na zachodzie oraz na południu Polski. Na północy znacznie więcej chmur. Na wschodzie oraz z północy kraju może jeszcze również troszeczkę popadać. Temperatura wyniesie dziś około 15-17 stopni na północy, 18-19 w centrum oraz 20-21 stopni na południu. W Poznaniu 18 stopni Celsjusza, w Krakowie 20, w Zielonej Górze i Rzeszowie około 21 stopni, w Warszawie, Lublinie i Łodzi 19, w Gdańsku 17, a w Olsztynie jedynie 16 stopni Celsjusza. Wiatr raczej umiarkowany, około 30-35 km na godzinę. Dosyć niska wilgotność powietrza. Ciśnienie dziś raczej wysokie. Polska znajduje się nadal pod wpływem wyżu znad Rumunii. Polecam dzisiaj spacery na słońcu oczywiście i słuchanie dobrej muzyki jak najbardziej w czwórce.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej?
3: Można. Jeszcze jak.
4: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Trójka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam Was bardzo serdecznie w trzeciej godzinie audycji Czwórka, to słychać. A za mikrofonem oczywiście Lulu Zupczyńska, czyli Kugar z najlepszą elektroniką, najlepszym disco, house'em oraz muzyką indie. Dzisiaj dużo nowości. Musiałam nadrobić czas, w którym nie było mnie w studiu. Dlatego ten

nowości dzisiaj tak intensywnie dla was grają. A teraz jedna z nich przed wami, Crush Club oraz Ultra Nate, kawałek It's Coming. Właściwie jest to zderzenie legendy house'owej, czyli właśnie Ultra Nate z projektem nowym, stosunkowo nowym na scenie, czyli właśnie Crush Clubem. Premiera z września, 25 września konkretnie, więc naprawdę bardzo świeży utwór. House'owy oczywiście, bo jak żeby inaczej. Na pewno możecie kojarzyć Ultra Nate z chociażby z utworu Free wydanego w roku 94, jednego z klasyków wokalnych house'u lat 90. No i właściwie sama Ultra Nate jest uznawana za legendę tamtych właśnie lat. House, disco, no i nowojorska klubowa tradycja spotykają się w tym nowym utworze It's Coming, który właśnie dla was teraz zagra na początek tej trzeciej godziny w czwórce, a potem Collects 2000 oraz kawałek Dream.

0: Dni Polskiej Muzyki odbyły się w ubiegły weekend w Warszawie. To było ogólne wydarzenie skupiające artystów, media oraz przedstawicieli branży muzycznej i instytucji kultury. A w ramach tego wydarzenia odbywały się panele, dyskusje, warsztaty, konsultacje eksperckie również, no oraz oczywiście spotkania z artystami. Pojawiła się chociażby Kasia Kowalska, Anita Lipnicka, Reni Jusis, czy też Przemek Myszor z zespołu Myslowic. Rozdano medale, chociażby zasłużony kulturze Gloria Artis, brązowy medal, który otrzymał zespół Myslowic, a Opole ogłoszono miastem muzyki 2026-27. Na miejscu była oczywiście nasza droga koleżanka redakcyjna Dominika Płonka, rozmawiając z Tomkiem Makowieckim.
1: Jakie są największe wyzwania dla artystów muzycznych w 2026 roku właśnie z Twojego doświadczenia? Bo mamy z jednej strony bardzo wygodnie, coraz łatwiej jest nam wypuszczać tę muzykę, coraz łatwiej jest nam koncertować, z drugiej strony coraz trudniej ze względu na ilość artystów, ze względu na nierówności.
2: Jest, to prawda, jest tłocznie na pewno na rynku. Ten rynek mainstreamowy jest też dosyć taki hermetyczny, mam wrażenie. Bardzo dużo też zależy od właśnie rozgłośni radiowych. Akurat Polskie Radio Czwórka jest takim radiem, który też poświęca dużo muzyce bardziej alternatywnej, co jest super, że w przestrzeni radiowej mamy też takie miejsce. No jest tłok, na pewno jest tłok. Ja cały czas uważam i zawsze tak uważałem i to wyznaję, że po prostu muzykę trzeba robić z serducha. Mamy możliwości promocji tutaj chociażby nawet przez nasze social media i cóż, no myślę, że granie koncertów.

0: jest też takim, takim medium, które pozwala też fajnie weryfikuje tak naprawdę artystę i myślę, że dużo daje.
1: No właśnie, muzykę trzeba robić z serducha i niech tę radę sobie do tego serducha wezmą wszyscy muzycy początkujący i nie tylko, również ci, którzy już na scenie mają za sobą wiele lat działalności i zapomnieli o tym, skąd czerpać inspirację i gdzie tak naprawdę jest źródło tej fantastycznej, tych inspiracji, które potrzebne są do tego, aby muzykę właśnie tworzyć. Jestem pewna, że to Tomek nie stroni od inspiracji i też na pewno trzymają się one go, bo jest na scenie od wielu lat, już tak naprawdę 24. 2002 rok to rok, w którym wystąpił w programie Idol. No i proszę, mamy 2026, a Tomek nadal produkuje, nadal tworzy i pojawia się na koncertach w całej Polsce i na ważnych wydarzeniach muzycznych. Także moi drodzy, przede wszystkim serce i jeszcze raz serce. A dla was niech zagra jego piosenka Holidays in Rome, a potem oczywiście Dominika Płonka, nasza ukochana, z DJ-em Blikiem i H2O.

0: Dominika Płonka oraz DJ Bleak H2O w czwórce 28 minut po godzinie 12 za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i to już jest chyba dobry moment na odrobinę klasyków.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Dużo dzisiaj disco, więc pójdźmy tym tropem. Chciałam przedstawić wam dwa klasyki ery disco, złotej ery disco. To będzie The Supremes, I'm Gonna Let My Heart Do The Walking z roku 76 oraz trochę mniej znany kawałek Cissy Houston, Think It Over, to jest rok 78. Jeżeli chodzi o ten pierwszy utwór, to oczywiście jest to bardzo późne Supremes, bo początki tego zespołu związane są z muzyką pop, muzyką soul, bardziej muzyką również R&B, a to jest już jeden z ostatnich momentów tego

projektu. 76 rok na albumie High Energy, wydany w legendarnym labelu Motown. Jedyny singiel Supremes od roku 62 nagrany, uwaga, z 4 członkiniami grupy. No i był też to ostatni hit tego projektu, który wszedł do top 40, zanim ta grupa

Motown, w którym wyszedł kawałek I'm Gonna Let My Heart Do The Walking i wszystkie inne hity zespołu The Supremes. Oczywiście jest to dużo bardziej taneczne brzmienie, dużo bardziej disco brzmienie niż te klasyczne utwory. Po rozpadzie tejże grupy w tym również kierunku poszła jedna z wokalistek, którą znacie jako Diane Ross. Jeżeli chodzi o drugi utwór, to jest to kawałek Sissy Houston, nagrany w 1978 roku, wydany przez label Private Stock Records, a producentem tego utworu była ikona sceny producenckiej tamtych czasów, Michael Zager, odpowiedzialny również za wiele hitów tamtej epoki. Piękny kawałek disco soulowy, bardzo energetyczny, bardzo mocny w przekazie, sam, bo tekst opowiada tak naprawdę o historii troszeczkę dramatycznej. Kobieta podejrzewa swojego partnera o zdradę i mówi mu: pomyśl lepiej, zanim rozwalisz to, co jest teraz między nami. Przestroga dla wszystkich, którzy no cóż, zbaczają z tej miłosnej ścieżki. No i ciekawostka, w chórkach tego utworu śpiewa Whitney Houston, która miała wtedy zaledwie około 15 lat. Także, moi drodzy, wsłuchujcie się, może usłyszycie tam naszą ukochaną Whitneykę. The Supremes, I'm Gonna Let My Heart Do The Walking oraz Sissy Houston, Think It Over, klasycznie w czwórce dla was.

CC Houston, Think It Over w czwórce. To disco. No a teraz wreszcie coś dla fanów jazzu, którzy nie mają szczególnego używania podczas moich audycji, no ale tym razem będzie inaczej, bo mamy dla was bilety na bardzo szczególne wydarzenie. A jest to Urban Jazz Night, który odbywa się w Katowicach 11 listopada. Bardzo szczególny projekt łączący jazz, hip-hop, rap i szeroko rozumianą muzykę miejską oraz alternatywę. Tak naprawdę organizatorzy wychodzą z tego założenia, że jazz i rap mają wspólny rodowód buntu, tej niezależności i komentowania rzeczywistości. Właśnie pierwsza edycja odbyła się rok temu we Wrocławiu. Wystąpili wtedy m.in. Fish, Kosmonauci, Artur Rojek oraz Waluś, Kraksa, Kryzys. To nie są zwykłe konfiguracje i artystów, tak możemy o tym powiedzieć. Jest to duże mieszanie gatunków, no i właśnie tej miejskiej energii, która przekracza tradycyjne granice gatunkowe. Coś bardzo specjalnego, no ale przede wszystkim jednak gratka dla fanów jazzu. 11 listopada Nospr w Katowicach, a co trzeba zrobić, żeby otrzymać podwójne wejście na to wydarzenie? Oczywiście zadzwonić do nas na numer 226452100. Urban Jazz Night w Katowicach, 11 listopada. Bilet na to wydarzenie może być wasz. 226452100. A dla was teraz, cóż, artyści z line-upu oczywiście. Abradab, to akurat z Jimkiem w etiudzie numer 5. A potem za mało czasu autorstwa Fish Emade Tworzywo w remiksie Ross Addiction.

0: 13 minut do godziny 13, a w studiu pojawił się niespodziewanie Kamil Jasiński.
1: Ale punktualnie, dzień
0: punktualnie,
1: dobry.
0: Punktualnie, no właśnie, udało
1: to
0: się nam w końcu przeciąć.
1: Radiowca. Dzień dobry.
0: Dokładnie, w punkt. Powiedz mi, jak się masz w ten poniedziałek?
1: Ja mam się bardzo dobrze, ale na pewno nie tak dobrze jak ty po urlopie.
0: No ja się mam wspaniale, oczywiście. Dwa tygodnie, wiesz, ale teraz też powiem ci, że wirusy chodzą, trzeba uważać, także...
1: A ty jesteś zawirusowany?
0: Już nie.
1: Egzotyczny wirus tropikalny?
0: Egzotyczny, wiesz, z Włoch przywieziony, okay, ale nie, to... już dobrze się czuję, także wiesz, chciałam zapytać, co dzisiaj szykujesz dla nas?
1: No, mam nadzieję, że 3 godziny najbliższe spędzimy razem tutaj w Studiu Czwórki. Będzie się działo, bo porozmawiamy o fotografii takiej przyrody. Pojawi się artysta, ponad 100 tysięcy obserwujących ma na Instagramie i wcale mnie nie dziwi ten fakt, bo naprawdę tak wyłapuje zwierzęta i jakieś sarny, jakieś lisy, ale też takie malutkie, słodkie zwierzątka, o tym na pewno sobie porozmawiamy. Będzie też konkurs, czwórkowe gadżety do zgarnięcia, więc mam nadzieję, no, że słuchacze dopiszą i będą dzwonić, chociaż w poniedziałki to bywa różnie z tym myśleniem. Szare komórki nie pracują jeszcze.
0: Myślę, że już wiesz, wszyscy są dobrze przebudzeni, było dużo disco, było dużo energetycznej elektroniki, no i teraz myślę,
1: nakręcili się,
0: a ty dopełnisz tego dzieła.
1: Tego się trzymajmy.
0: Moi drodzy, Kamil Jasiński po godzinie 13 z wami, a do tej pory była z wami Lulu Zypczyńska, czyli Kugar. No i my słyszymy się w piątek oraz w następny poniedziałek. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie.

0: z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: No w miarę dzisiaj pogoda. Co prawda trochę chmur może się pojawić. Do tego temperatura całkiem spoko. Od 15 stopni na północy, 19 stopni w centrum, 21 na południu kraju. Do tego delikatny wiatr, mocniej będzie wiało tylko na Pomorzu.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka. Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy 9 minut po godzinie 13, poniedziałek, świeżo jesteśmy po weekendzie, ale w weekendowych dalej nastrojach i o tym, co będzie działo się w sezonie klubowym, o tym porozmawiamy w tej godzinie. Już za moment w naszym studiu pojawi się Krzysztof Stelmach z Kawasaki Music Club i o najbliższych imprezach. Porozmawiamy o zakończonym sezonie letnim, więc na pewno będzie bardzo imprezowo. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy jeszcze razem. Kamil Jasieński, zapraszam.
2: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina.

0: Już mamy kwadrans po godzinie 13 w studiu czwórki Krzysztof Stelmach z klubu Kawasaki Music Club. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Spotykaliśmy się ostatnio w takim wakacyjnym szczycie, słoneczko, imprezy plenerowe, no a teraz trzeba zmienić trochę otoczenie. Już sezon taki jesienno-zimowy na dobre się zaczął, czy dopiero te...
1: Jesienno-zimowy startuje, właśnie startuje, no ale tak, sezonowe imprezy już, myślę, wszystkie się pozamykały. No i ruszamy z jesienią w klubach to zanim przygotowanych na zimę.
0: Zanim przejdziemy do tych klubów, zanim zamkniemy się w tych wszystkich piwnicach, to jak oceniasz w ogóle miniony sezon wakacyjny? Nie tylko przez pryzmat splotu słonecznego, ale także tego wszystkiego, co się działo i festiwali, ogólnie imprez plenerowych.
1: Wiesz co, ja osobiście się cieszę bardzo z tego, co się dzieje w Polsce, bo tych imprez jest coraz więcej fajnych festiwali, coraz bardziej znanych tych festiwali. Znanych nie tylko w Polsce, ale na całą Europę, bo przyjeżdżają już do nas goście z zagranicy na wiele imprez. No i chyba trzeba się z tego powodu cieszyć. No ja się osobiście cieszę, bo lubię się bawić. Lubię się bawić i lubię, jak ludzie się bawią.
0: A zauważasz, Krzyśku, że zmieniają się te line-upy? Czy może masz takie spostrzeżenia, że bardzo często ci sami artyści się powtarzają, że jednak wielkie nazwiska przyciągają? Czy może publiczność jest już na tyle świadoma, że czegoś poszukuje i ten big name nie jest taki ważny?
1: Wiesz co, myślę, że to wszystko ma jakieś znaczenie, tak? No, to artysta oczywiście to jest na pierwszym miejscu, no, ale otoczenie tego, jak będzie ten artysta i gdzie będzie ten artysta grał, też ma duży wpływ na to, czy tam chcesz się po prostu pokazać, pojawić i czy dobrze się będziesz czuł, więc aranżacja przestrzeni uzupełnia tak naprawdę line-upy muzyczne.
0: A jak obserwujesz publiczność na różnych imprezach, to jakie są twoje spostrzeżenia? Imprezowicze się są coraz starsi, zmieniła się generacja. Ci, którzy kiedyś, te 10-15 lat temu się bawili, znowu wrócili do gry?
1: Wiesz co, no, ci, którzy się bawili i potrafili się bawić, to chyba oni nigdy nie wypadają z tej gry. Więc bawią się po prostu troszeczkę może mniej, bo mają już na przykład dzieci i dużo więcej obowiązków, więc takimi stricte rajwerami już może nie są, a może są po prostu jednodniowymi...
0: Bezafterowymi
1: rajwerami. Ale tak, nie, my zmieniają się pokolenia, wiesz, bawią się też młodzi ludzie. Młodzi ludzie też dorastają i zmieniają miejsca, do których chodzą. No to się dzieje po prostu.
0: A też zauważasz ze swojego takiego zawodowego doświadczenia, że czego innego publiczność oczekuje, albo zmieniły się też standardy?
1: Wiesz co, muzyka w ogóle moim zdaniem zatacza takie kręgi, wiesz, ona raz jest popularna, potem na jakiś czas nie jest popularna, potem znowu wraca w jakiejś lekkiej nowej odsłonie. No to raczej widzę w tym, co się dzieje w tych wszystkich moich klubach, no ale wiesz, ale no, pokolenia też się zmieniają. Ja nie wiem, w takim niebie, którego jestem również właścicielem, no tych pokoleń to już było kilka, działamy 10 lat. Inny klub, Chocki-Klocki, wiesz, przez 12 lat trwania i robienia tych imprez, też się zmieniły pokolenia. Więc w ogóle teraz obecnie, że przychodzą nawet dzieci moich znajomych do moich klubów.
0: Wujkiem
1: Krzysztofem, tak, polskiej sceny muzycznej.
0: A czy powiedziałbyś, że publiczność jest bardziej wymagająca? Przez to, że coraz więcej wyjeżdżamy za granicę, mamy porównanie, jak coś wygląda na zachodzie, jest lepiej, gorzej.
1: Jest wymagająco, ale to dobrze, wiesz, bo to dobrze, bo to już trochę się kończył czas już takiego, wiesz,

0: robienia byle jakiej przestrzeni, w której oczekujesz, że ludzie się będą dobrze czuli. Widzę, że promotorzy i organizatorzy imprez kombinują też i z designem, i z jakimiś fajnymi miejscami. No to, to jest ważne.
1: Jakaś przestrzeń do chillu, to też
0: tak,
1: trzeba tym wszystkim
0: chillu,
1: pomyśleć.
0: Musisz, tak. Dokładnie, musisz myśleć o całym zagospodarowaniu czasu człowieka.
1: O całym doświadczeniu, jak się idzie do klubu, spędza się nieraz tam tak, 8 godzin, to jak dzień w pracy, to też jest bardzo ważne. No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o profilu muzycznym Kawasaki, co proponujecie na zbliżający się sezon, o tym już za moment, zostańcie z nami.

0: 24 minuty po godzinie 13. Cały czas rozmawiamy o imprezach, o clubbingu. Podsumowaliśmy trochę sezon letni. No to teraz porozmawiajmy, Krzyśku, o klubie Kawasaki. Jakie jest podstawowe założenie tego miejsca? Bo to jest stosunkowo nowy klub. On w zeszłym roku rozpoczęliście, tak?
1: Otworzyliśmy go w zeszłym roku.
0: To będzie drugi sezon teraz.
1: Tak, tak, naprawdę to jest dopiero drugi sezon tego miejsca. Otworzyliśmy w zeszłym roku, pracowaliśmy trochę, już poznaliśmy trochę tej przestrzeni. No i jesteśmy w tym roku może gotowi do tego, żeby w poprawionej, lepszej trochę formule, przynajmniej w naszej opinii, w lepszej formule

0: zacząć ten sezon jesienno-zimowy.
1: Czy to jest house'owy klub?
0: Tak, jest to klub house'owy. Wiesz, gramy muzykę elektroniczną, ale nie tylko house'owy, bo właśnie zaraz, bo to też jest istotne. Klub house'owy, szczególnie w piątek i w sobotę. Wtedy gramy taki teraz delikatny house. Myślę, że w house, przy którym można potańczyć i się bardzo swobodnie pobawić. Każdy będzie mógł po prostu odnaleźć trochę się przy tej muzyce. Nie będzie bardzo wymagająca. No ale mamy też czwartki, bardziej rockowe czwartki, które prowadzi, hostuje nam Kuba Karaś. W zeszły czwartek odbyła się premiera jego płyty solowej, więc no, dzieją się też takie wydarzenia.
1: Okej, dobra. I to, co mnie najbardziej zastanawia, no ja nie będę ukrywał, mam pewne doświadczenie klubowe, natomiast to, z czym nigdy się nie spotkałem, to, że można zarezerwować u was stolik. I tak sobie myślę, jak idziesz na imprezę, no to różne rzeczy się dzieją. Jakoś tak długo przy jednym stoliku nigdy nie siedziałem, ale może byłem na innych imprezach.
0: Słuchaj, każdy ma inny pomysł na imprezę. No niektórzy przychodzą, żeby ten stolik zarezerwować właśnie. Rezerwują stolik, przychodzą i siedzą sobie przy tym stoliku i przy tym stoliku rozmawiają i spędzają miło czas.
1: Czyli jest taka możliwość, ale nie jest, jest to konieczność.
0: Nie jest to konieczność. No, my w tym roku troszeczkę też zmieniliśmy. Byliśmy bardziej zamkniętym klubem. Mieliśmy bardzo mocną selekcję. Troszeczkę ta komunikacja była takim raczej komunikacją klubu Speakeasy.
1: Co to znaczy Speakeasy?
0: Wiesz co, no, takiego, że raczej docierasz do niego przez znajomych i próbujesz się do niego dostać przez
1: znajomych.
0: Tajemny klub. Tajemny klub, do którego wszyscy nie mają nie wszyscy mają wejście. No teraz zapraszamy dużo więcej ludzi już i jesteśmy bardziej otwarci na wszystkich. Nie mamy, tak jak powiedziałem, nie mamy już takiej dramatycznej selekcji.
1: Ale selekcja pozostaje.
0: Selekcja pozostaje, to znaczy chcemy, żeby ludzie przychodzili ubrani tak, jak się dobrze czują, natomiast no, oczywiście w wersji najpiękniejszej wersji siebie.
1: Okej, okay, czyli, tak. Bo to wiesz, różne kluby jest różne podejście.
0: Bluza z kapturem może nie do końca, ale jeśli już musi być, to okej. Okay, no.
1: Czyli bardziej dress up niż dress down.
0: Tak, dress up niż dress down. Tak, dress up niż ten. No, dokładnie tak. Okay, dokładnie tak.
1: Dobra.
0: Ale wiesz, ale rozluźniliśmy też tą atmosferę i muzycznie, i cenowo, bo też zmieniliśmy mocno menu i mamy takie bardziej przystępne ceny.
1: Dobra,
0: że można spędzić dłużej, więcej czasu.
1: To za chwilę porozmawiamy jeszcze o programie, bo to jest przecież rzecz najważniejsza. Jakie najmocniejsze bookingi przewidzieliście w tym sezonie? O tym już za moment. A ja przypominam, że rozmawiamy o klubie Kawasaki. Krzysiek Stelmach jest dzisiaj razem z nami i jeszcze za moment porozmawiamy, jakie imprezy w najbliższym czasie się szykują w tym miejscu, więc zostańcie z nami.

0: 28 minut pozostało do godziny 14. Oczywiście dress code, miejsce, to wszystko jest ważne, a najważniejsza jest muzyka. No i jak planujecie rozegrać ten sezon zbliżający się w Kawasaki?
1: No ten cały sezon jest przygotowany już bardzo starannie. Mamy nową bookerkę Oliwie. Oliwia przygotowała bardzo fajny program, taki, jaki, można powiedzieć, na to nasze miejsce, bardzo świeży i bardzo nowy, z bardzo fajnymi artystkami i artystami ze świata, z takiej sceny DJ-skiej, pierwszej sceny DJ-skiej, natomiast mi dotychczas jeszcze nie tak dobrze znanej.
0: Więc... Okej, czyli ty jako właściciel klubu też się po prostu zdajesz na bookerkę, tak?
1: Tak, zdaję się na bookerkę, daję jej bardzo dużo swobody. Można powiedzieć, że ja troszeczkę modyfikuję tylko te line-upy lub wrzucam swoje typy.
0: Ale raczej imprezy house'owe, czy będzie jakieś...
1: Tak, raczej imprezy house'owe, ale tak jak mówiłem, nie tylko. No bo tak, no bo czwartki z Kubą Karasiem, czyli czwartki odsłuchowe, na których puszcza swoje selekcje płyt winylowych.
0: I to jest taki odsłuch na siedząco, czy tam można tańczyć?
1: Wiesz co, można posiedzieć, można porozmawiać, można też potańczyć, bo teraz w tym roku troszeczkę rozwinęliśmy tą imprezę i te czwartki będą dłuższe. Będziemy czynni dużo dłużej, okay. I będzie można dużo więcej tańczyć. Więc tak, więc będzie to dzielone na takie bloki właśnie odsłuchu winylowego, a potem może nawet i regularnej imprezy. Natomiast piątki i soboty stricte house'owe, stricte elektroniczne.
0: No to z tych takich, tych głównych imprez weekendowych, na którą najbardziej czekasz? Masz jakąś taką swoją?
1: Wiesz co, no najbliższy weekend jest bardzo fajny. Zagra Nika, Leo i PLK, a następnego dnia Anastazja Ford na przykład. To są, w sobotę będą grały same dziewczyny, więc przyjmują DJ-kę. No i o 16 października będzie Aina. To jest taki super producent i DJ. Przyjeżdża na imprezę First Class, więc to będzie naprawdę bardzo, bardzo mocny booking.
0: Krzyśku, ale jeszcze w samym tym house'ie, wiesz, jest dużo różnych podgatunków, dużo różnych odmian, jakieś hard house'y są, no to... ale też jakieś bardziej takie melodyjne.
1: Wiesz co, wyłączyliśmy się z tych hard takich. No. Okay. O tak, może lecimy bardziej takim miękkim house'em.
0: Melodyjne jakieś takie, ale progressive tak, też coś.
1: Progressive też, no, czasem jest szybciej, ale raczej tanecznie i mało, nie jest mroczno, tak.
0: Okej, okay, czyli nikomu
1: lokal
0: nie tam...
1: Mam na trzecim piętrze z widokiem na Wisłę, Stadion Narodowy i most, więc...
0: Nikt nie powie, że muzyka jest za ostra.
1: Tak, to nawet do tej scenerii nie pasowałaby taka...
0: No dobrze, to...
1: Sieczka.
0: I miłych imprez, Krzyśku, życzę. Dzięki, dziękuję, że wpadłeś bardzo do studia. Krzysztof Stelmach, Kawasaki Music Club był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na parkiecie.
1: Zapraszamy.

0: 19 minut pozostało już tylko do godziny 14. Teraz porozmawiamy o pieniądzach, dużych pieniądzach. Co tam metoda na wnuczka we Włoszech, to dopiero są wałki finansowe. Otóż bank został okradziony na 95 milionów euro przez podrobiony w AI głos, który namówił prezesa banku na przelew, gdzie daleko do Chin. Otóż prezes dostał wiadomość na WhatsAppie z prośbą o przelew od rzekomo dyrektora generalnego. Wiadomość na WhatsAppie powinna już wzbudzić jakieś podejrzenia, no ale tutaj prezes uznał, że to wszystko jest autentyczne. A później jeszcze do niego te złodzieje zadzwonili przy wykorzystaniu głosu wygenerowanego przez AI. No i robiąc ten przelew, co ważne, procedury monitorowania transakcji wyłapały podejrzane transakcje i uznały je za oszustwo, dzięki czemu udało się odzyskać 53 miliony euro, no ale i tak ten ogromny przelew poszedł do Chin. No i takie ogromne szkody. Prezes banku, który swoją drogą później zrezygnował ze swojego stanowiska. Natomiast my raczej powinniśmy się cieszyć, jak rodzice tylko udostępniają gadające zwierzątka AI, a nie robią jakieś przelewy.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Wiadomości z ostatniej chwili. Mamy największego grzyba w Polsce. Nowy rekord został właśnie pobity. No i największego grzyba znalazł 12-letni Adaś z Krzeszowa, który był na grzybobraniu z rodzicami i rodzeństwem. I o największym grzybie opowiada jego ojciec Marcin.
2: Bardzo duży, zdrowy okaz. Znaleziony tak naprawdę na polu obok lasu.
3: Ile może mieć centymetrów? Tak popatrzmy.
2: 35? 30?
4: Centymetrów, może 40? Nie wiem.
2: Zdrowy, tutaj mamy nogę obciętą, zdrowa nóżka.
3: Co jest fajnego w grzybobraniu?
4: Nie wiem, że można się trochę rozerwać, jest świeże powietrze.
2: Radość, jak się znajdzie grzyba. No. I po co? I suszymy grzyby, bo na święta dodamy do bigosu. Adam lubi bardzo sos grzybowy.
4: Cieszę się tego, bo no takiego grzyba to jeszcze nie widziałem. Jestem pod wrażeniem.
1: No cóż, emocje naprawdę jak na grzybobraniu. Z grzybiarzami rozmawiała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów, a te grzyby znalezione zostały w gminie Harasiuki. I pierwsza zasada grzybiarzy: nie zdradzaj swoich miejscówek.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z siedmioma melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
4: Co pani może zaproponować?
5: Może kurczę pieczony.
1: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Tak jak

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: O, bardzo ciepły początek tygodnia, ale wkrótce pogoda niestety gwałtownie się zmieni. Obecnie Polska znajduje się pod wpływem rozległego wyżu nad Czech, co zapewnia nam stabilną aurę. Na południu będzie

0: Gdzie bardzo ciepło, termometry wskażą nawet 23 stopnie. Jednak w nocy w regionach podgórskich pojawią się pierwsze przymrozki i MGW ostrzega przed porannymi mgłami.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa, albo wydawać z siebie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
10: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
9: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
10: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
9: A to akurat bardzo proste.
11: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 8 minut po godzinie 14. Sleaford Mods na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. Jeden z obecnie aktywnie działających moich ulubionych zespołów, który już 1 listopada wystąpi w warszawskim klubie Stodoła. No ale to jeszcze do tego trochę czasu nam pozostało. Przed nami natomiast konkursy i zgadywanki i czwórkowe gadżety do zgarnięcia. Już za moment podam kategorię. Ja wiem, że w poniedziałek się nie chce, ale jednak warto. Trochę tam potrenować szare komórki, coś się wysilić. Jednak później to będzie procentowało, więc zachęcam do udziału. Ja przypominam, że razem jesteśmy do godziny 16. Kamil Jasieński, zapraszam.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: O playliście też oczywiście myślę, którą możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online. Empire of the Sun. Za nami kwadrans po godzinie 14, więc zaczynamy poniedziałkowe zgadywanki 226452100. To jest numer do naszego studia, ale na pewno macie już zapisane w telefonach. Ja podaję tylko kategorię, wy dzwonicie, zadajecie pytania. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie.

zadaniu, więc może zadać dwa pytania, no i później strzelacie, co to może być, czego szukamy. A dzisiejsza kategoria to technologia, tak, szukamy jakiegoś sprzętu zaawansowanego technologicznie. Co to może być? 226452100. Czekam na wasze telefony do zgarnięcia pakiet czwórkowych gadżetów. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 19 minut po godzinie 14. Krzysiek jest razem z nami. Dzień dobry, Krzyśku.
2: Dzień dobry.
1: Jak się miewasz w poniedziałek?
2: Bardzo dobrze, pracuję dziś zdalnie, więc jest dobrze.
1: Czy pracujesz zdalnie ze względu na intensywny weekend, czy po prostu takie były plany?
2: Takie były plany, taką mam pracę.
1: Dobrze, a czy weekend był intensywny, chociaż troszkę? Tyci?
2: Staram się ostatnio nie mieć intensywnych weekendów ze względu na wychowanie aż trójki dzieci.
1: No dobrze, Krzysztofie, przechodzimy do konkretów. Oczywiście pozdrawiamy rodzinkę i słuchamy dwóch pytań. Kategoria technologia.
2: Dobra, czy to sprząta?
1: Nie.
2: Może kosi?
1: Nie.
2: Wiertarka.
1: Wiertarka?
2: Mhm.
1: Niestety nie. Nie. Można byłoby kilka osób wykosić wiertarką, tak mi się wydaje, że byłoby to możliwe, ale absolutnie o to nie chodzi. Pozdrawiam cię serdecznie, niestety to nie jest wiertarka, może później się uda. Wszystkiego dobrego, dobrego poniedziałku. Trzymaj się, na razie.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Hej, hej. No i mamy Janusza na linii. Dzień dobry, Januszu.
3: Cześć.
1: Cześć, siemano, słuchamy pytania.
3: Ej, czy to jest jakiś robot?
1: Nie.
3: To nie wiem. Czy to jest tablet?
1: Tablet, nie, to nie jest tablet. Niestety nie. Nie. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam serdecznie. 226452100. Technologia, o której dzisiaj rozmawiamy, została

0: znacznie wcześniej stworzona przed AI. Tyle mogę wam podpowiedzieć. Musimy trochę cofnąć się w czasie. Małgorzata jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Małgosiu. Cześć. Słuchamy pytania.
1: Czy to pierze?
0: Nie.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A jakiś strzał? Coś niepiorącego? Są jakieś? Możesz strzelić.
1: Dobrze. Odkurzacz.
0: Nie, to nie jest odkurzacz. Dziękuję, trzymaj się, pozdrawiam na razie. 226452100. Dzisiejsze hasło absolutnie nie ma nic wspólnego z obowiązkami domowymi. Tyle mogę wam podpowiedzieć. Nie korzystamy z tego w domu. 226452100 to jest numer do naszego studia i też powiedziałbym, że to jest technologia raczej niedostępna dla nas, śmiertelników. 226452100. Co to może być?

0: nim tylko o jednym myśli.
1: 24 minuty po godzinie 14. Małgosia jest na linii. Halo, halo.
2: Dzień dobry, jeszcze raz.
1: Cześć Małgosiu, słuchamy.
2: Tego się używa w biurze na przykład?
1: Oj nie. Daleko od biura, bardzo daleko od biura.
2: Dobra, no to strzelam. Czy to jest rower?
1: Nie, to nie jest rower. Chociaż, no gdybyś chciała zakończyć pracę tak z hukiem, no to wtedy, wtedy w biurze. Ale nie, to nie jest rower. Pozdrawiam Małgosiu na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. I na linii jest Krzysztof, halo?
3: Czy to coś ma, jest związane z energią? Z wytwarzaniem energii?
1: Z wytwarzaniem energii nie. No ale jakaś tam energia jest potrzebna.
3: Maszyna parowa?
1: Nie, to nie jest maszyna parowa, niestety nie. Trzymaj się, Krzyśku, dzięki za telefon. Dzięki. Na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i dodzwonił się do nas Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
4: Siemanko, młody Kamilu.
1: Siema, młody Kamilu, jak tam u ciebie?
4: Dziękuję, dobrze. Ja teraz zawsze tak będę, już będę pokutował do końca życia.
1: No ja, wiesz co, i chcę to słyszeć i niech inni utwierdzą się w tym przekonaniu, jak ja wciąż jestem młodym człowiekiem.
4: Tak jest.
1: Do końca życia będę młody. Dobrze. Kamilu, stary maleńki, tak?

0: Tak, hello fellow kids. Ile ty masz lat? 17. Ktoś mi napisał na Instagramie taki komentarz. Ile ty masz lat? 17 czy 47? Dobrze, przechodzimy do konkretów. Kamilu, słuchamy pytania.
1: Czy to jest technologia wykorzystywana w kosmosie?
0: Nie. Zejdźmy na Ziemię. No to... Zejdźmy na Ziemię, naprawdę. Jest poniedziałek.
1: Dobra, to natknąłeś mnie tym, co powiedziałeś, żeby zakończyć z hukiem pracę, to ja powiem detonator.
0: Nie, to nie jest detonator. Niestety nie. Nie aż tak. Nie okay. Wybucha, nie wybucha. Nie aż... Nie wybucha, wybucha dzisiejsze okay. Hasło.
1: Dobra, dzięki.
0: Pozdrawiam, na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100, numer do naszego studia i na linii jest Ola. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, Olu. Słuchamy pytania.
2: Czy to służy do orientacji w terenie?
0: Do orientacji nie, ale wykorzystywane jest w terenie. To nie ma nic wspólnego z orientacją.
2: Nic wspólnego z orientacją, dobrze. No to, nie wiem, teleskop.
0: Niestety nie, nie, to nie jest teleskop. Pozdrawiam, na razie, hej. No i Piotrka mamy na linii. Dzień dobry, Piotrze.
3: A, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ukłony i różne wyrazy od Zygmunta III Wazy. Jak tam samopoczucie?
3: A, dobrze, dobrze, już w drodze z pracy do domu.
0: Okej, okay, czyli relaks.
3: Relaks, tak, już się cieszę, mówię, o, jest... Czwórka jest Kamil, to, no to może tym razem.
0: Mózg po całym dniu pracy już na pewno intensywnie działa. Słuchamy pytania.
3: Tak, więc czy to jest wykorzystywane w działaniach militarnych, wojennych?
0: Tak.
3: O, dobra, więc czy to jest wykorzystywane na lądzie?
0: Mój drogi, jedno pytanie. Chciałeś tutaj mnie zagadać. Radio jest Kamil i myślisz, że już wiesz, myślę tutaj, prawda, zauroczony jesteś, rzuciłeś czar, ale nie, trzeźwy umysł tutaj pilnuje zasad. Teraz strzelasz. Militaria i co to może być?
3: Dobra, więc czy to jest rakieta?
0: Rakieta. Rakietę to do kryminału się wysyła. Nie, to nie jest rakieta. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Piotrku, na razie pozdrówki, miłego popołudnia, szybkiego powrotu do domu z pracy. No i mamy Karola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Siemano, słuchamy pytania.
4: Pytanie, czy to służy do komunikacji?
0: Nie.
4: No, to troszkę mnie zbiłeś teraz.
0: No, niestety. Tropu.
4: No to szybki strzał. Mapa.
0: Nie, to nie jest mapa, niestety. A mapa służy do orientacji, a już orientację wykreśliliśmy. Karolu, pozdrawiam serdecznie, może później się uda, można dzwonić do oporu. Przypominam, trzymaj się na razie. No i mamy Łukasza na linii. Dzień dobry, Łukaszu. Nie ma Łukasza. Chlip, chlip, chlip. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Czekam na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: Hej ladies, i Janusz się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Januszu.
2: No cześć, cześć, ten słoneczny piękny dzień.
1: Witamy i słuchamy, od razu przechodzimy do konkretów. Technologia.
2: Tak. Czy to coś lata?
1: Nie, niestety.
2: Nie chcę latać?
1: Nie.
2: No to radar.
1: Nie, to nie jest radar, niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, ale nastawiaj radary, bo zaraz będzie rozwiązanie hasła. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, Janusz. Dzięki za telefon. 226452100, numer do naszego studia na linii jest Tomasz. Dzień dobry, Tomaszu.
3: Siema, cześć.
1: Siema, siema. Jak tam poniedziałek?
3: Będzie.
1: Jakoś ujdzie. A jak weekendzik?
3: Spokojnie, bardzo spokojnie.
1: Mordo na spokojnie. No to poniedziałek też jakoś będzie. Tomku, przechodzimy do konkretów, słuchamy pytania.
3: A powiedz mi, czy to jest na literę N jak Natalia?
1: Niestety nie.
3: Powiedz mi, czy to jest termowizor?
1: Nie, to nie jest to. Niestety.
3: Dobra.
1: Pozdro, na razie, hej, hej. No i mamy teraz Kamila na linii. Dzień dobry.
4: Siemanko.
1: No wracamy. Witamy Kamila.
4: Wracamy. Pokutujemy i wracamy.
1: Moja wida, moja kulpa.
4: No. Słuchaj, czy to ma swoją wersję papierową? Czy występuje to w wersji papierowej? O, może tak.
1: Może na najwyższym poziomie origami to mógłbyś to stworzyć, ale tak to nie.
4: No dobra, no to wrotki odrzutowe.
1: Wrotki odrzutowe? Nie, niestety. A papierowe są wrotki odrzutowe?
4: No jak zrobisz origami, to będziesz miał.
1: No właśnie, jak jesteś umiejętny, zdolny. Szybkie palce, Kamil, szybkie palce. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. No i mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle.
5: Cześć, dzień dobry.
1: Słuchamy.
5: Czy jest na literę W?
1: W jak?
5: W jak Wiesiek.
1: Niestety nie.
5: Czy jest to zagłuszarka łączności?
1: Nie, to nie to. To nie to. To do hejterskiej by się przydała taka zagłuszarka w Open Space. Trzymaj się. Tak? O, pyk się rozłączył właśnie. Zagłuszarka się włączyła. Mamy Krzysztofa teraz. Halo?
6: Halo, cześć.
1: Cześć, Krzyśku. Tak, słuchamy.
6: Czy to się przemieszcza?
1: Tak.
6: Czy to jest czołg?
1: Nie, to nie jest czołg, niestety. Pozdrawiam serdecznie, na razie. 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest Julian. Dzień dobry.
7: Cześć.
1: Słuchamy pytania.
7: To ja takie swoje pytanie, czy to ma gąsienicę w ogóle?
1: W niektórych wariantach bywa, że tak.
7: To jest opancerzony transporter.
1: Jakiegoś być może jakaś forma opancerzonego transportera, ale to nie jest odpowiedź. Niestety nie. Pozdrawiam, dzięki. Na razie, hej. No i Aneta jest razem z nami.
8: Cześć.
1: Cześć, Aneto.
8: Zbili mnie tu z tropu, więc muszę tu wymyśleć na szybko coś innego, ale może to jest... Czy to ma koła?
1: Może mieć. Ma...
8: To jest rosomak.
1: Nie, to nie jest rosomak. Nie, to nie jest odpowiedź. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. 226452100, numer do naszego studia, kategoria technologia. No już jesteśmy bardzo blisko, nic nie podpowiadam, co słyszeliście, to wasze. I czekam na telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty pozostały, sztuka do godziny 15 i Darek jest razem z nami. Dzień dobry.
2: No cześć Kamilu.
1: No cześć Darku, co u ciebie?
2: A wiesz co, w weekend tam sąsiad mi w radio antenę dokręcał, żebym mógł słuchać czwórki i póki co wszystko działa.
1: No i jak teraz mój głos brzmi na tej nowej antenie? Lepiej?
2: No, lepiej.
1: Krystalicznie czysty?
2: Tak.
1: No i bardzo
2: tak jakby,
1: mnie.
2: Tak jakby się po prostu płytę włączyło, tak czysty no, jest głos.
1: Kamil jak z płyty, to wiesz co, Darek, piękny komplement. Zdrówko dopisuje? No. Jest wszystko
2: okej? Dopisuje, okay? a poza tym jesteście jedyni w galaktyce stacją radiową, gdzie można dzwonić do konkursów na telefon stacjonarny.
1: Wiesz co, i tutaj taka gwiazdka mi się zapaliła w galaktyce, a jednak są inne galaktyki. Więc może jednak, Darek, warto zastanawiać się nad priorytetami, ale bardzo nas to cieszy, dziękujemy ci za ten piękny komplement. No i dzwoń, dzwoń, dzwoń, a teraz zadawaj pytanie. Kategoria technologia.
2: Technologia, tak.
1: Tak.
2: Skoro to coś może być na półkach, czy to jest może wyrzutnia balistyczna?
1: Nie, to nie jest wyrzutnia balistyczna, niestety nie. Dzięki bardzo, Darek. Nie martw się, będzie jeszcze okazja, jutro też będzie konkurs i za chwilę możesz znowu zadzwonić. Nie martw się.
2: Dobra, no
1: dzięki bardzo za telefon, pozdrawiamy serdecznie, super, że z nami jesteś. To był Darek, a teraz jest Krzysiek. Dzień dobry, Krzyśku.
3: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
3: Kolejne pytanie.
1: Tak.
3: Czy to ma lufę?
1: Czy to ma lufę? Nie. Pomyliłeś programy, lufa pytanie. Nie, nie, nie, to nie jest to, to nie jest to. Nie ma lufy.
3: Co to jest traktor?
1: Słucham?
3: Czy to jest traktor?
1: Nie, to nie jest traktor. Niestety nie. Pozdrówki. Wszystkiego dobrego. Na razie. Krzysiek walczy. Dobrze, teraz mamy Łukasza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Łukaszu, słuchamy pytania. Bez lufy niestety.
4: Bez lufy, dobra. Nie słyszałem od początku, ale czy to potrafi latać?
1: Czy potrafi? Nie, nie potrafi latać.
4: Dobra, okej. Okay. Czy to amfibia?
1: Tak, to amfibia. Brawo!
4: Jest!
1: Ostatnio oglądałem jakiś film, chyba dotyczył taki political fiction, a może nie, nawet nie fiction, a i tam jeździli amfibią. To były końcówka lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Amfibia, amfibia. No. Gratuluję ci bardzo serdecznie, udało się. Jeździłeś kiedyś? Siedziałeś chociaż w amfibii?
4: Amfibią nie miałem okazji.
1: Pamiętam, jak byłem dzieckiem małym, to zawsze mówiłem na resoraki, o, ten to akurat będzie amfibia, jak się bawiłem. Nie byłem jakimś wielkim...
4: Ja się kojarzę z panem samochodzikiem, on miał takie auto.

0: to.
1: Nie byłem jakimś wielkim fanem motoryzacji, ale amfibia zawsze robiła na mnie ogromne wrażenie. Tak samo jak śmieciary i ciężarówy. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Amfibia, amfibia i czwórkowe gadżety są już twoje. Też myślę, że możesz z nich korzystać na zewnątrz i w wodzie. Warto próbować.
0: Dobra. Super, dzięki.
1: Trzymaj się, na razie, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, Krzyśku, hej, hej, pa, pa.

0: Czwórka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.
2: Numery as i tede. Jako warszawski deszcz. 2011. Prawdę powiedziawszy.

0: Wow, gdzie one są? Warszawski deszcz. No, źle się zestarzała ta piosenka, nie tylko wow robili pod te dziewczyny. Numer raz i tedy. Na wiele różnych sposobów i na wielu różnych płaszczyznach ta piosenka bardzo źle się zestarzała, no ale prawda, warto sobie czasami wrócić do dawnych wspomnień. Natomiast jeśli chodzi o teraźniejszość i przyszłość i nowe rzeczy, no to na pewno dużo nowych rzeczy możecie usłyszeć w nowych audycjach, ponieważ od 1 października w Czwórce jest nowa ramówka, całkiem sporo nowych programów, między innymi Dominika Płonka i Sound of Domi. Premierową audycję usłyszycie już dzisiaj o godzinie 22. No i jak możecie się domyślać, to będzie jej autorska muzyczna audycja. Z kolei Ludu Zupczyńska, która prowadziła program dzisiaj do godziny 13 przede mną, ona także poprowadzi swój autorski program w piątek od godziny 18. No to jest doświadczona DJ-ka, więc na pewno można liczyć na dużo imprezowych motywów i na dużo imprezowej muzyki. To będzie taki before przed weekendem. Marta Zinkiewicz poprowadzi audycję Dokąd Teraz, no i to będzie audycja podróżnicza. No i po krótkiej przerwie do naszej ekipy powraca Eldo i miejski folklor usłyszycie w piątki po godzinie 20. Całkiem niedawno Eldo też był gościem Kasi Dydo w poranku i opowiadał o swojej amerykańskiej podróży, więc jeżeli chcielibyście poznać Stany Zjednoczone oczami Eldoki, no to zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na nasz kanał na YouTubie, bo tam znajdziecie całą rozmowę.
1: Stuck 9 to the 5 in, yeah, pressure makes diamonds, brother live in the islands,

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my. Nie gra nikt.
11: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
12: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia.

0: I minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy na południu kraju bezchmurnie, w centrum na północy zachmurzenie małe, w południowej połowie kraju silne zamglenia, a także miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą w nocy od 2 stopni na południowym wschodzie 9 stopni, na przeważającym obszarze kraju do 12 nad samym morzem. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich, minus 1 stopień.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z siedmioma melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.

0: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w Po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
1: Legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
0: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
2: Co pani może zaproponować?
3: Może kurczę pieczony.
0: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 15. Teraz czas najwyższy, żeby zrobić kilka zdjęć, ponieważ Daniel Pękalski jest razem z nami w studiu Czwórki. Fotograf przyrody. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, miło poznać.
1: Danielu, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia dzisiaj bez sprzętu.
2: Dzisiaj bez sprzętu, sprzęt został w samochodzie.
1: Ustawka bez sprzętu, jak kibice piłkarscy, ale pseudo kibice. Danielu, możesz nam opowiedzieć trochę swoją historię? Jak zaczęła się twoja przygoda z fotografią przyrody?
2: Z fotografią przyrody zaczęła się na studiach na kierunku leśnym, bo takie studia kończyłem i tam byłem bardzo blisko tej przyrody. Pomimo tego, że do aparatu ciągnęło mnie zawsze, tak w trakcie studiów miałem dużo okazji, miałem jakiś już budżet, żeby troszkę w sprzęt zainwestować i jakoś to ruszyło.
1: No dobrze, to najpierw była miłość do przyrody czy do fotografii?
2: Do przyrody, zdecydowanie.
1: Okej, okay, i postanowiłeś to zacząć uwieczniać.
2: Dokładnie tak.
1: No i jak wyglądały twoje początki, bo domyślam się, że teraz to masz bardzo rozbudowany sprzęt, mnóstwo tego wszystkiego, a trochę inaczej wyglądało to, kiedy zaczynałeś.
2: Tak, zaczynałem od body, które mieliśmy gdzieś tam w domu. Kupiłem używany obiektyw tam za około 300 zł z jakąś tam dłuższą ogniskową, żeby jakoś ten swój zasięg wydłużyć. No i małymi krokami, powoli zacząłem zauważać, czego

0: mi brakuje, czego potrzebuję, no i zaczął się sprzęt rozwijać.
1: No to za chwilę na pewno o sprzęcie też porozmawiamy, ale także o twoich najpiękniejszych zdjęciach. Wszystko można zobaczyć na twoim Instagramie, ponad 100 tysięcy obserwujących już masz, tak?
0: Tak, na Instagramie, tak.
1: Jak można cię znaleźć, pod jakim nickiem?
0: Wild in Lens.
1: Fotografii.
0: Tak.
1: Zapraszamy, koniecznie musicie sprawdzić ten profil, naprawdę te zdjęcia są piękne i za moment porozmawiamy o tym, jak te wszystkie fotografie powstają.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Daniel Pękalski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o fotografii przyrodniczej. No i Danielu, powiedziałeś o swoich początkach. Jak wygląda takie przygotowanie? Bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, ta miłość do natury u ciebie już wcześniej się pojawiła, no ale żeby wybrać się na takie zdjęcie, to raz, że trzeba mieć opanowany technicznie sprzęt, no a też trzeba wszystko wiedzieć, gdzie się udać, o jakiej porze, żeby jednak spotkać te zwierzęta. Jak wygląda cały ten proces takiego przygotowania, zanim zrobisz jakieś zdjęcie?
2: Kiedyś po prostu brałem sprzęt i szedłem na spacer. I spotykałem coś, fotografowałem. Teraz też praca mi nie pozwala na to, żeby sobie pozwolić na taką swobodę. Raczej staram się ustawiać na konkrety i szukać konkretów. Chcę sfotografować zimorodka, robię rekonesans, no znam już jego zachowania, znam jego behawior, wiem, gdzie mogę się go spodziewać, sprawdzam takie miejsca i jeśli zweryfikuję, że w danym miejscu jest dany model, to tam zaczynam czatować.
1: No i zawsze to się sprawdza? Ta weryfikacja jest na tyle skuteczna, że zawsze wracasz z takich zdjęć zadowolony, czy czasami z niczym, jak z ryb?
2: Zazwyczaj wracam.

0: Praca się z niczym. Tak fotografia przyrody już wygląda, że ta przyroda jest nieprzewidywalna i nie poprosimy, zapozuj tutaj i my zrobimy zdjęcie. No, musimy poczekać na to, co natura chce nam pokazać, co chce nam dać i bierzemy to, co daje.
1: Ale to chyba właśnie jest najpiękniejsze w fotografii przyrody, że jest tak nieprzewidywalna.
0: Tak, tak naprawdę nigdy się nie spodziewasz, co może się pojawić przed obiektywem. Czasem czekasz na jeden cel, a pojawia się coś zupełnie innego, czego się nie spodziewasz.
1: No dobrze, i przy takich sytuacjach, na przykład jeżeli nastawiasz się na jakiegoś małego ptaszka, a tutaj wychodzi żubr, zdarzają się takie sytuacje, czy sprzęt może być tutaj ograniczeniem, że wziąłeś nie taki obiektyw?
0: Tak, jest bardzo mocnym ograniczeniem, bo w fotografii przyrody pracujemy na długich ogniskowych i o ile korzystamy z zooma, to możemy sobie tą ogniskową skrócić i coś tam popróbować. Tak jak używamy stałki, no to już jesteśmy zgubieni, że tak powiem, i no bez szans na foty. Możemy próbować jakieś detale, jakieś oko, coś z bliska, no ale całego zwierzęcia nie obejmiemy niestety.
1: Okej, czyli z reguły jak czekasz na jakieś swoje zwierzę, to z jakiego wtedy obiektywu korzystasz?
0: Obecnie z 400-28.
1: Możesz na język ludzki to przetłumaczyć? Co ten obiektyw potrafi?
0: Co potrafi? Ciężko mi przetłumaczyć to na język ludzki. Jest to ogniskowa, która pozwala na fotografię z większej odległości, która pozwala mi na to, żeby ładnie rozmyć pierwszy plan, ładnie rozmyć tło. Jest to obiektyw, który no, tego światła już dosyć sporo łapie, więc pozwala też na pracę w trudnych warunkach oświetleniowych.
1: No i właśnie tutaj pojawił się ten wątek tego rozmycia. Właśnie zdjęcia, które widziałem na twoim Instagramie, no one są perfekcyjne. Ale zastanawiam się, czy zdarzają się też takie problemy techniczne, że wyskakuje jakieś zwierzę, cyk, cyk, cyk i nie akurat tutaj się ustawiła, nie tutaj ostrość, nie to chciałeś ująć, coś nie wyszło. Czy takie sytuacje się zdarzają przy takim sprzęcie i przy takim obiektywie?
0: Oczywiście, że się zdarzają, bo to człowiek robi zdjęcie. Nie sprzęt. Możemy mieć sprzęt za grube miliony, a nie potrafić go wykorzystać i zawsze jakiś ten błąd można popełnić. Też czasem chwilę wcześniej robiłeś jakieś szybkie ujęcie, coś przelatywało szybko, albo w drugą stronę coś wolnego, potem coś szybkiego, no i okazuje się, że nie zdążyłeś.
1: Trzeba zmienić ustawienia po prostu.
0: Tak, a czasem jest tak dynamicznie, że nie zdążysz po prostu.
1: No to powiedziałeś o tym sprzęcie za grube miliony, to może za chwilę porozmawiamy, ile kosztował twój sprzęt i dlaczego tak drogo. Zostańcie z nami.
2: Go!

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 22 minuty po godzinie 15. Daniel Pękalski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o fotografii przyrody, natomiast teraz będziemy rozmawiać o sprzęcie. Zanim porozmawiamy o tych ciężkich pieniądzach, to jak ciężki jest ten sprzęt? Ile ty nosisz na plecach?
2: Sam aparat waży około 4-5 kg, plus statyw, plus baterie. No to około 10 kg biorę w teren, jak idę tylko z aparatem.
1: No dobrze, tylko z aparatem. A co jeszcze możesz ze sobą wziąć?
2: Mogę zabrać namiot, mogę zabrać siatki maskujące, mogę zabrać karimatę, no i ogólnie szeroko pojęty kamuflaż.
1: Okej, czyli całkiem sporo to waży, to nie jest taka lekka zabawa, idę sobie zrobić zdjęcie ptaszków, to tak nie wygląda, to jest bardzo ciężkie przedsięwzięcie. No i domyślałem się, że jak idziesz z takim sprzętem, to też coś zobaczysz, to nie jesteś w stanie szybko zareagować, bo tyle to waży, tylko musisz jakoś się ustawić, prawda?
2: To już zależy od zamysłu. Jeśli idę tak spacerowo, tylko z aparatem, no to zdążę zareagować, oczywiście jak model pozwoli. A jeśli idę już tak ciężko obładowany, no to raczej omijam wszystko, co mi wyjdzie, nie zwracam na to uwagi, dochodzę na swoje miejsce i już w tym danym miejscu się rozkładam i czatuję.
1: Ale to ten wielki, wielki aparat z tą wielką lufą też jesteś w stanie właśnie tak szybko tym zareagować? Czy masz inny zestaw do takich bardziej spontanicznych zdjęć, tak to nazwijmy?
2: Mam lżejszy sprzęt, ale zazwyczaj korzystam teraz tylko i wyłącznie z tego ciężkiego. Zdążę zareagować. Jak jakiś ptaszek przelatuje, to zdążę się go złapać.
1: No dobrze, to powiedziałeś nam, że to już bardzo dużo waży. Skoro tak dużo waży, to domyślam się, że też to nie są tanie rzeczy.
2: No niestety optyka i sprzęt obecnie jest bardzo drogi.
1: Okej, a możesz nam zdradzić, ile taki obiektyw mniej więcej może kosztować?
2: No dla zobrazowania skali ja używam obiektywu, który ma około 15-20 lat i kosztował mnie 22 tysiące.
1: Używany?
2: Używany, tak, bez tam paru groszy. Nowy obiektyw, dokładnie ten sam model, tylko że najnowszy, kosztuje już około 60 tysięcy. Więc ceny są bardzo, bardzo nieprzyjemne.
1: No i czy w związku z tym rozwojem technologii w obiektywach, tam też jest różnica później w obrazie, czy czym innym to się różni?
2: Ostrość, autofokus, stabilizacja, sama waga sprzętu, to wszystko się zmienia.
1: Okej, czyli jakby cały czas idzie do przodu i cały czas robi się droższe.
2: Tak, przy czym ciężko jest, myślę, że producentom już iść dalej, ale radzą sobie.
1: Daniel, a jak z takim sprzętem, bo jednak fotografujesz to wszystko gdzieś w lesie, różne warunki atmosferyczne się zdarzają, no a przecież to jest sprzęt elektroniczny i co, jak to zabezpieczyć? Masz obiektyw za kilkadziesiąt tysięcy, żeby to się wszystko nie zepsuło.
2: No tak, ostatnio złapał mnie deszcz, to chowałem się szybko pod płachtą biwakową, pod takim tarpem. Na szczęście go miałem, bo gdyby nie to, no to byłoby ciężko, ale mam też taki pokrowiec wodoodporny na cały sprzęt i jak są nieodpowiednie warunki, to staram się z niego korzystać.
1: No właśnie, nieodpowiednie warunki, coraz gorsza robi się pogoda. Co prawda, teraz mamy piękną, złotą polską jesień, no ale już za chwilę zrobi się chlapa i nie będzie zbyt przyjemnie. Czy w tych takich gorszych okresach, nazwijmy to, też chodzisz do lasu, robisz zdjęcia, lubisz to?
2: Ja cały rok chodzę do lasu. Dla mnie zaczyna się teraz okres działania. Latem mało fotografuję. Owady, komary, kleszcze, to wszystko nie sprzyja, upały też nie sprzyjają, wschód słońca mamy bardzo wcześnie latem, więc te zwierzęta, które właśnie żyją przede wszystkim na skraju dnia i nocy, też wcześnie funkcjonują, więc takie wcześnie wstawanie przed pracą no jest ciężkie, potem żeby cały dzień przeżyć, więc teraz tak naprawdę dopiero zaczynam.

0: nam od rykowiska, można powiedzieć, do wiosny zaczynam swój sezon.
1: To w takim razie o której godzinie tak mniej więcej w tym okresie takim jesienno-zimowym wybierasz się do lasu? Która godzina jest najlepsza?
0: Godzina przed wschodem słońca to jest godzina, o której już powinniśmy być na miejscu, gotowi, zwarci i oczekiwać już tego, co się zaraz może wydarzyć. Oczywiście warto jest być troszkę jeszcze wcześniej, żeby cała sytuacja wokół nas się uspokoiła, żeby zwierzęta poczuły się bezpiecznie, żeby chciały wyjść. Więc tak naprawdę najlepiej jest wejść do czatowni wieczorem, a wyjść z niej rano, dopiero po sesji. Ale oczywiście no, nie zawsze się tak da. Czasem no, wystarczy te 2 godzinki przed wschodem słońca już tam być na miejscu.
1: Okej, okay, czyli nie dość, że trzeba dźwigać, nie dość, że deszcz, złe warunki atmosferyczne, to jeszcze trzeba rano wstawać.
0: Dokładnie.
1: No ale kto co lubi, jakie później piękne zdjęcia powstają, to może za chwilę porozmawiamy o tych zdjęciach, z których jesteś najbardziej dumny, te, które czy wyszły i z którymi najczęściej chcesz się chwalić, jakie to są zwierzęta, jakie zwierzęta najbardziej lubisz, o tym wszystkim porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 29 minut po godzinie 15. Cały czas rozmawiamy o fotografii natury. No i Danielu, musisz nam powiedzieć, najbardziej taki wdzięczny gatunek, albo który ty lubisz? Co najbardziej lubisz fotografować?
2: Chyba właśnie jeleniowate, szeroko pojęte. Wszystkie rodzime.
1: Dlaczego?
2: Są bardzo ciekawe. Są majestatyczne, tak jak jeleń czy łoś, duże zwierzę. I są też trudne. A im trudniej zrobić jakieś zdjęcie, tym bardziej się je docenia.
1: I większa satysfakcja. A na czym polega ta trudność? Że one są płochliwe, na chwilę tylko wychodzą, szybko się przemieszczają?
2: Przede wszystkim są bardzo płochliwe. Wyczuwają wiatr, który od nas leci w ich kierunku. Wyczuwają, wysłyszą wszystko. Najdrobniejszy szelest gdzieś w krzakach i potrafią uciec. No i funkcjonują właśnie na granicy dnia i nocy, czyli w tych najtrudniejszych warunkach oświetleniowych.
1: Czyli w takim razie, jeżeli chowasz się tam, prawda, i czekasz na zdjęcie, to absolutnie nie możesz się ruszać.
2: Tak, nie mogę się ruszać. Muszę mieć na uwadze kierunek wiatru, żeby wiatr nie wiał mi w plecy i nie wywiewał mojego zapachu na całą łąkę.
1: Czyli perfumy też odpadają do lasu.
2: Odpadają.
1: No dobrze, no to najtrudniejsze. A najłatwiejsze? Tak, taki pewniaczek.

0: Jest coś takiego w fotografii przyrody, czy nie ma?
1: Pewniaczek? Nigdy nie ma pewniaczków. Mhm. Nawet idąc do Łazienek Królewskich, chcąc spotkać wiewiórki, czasem się nie udaje.
0: Okay.
1: Więc to są takie pewniaczki, wiadomo, ale są sytuacje, gdzie się nie uda.
0: No dobrze, a jakieś ptactwo jest trudniejsze do fotografowania niż na przykład jelenie?
1: Myślę, że to już bardziej kwestia tego, ile mamy danego gatunku, ile jest osobników w Polsce, jaka jest populacja i ich zagęszczenie. To może być bardziej

0: takim właśnie jednym z tych łatwiejszych pewniaków. Jeśli wiemy, gdzie są żubry, one nie są aż tak puchliwe jak jelenie. Popatrzą, poobserwują. Jak człowiek nie zrobi naprawdę żadnej głupoty, to dają się fotografować przez długie godziny.
1: Mówimy o tym, że zwierzęta mogą się spłoszyć albo są bardzo strachliwe. A czy w drugą stronę to też działa? Czy byłeś w jakiejś sytuacji, która dla ciebie była niebezpieczna?
0: Raczej nie miałem takich sytuacji, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie robi się ciepło. Na przykład miałem teraz na rykowisku taką sytuację z łosiem, który był bardzo nachalny w moim kierunku. Ja byłem zakamuflowany, no wiadomo, teraz okres godowy, więc hormony buzują. Ten byczek, młodziak zauważył mnie i bardzo się interesował moją osobą. Na początku oczywiście no to sesja, robimy zdjęcia, tak? To w pierwszej kolejności, ale gdy zacząłem się ruszać, zacząłem mu się pokazywać, a on nie robił sobie z tego nic, no to już patrzyłem, na którą brzuskę w okolicy da się wejść, tak na wszelki wypadek. Łosiek sobie niespiesznie odszedł ode mnie, więc ja zacząłem iść w przeciwnym kierunku i po chwili słyszę, że on w moim kierunku biegnie. Także takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście zatrzymał się w bezpiecznym dystansie, więc ponowiłem sytuację, zacząłem mu się pokazywać, machać do niego, gadać do niego, no i postanowił, że sobie powolutku, niespiesznie odejdzie.
1: Czy chciałeś go przestraszyć, a on twardziel nie bał się, tak?
0: No może nie chciałem go jakoś bardzo straszyć panicznie, ale chciałem, żeby zdał sobie sprawę, że jestem człowiekiem i żeby nie podchodził.
1: No i w jakiej to odległości było?
0: Około 80 metrów, 50 A. może nawet.
1: Okej, okay. Ale ty już się trochę tak przestraszyłeś? Miałeś już plan awaryjny właśnie?
0: No tak, tak, brzuska była w okolicy, taka jedna, za którą mógłbym się schować, ewentualnie na nią wskoczyć, ale sprzęt zostaje na ziemi, więc no.
1: No właśnie, on kopytem potraktował ten obiektyw. A jak dziki nas w mieście zaatakują, to co powinniśmy robić?
0: No dzik raczej sam z siebie nie zaatakuje. Jak człowiek nie zrobi nic głupiego, nie będzie podchodził, nie będzie, nie wiem, straszył, zaczepiał tego dzika, no to...
1: Czyli widzimy dziki na drodze i zamarzamy, tak? Stoimy i one sobie pójdą.
0: No, lepiej poczekać, przeczekać, one zrobią swoje i pójdą dalej.
1: Danielu, to jeszcze na koniec, to mnie najbardziej zastanawia, takie najbardziej twoje wyczekane zdjęcie. Powiedziałeś, że im jakiś gatunek jest rzadziej spotykany, tym no, bardziej człowiek to docenia. To z którego ty zdjęcia jesteś najbardziej zadowolony?
0: Mam kilka takich zdjęć. Ciężko jest powiedzieć mi o jednym. Myślę, że takie najdłużej wyczekane, gdzie leżałem dwa dni nad rzeką po te 8, może nawet więcej godzin, to było zdjęcie z zimorodkiem, gdzie chciałem, żeby na tym patyku siedział w taki i w taki sposób i czekałem.
1: Twój ulubiony patyk, tak?
0: Tak, tak. Był przygotowany specjalnie dla zimorodka, rybki pływały, więc liczyłem, że przyleci, no i przyleciał.
1: I ile czasu na to czekałeś?
0: Dwa dni po około 8 godzin.
1: O, ale chodziłeś spać normalnie, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Okej, okay, dobrze, bo tak się zastanawiałem, czy jak już się wejdzie i tam się ukrywasz, to tam jesteś cały czas przez kilka dni, czy gdzieś stamtąd można się jednak ruszyć?
0: W przypadku ptaków raczej można się przemieszczać, wychodzić, wchodzić. Ptaki szybko łapią, że okej, okay, jest bezpiecznie. Jednak ssaki są bardziej inteligentne, bardziej czujne i z nimi czasem trzeba czekać długo.
1: Danielu, to na co czekasz w tym sezonie? Na co się nastawiasz najbardziej?
0: Nie nastawiam się, no bo tego nigdy nie wiadomo, ale bardzo chciałbym spotkać rysia.
1: No dobrze, to tego ci życzę. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję, że wpadłeś do naszego studia. Daniel Pęgalski był razem z nami. Wszystkich zapraszamy na twój profil na Instagramie. Tam można znaleźć te wszystkie piękne zdjęcia. Wszystkiego dobrego i spotkania rychłego z rysiem w takim razie. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: 18 minut pozostało już tylko do godziny 16. Przy zwierzęcych tematach pozostajemy. Ja w sprawie pumy. Jakiej pumy? No nie pumy, tylko serwala. Otóż Komenda Powiatowa Policji w Piszu, czyli na Mazurach, informuje o poszukiwaniach serwala sawannowego o imieniu Gustaw, który uciekł z jednej z prywatnych posesji. No taki serwal, no to całkiem spory kotek pochodzący z Afryki. W naturze żywi się głównie małymi ssakami, ptakami, rybami, no i może mieć nawet metr długości, a do tego jasno-żółte futro w czarne cętki, czyli taki, no taka mini panterka i teoretycznie dorosłe osobniki mogą być hodowane w domu bez żadnego pozwolenia, ale należy jednak o tym fakcie poinformować starostwo powiatowe. Ponoć Gustaw ma być łagodnym kociakiem, no i całe szczęście samodzielnie wrócił do domu, do swoich właścicieli, więc ja w sprawie serwala. Jakiego serwala? Co z posesji ucieka, ale wrócił?
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: so shut up.
1: 11 minut, pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Co tam u ciebie dzisiaj, Kuba?
2: No dzisiaj będzie temat, który został zainspirowany dwoma panami, mianowicie Stanisławem Wokulskim i Filipem Heizerem. To znaczy będziemy dziś...
1: Pizza kebab.
2: Pizza kebab nie, ale będą ciekawostki, to na pewno, i do tej jednej wrócimy. Będziemy rozmawiać o różnicy wieku w związku. Jaka jest maksymalna różnica wieku w związku? Zresztą sonda wideo już pojawiła się w mediach społecznościowych czwórki i w komentarzach jest gorąco. Dwie panie mają swój fanklub, grupis.
1: Zależy, w którą stronę ta różnica wieków.
2: No, wśród komentujących zauważyłem pewien trend, mianowicie kobieta ma być starsza.
1: Czyli milfiarze tak zwani się uaktywnili. No to zachęcamy do komentowania. Kuba Jamrozek z wami zostaje, zapraszamy do dyskusji, a ja oczywiście słyszę się z wami jutro po godzinie 13 w popołudniu. Wielkie dzięki za dzisiaj, dobrego popołudnia, trzymajcie się, Kamil Jasiński, na razie.

0: Autopromocja. Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się! Od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid.
1: Po reklamy.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Siemano, tutaj Jarecki.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: W Dolinie Chochołowskiej zakończono sezon pasterski. Baca sprowadził owce z hal, a towarzyszyli mu górale z pochodniami. Potem rozpalono watrę, czyli ognisko, i rozpoczęła się zabawa przy muzyce. W Redyku wziął udział zakopiański reporter Radia Krakub Filip Droszcz. Rozmawiał z Bacą Wojciechem Karpielem z Kościeliska.
2: Łowiecki, sićkie ściewy moje, przyseł święty Michał pozdę zabrał swoje. Zejście z hal wyglądało w ten sposób, że no owce przyozdobiali ich dzwonkami. Honor był, czym Baca miał więcej dzwonków, ładniejszy, głośniejszy. Kończyło się to po prostu radością i zabawami. Czasami troszkę, wiecie co, sarpacką, jak to się go doponos, bo czasami ktoś się tam pomylił owce. Komuś się wydawało, że to jest nie jego owca, a Baca mu godał, że jego, czy odwrotnie. Różnie jest, no na pewno. No potem kończyło się to ogólną zgodą i zabawą.
0: To jeszcze informacja dla wszystkich owieczek. Dziś w nocy miejscami wystąpią mgły, które będą ograniczać widzialność do 100 metrów, a jeśli chodzi o temperaturę, ta minimalna wyniesie od 5 stopni w Łodzi i Ostrołęce do 12 na Helu. Wiatr będzie słaby i zmienny.
1: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy.

0: i audycje w czwórce.
1: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
0: Zacznij dzień najlepiej.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Po reklamie.

0: A ja już wypatruję weekendu, bo u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni. Z weekendem startujemy w piątek, więc ogłaszam, że do piątku zostały 3 dni, 7 godzin, 48 minut i 14 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, ale możemy porozmawiać o liczbach, bo z moich obliczeń wynika, że Stanisław Wokulski miał w powieści Lalka Bolesława Prusa około 45-46 lat. Izabela Łęcka miała 25, więc jest tu 20 lat różnicy. Z kolei w świecie polityki mamy prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który jest o 24 lata młodszy od swojej żony Brigitte. No i para numer jeden w internetach ostatnio. Filip i Bianca Heizerowie, ponad 20 lat różnicy, ona 20, on 40. Kilka. I tu pojawia się pytanie do was, jaka jest maksymalna różnica wieku w związku, bo o tym chcemy dziś pogadać.
2: 10 lat starszy facet, kobieta 10 lat mniejsza i no limits.
3: 6 lat w dół, 10 w górę.
4: Czyli, że 10 lat starsza osoba i 6 lat młodszy na przykład.
3: Na przykład.
5: Mężczyzna musi być dużo młodszy przede wszystkim.
4: Ile?
5: 20 co najmniej jak dla mnie. Ciało musi być sprężyste, gotowe do akcji.
6: W jednakowym wieku jest okej. Okay.
0: I o tym właśnie będziemy rozmawiać po godzinie 17. Padnie wtedy pytanie o maksymalną różnicę wieku w związku. Z kolei po 18. warsztaty ziemniaczane. Pogadamy o tym, co jest lepsze, co lepiej się obiera, ziemniaki czy kartofle, więc będzie też mnóstwo informacji o ziemniakach, które możemy wykorzystać na co dzień. Dzisiaj także podsumujemy Dzień Noblowski, bo trwa Tydzień Noblowski, a za kilka minut sięgniemy do radiowych archiwów.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dzięki, Jędruś, jesteś niezawodny. 226452100. Zachęcam do tego, żeby pobawić się dźwiękowo razem z nami, bo za kilka minut być może w wasze ręce trafi zestaw gadżetów od czwórki. A wiecie w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem? Nie wiem, czy tę myśl mam rozwijać, ale być może do niej jeszcze w naszych rozmowach wrócimy. Jesteśmy z wami do 19. Magda Żelazowska, Aleks Zaleski i Kuba Jamrozek.

0: To LCD Sound System w czwórce, tak gramy specjalnie dla was. Zresztą o pewien system dźwiękowy chcemy was dzisiaj spytać, bo Polskie Radio ma na karku stówę, ale mamy też bardzo bogate archiwa.
1: Co to za dźwięk?
0: Co się z tym wiąże? No wiąże się z tym oczywiście nasza dźwiękowa zabawa, dlatego że bardzo chętnie oddam w wasze ręce zestaw gadżetów od czwórki, który przyda się absolutnie każdemu, niezależnie od tego, czy chodzicie do szkoły, na uczelnię, czy do pracy i z tej pracy wracacie, bo ta podróż z pracy do domu myślę, że jest niezwykle ważna, biorąc pod uwagę, że nasza audycja to po robocie. Ale przejdźmy do rzeczy. Sięgamy dzisiaj po dźwięki archiwalne. No i chodzi tutaj o pewien odbiornik, który przed wojną zrobił w Polsce prawdziwą furorę i stał się jednym z symboli upowszechniania radia. Posłuchajcie tego bardzo uważnie.
1: I co ty na to? 226452100.
0: No właśnie, i co wy na to?
2: Przed Bożym Narodzeniem 1930 roku, w okresie świątecznych zakupów, poprzedzony wielką akcją reklamową w prasie, za pośrednictwem ulotek, plakatów, a przede wszystkim rozgłośni Polskiego Radia, został wprowadzony na rynek odbiornik.
0: O właśnie, o jaki odbiornik radiowy chodzi? Jak ten odbiornik się nazywał? Zakładam, że może nie być tak łatwo dzisiaj, dlatego

0: Wyjątkowo święto absolutne. 5 października dzisiaj dajemy wam podpowiedź. Ona również pochodzi z archiwów Polskiego Radia. Posłuchajcie, być może ten fragment naprowadzi was na poprawną odpowiedź.
1: To było takie pudełko, wtedy to się nazywało z bakielitu, teraz byśmy powiedzieli coś w rodzaju plastiku. Czerpał swoją energię wyłącznie tylko z sygnału, który otrzymał z anteny.
2: I trzeba było na słuchawki. I wszystko trzeba było, całe radio słuchać przez słuchawki.
3: Halo, halo.
2: Jak nieraz przychodzili sąsiedzi, bo nie mieli radia, to mama tak robiła. Porcelanowy talerz i ten był porcelanowy płaski, a głębokim nakrywało się. I wtedy, to pewno, że to nie było tak głośno jak przez tu, ale tak, o, pamiętam, ponachylają się i tak, o, i słychać było, tak? Prawda, ja to na własne oczy widziałam z tego talerza wiadomości. Ale musiał być talerz porcelanowy. Jak fajansowy, to nie zrozumiesz. Buh, tak huczało.
3: Aż powiedzą, żeby uziemiła antenę i przestaną grać.
1: Antena była bardzo długa, miałem, nie pamiętam, około 30 metrów, zawieszona pomiędzy domem a jakimś tam drzewem. I co ciekawe, na tym miejscu, gdzie ona dochodziła do domu, był taki charakterystyczny przełącznik, który uziemiał antenę, który można było uziemić antenę na noc. I był taki rytuał, że każdego dnia wieczorem, kiedy się kończyło już słuchanie stacji warszawskiej, to wtedy następowało tym przełącznikiem uziemianie anteny, żeby ona nie ściągała piorunów przypadkiem.
0: I co wy na to? Jak nazywał się ten niezwykle popularny przedwojenny odbiornik radiowy? 226452100. Czekam na telefony do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki.

0: Lean is love really bad. Jak ja lubię ten kawałek. 26 minut po godzinie 16. Polskie Radio ma 100 lat. Lubię się tym chwalić, ale łączy się to też z informacją, że nasze archiwa są bardzo bogate i my w porobocie w czwórce do tych archiwów sięgamy.
1: Co to za dźwięk?
0: Z tym też wiąże się nasze pytanie. Dziś pytamy o odbiornik, który przed wojną zrobił w Polsce prawdziwą furorę i stał się jednym z symboli upowszechniania radia.
2: Przed Bożym Narodzeniem 1930 roku, w okresie świątecznych zakupów, poprzedzony wielką akcją reklamową w prasie, za pośrednictwem ulotek, plakatów, a przede wszystkim rozgłośni Polskiego Radia, został wprowadzony na rynek odbiornik.
0: A no właśnie, jak

0: I odbiornik 226452100. Czekam na telefony, a gdyby ktoś miał jeszcze jakąkolwiek wątpliwość, bardzo proszę, mała podpowiedź.
1: To było takie pudełko, wtedy to się nazywało z bakielitu, teraz byśmy powiedzieli coś w rodzaju plastiku. Czerpał swoją energię wyłącznie tylko z sygnału, który otrzymał z anteny.
2: I trzeba było na słuchawki. I wszystko trzeba było, całe radio słuchać przez słuchawki.
3: Halo, halo.
2: Jak nieraz przychodzili sąsiedzi, bo nie mieli radia, to mama tak robiła. Porcelanowy talerz i ten był porcelanowy płaski, a głębokim nakrywało się. I wtedy, to pewno, że to nie było tak głośno jak przez tu, ale tak o, pamiętam, ponachylają się i tak o, i słychać było, tak? Prawda, ja to na własne oczy widziałam z tego talerza wiadomości. Ale musiał być talerz porcelanowy. Jak fajansowy, to nie zrozumiesz. Bu, tak uczało.
3: Aż powiedzą, żeby uziemiła antenę i przestaną grać.
1: Antena była bardzo długa, miałem, nie pamiętam, około 300 metrów, zawieszona pomiędzy domem a jakimś tam drzewem. I co ciekawe, na tym miejscu, gdzie ona dochodziła do domu, był taki charakterystyczny przełącznik, który uziemiał antenę, którym można było uziemić antenę na noc. I był taki rytuał, że każdego dnia wieczorem, kiedy się kończyło już słuchanie stacji warszawskiej, to wtedy następowało tym przełącznikiem uziemianie anteny, żeby ona nie ściągała piorunów przypadkiem.
0: O jaki sprzęt chodzi? 226452100. No jego na dźwięki nie pokonasz. To dzwoni on, król eteru, Tomasz. Halo, halo, cześć Tomaszu.
4: Witam, witam, dzień dobry.
0: Rozumiem, że znakomicie wiesz, bardzo dobrze wiesz, o jaki sprzęt chodzi, o jaki odbiornik chodzi w naszej zabawie. Co to za dźwięk?
4: A to się, czy bardzo dobrze to się okaże, z tego co pamiętam, bo chodząc do szkoły była u nas taka sala, gdzie pewien nauczyciel zbierał dużo tych radii różnych, miał różnego typu i telewizory i mi się wydaje, że to chodzi o radio kryształkowe, a ono się chyba nazywało Detefon.
0: To jest fantastyczna odpowiedź. Gratuluję, Tomku. Wiem, że niektórzy mogli pomylić Detefon z Patefonem, ale Patefon to było takie mechaniczne urządzenie, które było napędzane korbą i ono służyło do odtwarzania dźwięku z płyt, a sam Detefon, no to jest kultowy, niezwykle tani przy okazji, bezprądowy odbiornik radiowy, kryształkowy z okresu międzywojennego. Zresztą podejrzewam, że akurat ty możesz dzisiaj być wdzięczny temu nauczycielowi, który, nie wiem jakie oceny ci wstawiał do dziennika, ale dzięki temu, że miał mnóstwo sprzętu radiowego w swoim gabinecie, no to ty dzisiaj zgarniasz zestaw gadżetów od czwórki.
4: Bardzo się cieszę, ekstra. Zostało coś z tej szkoły, że tak powiem, w głowie.
0: A ty jeszcze pamiętasz imię i nazwisko tego nauczyciela, czy nie?
4: O Jezus, na J, ale żebym sobie teraz przypomniał. On miał całą salę właśnie historycznych, bo on prowadził zajęcia telewizyjno-radiowe u nas w szkole, bo to była szkoła elektroniczna i on miał całą salę, miał od Belwedera Wisły telewizory pierwsze polskie, lampowe, po właśnie dużo radii. I on właśnie, nawet teraz nie wiem, czy sobie przypomnę, czy miał to radio, czy nie pokazywał tego radia nawet, nie? Ale nazwisko, kurczę, teraz, oj, nie przypomnę sobie.
0: To jeśli słucha nas pan J, nauczyciel Tomka...
4: Ja dobrze pamiętam na J, ale no nie jestem 100% teraz pewien.
0: Tomku, wybierzesz się z nami w taką archiwalną podróż dźwiękową jeszcze na moment?
4: Tak jest.
0: Fantastycznie. Słucham. To jest podróż zadedykowana panu J.
5: Przed Bożym Narodzeniem 1930 roku, w okresie świątecznych zakupów, poprzedzony wielką akcją reklamową w prasie, za pośrednictwem ulotek, plakatów, a przede wszystkim rozgłośni Polskiego Radia, został wprowadzony na rynek odbiornik Detefon. Sprzedaż przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W ciągu dwóch pierwszych lat sprzedano 70 tysięcy odbiorników, a produkcja nie mogła nadążyć za popytem. Detefon stał się najpopularniejszym odbiornikiem w Polsce.
0: No i teraz wszystko jasne, chociaż zanim wyemitowaliśmy to archiwalne nagranie, Tomek wiedział, że chodzi o Detefon. Tomku, a co ty robisz po robocie?
4: Po robocie właśnie jadę do domu, też jeszcze mnie tu czeka 30 kilometrów, a później jakiś mały relaks, że tak powiem, przy radiu.
0: No i fantastycznie, niekoniecznie przy Detefonie, ale mam nadzieję, że przy czwórce.
4: Tak jest. Przy czwórce, na 100% przy czwórce.
0: Trzymam cię za słowo. Wszystkiego dobrego i szerokości na drodze.
4: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.

Babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz tyku.

0: To Sokołisarius z bardzo krótkim muzycznym komunikatem. Cześć, 35 minut po godzinie 16.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Spróbuję wierszem, ona wie, co z tygodnia noblowskiego wynika, kto? Prowadząca i reporterka w jednym, Weronika.
2: Cześć, ale konkretny przekaz.
0: Bardzo konkretny, że cześć.
2: Sariusa, cześć.
0: Cześć.
2: Tak, nie, no już jak
0: powiedzieć.
2: Nie wiesz co powiedzieć, to cześć.
0: A ty się
2: po prostu.
0: Cześć skupiasz, a ja ci taki piękny wiersz napisałem.
2: Bardzo ładny wiersz.
0: Myślisz, że mógłbym dostać Nobla z literatury, czy nie?
2: Nie wiem, być może w przyszłości, bo jak teraz tak sobie obserwujemy czasami, co jest pisane przez młodych twórców, no to zastanawiamy się, kto będzie dostawał nagrody w przyszłości, jak w ogóle będzie ta nasza przyszłość wyglądać.
0: Ja myślę, że mimo wszystko, pomimo tej takiej całej TikTokizacji, instagramozacji, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie tego, że social media dzisiaj dominują właściwie cały świat, to jednak zawsze będzie taka grupa ludzi, którzy będą robić po staremu literaturę chociażby, tylko że nawiązywać do współczesnych tematów.
2: No
0: więc
2: może.
0: Będzie za co wręczać
2: tak
0: tego
2: będzie.
0: Nobla.
2: No ale teoria. Chyba, że się to wszystko jednak odwróci i będziemy doceniać ludzi, którzy z naszej perspektywy nie tworzą nic sensownego, ale jakoś się tak wybijają, bo mają tyle followersów i tyle tych wyświetleń.
0: Może tak być. W czwórce i w ogóle w całym świecie trwa tydzień noblowski. W czwórce ty zajmujesz się nauką, więc
2: tak.
0: Siłą rzeczy ten tydzień jest dla ciebie bardzo ważny.
2: No w ogóle tak zawsze jesień zaczyna się tygodniem noblowskim. Ja nawet dzisiaj rozmawiałam z kimś na miejscu na Uniwersytecie Warszawskim, bo tam to wszystko zawsze jest komentowane, że ich rok tak trochę jest od tygodnia noblowskiego do tygodnia noblowskiego. Że tak wakacje się kończą, to już wiadomo, że za chwilę tydzień noblowski. No i za nami pierwszy dzień. Wręczono pierwszą nagrodę Nobla w tym roku. Też taką wyjątkową, dlatego że mamy teraz okrągłą rocznicę, bo tę nagrodę przyznaje się już od 125 lat i w związku z tym, poza tym, że laureaci oczywiście otrzymają złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla, to też 12 milionów koron szwedzkich.
0: To ile to jest na złotówki?
2: No nie wiem, ale
0: ja
2: musisz przeliczyć.
0: Ja to zaraz sprawdzę.
2: Ile ma jedna korona? W każdym razie to jest o około 1 miliona euro więcej niż rok wcześniej.
0: 12 milionów koron?
2: Szwedzkich.
0: Koron, ile to...

0: na złotówki.
1: Nie mam pojęcia, ale coś czuję, że te osoby i ich dzieci i może ich wnukowie też już są ustawieni na całe życie.
0: Ja tu muszę policzyć, bo sobie nie radzę w nowe technologie, ale spokojnie, nadrobimy to.
1: Policz, a ja powiem więcej. W tym roku poznaliśmy, to znaczy teraz, dzisiaj poznaliśmy laureata w kategorii medycyna lub fizjologia i każdy dzień w Tygodniu Noblowskim rozpoczyna się od takich przypuszczeń. Spotykają się nasi eksperci z Polski i zastanawiają się, kto w tym roku otrzyma Nagrodę Nobla. I tak niektórzy mówili, że być może będzie to nagroda za różne sposoby walki z otyłością, albo za odkrycia dotyczące komórek, które pomagają nam budować odporność. Ale nie. Okazało się, że nagroda powędrowała do laureatów, którzy bardziej z fizjologią są związani. I laureatów jest trzech. I są nimi Karl Disserev, czyli amerykański neurobiolog i psychiatra, Peter Higemann, i to już jest niemiecki biofizyk, i Georg Nagel, czyli biofizyk i profesor również z Niemiec. I nagroda jest za odkrycia dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem oraz optogenetyki. Bardzo trudne hasła.
0: Bardzo. Nie obrażasz nas.
1: Nie, ale w dużym skrócie chodzi o to, że to odkrycie polega na naciskaniu odpowiednich komórek i przez to te komórki się aktywują. No i możemy wpływać trochę na nastrój, na to, jak ten mózg działa. To wszystko wytłumaczyła też mi Anna Malik, profesor w Instytucie Biologii i Rozwoju Nauk Biomedycznych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: W przypadku badań nad mózgiem, no jest to taki światłowód doprowadzony do mózgu, do środka, tak? No i wtedy możemy sobie wyobrazić, że jeżeli włączymy to źródło światła, a komórki, które badamy, mają ten receptor, to włączymy niejako te komórki. Czyli one będą same z siebie aktywne, niezależnie od tego, co się w mózgu poza tym dzieje. No i były takie bardzo spektakularne badania, które wprost pokazywały, że włączenie danej grupy komórek na przykład działa przeciwlękowo u myszy.
1: Tak, tutaj na razie te badania stosuje się na myszach, więc jeszcze daleka droga, żeby to wszystko wykorzystać w badaniu człowieka czy w leczeniu ludzi, ale generalnie eksperci mają nadzieję, że dzięki temu odkryciu też poznamy, jak nasz mózg funkcjonuje, jak się ten mózg w ogóle wyłącza, żebyśmy mogli lepiej poznać siebie jako ludzi.
2: Te badania przyczyniły się do poznania mechanizmów lęku, mechanizmów odczuwania przyjemności, tak zwany układ nagrody na przykład.
1: Czyli wiemy, dlaczego mózg się boi, tak? W konkretnych sytuacjach, albo dlaczego odczuwa
2: może
1: przyjemność?
2: Nie dlaczego, ale które neurony konkretnie w mózgu jakby są za to odpowiedzialne, że te wrażenia w nas powstają.
1: I widzisz, można byłoby włączyć odpowiednią komórkę i gdybyś miał jakiś problem, no to nagle ona by się aktywowała i ten problem by znikał.
0: Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać, kiedy sprawa będzie dotyczyć ludzi, a ja przeliczyłem tę kasę. 2 149 566 złotych. I wychodzi na to, że można by sobie kupić ze dwie kawalerki albo i trzy w takiej Warszawie. Za
1: 2 miliony tylko dwie kawalerki?
0: No trzy, ja powiedziałem.
1: Przerażę. No trzy może.
0: Albo jakieś duże mieszkanie wypasione, dwupiętrowe na przykład.
1: No to już jest coś.
0: Myślisz, że oni dobrze, akurat w Warszawie będą celować w to, żeby mieć mieszkanie? Nie podejrzewam.
1: Nie, ale może tam, gdzie mieszkają, te mieszkania są trochę niższe.
0: Może tak być, ale do wątków związanych z Tygodniem Noblowskim na pewno dziś jeszcze wrócimy.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Podejrzewam, że gdyby Fritz Kalkbrenner startował i ubiegał się w ogóle jakkolwiek o Nobla, to ładne. O Nobla, to mógłby go dostać w dziedzinie muzyki. Do tych wątków wrócimy na pewno.

0: to Fritz Kalkbrenner w czwórce. No jeśli chodzi o tydzień noblowski, to już walnąłem babola. Razem z nami Wojtek. Halo, halo, cześć Wojtku.
1: Cześć Kubo, cześć.
0: W czym się pomyliłem? Opowiadaj.
1: Wiesz co, tak sobie jadę i słucham, wspomnieliście o 12 milionach koron szwedzkich.
2: Tak, dokładnie.
0: Tak.
2: Tyle dostają laureaci 12... w tym roku.
1: Świetnie, więc 12 milionów koron szwedzkich to jest całkiem fajna kasa, ale biorąc pod uwagę kurs korony szwedzkiej, który oscyluje w okolicach 40 groszy, to tak na moje oko to tak będzie jakieś 5 milionów złotych.
2: No to ja nie wiem, jak
1: nie
2: to Kuba.
0: Czekajcie, dobre. Słuchajcie, ja to przeliczyłem z korony czeskiej.
2: No podkreśliłam ci, że szwedzkich koron.
1: Szwecja, a Czechy to...
0: Ale słuchaj, ja
2: usłyszał korona.
0: To było najlepsze, że wygooglałem sobie koronę szwedzką, a wskoczyła mi korona czeska. I już tu chwalę wszystkich, że będą mogli sobie 3 kawalerki kupić w Warszawie. Ale dziękuję ci za czujność. Dziękuję.
1: Będzie więcej. Można się rozglądać za chałupą, spokojnie.
0: No to by było ładne. A swoją drogą, wiesz, w ogóle taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Tak, słyszałem, ale zastanawiam się, dokąd my zmierzamy.
2: No właśnie,
0: ja też.
2: Kebab jest w Czechach? Nie.
0: Ja też.
2: Popularny?
0: W Niemczech.
2: A był Niemiec przed chwilą na naszej playliście.
0: Fritz Kalkbrenner, tak.
1: Kebab to jest danie narodowe niemieckie, także wiecie, tak. Ale to się zmienia.
2: Jest, jadłam.
0: Powoli staje się też naszym, ja pochodzę z Rzeszowa, niektórzy mówią, że to stolica polskiego kebaba.
2: To tam
0: kebaba,
2: była Magda Gessler, zachwalała jakiegoś kebaba waszego.
0: Może kiedyś była, trudno,
2: no
0: książę też
2: dawno.
0: Wojtku, dzięki w takim razie za ten telefon i dzięki, że jesteś czujny. Jak będę potrzebował wybrać się do kantoru, to wcześniej zadzwonię do ciebie.
1: Polecam się,
0: nie przejechał.
1: Podam stronkę, gdzie można śledzić kursy, także wszystko jest pod kontrolą.
0: Bardzo ci dziękuję.
2: Zostaw numer do siebie.
0: Nie, już mamy. My się znamy jak łyse konie. 15 minut pozostało do godziny 17.
3: Po robocie.
2: No i powinno być, że po robocie nie rozmawiamy o pieniądzach.
0: Nie, po robocie nie gadamy o robocie, o pieniądzach jak najbardziej.
2: No ale to też jest temat tabu. No bo robota łączy się z pieniędzmi.
0: My tu mamy właściwie dwie zasady. Po robocie nie gadamy o robocie. I druga jest taka, że jak dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, to my nie jesteśmy dżentelmenami.
2: Dobra.
0: Dołącz do nas.
2: Dobra, dołączam do was w takim razie. Jeżeli chodzi o ten tydzień noblowski, jeszcze wracając tutaj do meritum, bo rzeczywiście tam kilku ekspertów dzisiaj się pojawiło na Uniwersytecie Warszawskim. Tam oglądaliśmy transmisję ze Sztokholmu i komentowali to wszystko, co się tam wydarzyło. W ogóle też było ciekawe, bo też puścili taki fragment, kiedy już te nagrody zostały, laureaci zostali wyłonieni i ktoś, bo później się zadaje pytanie tam w Sztokholmie i ktoś się zgłosił i zapytał, dlaczego akurat ci laureaci, a nie ktoś tam inny, kto też prowadzi podobne pytania. I ten przewodniczący tak powiedział, że ale on nie odpowiada na takie pytania. On nie mówi, dlaczego ktoś nie dostał, tylko dlaczego ktoś dostał.
0: No
2: więc
0: to
2: tam też jest atmosfera gorąca.
0: Na pewno jest gorąca, zresztą ma dość wygodną pozycję, bo zawsze może powiedzieć, my tu jesteśmy po to, żeby docenić tych, którzy nagrodę otrzymali, a nie zastanawiać się, dlaczego tysiąc innych osób, też pewnie zasłużonych dla nauki i dla świata, tej

0: nagrody nie dostała.
1: Ale też ciekawie, bo czytałam, że kiedyś wszyscy mogli przyjść i zobaczyć, jak taka konferencja wygląda, a dzisiaj to już jest takie miejsce bardziej zamknięte, przychodzą tylko dziennikarze i zaproszeni goście, a inni właśnie oglądają transmisję. No ale wracając do tej naszej nagrody, czyli ci laureaci, którzy zostali nagrodzeni za odkrycie, które polega na pobudzaniu komórek w mózgu, poprosiłam, żeby to wyjaśnić na pewnym przykładzie. I to wszystko wyjaśnia Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego.
2: Wyobraźmy sobie, że mamy chorobę, która wynika z niedostatecznej aktywności neuronów jakiegoś obszaru mózgu, tak? I jesteśmy w stanie precyzyjnie dostarczyć gen kodujący te kanały światłoczułe do tych komórek, tak? I dostarczamy ten gen, te komórki zaczynają produkować ten kanał. My poddajemy te komórki działaniu światła i one zaczynają być aktywne, tak? Czyli naprawiamy w ten sposób jakiś defekt, którego nie jesteśmy w stanie inaczej naprawić, tak? Dodatkowo ta technologia może być bardziej precyzyjna niż na przykład pobudzanie impulsem elektrycznym, czyli elektrodami, no bo elektrody pobudzają te komórki, które znajdują się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, ale w sposób nieselektywny, tak? Natomiast tutaj, jeżeli opanowalibyśmy technikę precyzyjnego dostarczania do wybranych komórek, to światło będzie pobudzać tylko te komórki, do których dostarczyliśmy gen.
1: A na przykład o jakich chorobach pan mówi?
2: Tutaj spektrum chorób, które mogłyby skorzystać z tej technologii, to jest ogromna ilość chorób neuropsychiatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych, w których dochodzi do zaburzenia funkcji mózgu, nadmiernej aktywacji jednych obszarów bądź niedostatecznej innych obszarów, takich jak na przykład choroba Parkinsona, schizofrenia, zaburzenia depresyjne i cała masa innych.
1: I tutaj też wszyscy eksperci podkreślali, że to odkrycie jeszcze nie ma zastosowania w leczeniu ludzi, ale mają na to nadzieję i że odkrycie, skoro teraz zostało docenione przez Komitet Noblowski, może bardzo w tym pomóc.
3: Cudowne jest to, że Nagroda Nobla popularyzuje informacje, popularyzuje wiedzę, więc będzie jeszcze więcej osób, jeszcze więcej zespołów badawczych, które będą zainteresowane tym tematem i tym narzędziem, a to bardzo, bardzo przyspiesza postęp, który no po prostu teraz dzieje się lawinowo, tak? To już nie co 5 lat wymienia nam się wiedza medyczna, tylko właściwie nie chcę powiedzieć żadnego limitu czasowego, bo w dziedzinie, w której pracuję, właściwie w każdym miesiącu mamy opisywane nowe choroby uwarunkowane genetycznie. Fajna rzecz. Ja bym bardzo chciała, żeby pomogło nam zrozumieć psychikę, zrozumieć to, jak wszyscy możemy być szczęśliwsi, jak pomóc osobom, które żyją w lęku, być może niepotrzebnym, jak pomóc tym, którzy to widzimy coraz częściej, tak, mają zaburzenia czynnościowe, zaburzenia depresyjne, te lękowe, tak, a nie daj Bóg agresywne, więc tak, ja wierzę, że to będzie dobra droga.
1: I o tym wszystkim mówiła doktor habilitowana Ewa Więcik-Szewczyk, również z Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego.
0: Trwa tydzień noblowski i Weronika Puszkar będzie gościć i w porobocie, i w jeździe na weekend w piątek,
1: tak,
0: więc będziesz padać.
1: Tak, obiecujesz? Jutro, no obiecuję, nie ma wyjścia. Jutro druga nagroda, poznamy laureata z fizyki, a później z chemii, później też literacka Nagroda Nobla. Więc
0: no,
1: może
0: ja
1: masz jakieś swoje ulubione kategorie. Albo, no i pokojowa oczywiście w piątek
0: pokojowa
1: i jeszcze
0: jeszcze
1: ekonomia
0: jest ekonomiczna. To tak, właśnie ta ekonomia mnie zawsze interesuje, chociaż wcześniej wszyscy pochłonięci są literacką Nagrodą Nobla, no bo tam też polski udział jest bardzo, ale to bardzo duży. Zobaczymy, jak będzie w tym roku.
1: No widzisz, ekonomia cię interesuje, no bo ja widzę, że tutaj po prostu kulejesz, jeżeli chodzi o te wszystkie obliczenia.
0: Nie przypominaj, czasem się człowiek pomyli z koronami szwedzkimi, korony czeskie, no tu korona, tam korona.
1: No tak, ważne, tak żeby jak najwięcej.
0: Weronika, po godzinie 17 będziemy rozmawiać o maksymalnej różnicy wieku w związku. Ty masz jakieś konkretne zdanie na ten temat?
1: A no to ja wiem chyba, dlaczego wy o tym rozmawiacie teraz, bo to rzeczywiście się tak wszyscy zastanawiają, czy te 20 lat...
0: No bo Stanisław Wokulski był starszy od Izabeli Łęckiej, o to chodzi. Chyba, że miałeś jakieś inne tropy.
1: Jakieś inne tropy.
0: No dobra, o Filipa Heizera
1: ci chodziło. Heizera i każdy się teraz zastanawia, czy ta dziewczyna miała 19 lat, czy 20, jakby to miało
0: 20,
1: jakieś
0: znaczenie. 20, bo pokazała dowód osobisty
1: do kamery. Ale tam były jakieś takie obliczenia, ale wiesz jak to jest, tu podasz, z którego jesteś roku, ale nie podasz, z którego jesteś
0: dobra,
1: miesiąca.
0: Dobra, nie wymiguj się. Jakie jest twoje zdanie?
1: No nie wiem, w sumie czy powinien być jakiś limit? O to się mnie zapytałaś?
0: No jaka maksymalna różnica wieku w związku?
1: No nie wiem, tak 15 lat?
0: 15 lat. W lewo i w prawo.
1: W lewo i w prawo. Tak, w lewo i w prawo zdecydowanie.
0: Powiedziała ona, Weronika Puszkar, która jutro

0: 15.30 punktualnie zamelduje się w naszym studiu.
1: Dzięki.
2: I co ty na to? 226452100.
0: Jędrzej, jak to dobrze, że zawsze przypominasz ten numer. 226452100 na pewno przyda się po godzinie 17.00.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka. Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
1: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
1: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
1: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
15: Tak jak my, nie gra nikt.
16: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
17: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: W Tatrach złota polska jesień. W weekend tatrzańskimi szlakami przeszły tłumy turystów. Na popularnych trasach tworzyły się zatory, szczególnie przy łańcuchach i drabinkach. Wielu wędrowców przyciągnęły Tatry Zachodnie, których zbocze mienią się teraz złotem, rudością i brązem. Turyści cieszyli się, że pogoda dopisała.
2: Pogoda idealna. Na szlaku jest tłumy, no ale co się dziwić, taka pogoda zobowiązuje.
3: Dwie pary butów, kurtki, no jakby zmiana pogody była. Idziemy w góry wysoko później, zostajemy do środy tu. Grześ, Rakoń, Wołowiec.
4: Nastawienie jest bojowe i można się zrelaksować, naładować akumulatory. No.
0: Słonecznie ciepło w Tatrach ma być do środy włącznie. W kolejnych dniach spodziewane jest ochłodzenie i padać będzie deszcz. Topr przypomina natomiast, że w wyższych partiach gór nadal zalega twardy i śliski śnieg. Poruszanie się tam wymaga doświadczenia i umiejętności korzystania ze sprzętu zimowego.
1: Autopromocja.
5: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji

0: Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Tak jak

0: To Quavo i Trance, 10 minut po godzinie 17, tu czwórka i po robocie. Wiem, że trochę się powtarzam, ale u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni. My weekend rozpoczynamy w piątek, więc już w poniedziałek możemy o nim myśleć. Więc ogłaszam, do piątku zostały 3 dni, 6 godzin, 50 minut i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba
0: Jamrozek. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: A witam, miałem zadzwonić po lalce.
0: No właśnie, w ubiegłym tygodniu zgadaliśmy się, że jak pójdziesz na lalkę, to na pewno do nas zadzwonisz. Mało tego, ja też specjalnie w weekend poszedłem, żebyśmy mieli o czym gadać.
2: To kto pierwszy?
0: Zaczynaj, bardzo proszę.
2: To powiem tak, po filmie stwierdzam, że lalką nie była Łęcka, a Wokulski był lalką. Wszyscy się nim bawili.
0: A, to bardzo ciekawa perspektywa, bardzo ciekawa, chociaż mówię ci, że jeśli chodzi o rolę akurat Marcina Dorocińskiego, jestem zachwycony.
2: A czy mi się wszyscy podobali? Powiem, że no chyba nie było aktora, który by tam, że tak powiem, mi nie grał, nie? Tam każdy idealnie się wpasował, nawet aktorzy, których bardzo nie lubię, byli w rolach, które mi bardzo nie pasowały.
0: No chyba mógłbym się pod tym podpisać. Ja na przykład się bardzo cieszę, że Marek Kondrat wrócił na ekran. To jest jedna rzecz. Agata Kulesza, perfekcyjna, rewelacyjna rola pani Melton.
2: Powiem tak, z racji mojej niepamiętności nazwisk, to kogo grała?
0: Grała tę panią, która była swatką Wokulskiego i Łęckiej.
2: A to pierwsza klasa. Ja się zastanawiam, czy wszystko było wiernie, czy ona naprawdę zagrała taką zabawną, czy ona taka często była zabawna.
0: No widzisz, możemy się teraz pozastanawiać. I Maria Dębska oczywiście też
2: no,
0: fantastyczna.
2: No też istotko, dokładnie.
0: I wyglądała
2: przepięknie. Powiem, obok mnie siedzi córka, która ma 18 lat i była bardzo zachwycona filmem.
0: A jak córka ma na imię?
3: Marta.
0: Marto, dobrze cię słyszeć. Jak ci się podobało?
3: Bardzo fajny film. Nie czytałam Lalki, ale fajny.
0: Też mam takie wrażenie. Myślę, że jeśli ktoś oglądał serial Lalka tylko i wyłącznie i pójdzie zdawać maturę, to nie zda. Ale jak sobie obejrzy film, to jest większa szansa. Chociaż nie ukrywam, że najlepiej sięgnąć po książkę. Słuchajcie, Stanisław Wokulski swoją drogą trochę nas zainspirował razem z Izabellą

0: Łęcką, żeby dzisiaj porozmawiać o wieku w związku, o takiej maksymalnej różnicy wieku w związku, bo Wokulski miał w powieści Prusa mniej więcej 45-6 lat, Izabela Łęcka miała 25, więc ponad 20 lat różnicy. A waszym zdaniem taka maksymalna różnica wieku w związku to ile, Sebastianie?
1: Znaczy, ja powiem tak, ja jestem ze starej szkoły i z racji, że moja żona jest 5 lat ode mnie starsza, to maksymalnie 5 lat.
0: Maksymalnie 5 lat. Marto, a według ciebie?
2: Też pięć.
0: No i zgodni.
1: Znaczy, tu chodzi o to, żeby nie było tej takiej zamienności pokoleń, bo no nie oszukujmy się, wyższy wiek to już jest takie bardziej manipulowanie niż wspólne życie na tej zasadzie.
0: No to bardzo ciekawa teoria. Bardzo też dziękuję wam za ten telefon.
1: A w lalce to bardzo ładnie było przedstawione ta druga młoda dziewczyna, która była z panem Żakiem.
0: To prawda.
1: Było perfekcyjnie przedstawione, dlaczego różnica wieku to zło.
0: Cezary Żak przez moment przestał być dla mnie Karolem Krawczykiem i jednocześnie wójtem i plebanem z Rancha, bo fantastycznie w te role
1: wszedł. Bo Norka wszedł. Nie było, nie? Nie było Norka.
0: Norka nie widziałem. Mówisz o Arturze Barcisiu. Akurat jego nie widziałem, faktycznie. Trzymajcie się szerokości, bo wiem, że w trasie.
1: Dziękujemy.
0: Pozdrowienia. 226452100. Pytanie na dziś. Jaka jest maksymalna różnica wieku w związku?
3: Mi się wydaje, że nie ma maksymalnej różnicy. To już jest kwestia indywidualna.
4: Czyli lata nie grają roli żadnej?
3: Myślę, że nie.
5: No limits.
4: No limits?
5: No limits.
6: No oczywiście.
5: 10 lat starszy facet, kobieta 10 lat mniejsza i no limits.
4: 10 lat starszy. Odwrotnie? Odwrotnie też może być.
6: Oczywiście, że
5: nie,
6: tak.
5: Nie, takimi małolatami absolutnie. No ale co ja mam miańczyć?
6: Wieku, nie. To 50-latek to jest małolat. Przepraszam cię bardzo, także ja nie widzę problemów.
4: Ale rozumiem, że generalnie
5: a
4: pani...
5: A pan ma lat?
4: Ja mam 34.
5: No, jak miło. Jednak nie ma różnicy.
6: To nie.
5: A pan kamerzysta?
7: Oj, ja jestem w ogóle bardzo sceptyczna wobec związków. Uważam, że maksymalna różnica to jedno pokolenie.
4: Jedno pokolenie to będzie 20 lat?
7: Nie.
4: A ile?
7: Nie, no to przyspiesza w naszych czasach. Takie pokolenie technologicznie rozumiane, czyli jak ktoś, na przykład obydwie strony muszą mieć doświadczenie używania kasety magnetofonowej, albo płyty CD, albo MP3.
0: To jakie jest wasze zdanie? Jaka jest maksymalna różnica wieku w związku? Czekam na telefony 226452100. Jeszcze komentarz z Instagrama Mary in the Web. Żeby było o czym rozmawiać. Próbowałam spotykać się z mężczyznami w moim wieku. Niestety, ale nie było o czym gadać. To ja byłam tą wymagającą, której wiecznie mało. Oni najchętniej weekendowe wyjścia i TV w tygodniu wieczorami. Jedyne hobby? Siłka. Wyśmiewanie moich aspiracji, marzeń. Usłyszałem nawet, że jestem beztroską, kiedy opowiadałam o moich planach związanych z pracą. Obecnie mam męża 20 lat starszego. Ma w sobie więcej energii niż kilku mężczyzn w moim wieku. I co wy na to? 226452100.
8: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dajcie znać, jaka jest maksymalna różnica wieku w związku waszym zdaniem. No nie ukrywam, Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka nas do tego zainspirowali. W świecie polityki prezydent Francji Emmanuel Macron, który jest 24 lata młodszy od swojej żony Brigitte. No i para numer jeden w internecie, Filip i Bianca Heizerowie, ponad 20 lat różnicy. A to zdechły osa, który śpiewa o tym, że zakochał się w waszej matce. 226452100. Zakochał.

0: matce.
1: No gdyby Mama Stiflera była piosenką, to moim zdaniem właśnie tą. Zakochałem się w twojej matce od zdechłego osy. 226452100. Jaka jest maksymalna różnica wieku w związku? To jest komentarz z Instagrama. Jak to powiedział pewien komik, tak aby można pożyczać sobie okulary i rozpoznawać symptomy zawału i wylewu na czas. 226452100.
2: U nas jest żadna, bo jesteśmy z tego samego rocznika, ale...
3: No, jakie jest twoje zdanie?
2: Nie wiem.
3: Ja myślę, że 15 lat to jest jeszcze taka akceptowalna.
4: Którą stronę?
3: W sensie?
4: Kto starszy, kto młodszy? Jak to może być maksymalnie?
3: Ja myślę, że bardziej popularne jest to, że kobieta jest młodsza, a facet troszeczkę starszy.
4: I te 15 lat w tę stronę raczej?
3: W tę stronę. No raczej w przeciwną się jeszcze nie spotkałem, nie słyszałem nigdy.
2: Taka różnica, żeby się dogadać pod tym względem, na przykład, żeby nie było tak, że na przykład jak facet jest starszy, to, że on już nie chce mieć dzieci, a się okaże, że kobieta jest tak dosyć młoda, jak jest te 15 lat, że jeszcze chce mieć to dziecko i się trochę rozejdą w tym, można powiedzieć.
4: A, czyli w takim trochę miejscu, w którym są w życiu.
2: Żeby to, nie wiem ile to dokładnie może być, ale bardziej pod tym względem.
4: Maksymalna różnica wieku w związku.
5: Zależy od wieku osób, w sensie, bo dziwnie jest 18-latek z 12-latką, tak? Ale jak są już trochę bardziej dorośli ludzie, no to, że tak powiem, 6 lat to zwykle już jest taki, no, ludzie...
6: Górna granica.
4: W dorosłości 6 lat to maks?
5: W
6: dorosłości może być większa różnica, ale bez przesady, żeby to nie była 18-latka z 40-latkiem.
5: No,
6: ale na przykład 30, 40, 40, 50 to już takie 10 lat od tego momentu
5: ludzie,
6: może być.
5: Są ogarnięci i wiedzą, co robią, no to jakby, no, to już wtedy lepiej, nie?
6: Im młodsze osoby, tym mniejsza różnica.
1: 226452100. Dajcie znać, jaka powinna być maksymalna różnica wieku w związku.
7: Po robocie.
1: Halo, halo, cześć Darku.
8: Cześć, Kuba. Cześć, miło cię słyszeć.
1: Ciebie również. Rozumiem, że masz bardzo konkretną odpowiedź na to pytanie, które dzisiaj do was kierujemy, jaka jest maksymalna różnica wieku w związku, czy nie?
8: Może wesoło tak odpowiem, wiesz co, jak jadąc na drodze, to ta różnica powinna być odpowiednia jak odległość między autami.
1: No, dobre. Rozwin tę myśl.
8: Czyli w zależności od punktu siedzenia i widzenia, wiesz, to wszystko zależy. Ja powiem tobie tak, słuchając teraz tej sondy, którą przed chwilą słyszałem, jestem przerażony tymi odpowiedziami. Na serio.
1: A co cię najbardziej przeraziło?
8: Ludzie nie wiedzą chyba, co oni mówią, bo tak naprawdę, wiesz, no, porównywanie, że ktoś tam 18-latek, czy 40-latek i 12-latka, wiesz, no, tak trochę myślmy poważnie. Znaczy, różnica teraz wieku maksymalna, nie wiem, czy coś takiego istnieje. Znaczy, dla tradycjonalistów będzie istniała, dla ludzi myślących nowocześnie nie będzie istniała. Poza tym różnica pokoleń jest teraz bardzo znacząca. Ja sobie nie wyobrażam nawet rozmowy z ludźmi o powiedzmy, takie pokolenie technologiczne, jak to powiedziała jedna ze słuchaczek. Nie wyobrażam sobie normalnej rozmowy, bo nie wiem czasami, o czym mam rozmawiać z tymi ludźmi, w jakim języku. I jakby zrozumienie się tutaj nawet na prostej płaszczyźnie jest trudne, a to dopiero bycie w związku z kimś takim. Między mną a moją narzeczoną jest różnica 6 lat i to jest idealna różnica.
1: Ty jesteś starszy czy młodszy? Jak to u was wygląda?
8: Starszy.
1: Mhm.
8: Natomiast jest też kwestia taka, która chyba bardzo w Polsce opanowała umysły młodych ludzi, nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, że te różnice są bardzo duże, dość zauważalne, to jest już nawet na ulicach, ale związane z

0: pewnym trendem. Na pewno słyszałeś i słuchacze słyszeli o czymś takim jak Sugar Daddy. I to jest bardzo przykre, nie? Że coś takiego się dzieje. Ja oczywiście nie uważam, że to jest taki trend, który jest jakiś bardzo znaczący i dominujący, ale niestety to jest zauważalne i te różnice pomiędzy kobietami czy partnerami są tak ogromne, że nie wiem, co one mają.
1: Darku, to jeszcze na koniec cztery komentarze z Instagrama. Ciekawy jestem, który najbardziej ci się spodoba. Barbil pisze, w związku mamy 11 lat różnicy, a szczerze to nie zwracam aż tak uwagi na wiek u dorosłych ludzi. Podobają mi się mężczyźni 20 lat starsi i młodsi. No liczy się całokształt, to jest pierwszy komentarz. Drugi, strefa pocieszenia. Miłość o wiek nie pyta. Tomasz pisze, ja 46, moja partnerka 25 i jeszcze protuberancja. Jak ta młodsza osoba w chwili poznania ma plus 30, to ile sobie chcą?
0: Ja tutaj nie znajdę odpowiedzi na siebie.
1: Konkretnie, wymownie. Ten wdech mówił bardzo, ale to bardzo wiele. Darku, dzięki za ten telefon i szerokości. Powodzenia na drodze. Trzymaj się. 226452100. Zainspirował nas Stanisław Wokulski, Emmanuel Macron, nawet Filip Heiser, chociaż o tym głośno nie mówię, nas zainspirował ze swoją bianką. Ponad 20 lat różnicy. Dlatego dziś pytamy was o to, jaka jest maksymalna różnica wieku w związku. 226452100.
2: I co ty na to? 226452100.
1: 24 minuty po godzinie 17:00.

0: To czwórka i po robocie, Kuba Jamrozek. Jestem z wami do godziny 19. Jestem i pytam, jaka jest maksymalna różnica wieku w związku. To kilka komentarzy z TikToka tym razem. Kinga. Mój partner jest młodszy o 5 lat, jest wspaniały i nie odczuwam tego, jakby był w moim wieku. Z kolei Jella. 5 lat starszy, 3 lata młodszy to max. Jeszcze Iwona. Dla mnie nie ma żadnej różnicy. 226452100. A dla was?
1: Nie, jest taka zasada przez 2 plus 7, z tego co słyszałem z serialu How I Met Your Mother. No więc chyba taka, ale nie wiem, ja mam jeszcze nawet w moim wieku, także...
2: Ale to wychodzi na to, że dzielisz swój wiek na 2 i dodajesz 7?
1: No,
2: i
1: to albo, jest... albo partnerka dzieli na 2 i dodajesz 7, i, czyli to jest taka różnica, powiedzmy, nie wiem. Czyli 30-latek może być najmłodszą z
2: 15
1: plus 7, no 22-latką. Czyli poniżej to już jest takie trochę...
2: Przesada.
1: Przesada. Ale nie wiem, może tak nie jest. Miłość chyba nie.
2: A co ty na to?
1: Granic.
3: Zgadzam się.
2: Maksymalna różnica wieku w związku, waszym zdaniem, to ile lat?
4: Myślę, że tak, zależy w jakim wieku są partnerzy, ale tak do 5.
2: Do 5 lat?
4: Tak, tak mi się wydaje, że to jest taka najbardziej akceptowalna moim zdaniem.
2: A twoim zdaniem?
5: Zależy, nie wiem, pewnie od ludzi. Myślę, że między facetem a dziewczyną, no jednak chyba są takie sytuacje w związkach, że jest różnica 10 lat. Ale myślę, że to też już dużo, więc chyba tak 5, też bym powiedział 5, 6, 8, to już pewnie czuć mocno tą różnicę, nie? No bo jednak najwięcej pewnie różnicy będzie w tym etapie gdzieś po studiach. Partnerka, nie wiem, jest gdzieś po studiach, a facet już ma tam 40, no to czuć na pewno.
2: Tak. A wy jesteście parą?
4: Tak,
5: tak.
2: Jaka różnica?
4: 2 lata.
0: No jak tu się dogadać? Jedna Anna na TikToku pisze 20 lat młodszy, druga jak dla mnie max 10, Aro pisze max 30, więc rozstrzał jest dość spory. To jaka jest taka największa różnica wieku w związku, waszym zdaniem? 226452100, czekam na telefony.
6: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Dzień dobry, cześć Łukaszu. Halo, halo, czy my się słyszymy? Halo, halo, czy jest razem z nami Łukasz? A Bartek może po drugiej stronie?
7: Jestem.
0: Fantastycznie.
7: Czekam, grzecznie jestem.
0: No właśnie, bałem się, że zapuściłeś już korzenie, ale nie jest tak źle, widzę tę energię w głosie, słyszę.
7: Zdążyłem załatwić sprawę na poczcie i jest.
0: No, specjalnie graliśmy na czas, żebyśmy mogli pogadać. Opowiadaj, Bartku, w takim razie, jakie jest twoje zdanie?
7: Ja z moją żoną nie mam różnicy wieku, to znaczy ona jest starsza ode mnie, ale o 3 miesiące. I to też jest dobra różnica wieku, bo zawsze można powiedzieć, że się jest młodszym. Natomiast ja myślę, że tak jak ktoś tam z przedmówców powiedział, to wszystko zależy. Znam pary, które mając 20 lat różnicy były ze sobą szczęśliwe. Ja myślę, że problem przynajmniej na początku nie jest w tej różnicy wieku, bo ta różnica może wynosić i 20 lat, dopóki jedna strona drugą kocha, to jest okej. Natomiast pewne problemy zaczynają się... Nie kiedy jedna strona ma 20 czy 25, a druga 50, tylko jeżeli młodsze z tej pary ma w granicach 50 czy 50 kilku, no bo wtedy różnica 20 czy 25 lat na plus może powodować pewne faktyczne problemy. Dalej można tą osobę kochać, no ale 80-latka nie będziemy targać po Tatrach. A 50-latek czy 50-latka spokojnie jeszcze takie wyprawy przeżyją, więc myślę, że miłość faktycznie nie zna wieku. No i tą drugą stronę, dopóki się kocha, to jest okej. Różnica nie ma.
0: Nie wiem, Bartku, czy ci się to spodoba, ale patrzę na jeden z komentarzy. Sama przez świat pisze, faceci krócej żyją, więc trzeba brać młodszych.
7: No, rozumiem takie podejście. Rozumiem.
0: Każdy ma inne, bo dzisiaj rozstrzał, jakiego jeszcze chyba nie było.
7: Dokładnie.
0: A wy macie całkiem nieźle, słuchaj, bo jak obchodzicie z żoną urodziny, to możecie używać 2 razy tych samych świeczek.
7: No, dokładnie.
0: A ty masz jeszcze lepiej, bo zawsze nowe.
7: No, dokładnie tak.
0: To pozdrów, pozdrów małżonkę.
7: Przekażę.
0: Jak ma na imię?
7: Ania.
0: Aniu, dobrego chłopa masz w domu. I Paczek ładnie opowiada w radiu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
7: Miłego dnia, cześć.
0: To nasz słuchacz Bartek, a dołączył do nas Tomasz. Jak się masz, Tomaszu?
8: A dziękuję, mam się dobrze. Witajcie, hej.

0: A różnica wieku w związku twym też się ma dobrze, czy nie?
1: No ma się dobrze. Jestem starszy o 8 lat od mojej żony. Tak naprawdę zawsze powtarzałem jedno, że statystycznie mężczyźni żyją dłużej o 8 lat, krócej o 8 lat niż kobiety, plus te 8 lat różnicy.

0: jest miłość. Uważam, że najważniejsze jest uczucie, najważniejsze jest wsparcie. Miłość wieku nie ma. I tyle, no. Jeżeli dwie połówki mają się ku sobie, chcą tego, są świadome, znają się na matematyce, to czemu nie, no.
1: Zapisuję to zdanie. Zapisuję to zdanie. Miłość wieku nie ma. Jak będę sobie robił kubek, to na pewno się na tym kubku pojawi. Bardzo ci, Tomku, dziękuję, bo to ważne słowa. Pomimo tego, że u was jest konkretna różnica, ale jakby nie dyktowana absolutnie niczym, tylko uczucie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Szerokości, dokąd jedziesz, zdradź jeszcze na koniec, bo słyszę, że trasa jest.
0: Tak jest, jest trasa, w końcu wracam do domu po pracy, także...
1: Oby bez korków, oby bez korków.
0: No już wszystko za mną.
1: No i fantastycznie. Tak ma być. Wszystkiego dobrego, szerokości. 226452100.
2: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
1: Dziś pytamy was o to, jaka jest maksymalna różnica wieku w związku. No, kto nas zainspirował? Zainspirował nas Stanisław Wokulski, bo przecież o lalce mówią dzisiaj wszyscy. On miał na początku głównej akcji w powieści Prusa około 45-46 lat. Izabela Łęcka miała wtedy 25. W świecie polityki, no chyba najbardziej znany przykład to jest prezydent Francji Emmanuel Macron, który jest o 24 lata młodszy od swojej żony Brigitte. No i para numer jeden w internecie, Filip i Bianca Heizerowie, ponad 20 lat różnicy, ona 20, on 40 kilka. Jak wy na to patrzycie? 226452100, maksymalna różnica wieku w związku.

0: Krak Rok w czwórce, 36 minut po godzinie 17. Dziś pytamy was o to, jaka jest maksymalna różnica wieku w związku. Czekam na telefony 226452100.
1: To myślę, że też zależy dużo od wieku, jakim jest osoba.
2: Właśnie. Bo wy ile macie lat?
1: My po 20.
2: 20. No to teraz jaka to może być różnica w jedną albo w drugą stronę?
1: No myślę, że tak komfortowo, żeby nie było jakiejś różnicy.
3: Kilka lat maksymalnie, no.
1: To jest 3 lata, może no tak bym rzucił, no. Tak bym strzelił.
2: Coś takiego. Czyli 3 lata młodsze albo starsze, tak?
1: Tak.
3: Powiedzmy. Okay. Wiadomo, ludzie się na to inaczej zapatrują, jak te związki są już zawierane w późniejszych etapach życia i ta osoba jedna jest dużo, dużo młodsza, ale potem mówią, o, ale ona ma 18 lat, to wcale to nie jest takie złe. No moim zdaniem to jest troszeczkę taka tania wymówka i to powinno być trochę inaczej, inna perspektywa, no to powinna być trochę publicznie.
4: Moim zdaniem tak do 15 lat.
2: Do 15 lat, w jedną i w drugą stronę, czy?
4: Chyba raczej bym nie spotykałabym się z kimś, kto jest o 15 lat młodszy ode mnie, ale spotykałabym się z kimś, kto jest o 15 lat starszy ode mnie.
2: Waszym zdaniem.
5: Im starsi ludzie, tym większa różnica.
2: To ile może być, kiedy mają, nie wiem, tam 30-40, jaka to?
5: 6 lat to 10 w górę.
2: Czyli, że 10 lat starsza osoba i 6 lat młodsza na przykład.
5: Na przykład.
2: To w dwie strony działa, jeśli chodzi o facetów i kobiety?
6: Nie ma do końca czegoś takiego jak granicy. Oczywiście lepiej, żeby były blisko siebie osoby, tak? No ale no, jest taki

0: jest, tak? No, niektórzy mogą być po prostu starsi i niektórzy młodsi, no i...
1: Można być mentalnie dojrzałym na przykład.
0: Można być mentalnie dojrzałym, można...
2: nie dojrzały.
3: Tak, no. Piotr napisał, mężczyzna musi być starszy i dojrzalszy. 82638, jak dla mnie mężczyzna starszy 2 lata, ewentualnie rok młodszy lub w tym samym wieku. I jeszcze jeden komentarz, facet 10 lat młodszy, Max i cudo. Ale to jest ciekawe o tyle, że ten komentarz zamieściła osoba, która kryje się pod nikiem opieka długoterminowa.
4: Po robocie.
3: 226452100. Halo, halo, cześć Jakubie.
5: Witam, Jakubie.
3: Masz bardzo ładne imię.
5: No, ty też, nie mogę powiedzieć inaczej.
3: Myślę, że sporo zawdzięczamy naszym rodzicom. Chociaż nie jesteśmy braćmi. Opowiadaj w takim razie, jak to wygląda u ciebie? Maksymalna różnica wieku w związku.
5: Wiadomo, zawsze to zależy pewnie od jakichś preferencji. A ja bym powiedział, że tak... Jak masz, to powiedzmy, że tak powiem, standard, że tak powiem, bym uznał. Ja generalnie myślałem trochę nad tym, że tak jak kojarzysz, takie w budowlance jest powiedzenie, że szybko, tanio, drogo, trzeba wybrać dwa. Mm-hmm. To tak myślę, że w związkach kobiety powinny myśleć, że młody, doświadczony i co jeszcze, i stabilny, no to muszą wybrać dwa z tych trzech, bo nie mogą mieć wszystkiego naraz. Jeżeli będzie młody i stabilny, to raczej nie będzie mieć doświadczenia. Jeżeli będzie stabilny i młody, to wiadomo, nie będzie tego. No i wiadomo, no trzeba wybierać po prostu. No i osobiście, jak tak słucham młodych dziewczyn, które nie wyobrażają sobie tam starszy niż 5 lat, no to trochę mi szkoda, bo ja wiem, za młodu też tak miałem znajomą parę, która dziewczyna miała chłopaka starszego od 10 i nie rozumieliśmy dlaczego, co ona mogła w tym widzieć. No, teraz jako starszy facet widzę, jakie by były zalety dla młodszej dziewczyny, żeby miała starszego trochę faceta.
3: Wiesz, ja też pamiętam swoją studniówkę i ze dwie koleżanki przeprowadziły swoich chłopaków, którzy byli od nas ze 12 lat starsi. Jak my na nich patrzyliśmy, to zastanawialiśmy się, czy miejsca ustąpić przy stole.
5: No, tak było właśnie, kiedyś. Młodość nie ma takiego jeszcze takiej perspektywy i doświadczenia, żeby docenić to. No, rzadko kiedy się zdarza, no ale się zdarzają takie, że tak powiem, no ja podziwiam te, które mają na tyle, że tak powiem, no z mojej perspektywy rozumu, żeby spojrzeć jednak na zalety posiadania faceta już doświadczonego.
3: Powiedział on, Jakub, i bardzo ci za ten telefon dziękuję. Trzymaj się, wszystkiego dobrego tygodnia.
5: Wzajemnie, miłego.
3: 226452100. Maksymalny wiek, jeśli chodzi o różnicę wieku w związku.
6: 25 lat.
1: 25 lat? A twoim zdaniem?
6: Dla mnie osobiście, nie wiem, z 5.
7: Mężczyzna musi być dużo młodszy przede wszystkim.
1: Ile?
7: 20 co najmniej jak dla mnie. Ciało musi być sprężyste, gotowe do akcji.
2: W jednakowym wieku jest okej. Okay.
1: Jednakowym.
2: Tak.
7: Ale w domu. Mąż może być w jednakowym wieku, ale kochanek na boku musi być młodszy, sprężysty, jędrny.
1: Ile musi mieć lat?
7: No 20. 20. Dwójka z przodu, łabądź. Łabądek. Panowie, najważniejsze jest w związku, co?
3: Nie mam u tej pani szans. 226452100.
4: Wrzuć na luz.
3: 19 minut pozostało do 18.

0: Zipiower i Delulu. Słuchajcie, nie zrobiliśmy tego przed godziną 17, zrobimy teraz, bo my mamy taką tradycję, że lubimy zamieszać w tym garze, który nazywa się playlistą czwórki i dorzucić tam kawałek, który na co dzień u nas się nie pojawia, ale z tym wiąże się też nasza zagadka. Specjalnie dla was, do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki. Czy wiecie, o jaki zespół chodzi?
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Trzy propozycje, właściwie trzy podpowiedzi dla was. Ojciec wokalistek tego zespołu był znanym gitarzystą flamenco o pseudonimie El Tomate, czyli Pomidor, stąd wzięła się nazwa grupy oraz tytuł ich debiutanckiego albumu. Podpowiedź druga, najsłynniejsza piosenka nie jest żadnym magicznym ani satanistycznym zaklęciem. Piosenka opowiada o chłopaku o imieniu Diego, który wchodzi w nocy do klubu i prosi DJ-a o swój ulubiony utwór Rapper's Delight grupy The Sugar Hill Gang, a ponieważ Diego jest mocno wstawiony, to próbuje zaśpiewać angielski tekst, ale wychodzi mu bełkotliwa hiszpańska fonetyka. Podpowiedź trzecia. W 2006 zespół reprezentował Hiszpanię w konkursie piosenki Eurowizji z utworem Bloody Mary i wtedy zajął 21 miejsce. Dobra, jeszcze czwartą dorzucę. Gdyby ten zespół był sosem, to nadawałby się do frytek.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Ja myślę, że ta ostatnia podpowiedź jest kluczowa. Gdyby ten zespół był sosem, to nadawałby się idealnie do frytek. Czekam na telefony od was. 226452100. O jaką żeńską ekipę chodzi? Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki, który przyda się i w pracy, i na wakacjach, i w szkole, i kiedy z pracy do domu wracamy też.

0: I co powiecie na takie dźwięki? Gorillaz, Rock the House. Tak gramy specjalnie dla was przed godziną 18, a teraz muzycznie to się pozmienia.
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Halo, halo, cześć Rafale.
2: No, cześć, siemanko.
0: Jak się miewasz na początku tygodnia?
2: Wiesz co, całkiem spoko nawet, ci powiem szczerze. Jakoś tak bez spiny.
0: Rozumiem, już po robocie.
2: Jeszcze 15 minut.
0: Jeszcze 15 minut, więc te 15 minut na pewno przeżyjesz, biorąc pod uwagę to, że za moment możesz stać się posiadaczem zestawu gadżetów od czwórki, ale żeby nie było tak łatwo, my dzisiaj pytamy o pewien żeński zespół i ja przygotowałem dla ciebie cztery podpowiedzi. Zobaczymy, czy będziesz w stanie odgadnąć. Ojciec wokalistek tego zespołu był znanym gitarzystą flamenco o pseudonimie El Tomate, czyli Pomidor, stąd wzięła się nazwa grupy oraz tytuł ich debiutanckiego albumu. Najsłynniejsza piosenka nie jest żadnym magicznym ani satanistycznym zaklęciem. Opowiada o chłopaku o imieniu Diego. On wchodzi w nocy do klubu, prosi DJ-a o swój ulubiony utwór, a ponieważ jest wstawiony, to próbuje zaśpiewać angielski tekst, ale co mu wychodzi? No, wychodzi mu bełkotliwa hiszpańska fonetyka. Zespół reprezentował Hiszpanię na Eurowizji. Gdyby ten zespół był sosem, to nadawałby się do frytek. O jaką ekipę chodzi?
2: Wiesz co, kojarzy mi się tylko to z Last Ketchup.
0: To jest oczywiście Last Ketchup. Wielkie brawa dla ciebie. Chociaż ja to w ogóle mam pewną zagwozdkę i pewnie warto by było spytać o to profesora Bralczyka. Czy Last Ketchup, czy Last Ketchup? A? Widzisz?
2: No,
0: widzisz?
2: Tego to nie wiem.
0: No dobra, ale uznajmy, że to jest Last Ketchup. A pamiętasz ten najsłynniejszy numer tego zespołu?
2: Znaczy wiesz co, ja tylko pamiętam jeden, ten After He.
0: Ja też pamiętam jeden i właśnie o ten mi chodziło. Słuchaj, a tańczyłeś kiedykolwiek?
2: Oj, wiele razy.
0: Na każdej jednej dyskotece ten utwór, albo... Dyskotece, grillu, imieninach, tak. Ja pamiętam podstawówkowe imprezy i gimnazjalne. Wtedy to leciało na okrągło, aż mi się znudziło, ale frytki faktycznie z tym zespołem smakują zupełnie inaczej. To co, posłuchamy?
2: No jasne, że tak.
0: To dajcie głośniej, ale jednocześnie zamknijcie okna w samochodzie i gdyby ktoś pytał, to nie ja to serwuję w czwórce.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny. Po reklamie.

0: Trójka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Tak, a Saproki muzycznie sugeruje, że to już godzina 18.
1: Pogoda.
0: W Orzyszu na Mazurach trwają poszukiwania serwala Gustawa. Kot uciekł z prywatnej posesji. Anna Szczypczyńska z policji w Piszu mówi, że nie powinno się próbować łapać tego zwierzaka.
2: To kot Gustaw, który uciekł z prywatnej posesji na terenie Orzysza. Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. W razie, kiedy ktoś zauważy tego kota, należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112.
0: Z informacji zamieszczonej na profilu społecznościowym Urzędu Miasta Orzysza wynika, że serwal uciekł minionej nocy. Powinien mieć na sobie czerwone, skórzane szelki. A biorąc pod uwagę to, że do końca nie wiadomo, gdzie serwal Gustaw jest, warto podać pogodę dla całej Polski. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a rano uważajcie na mgły, bo one mogą ograniczać widzialność do 300 metrów, zarówno na drodze, jak i przed serwalem Gustawem.
1: Autopromocja.
3: Młodość, urok i zajawka.
4: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
4: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
4: Najciekawsi goście.
3: Tu u nas.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
4: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,99.

0: 55.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: To Amber Mark, Won't Cry. No ja też nie będę płakał i nie chcę płakać, bo to nie o cebuli. Czekałem na to spotkanie cały weekend. To pierwsze w stuletniej historii Polskiego Radia warsztaty ziemniaczane. 10 minut po godzinie 18.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: No z pozoru taki zwyczajny ziemniak, a możliwości niemal nieograniczonej. Tu pojawia się szereg pytań. Czy wszystkie ziemniaki smakują tak samo? Które najlepiej nadają się na frytki, które na pire, a z których wyjdą idealne placki? I czy potrafimy rozpoznać odmianę ziemniaka z zamkniętymi oczami? O tym wszystkim dziś porozmawiamy. Kopiemy, kopiemy i wykopiemy za kilka minut.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Bo ekipa mocna. Magda Żelazowska, Alek Zalewski, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami. Tu się nic nie zmienia dziś do godziny 19:00.

0: to Crystal Fighters w czwórce. Ja też będę fighter, nie wiem czy Crystal. 17 minut po godzinie 17 to pierwsze radiowe warsztaty ziemniaczane.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Który prowadzi dla nas Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, ekspertka kampanii Ziemniaki czy Kartofle. Dzień dobry, cześć Ewo.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Jak ty pięknie ubierasz ziemniaki.
2: Mąż mi obrał.
0: To mąż obrał te ziemniaki?
2: Tak. Bo ja dzisiaj nie miałam czasu.
0: Ewa przyniosła tutaj 5 pojemników z ziemniakami. Wiem, że one są różne i o tym zaraz opowiemy, ale one są takie kształtne, takie nieociosane, jakby ktoś wziął siekierę do ręki, tylko naprawdę z czułością.
2: Powiem mu, przekażę.
0: A ty jak obierasz?
2: Ja obieram, słabiutko obieram. Bez obieraczki obiorę pół ziemniaka, ale damy radę. No po prostu ziemniaki to jest nasze dobro narodowe, więc warto je jeść.
0: Dobry team. Twój mąż obiera, ty
2: tak,
0: opowiadasz.
2: A ja jem.
0: I jesz przy okazji. Ja też mam nadzieję, że będziemy jeść.

0: bo podobno ziemniak ziemniakowi nierówny.
1: Mm-hmm, to prawda. Znaczy tak, mamy różne typy ziemniaków. Tak, w skrócie mogłabym powiedzieć główne 3, A, B i C, pod względem takim smakowym i konsystencji. No i typy A, typ A lub AB, bo są takie międzykategorie jeszcze powiedzmy, jest bardziej taki, ma więcej wody, jest bardziej taki mięsisty, dobry jest do sałatek, typ B jest to taki typ pośredni, a typ C jest taki mączysty, ma więcej skrobi i dobry jest do różnego rodzaju placków, klusek i tego typu rzeczy.
0: To teraz mi wytłumacz, czy ktoś mówi, że on jest w stanie rozpoznać odmianę ziemniaka po smaku, to on mówi prawdę, czy to jest ściema raczej?
1: Nie, no może, zaraz zobaczymy, czy tobie się uda.
0: A możemy spróbować?
1: No pewnie.
0: To opowiadaj, co ja mam zrobić, bo widzę,
1: chciałabym.
0: Nie jadłem obiadu specjalnie przed naszym spotkaniem,
1: o,
0: to muszę
1: cudownie
0: uprzedzić.
1: Tylko przepraszam, nie wzięłam żadnego masełka.
0: W ogóle mi to nie przeszkadza, w ogóle.
1: Słuchaj, to spróbujmy zrobić tak. Ja je może, tak nie wiem, no może je tak położę, nie ruch, albo nie, niech będzie tak jak jest. Słuchaj, chciałabym, żebyś spróbował każdego z tych ziemniaków i powiedział, mam typy bardziej pomiędzy A, B, C taki jest BC, czyli nie do końca C, nie mam takiego najbardziej mączystego, ale zobacz, który jest najbardziej taki sprężysty, czyli to będzie bardziej taki sałatkowy właśnie, który by się nie rozpadł jak takie mączne. I ciekawe, czy zauważysz, który jest właśnie taki najbardziej mączysty, czyli pod językiem ci się po prostu rozpada jak taka mąka. I to będzie największa różnica i mam nadzieję, że coś ci się uda.
0: A podasz mi te pudełeczka, ja sobie po nie sięgnę. O, dobra, fantastycznie. Bardzo ci dziękuję. Ale to czekaj, bo mówiłaś, że 3 odmiany, a tu 4 pojemniki z ziemniakami.
1: Tak, bo są takie trochę AB, takie pośrednie.
0: A, pośrednie, dobra. To jestem bardzo ciekawy.
1: Są takie pośrednie,
0: czy mam
1: AB
0: ręką
1: i
0: jeść?
1: Nie, tak, nie, nie, już ci daję.
0: Po hindusku? No nie, dobra. Jednak będzie widelcem. To zaczynam w takim razie. Ziemniak
1: dobra.
0: Numer 1. Sięgam do prawego, ile tak mogę powiedzieć. Numer 1 też pudełeczko.
1: Mhm.
0: Dobry. Ja bym z niego zrobił farsz do pierogów.
1: No okej, okay, no dobra.
0: No zobaczymy, czy trafię. Teraz drugi, tak?
1: Mhm.
0: Ten taki twardszy.
1: Aha.
0: Twardszy zdecydowanie ziemniak. Ziemniak numer 3. Przełknę drugiego jeszcze, bo... zawsze problem. No ten pomiędzy pierwszym a drugim, taka forma pośrednia ziemniaka.
1: A, czyli jednak coś wyczułaś różnicę, zobacz.
0: Tu widzę nawet po kolorze trochę ziemniak jaśniejszy, może młody. Jakby był koperek, to jak to schabowane.
1: Wjechałby jak złoto.
0: Jak złoto. Bardzo dobry też miękki ziemniak. I ostatni, duży, złocisty. O, trochę twardszy.
1: Aha.
0: To będzie ziemniak C.
1: Odwrotnie.
0: To będzie ziemniak A.
1: Tak, to jest ziemniak A, a dokładnie to jest Riviera AB, czyli nie udało mi się znaleźć takiego, słuchaj, no przekopałam trochę sklepów, nie udało mi się znaleźć takiego czystego, najbardziej sałatkowego A, ale to jest właśnie taki, czułeś, że on jest taki bardziej chrupki?
0: Tak.
1: No
0: tak,
1: właśnie.
0: Do frytek?
1: Nie, bardziej do sałatek.
0: Do
1: tak
0: sałatek.
1: Na zimno, żeby utrzymywać swoją konsystencję do na przykład też jakichś zapiekanek, czyli na przykład kroisz go sobie tak, żeby ci się nie rozwalał.
0: Czyli jak będę robił na święta sałatkę jarzynową, to właśnie z tym ziemniakiem.
1: Tak, i to by było super. I słuchajcie, bo dzięki temu teraz fajnie by było, jakby każdy zrozumiał, że bo idziemy sobie, nie wiem, do jakiegokolwiek marketu i patrzymy, są różne ziemniaki. Po kolorze wybieramy albo po kształcie, jakkolwiek. A możemy jeszcze na etykietce przeczytać, jak one się nazywają. To zazwyczaj też nam nic nie mówi. Ale jeżeli zobaczymy typ A, B, C lub pośrednie A, B, B, C lub, na przykład, tak jak co to mamy, samo B, no to będziemy wiedzieli, do jakiego typu dań to nam się przyda. Te środkowe, bo tak, żebym się nie pogubiła, to były, no dobra, może inaczej. Ten typ, który przed chwilą spróbowałeś ostatni, to był właśnie typ AB, taki najbardziej sprężysty, zwarty. Następnie, po tamtej stronie, był typ B i to właśnie irga biała się nazywa. Kolejny
0: też. A ta irga
1: też.
0: Biała to też będzie do sałatek jeszcze w miarę
1: jeszcze
0: okay.
1: Tak,
0: jeszcze
1: tak. Te pośrednie, te typu B, to nadają się troszeczkę i do wszystkiego. Bo są takie, nie do wszystkiego będą idealne, ale do wszystkiego tak naprawdę się nadają. Przedostatnie było B, ona jest taka krucha, ta w czarnym opakowaniu.
0: To do czego?
1: B, tak naprawdę to i do zapiekanek, i do gotowanych z koperkiem na przykład. Może też być na purée, okej, okay, ale Lili i tutaj właśnie jest taki bardziej ten ostatni, ten będzie najbardziej mączysty. I zobacz, czy czujesz jednak, czy ci się pod językiem bardziej gdzieś tak rozpada.
0: Nie, jest fantastyczny. Wiesz, to on mi się nawet pod widelcem już rozpada.
1: A no właśnie, bo nie jest taki, nie jest...

0: niby jest zwarty, ale jednak się rozpada, prawda?
1: A, czyli miałem nosa, jeśli chodzi o ten farsz do pierogów?
0: Tak. Czyli co? Nie wierzyłeś, że ludzie potrafią rozpoznawać na smak.
1: Ja też prawie potrafię już tak. Teraz. Trochę odwrotnie u mnie to idzie, ale coś tam świta. Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, ekspertka kampanii Ziemniaki czy Kartofle, gości dzisiaj w Porobocie w czwórce.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Dzisiaj u nas ziemniak króluje, bo to są pierwsze radiowe warsztaty ziemniaczane w stuletniej historii Polskiego Radia. Wielka rzecz, o ziemniakach rozmawiamy do godziny 19:00.

0: Razel Kicks w czwórce, 26 minut po 18 trwają pierwsze radiowe warsztaty ziemniaczane.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Bo gości dzisiaj u nas Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna i ekspertka kampanii Ziemniaki czy Kartofle, jaką ty mi radość dzisiaj sprawiłaś, tym co dzisiaj
2: dobrze
0: do
2: mi to
0: naszego
2: słyszeć.
0: Studia przyniosłaś. Czyli ja jestem fanem, jak zdążyłem ustalić, ziemniaka typu C.
2: C, tak. Ten jest taki pośredni BC, ale najbardziej mączysty, jaki udało mi się znaleźć w sklepie.
0: A słuchaj, czy ja w takim razie, idąc na jakiś bazar albo do sklepu spożywczego, pytając ekspedienta o ziemniaki, powinienem mu powiedzieć A, B, C i on będzie czaił?
2: Może nie wiedzieć, ale jeżeli zajmuje się tym biznesem, to będzie wiedział, że na przykład bardziej mączysty albo bardziej taki zwarty, więc w zależności do czego. A jeżeli nie wie, to na pewno na opakowaniu było napisane, bo zawsze jest skategoryzowany po typie.
0: Powinniśmy zacząć od tego naszą rozmowę. Ziemniaki czy kartofle?
2: Jak wolisz, w zależności skąd jesteś.
0: No ja ziemniaki zdecydowanie. Jest Podkarpacie, środek, Rzeszów, 200-tysięczne miasto bez ziemi, więc...
2: Ja Stargard, więc generalnie też ziemniaki.
0: Też ziemniaki.
2: Tak.
0: Okej, myślałem, że może jednak kojarzy mi się to jakoś regionalnie, ale istnieje też taka...
2: Jeszcze pyry.
0: A jeszcze pyry są w Wielkopolsce, ale tak anatomicznie to się jakoś od siebie różni, ale widzę, że nie ma absolutnie
2: to są tylko
0: żadnej
2: nazwy.
0: Różnicy. Mhm. Ewo,

0: spotkaliśmy się też po to, żeby robić bardzo konkretne eksperymenty i ty przyniosłaś coś, co wielu może kojarzyć się, uwaga, z Czarnobylem. Wiem, że to źle zabrzmi, ale płyn Lugola.
1: Tak, jako dziecko miałam podawane. Właśnie, no, ale generalnie mamy tutaj płyn Lugola, nie po to, żeby go jeść, ale po to, żeby pokazać, że ziemniak, bo niestety, ale czasami niektórzy stawiają znak równości pomiędzy ziemniakiem a cukrem, a ziemniak nie jest cukrem. Ziemniak zawiera węglowodany, które są złożone. One nie podnoszą tak szybko poziomu glukozy we krwi jak cukier, jak glukoza czy jak sacharoza, ale i właśnie po to chciałam wam przynieść cukier. Mam tutaj już nasypałam tutaj cukier, nie wiem czy to będzie widać jakkolwiek, ale to ty zauważysz. I mamy chlebek i muszę ci zabrać kawałek ziemniaka.
0: A możesz wziąć tego do sałatek? Bo tego dopiero to ja bym sobie zostawił. Bardzo proszę, bierz. Możesz wziąć całego.
1: Wiem, o co, bo będzie do wyrzucenia,
0: wiem,
1: szkoda ziemniaka.
0: Wiem, na takiego zagłodzonego, ale okej, okay, spokojnie
1: no
0: podzielę.
1: I słuchajcie, mam tutaj też pełnoziarnisty chlebek. Czy każdy wie, że ten chlebek pełnoziarnisty jest zdrowy, bo zawiera wielocukry, cukry złożone, a nie prosty, zwykły cukier. No i mam sacharozę, czyli dwucukier, no i tego naszego pysznego ziemniaczka. No i słuchajcie, płyn Lugola w kolorze, jak tutaj zobaczysz, jest taki...
0: Czerwień.
1: Brunatny, brudny, może trochę coś takiego, tak? Jeżeli płyn Lugola, czyli jod, to jest wodny roztwór jodu, w połączeniu ze skrobią zmienia kolor na granatowy. I żeby udowodnić, że cukier jest tylko cukierem, nakrapiam na cukier ten nasz płyn Lugola. I jaki jest kolor? No taki sam, prawda? Mhm. Czyli nic się nie zmienia, bo ten nasz cukier nie ma żadnej skrobi. Jeżeli chodzi... O, zobacz, a jaki tu jest kolor na tym pełnoziarnistym chlebku?
0: No, ciemny,
1: już jest granatowy, prawda?
0: Tak.
1: No bo właśnie, jeżeli chodzi o żyto, pszenicę czy coś takiego, to tam jest też dosyć dużo skrobi, czyli tych węglowodanów złożonych. No i teraz mamy nasz ziemniaczek. I co? Też zmienia kolor na granatowy, prawie czarny.
0: Czyli płyn Lugola na ziemniaku będzie granatowy, chociaż w rzeczywistości tak na co dzień jest czerwony. Albo
1: no tak, dokładnie.
0: Brunatny.
1: Czyli mamy tutaj dowód czarno na białym, że to jest wielocukier skrobia.
0: A co to na przykład oznacza dla ludzi, którzy trenują na co dzień? Bo jest taka w ogóle teoria, że najlepiej to jeść kurczaka sobie po treningu z ryżem.
1: Okej. Czy z ryżem, czy z ziemniakami, nie ma to większego znaczenia. To jest energia dla nas, to są węglowodany. Powinniśmy jeść białko, tłuszcze i węglowodany. Ziemniak jako źródło węglowodanów jest bardzo dobrym ich źródłem. I tutaj też jest taka fajna sprawa, bo ziemniak, jeżeli go ugotujemy, to będzie miał dosyć wysoki indeks glikemiczny, bo się łatwo trawi. Może nam szybciej podnieść poziom glukozy we krwi. Indeks glikemiczny ma około między 70 a 90. Ale jeżeli tego ziemniaka ugotujemy i następnie go schłodzimy w lodówce przez parę godzin i zjemy tak na zimno, na przykład jak dzisiaj wszyscy z nas zjedli w studio, to ten ziemniak będzie miał dużo niższy indeks glikemiczny, bo część skrobi zawartej w ziemniaku, a jak tu wiemy, to jest głównie skrobia, zamieni się w taką skrobię oporną. Następuje retrogradacja i ta skrobia już nie wygląda tak, tylko wygląda zupełnie inaczej i wtedy można powiedzieć, że to jest taki dla nas błonnik, czy nie podnosi nam poziomu glukozy
0: we krwi. To może powinniśmy nasz codzienny obiad wkładać do lodówki, wyjmować i jeść.
1: Tak, ale też ciekawostka, bo jak podgrzejemy dalej te ziemniaczki, one nadal, ta skrobia oporna nie zamieni się dla nas na dostępną skrobię i nadal też będzie karmić jak błonnik nasze dobre bakterie, więc tutaj też fajna opcja, możemy z tego zrobić kluseczki czy coś takiego, włożyć do lodówki i później sobie podgrzać i będzie to dużo zdrowsze, nawet dla cukrzyków.
0: A pamiętasz takie powiedzenie, mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw?
1: Tak, nie zostawiamy.
0: No i właśnie na taką odpowiedź czekałem. Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, ekspertka kampanii Ziemniaki czy Kartofle, gości dzisiaj w czwórce.
2: No coś podobnego.
0: No i tu pojawia się pytanie o to, czy młode, czy stare ziemniaki powinniśmy jeść, ale spokojnie, mamy ekspertkę w studiu, więc na pewno odpowiedź na to pytanie znajdziemy. Co do frytek, co na pire? Odpowiedzi na te pytania z kolei, mam nadzieję, już zdążyliście wyhaczyć, ale spoko. Jak nie, to my dzisiaj wszystko podsumujemy, a ja do czego się zbieram? No do jedzenia, bo ja się dzisiaj dowiedziałem, że są ziemniaki typu A, typu B i typu C. Do pire to będzie C.
1: Ten C.
0: C. To zdążyłem zapamiętać. Ewa Trusewicz razem z nami.

0: Tatiana muzycznie w czwórce, a nie muzycznie rozmawiamy dziś o ziemniakach. 35 minut po godzinie 18.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale rozmawiamy o tym, czy ziemniak powinien być stary czy młody. Razem z nami Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, ekspertka kampanii ziemniaki czy kartofle. Ewo, to te młode z koperkiem, czy jednak stare, bo stary, ale jary?
2: Znaczy tak, jeżeli chodzi o młode ziemniaki, to jeszcze tak nie do końca jest wykształcona ta bulwa, więc będą one bardziej takie właśnie wodniste, będą miały mniej skrobi, będą miały na przykład trochę więcej witaminy C, bo tutaj też jest istotna sprawa, że w ogóle ziemniaki dla Polaków są bardzo dobrym źródłem witaminy C. I jednym z głównych źródeł. To by, ludzie zapominają właśnie o tym, że ziemniaki nam dostarczają witaminy C, więc
0: marchewka
2: naprawdę
0: wygrywa w ogóle z ziemniakiem, jeśli chodzi o witaminę C, tak przynajmniej w świadomości.
2: Niekoniecznie. Nawet ziemniaki będą miały więcej witaminy C niż jabłka, gruszki na przykład, tak? Ale mniej niż papryka. W każdym razie ziemniaki te właśnie, które są już dojrzałe, starsze, będą miały po prostu więcej skrobi i myślę, że pod tym względem to jest najważniejsza różnica, ale pod względem takim zdrowotnościowym jedne i drugie są w porządku.
0: A ty jeśli opisujesz smak ziemniaka, to też sięgasz po takie pojęcia jak słodki, maślany, orzechowy, nie, mączny. Mączny to wiem, bo
2: tak,
0: mówiłaś
2: mączny,
0: o tym,
2: tak,
0: że
2: zwarty, ale taki maślany to chyba myślałam, że moje kubki smakowe chyba nie są aż takie dojrzałe. Może.
0: Czyli A, B, C, proszę mi dać tego i tego ziemniaka i tyle. Czy ziemniak przerobiony na frytkę na przykład wciąż może być zdrowym ziemniakiem, czy jednak...
2: Nie.
0: Ach, myślałem.
2: Niestety nie, znaczy chyba że tą frytkę zrobimy w piekarniku już bez użycia oleju, tłuszczu, no ale to wtedy nie będzie taką chrupką frytką. No generalnie jak mamy ziemniaka, go ugotujemy, to możemy z niego dostać najwięcej, co możemy z niego dostać. A jeszcze, żeby miało jeszcze więcej składników odżywczych, to staramy się na przykład ugotować na parze, albo w mundurkach będzie miało więcej błonnika, albo, dlaczego na parze? Bo nie rozpuszczamy na przykład fosforu czy potasu w wodzie, bo część z tych składników odżywczych zostanie nam po prostu w tej wodzie. Ale jeżeli chcemy ziemniaka już upiec, to starajmy się go nie piec na brązowo, tak na czarno, bo wtedy powstaje nam niestety toksyczny akrylamid, co jest to substancja pronowotworowa, ale spokojnie, we wszystkim, co jest upieczone, to powstaje w chlebku też i tak dalej, tylko że to nie są duże ilości. Niemniej jednak frytka smażona na głębokim tłuszczu, no po prostu wchłania dużo tego tłuszczu. Nie wiemy, na jakim tłuszczu to jest smażone, to jest B, a C to po prostu powstaje nam akrylami, czyli ta toksyczna dla nas substancja. Niemniej jednak, jeżeli już chcemy te frytki, to starajmy się odłożyć te najbardziej czarne, ciemne i zjedzmy te takie, no, takie jasne.
0: A jak byłem mały i z dziadkiem piekliśmy ziemniaki w ognisku, to znaczy ognisko przygasało wtedy.
2: Nie jadłeś tego czarnego, powiedz mi.
0: Jadłem.
2: O jest.
0: Ale żyję jeszcze.
2: Ale dobrze, bo byłeś młody i wątroba dobra.
0: No tak, bo teraz jakbym zjadł, to mógłbym się jutro nie obudzić, rozumiem. Tak mogłoby
2: no,
0: być.
2: Aż tak nie, mam nadzieję,
0: ale
2: że
0: słuchaj,
2: nie.
0: Jest jakiś taki patent na ziemniaki z ogniska.

0: ale żeby były w miarę zdrowe?
1: No po prostu nie jedzenie tej skórki, bo to zostaje na zewnątrz.
0: Czyli wygrzebanie po prostu tego, co dobre ze środka.
1: No. Albo wcześniej go je ugotować, więc szybciej się tak podpieką.
0: Coś czuję, że teraz mi się dostanie, że jakbym owinął to jeszcze w tę folię aluminiową, to...
1: Ale ta folia aluminiowa, żeby była dla nas niebezpieczna, w sensie, żeby ten glint aluminium przechodził nam do pożywienia, to potrzebuje kwasów. Więc jeżeli nie skropisz to cytrynką, to powinno być okej.
0: Okay. Co wygrywa, ziemniak czy batat w twoim przypadku?
1: To zależy, co kto lubi, bo smakowo to są zupełnie dwie odrębne rzeczy. Ja na przykład, jeżeli chodzi o frytki, to w ogóle nie lubię frytek, ale frytki z batatów mi smakują, bo to jest troszeczkę inaczej. Też, tylko że frytki z batatów trzeba je opanierować troszeczkę, więc jak kupujemy gdzieś tam sobie w knajpce...
0: Na przykład w wędzonej papryce można to zrobić.
1: Można.
0: Ale tam też używamy tłuszczu chyba.
1: Tak, tak. Jest tam tłuszcz, jest to coś już takiego mocno kalorycznego. Jeżeli chodzi o bataty, no to jest po prostu troszeczkę inna odmiana... Nie troszeczkę. Zupełnie inna odmiana. One mają ten kolor taki pomarańczowy, bo mają więcej witamin z grupy A, tak? Karotenoidów po prostu. I tutaj tak samo, jak widziałeś te ziemniaczki, przyniosłam, ten jest biały irys, jeżeli dobrze pamiętam, zaraz ci powiem dokładnie. Nie, irga biała. No ona jest po prostu dużo bardziej biała niż te inne, jak widzisz, bo te zawierają właśnie więcej karotenoidów, tam zeaksatyny czy luteiny, więc naprawdę pod względem składu właśnie tych elementów może być jakaś tam różnica, chociaż staramy się gdzieś tam uśredniać wartości w dietetyce.
0: To zdradź na koniec, twoja ulubiona potrawa z ziemniaka?
1: Puree.
0: Po prostu.
1: Tak, mój tata zawsze robi. I jak jestem, ja nie lubię obierać ziemniaków, jak już wiesz, mój mąż obierał ziemniaki.
0: I bardzo ładnie to robi.
1: Bardzo ładnie. Ja po prostu całe życie, całe moje dzieciństwo obierałam ziemniaki, więc mam po prostu traumę. Ale zawsze jak przyjeżdżam właśnie do domu, to tata mi robi puree.
0: No jak ja obierałem ziemniaki jako dziecko, to faktycznie nie przypominało to ziemniaka, tylko...
1: Tak, a dlatego mamy obieraczki. Sześcian. To jest dla nas zrobione, wymyślone.
0: Dla tych, co nie potrafią ziemniaków obierać.
1: Tak, dla nas.
0: A jak się sprawdza przy ogórkach, też fantastycznie. Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, ekspertka kampanii Ziemniaki czy Kartofle, gościła dzisiaj w czwórce. Ziemniak, warto na niego postawić. To będzie puenta naszego spotkania. Dzięki wielkie.
1: Dzięki serdecznie.
2: Relaksik.
1: Czyli mamy to już?
0: Tak, mamy. 19 minut pozostało do godziny 19.

0: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: No jak tam panowie, ziemniaczki smakowały?
1: Dobre.
0: Aha. Dobra. O, Adam sobie jednego wziął na wynos.
1: Mhm. To jest klasa, on już teraz zawsze będzie tutaj
0: gdzie jadł. Gdzie ty go trzymałeś? Spod koszulki wyjął.
2: Nie powiem ci, gdzie go trzymałem.
1: To ja ładnym głosem to powiedział.
0: Nie chcę wiedzieć. Panowie, dzisiaj oprócz tego, że o ziemniakach, to rozmawialiśmy o różnicy wieku w związku. I tu też pytanie do was. Maksymalna różnica wieku w związku między partnerami to... Trzy kropki. Bardzo proszę.
1: Jeszcze raz.
0: Obywatel Delem. Maksymalna różnica wieku w związku.
1: 38.
0: 38. Adam?
2: I... 5?
0: 5? Mhm. W górę, w dół?
2: Dowolnie, no bo dowolnie. No,
3: jedna osoba w górę, a druga
1: jak to
3: w dół,
1: nie?
0: Z twojej perspektywy, czy dziewczyna może być starsza 5 lat?

0: czy musi być młodszy?
1: Może być starsza, może być młodsza. Może być młodsza też. Nie, wiesz co, mi się wydaje zawsze, że to zależy od tego, na jakim etapie życia się jest, że jak się jest trochę starszym, to te 5 lat to już nie robi tak dużej różnicy, a jeśli jest się na przykład w wieku 16 lat, to bycie z 21-latkiem albo odwrotnie, to już trochę przypał, nie?
2: No ja też to mówię. 5 lat Adama zrobiło, jakby sprawiło, że zacząłem myśleć i z 38 zmieniam na 33.
1: A czyli ciekawe, na wiek Chrystusowy. Tak, wiek a ostatnio komplementowałeś Antonego Kiddisa. Tak. Mówiłem, że jest z nastolatką.
2: Tak komplementowałem?
1: No mówię, że spoko, a odczep się.
2: No słuchaj, moim zdaniem miłość to miłość.
3: Ja chciałem powiedzieć, że nie zapisałem się do klubu 27, miałem już 33 lata, mam 34 i wam też tego życzę.
1: Czyli już...
2: Dzięki.
1: No cóż, no
2: nie przelewaliśmy się.
1: Nie zmartwychwstaniesz.
3: No już nie, jest za późno. Ale możecie opowiedzieć zawsze, co będzie po 19 u was.
1: Dwie gościnie, jedna w jednej, druga w drugiej.
2: Będzie działo.
1: Misia Furtak z nowym albumem, z albumem Otuchy. To po godzinie 19, a po 20 Ofelia z najnowszym singlem, wyjątkowo radosnym singlem. Czekałam z tym, o tym, że chyba odnalazła miłość.
3: No to z przekąsem chyba. Mówisz o tym.
1: Nie, serio.
3: No poważnie.
1: Tak, bo ona do tej pory wydawała zawsze takie kawałki, które dotyczyły tego, uciekam, jest mi źle, chłop był zły, świat jest zły.
2: Tory zresztą też były kiepskie.
1: Tory były złe, dokładnie. Taki mamy klimat. A teraz nie, teraz wygląda na to, że jest szczęśliwa.
3: To ja też uciekam, bo jest mi źle i tory były złe. Bardzo dziękujemy wam za ostatnie.
2: Super, ale fajnie zakończyłeś.
3: 3 godziny. Magda Żelazowska, Aleks Zalewski, Kuba Jamrozek. Optymistycznie powiem, jutro słyszymy się po 16.
1: Do jutra! Pa.
2: Dziękujemy.
4: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21:00. Zapraszam, Bartek.

0: Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.
10: Tak jak

0: Jadą konie po betonie.
1: Ale wariacik, co?
0: Jedzie, jedzie.
1: Miles Davis, Black Satin z albumu On The Corner. Tego właśnie słuchaliśmy. Wielkie dzieło, godzina 19.
2: Pogoda.
0: Aura chyba nas rozpieszcza.
1: Tak?
0: Tak mi się wydaje, że dostaliśmy naprawdę duży kredyt zaufania od pogody, żeby nie robić głupot latem, no i to lato się wydłuża i wydłuża i mnie to bardzo cieszy. Jak zobaczyłem dzisiaj takie piękne październikowe złote słońce, to sobie pomyślałem, o, ale miło.
1: Amatorów słonecznego szaleństwa uprasza się o zachowanie ostrożności.
0: Zdecydowanie to może być niebezpieczne. Może cię ponieść. Można tak. Niektórzy na to nawet cierpią i nawet później umierają.
1: Ale że to tak jak ktoś jest na przykład wilkołakiem w ten sposób, czy...
0: Myślę, że po prostu energia słoneczna może czasami doprowadzić do szaleństwa. Może czasami doprowadzić do nawet manii. Więc uważajcie z tym słońcem. Ojej, nie przesadźcie.
1: Zdecydowanie uważajcie. My jesteśmy nakręceni w ten poranek jak zawsze. Po prostu
0: jest godzina 19.
1: Jak zegar.
0: No tak bardzo jesteśmy nakręceni na poranek.
1: Jeszcze jak.
0: Adamie, a powiedz, bo to u nas. A co jest w Zakopanem?
1: A co w Zakopanem? W Zakopanem w tym momencie 13 stopni. 13,3. A w Białymstoku?
0: W Białymstoku dzisiaj byłem. Ślicznie.
1: 13,2.
0: W Białymstoku dzisiaj ciepło.
1: No, ale to było, mój drogi, jakieś 5 godzin temu pewnie.
0: Tak.
1: No właśnie, a teraz tak, to są informacje najświeższe. 13 stopni i tu i tam.
0: I pozdrawiamy Zakopane, pozdrawiamy Białystok, pozdrawiamy również Pomorze, bo wiemy, że tam u was to pewnie wieje.
1: Jak zawsze, natomiast w tym momencie gęste mgły na południu.
0: I faktycznie... Ale... Rzekomo.
1: Rzekomo, no tak, no bo my nie ufamy prognozom pogody.
0: Tak, nie ufamy w ogóle tym serwisom, które nie są czwórką.
1: No nie, no absolutnie. Można ufać tylko nam, dlatego że po pierwsze, no gdzieś byliśmy, w Białymstoku.
0: Byliśmy.
1: Halo, wiedza empiryczna, moi drodzy.
0: Ja mogę powiedzieć ci, jaka była pogoda w Białymstoku dzisiaj i na Podlasiu, a no ty to możesz wyrejtować, jaka była w Warszawie. Mm-hmm. To dawaj, rating warszawski.
1: Rating warszawski. Przyjemnie, troszkę chłodniej niż w ostatnich dniach o jakieś 3 stopnie, ale cały czas słonecznie, cały czas przyjaźnie. Raczej na bluzę albo lekką kurtkę max.
0: No to jeśli chodzi o Podlasie i Białystok, no to było trochę chłodniej niż w Warszawie, ale równie pięknie, równie słonecznie, zero chmurek, więc ja daję tam no 9 na 10.
1: Okej, okay, no to ja 8, bo jest bardzo super, ale to mimo wszystko nie jest aż tak. Także mi się wydaje, że tym samym 9,5? No,
0: Mazowsze,
1: 8,5?
0: Mazowsze, Podlasie i to zaokrąglimy do całej Polski, 8,5 dla całego kraju.
1: No i super, tak właśnie powinno być. Za godzinę nasze afirmacje pogodowe.
2: Autopromocja.
3: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: No Way od Coffee Stone'a, nie tak nowy singiel, ale z totalnie nowej płyty The Last Flower to Bloom, czyli kontynuacji płyty All the Flowers Have Bloomed z 2025. A to jest oczywiście najwspanialsza audycja.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Jak Adam Smolarek zaprosi na audycję, to w ogóle nie ma co. To jest świetny dziennikarz i powinniście go docenić, bo Adam Smolarek jest, no tak, nie dość, że zdolny, to jest jeszcze sumienny.
2: Wow, Jezu, poniedziałek, a ty już taką szyderą na dobry początek?
0: Jaką szyderą, mój drogi?
2: Widzę. Podlasie zmienia ludzi. No tak, tak to jest. Moi drodzy, Chłopaki z sąsiedztwa. Audycja, w której słyszymy się od poniedziałku do czwartku, 19:21. I co w niej robimy? W niej rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy już niebawem, w zasadzie gościnie, a oprócz tego, no, mówimy bardzo mądre rzeczy oczywiście.
0: Oczywiście.
2: Tak jak o żubrach albo o wilkołakach.
0: Tak, prawdopodobnie dzisiaj będziemy trochę mówić o nowościach muzycznych, ale przede wszystkim o żubrach.
2: Tak, żubry to jest nasz dzisiejszy temat. Mi się wydaje, jak myślisz, czy na żubrach lepiej zna się Misia Furtak czy Ofelia?
0: Przekonamy się.
2: Przekonamy się.
0: Zrobimy quiz, więc prawdopodobnie będziemy pytać o, no, o żubry i o inne zwierzęta, na przykład borsuki.
2: Borsuki.
0: No, okay. Myślę, że o borsuki też zapytam.
2: Okej, okay, a wiesz co u borsuka? No nieważne, dobrze. Zatem... Będziemy rozmawiać, ale będziemy też grać muzę i to przeważnie nowości, ale nie tylko. Zaczęliśmy od Coffee'ego Stone'a, a przed nami w tym momencie obowiązkowo, prawie każdej audycji, Clairo, moi drodzy. Clairo, ale z albumu, nie Charm, tylko z albumu Sling, rok 2021. I tutaj, uwaga, ciekawe, ja zapomniałem o tym, że Jack Antonoff produkował ten

0: Kochani, cały nasz misterny plan wziął w łeb. Nie dowiemy się, co u żubra, nie dowiemy się, co u borsuka.
1: Kto puka?
2: Na pewno nie żubr.
0: Na pewno nie żubr. Misia Furtak jest u nas. Dzień dobry. Cześć. Cześć.
3: Po prostu jestem zastępstwem za żubry i borsuki. Czy to jest dobrze? Czy jesteście zadowoleni, że macie takiego gościa, a nie żubra?
0: Gdybyś miała wybrać, za kogo jesteś zastępstwem? Za żubra
2: czy za borsuka?
3: No myślę, że za żubra jednak. Żubr jest taki bardziej dostojny.
2: Niż borsuk.
3: Chroniony też.
2: Ale na przykład borsuk ma bujniejsze nocne życie.
3: Ja już dawno temu nie wychodzę, już to już za mną, od wielu lat
0: to już nie czasy
3: nie piję
0: rock'n'rollowej
3: i to już
0: kariery.
3: Nie są czasy rock'n'rollowej kariery, chociaż akurat z nową płytą zrobiłam takie trochę, zatoczyłam pełne koło i wróciłam bardziej do gitarowego grania, ale to jest tylko na płycie, po godzinach zwykle siedzę na kanapie. Mało mam na to czasu, wolałabym nawet mieć więcej, więc jakbym miała mieć wolny wieczór, na pewno spędziłabym go na kanapie.
0: Jako żubr.
3: Lub jako żubr gdzieś w jakimś bardzo przytulnym lesie. To tak naprawdę wszystko zmierzamy do tego, że płyta nazywa się Otuchy i w żubra też można się wtulić. Wiecie, już idziemy teraz w takie jesienne, cieplutkie klimaty, więc możemy porozmawiać o sierści żubra.
0: Zostaliśmy ograni w tym momencie.
2: Zostaliśmy ograni.
0: Bardzo dobrze, szanuję to.
2: Czwarta solowa płyta. I powiedz, jaką inną taktykę miałaś na ten album? Czy może po prostu stwierdziłaś, że to jest odpowiedni moment na kolejną płytę i wróciłaś do starych cykli? Jak wyglądał ten początek pracy nad Otuchami?
3: Początek pracy nad Otuchami wyglądał tak, że po prostu zaczęłam pisać piosenki, a w toku najpierw się okazało, że zaczęłam mieć trochę problemów ze zdrowiem i pojawiły się tematy, które pojawiają się w tekstach. A muzycznie zaczęło się też od gitary, no ale piosenki napisane na akustyku czy na basie w różnych i tak miejscach stylistycznie mogą wylądować. Natomiast też pojawił się Michał Drozda z zespołu Niemoc i z wielu różnych składów. W tej chwili aktywnie występuje jako muzyk po prostu w różnych zespołach i on bardzo też ciągnął tę płytę w taką gitarową stronę, co wcale nie było mi jakoś specjalnie nie na rękę, więc chętnie w to poszłam.
2: A jak w ogóle zaczęliście tą współpracę? Dlaczego zdecydowałaś się z nim zrobić tą płytę?
3: Oni mnie zaprosili gościnnie na swoją płytę. Niemoc zrobiła płytę Kilka najlepszych dni w życiu po raz pierwszy, tak, 5 lat temu, po raz pierwszy z wokalami, bo oni są tak defaultowo, że tak powiem, zespołem instrumentalnym. I zrobili tę płytę z gośćmi, tam jest Michał Wiraszko, Kacha i Aśka Stęsknono, kilka fitów tam się pojawiło i między innymi też ja. I tak zaczęliśmy ze sobą współpracować. Najpierw ja zaczęłam z nimi jeździć na koncerty, potem zaprosiłam Michała do zespołu, no i potem zaczęliśmy pisać i produkować te nowe piosenki.
0: To ja przyznam, że kawałek z albumu Niemocy z twoim fitem jest jeden z moich ulubionych z tej płyty, zdecydowanie, także to możemy sobie ustalić, ale...
3: Fajnie, cieszę się, bo my zaczęliśmy też, ponieważ to jest wspólna moja piosenka z Michałem, to stwierdziliśmy, że właściwie czemu nie grać przekrojowego setu przez różne moje projekty i czasy, okresy działalności.

0: gości, więc ta piosenka wylądowała też w naszym secie na żywo w tej chwili, więc jak gramy koncerty Misia Furtak, to Polowanie bardzo często się też pojawia w secie.
1: No dobra, ale właśnie, bo Misia Furtak pod nazwiskiem to jest jedno, ale przecież no, był i Francis, i Trebe, to my wiemy, ale gdybyś mogła słuchaczom zmapować, w jakich miejscach do tej pory można cię było usłyszeć, albo przy jakich gatunkach muzycznych też. Mhm.
0: No to by była bardzo duża, długa mapa i to taki, wiecie, jakaś taka szybka rolka do, musiałaby być, gdzie przeskakujemy i po mapie, po całej Europie i po różnych artystach, bo ja zaczęłam w Danii z zespołem Trebe, z którym przeprowadziliśmy się do Holandii, tam wydaliśmy pierwsze nasze rzeczy. To były czasy takiego indie rocka, więc byliśmy najpierw kwartetem, a potem takim klasycznym triem indie rockowym. Przeprowadziliśmy się do Polski, tu kontynuowaliśmy wydawanie płyt. Potem ja zrobiłam solową epkę, która była taka bardziej poprokowa. Następnie miałam duet Francis z Piotrkiem Kalińskim Hatiwati. Wcześniej też jeszcze jako taka inicjacja naszej współpracy byłam na płycie HV Nun, gdzie są właściwie hip-hopowe fity i ja tam taki bardziej trip-hopowy numer zaśpiewałam z nimi. I też w międzyczasie nagrałam fita u Wojtka Mazolewskiego na płycie Chaos Pełen Idei i nagle byłam z kwintetem Wojtka jazzowym przez 5 lat w trasie. W międzyczasie różne inne gościnki też nagrywałam dla bardziej alternatywnych zespołów, ale jak się zaczęła pandemia, to myślę, że najbardziej jakoś tam widziany był mój fit u Janka Rapowanie w piosence Anioły i potem fit u Maryli Rodowicz w Niech żyje bal w tej właściwie niedawnej płycie z zeszłego roku. No i plus wszystkie moje płyty solowe, które wyszły też. Płyta taka bardziej pianowa, modern klasikalowa, którą napisałam z Hanią Raniszewską i płyta bardziej eksperymentalna, Wybory i teraz znowu płyta rockowa. Także wiesz, to się tak, a powiedziałam bardzo mało naprawdę, w największym możliwym skrócie.
1: Dziękuję zatem za to, bo to faktycznie była obfita lista już na ten moment. To w ramach kronikarskiego obowiązku. Co do współpracy, to tym razem ty zaprosiłaś do współpracy inną artystkę. Mowa o Kasi Nosowskiej i ten kawałek to Nie bój się. Cały czas z nowego albumu Misi Furtak. Tak.

0: Nie bój się, to Misia Furtak i Kasia Nosowska.
1: Po sąsiedzku.
0: To jeden z fitów, jedna z gości na twoim albumie, ale zdążyliśmy już ustalić, powiedziałaś wcześniej nazwisko, Michał Drozda. Płyta została nagrana w pozornie dosyć skromnym składzie, no bo właśnie ty i Michał, no ale do tego. Olek Orłowski, tak? Na perce?
2: Tak.
0: No dobra, ale mamy takie dwa fity niepodpisane do końca. Fity na fortepianach.
2: Mhm. Wiesz co, no one są podpisane na płycie, to jest wszędzie napisane, tak samo jak...
0: Bardziej mam na myśli, jak wejdziesz na streamingi, to nie ma czegoś takiego, że to jest Misia X Kasia, wiadomo, tak, jak teraz było, tylko no, właśnie.
2: To prawda. Dziewczyny nie są otagowane na ficie na streamingach. Bardziej są potraktowane jako po prostu instrumentalistki, które brały udział w nagraniach, ale w piosence Przed siebie pojawia się Hania Derej, a gdzie mój rytm w białych kwadratach przede wszystkim, gdzie słychać też takie charakterystyczne akustyczne piano, słychać Janek Ołtu. Także ten team wokół nas na tej płycie jest bardzo fajny i też taki bardzo bliski nas, bo to są wszystko osoby tacy, no, przyjaciele, powiedziałabym, bardzo, bardzo bliskie osoby, z którymi też pracujemy, znamy się i ja te osoby też bardzo szanuję, więc cieszę się, że one są wszystkie częścią tej płyty.
0: To są osoby, które się pojawiają na instrumentach, ale jeśli chodzi o wokale, wokal też jest instrumentem, co prawda, należałoby podkreślić, no to Kasia Nosowska za nami, a za moment przed nami Daria ze Śląska. To dwie zupełnie inne w ogóle persony. Mam wrażenie, że ten dialog, który się tutaj odbył chwilę temu w kawałku, który za nami, no jest zupełnie inny niż ten z Darią. No bo jednak, po pierwsze, trochę inna pozycja jest Kasi, dużo lat na scenie, ale po drugie głos. To, jak ona troszkę tam chrypi pod tobą w tym przypadku, to bardzo ciekawy w dialog wchodzi, moim zdaniem.
2: Wiesz, no bo one mają zupełnie inną funkcję też, że tak powiem, już mówiąc funkcją w tych piosenkach. Jak pisałam tekst do piosenki Nie bój się, to właśnie sobie myślałam, że kurczę, to tak będzie szło dwutorowo, w oktawie te głosy zaśpiewane niski i wysoki. Fajnie by było, żeby ten głos, który gada w mojej głowie i jest, ma być odpowiedzią na to, co w zwrotkach mam wątpliwości, a w refrenie jest rodzajem wsparcia, fajnie by było, żeby to był ktoś taki, kto mi się też z tym kojarzy, kto jest w takim miejscu, że ma taki autorytet właśnie, żeby mógł tego typu zdania wypowiadać. A Kasia mi się bardzo kojarzy z wsparciem, z byciem taką po prostu hype woman młodszych artystów, w ogóle artystów, więc ona idealnie tutaj w to miejsce pasuje. Natomiast z Darią my mamy wspólną historię jakichś tych różnych naszych dolegliwości i zmagań zdrowotnych, więc to jest zupełnie zaśpiewane z takiego miejsca jak bycia razem w tym doświadczeniu, więc to jest zupełnie inne miejsce, zupełnie inny kontekst. No i też mega pozdrawiam Darię i ściskam, bo wiem, że ona teraz jakiś taki miała słabszy moment też ze zdrowiem, część koncertów musiała przenieść właśnie i to jest totalnie to. Bardzo bym sobie życzyła, żeby ta piosenka się zdezaktualizowała jak najszybciej. My już ją nagrałyśmy, ona została w pięknej autentyczności zapisana i może teraz iść w świat i dodawać otuchy wielu osobom, ale już niech dla nas się zdezaktualizuje.
3: Czyli w Nie bój się odpowiadasz za cały tekst?
2: Tak, tak i Przed siebie, tak samo.
3: A nie myślałaś, żeby dać w takim razie, no bo dla mnie na przykład Katarzyna Nosowska jest doskonałą osobą, którą właśnie można byłoby zaprosić, żeby coś dopisała. Nie miałaś tej pokusy, żeby dać jej...
2: Ja pisałam tę płytę, wiesz co, z taką jakby swoim jakimś wizją i swoim przekazem, który chciałam zawrzeć. Więc bardziej szukałam takich dopełnień do tych piosenek. Co mi znaczeniowo pasuje, kto może wzmocnić tę moją wiadomość, a nie komu mogę oddelegować kawałek roboty. To nie jest tak, że to jest lepsze albo gorsze. Każda droga jest jakaś. Ja akurat taką przyjęłam, że po prostu chciałam swoimi słowami zawrzeć to, co mam w głowie i po prostu wzmocnić to tylko, albo aż, tymi osobami, które mam nadzieję właśnie zgodzą

0: się pojawić w tych akurat piosenkach, no i to się udało.
1: No to teraz co, posłuchajmy w takim razie już wspomnianej wcześniej utworu Przed siebie, czyli utworu z Darią ze Śląska.
2: Tak jest, jak najbardziej. Cały czas rozmawiamy z Misią Furtak na temat albumu Otuchy. Przypomnijmy, że to jest bardzo świeża sprawa, świeży krążek, także posłuchajmy, jak brzmi współpraca z Darią.

0: Misia Furtak, Daria ze Śląska. No i właśnie dodajmy, że jeszcze Hania Derej na klawiszach tutaj. To była piosenka Przed siebie.
1: Miasto po godzinach.
2: Wspomniałaś już wcześniej, że za aranżację i za produkcję odpowiadał m.in. Michał Drozda.
3: Jak no razem robiliśmy tę całą płytę. Tak naprawdę my w dwójkę odpowiadamy za całą płytę i kompozycyjnie, i produkcyjnie.
2: Ale przyszłaś już, rozumiem, z jakimiś takimi szkieletami utworów, z tekstami, tak? Jak to wyglądało dokładnie, ten proces?
3: U nas właściwie najpierw była muzyka praktycznie, no praktycznie do każdej piosenki. Także te teksty, one się pojawiły później i ja też zaczęłam te piosenki pisać po angielsku. I właściwie większość tej płyty istnieje w wersjach po angielsku też, bo ja miałam na początku w ogóle wizję, że napiszę to wszystko po angielsku, a kiedy się tematy zaczęły pojawiać, te takie dolegliwościowe, czy jakieś takie trudniejsze, i ja je przeżywałam bardziej po polsku, no to troszeczkę stwierdziłam, że może jednak lepiej sięgnąć po ten język polski, ale próbowałam przez długi czas pisać po polsku równolegle z językiem angielskim.
0: Chyba nie
3: i to
0: da,
3: też
0: co?
3: Mnie wpędziło w taki kozi róg, bo troszeczkę te teksty tak funkcjonowały, jakby się uzupełniały, że z jednego tekstu wynikało coś drugiego, a to nie jest tak, że ludzie tego słuchają w parze, tylko one jednak muszą funkcjonować osobno. Już nie mówiąc o tym, że kompletnie inaczej się układa tekst, są w ogóle inne sylaby, po angielsku jest dużo jednosylabowców, po polsku nie ma. No jest to koszmarek, to często też ludzie wystarczy, że sobie demówkę napiszą w jakimś takim tak zwanym po norwesku i to jest jakiś taki udawany angielski. No to

0: Już samo to powoduje, że bardzo trudno potem polski tekst tam wkleić, bo melodia innego języka zupełnie co innego sugeruje. No i ja tutaj bardzo się z tym zmagałam, natomiast my pracowaliśmy na tych szkicach muzycznych właśnie z tymi tekstami zadraftowanymi angielskimi i dopiero na absolutnie ostatnim etapie się pojawiły teksty finalne polskie.
1: No dobra.

0: gdzieś tam na zagranicę, żeby wydawać, nie ma sensu go tłumaczyć. On po prostu dobrze płynie, pasuje do niego ten angielski, więc niech sobie będzie taki. A te piosenki, które jakoś tak wybrałam tematycznie, że czuję też je mocno po angielsku, żeby istniały, to po prostu napisałam finalnie też po angielsku, ale musiałam je najpierw rozdzielić zupełnie, skończyć teksty po polsku i dopiero zabrać się za te angielskie.
1: I skoro jesteśmy w takim temacie, jakbyśmy trochę czytali książeczkę z tyłu, mam wrażenie, mm-hmm. tak zaczęliśmy tu już rozmawiać o technikaliach, to ja chciałbym cię zapytać o kawałek ostatni, o akapelę. Mm-hmm. W sumie. O co chodzi? Czyje to głosy? Skąd ten pomysł?
0: Słuchaj, no tam też jest fit i to no też właśnie. Jest dziewczyna, bo tam jest Katia z nami. Mm. Tak. To jest taki pomysł, bo to jest refren piosenki Drugi Brzeg. I my sobie ćwiczyliśmy, bo tam jest wielogłos i tak się zastanawialiśmy z zespołem, czy jesteśmy w stanie zaśpiewać taki właśnie łącznik, żeby między piosenkami to funkcjonowało i zaczęliśmy sobie to ćwiczyć. I ja w którymś momencie pomyślałam, że właściwie fajnie by było, żeby to było jako jakiś taki reprise, rodzaj, po polsku się mówi repryza, no to repryza, taka repryza. Żeby to była taka repryza, która na końcu po prostu jest takim domknięciem, że wraca tylko w innej wersji. No i dla mnie to było właśnie takie akustycznie a cappella i to był naprawdę taki strzał pod tytułem, że Katia do nas zadzwoniła, że jest w Warszawie i że właściwie to może by przenocowała u nas, to wtedy posiedzimy i pogadamy, więc zrobiliśmy łączony deal, że dobra, kolacyjka, śpimy, kawka, rano wychodzimy na korytarz, nagrywamy i tak to się właśnie odbyło i ona potem poleciała na sesję nagraniową Babiego Lata, więc po prostu szybki strzał.
1: Tak, i troszkę zmiana warunków od razu, ale właśnie, bo mam pytanie, które być może powinniśmy zadać na początku i pytanie typu skąd nazwa, ale mianowicie otuchy. Otuchy to jest wykrzyknienie, otuchy życzenie, czy to są otuchy, lista różnych otuch, jakie można na tej płycie znaleźć?
0: Tak, to jest liczba mnoga otuch. Ja tak myślę, bo ta otuchy w liczbie mnogiej to jest bardzo piękne słowo, bardzo mi się podoba i wizualnie, i znaczeniowo. Także po prostu przyjęłam, że lista otuch to jest tak naprawdę lista tych piosenek na tej płycie i mam nadzieję, że one każda z osobna też będzie w stanie dodawać otuchy już tej w liczbie pojedynczej.
1: No to bardzo się cieszę, że zostaniemy teraz przy kawałku, który jest chyba najbardziej energetyczny, mam wrażenie, z całego albumu, przynajmniej moim zdaniem. Gdzie mój rytm? Wiesz, rockowy pazur?
0: Rockowy pazur, ale to jest niesamowite, bo właściwie te zwrotki to są takie niemalże ambientowe. One są tak rozciągnięte, już takie snujące się, ale ten refren jest na tyle mocny, że wszyscy pamiętają po prostu te krzyki z końca i ten po prostu dogrzany riff, więc
1: no ja
0: trzymajmy się tego, że jest rockowy.
1: Ja jestem rockowym chłopakiem, no i dlatego wybrałem ten kawałek właśnie na koniec naszej rozmowy. Misia Furtak z albumem Otuchy w Radiowej Czwórce.
2: Dziękujemy.
1: Dzięki bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam też na koncerty i zapraszam, nie wiem, jeżeli państwo oglądają w tej chwili, to pokazuję płytę do kamery, tak ona wygląda. Mamy ją na nośniku fizycznym, bo też pytali mnie słuchacze, czy ona w ogóle istnieje, no bo poprzednia moja płyta nie wyszła na fizycznym nośniku, także tutaj już tę płytę też na fizykach można zamawiać.
1: No to właśnie. Teraz już mam wrażenie, fizyki wracają do łaski już na pełne. Także jak coś, to jest. A my słuchamy, gdzie mój rytm.
0: Dzięki serdeczne, dzięki, do usłyszenia.

0: moi drodzy. Another Way to Die. Jack White i Alicia Keys. Widzę, że Marcin nie jest pod wrażeniem.
1: Nie, no ja jestem bardziej zachwycony, zaskoczony tym, że to zaśpiewałeś.
0: Another Way to Die.
1: Bardzo ładnie. Ćwiczyłeś?
0: Nie.
1: No dobrze, powiedz mi. Powiedz mi.
0: Dlaczego w ogóle ten utwór poleciał?
1: No, tak.
0: Bo mi się wpasował do Gdzie mój rytm.
1: Po prostu?
0: Mhm. I to tak było... stwierdziłem, że tak, kurde, ten fajny taki bardzo, nazwijmy to, mięsisty riff na gitarze, co by do niego pasowało? I tak pomyślałem, hej, no jest utwór, w którym jest podobne rockowe, mocne uderzenie, łojenie i tak dalej, nie? I stwierdziłem, hej, to jest właśnie to. Jest to po prostu świetny numer, jest to jedna z piosenek do cyklu filmów o Jamesie Bondzie oczywiście, także Quantum of Solace, 2008 rok i tutaj
1: mało.
0: Jack White i Alicia Keys. A co mnie to obchodzi? Stwierdzasz, że wystarczająco dobry powód, żeby zagrać. Moim zdaniem był. Mało.
1: Mało. Mi zawsze mało. Wymagam od ciebie, nawet kiedy inni od ciebie nie wymagają.
0: Proszę, wracaj do tych żubrów swoich tam, ale co powiesz za to o twojej koleżance z cyklu dla młodych artystów debiutujących w czwórce?
1: Jaka Sol zawsze kibicuje.
0: No ja tak myślę, mam nadzieję.
1: Ale jeszcze nowego utworu nie sprawdzałem.
0: A ja sprawdzałem już.
1: Wiem. Wiem. Dodałeś go dzisiaj do playlisty i jestem ci za to wdzięczny, bo dzięki temu ja też mogę sprawdzić.
0: Ha?
1: I nadrobić w tym biegu różnych premier.
0: Z Kasią rozmawialiśmy na Grejcie o tym kawałku w ogóle. Wtedy jeszcze przed premierą powiedziała, hej, może byś go chciał zagrać wtedy? A ja powiedziałem,
1: no
0: hej,
1: tak.
0: No pewnie.
1: No hej, pytasz żubra, no, oczywiście, że tak.
0: Tak.
1: Kasoil, bardzo cię pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie Kasię Nurczyk. Ona jest, tak, absolwentką będzie głośno, można powiedzieć. Wydała kawałek wraz z tym cyklem, ale moim zdaniem od tamtej pory tylko jej się rozpędza, bo widujemy się bardzo często na różnych festiwalach, showcase'ach. Moim zdaniem robi coraz ciekawsze rzeczy, jest coraz odważniejsza i w tym przypadku, w przypadku utworu Pod prąd, mówiła też, że zależy jej na tym, żeby no właśnie nie zatracić się, nie? Nie stać się taką kolejną trochę nudną, popową wokalistką, altpopową, która gdzieś tam będzie cały czas w tej strefie komfortu, tylko troszkę jednak poszukać. I wydaje się, że Pod prąd to jest właśnie ten kierunek. No to posłuchajmy zatem, dokąd ten prąd zmierza, gdzie ten prąd, AC piorun DC. Tak, dokładnie, ACDC w radiowej czwórce, Pod prąd.

0: Ależ, ciekawa produkcja, no. Super, super.
1: Tak. Naprawdę świetna rzecz. Cały czas Isaiah.
0: Słucham?
1: Cały czas Isaiah, cały czas ten sam producent, z którym współpracowała już od dłuższego czasu.
0: No i bardzo dobrze, służy im ta współpraca.
2: Aha, aha.
0: Mój jak drogi, wielki powrót.
1: Wielki powrót.
0: Okazało się, że miał udar jakiś czas temu i to przez to przerwał trasę koncertową, ale ewidentnie wraca do zdrowia, ewidentnie ma się nieźle, zapowiedział na nowy album i mówię oczywiście o Michaelu Kiwanuce. Album Fudge 23 października. No, a już mamy pierwszy singiel, który jest też otwarciem całej płyty. Summer Clothes, moim zdaniem bardzo ładnie, bardzo dobrze napisany kawałek i chyba takiego Michaela Kiwanukę chciałem najbardziej usłyszeć.
1: No, też mam nadzieję, że to, wiesz, jest dobry, jak to nazwać, dobry zwiastun jego płyty.
0: Tak, mam nadzieję, że on idzie w tą stronę.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tak, bo chciałbym, żeby tak brzmiała.
0: Też bym chciał, bo to niesamowite, jak uchwycił tą melancholię w tym numerze, niesamowicie, jak to napisał, naprawdę jestem pod wrażeniem.
1: Tak jest. No dobrze, kochani, kończymy pierwszą godzinę Chłopaków Sąsiedztwa w ten piękny poniedziałek. W drugiej godzinie będzie z nami Ofelia. Przybył już Adam Świetlicki, którego serdecznie pozdrawiamy. Realizuje nas Aleks Zaleski dzisiaj, a Zuza Zielińska nas wydaje. Także słuchajcie nas do 21. As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi Wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
3: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
2: Czyli będzie trudno.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siemano, z tej strony Berk.

0: Machine Nega Cello w czwórce. I o to chodzi. A to jest godzina 20.
1: Pogoda.
0: Afirmacje pogodowe.
2: Tak, tak, ale najpierw ważne. Zakopane 10 stopni. Białystok 11.
0: Zimno. No, niestety. Ale nie najgorzej. Jeszcze nie najgorzej, póki o godzinie 20 nie ma na przykład 5 stopni, to jest jeszcze okej. Okay. Trzymajcie się tam w Zakopanem, trzymajcie się tam w Białymstoku, a powiedz mi, może coś wiesz?
2: Może. Co nad morzem? Od 13 do 15 stopni, no.
0: To nieźle tam u nich.
2: Tak, tak tylko...
0: W... Ciekawe, ile jest u nas?
2: U nas?
0: U nas jest chłodno, bo mamy klimatyzację włączoną.
2: A w tym studiu?
0: W studiu jest 18 stopni.
2: O, tak ci się wydaje. To, że jest napisane, nie znaczy, że tak jest. Gdyby było 18, to by ci było trochę w tym t-shircie chłodniej.
0: Jest troszeczkę mi chłodniej w tym t-shircie.
2: Tak?
0: No.
2: No to nie wiem, ja bym powiedział nadal, że jest całkiem przyjaźnie. Bo wiecie, my nadajemy z jaskini, ze schronu, z zamkniętego pomieszczenia bez okien.
0: I nikt nie wie, jak się tu dostać.
2: Dokładnie, to prawda. Nikt nie wie. Chociaż nie, mogliśmy być zawsze w studiu S10.
0: Zawsze.
2: Tam mogliśmy jeszcze mniej osób wie, jak się dostać.
0: Powiedz mi, Adamie, czy wiesz, ile jest stopni teraz poza naszym studiem w Warszawie?
2: 13.
0: No to nie najgorzej. Nie najgorzej. Ale lepiej być nad morzem.
2: No, tak sądzę, tak sądzę.
0: No dobrze,
2: też.
0: To afirmujmy, żeby jutro wieczorem było cieplej.
2: Tak, to po pierwsze. Po drugie, ja afirmuję, żeby w najbliższym czasie nigdzie nie było temperatury ujemnej w nocy. Bo to mnie martwi. To jest taki znak, że się zbliża koniec roku i się zbliża pogoda typu beznadzieja.
0: Tak.
2: Jak się zaraz... zaczynają ujemne temperatury, ale takie ujemne, wiesz, -1, -2, przy gruncie, bez sensu.
0: Jest piękna piosenka Łony pod tytułem Kaloryfer.
2: O.
0: I ja bym nie chciał włączać tego kaloryfera. Bardzo nie chciałbym włączyć tego koloryfera, bo nagle zaraz będziemy starzy.
2: To dlatego ja bym też chciał Łony nie włączać, więc możemy chyba zakończyć.
0: O, taki jesteś, tak? Teraz?
2: Tak.
0: Taki jesteś kozak.
2: Tak.
0: Taki jesteś kozak, to dawaj na solo.
1: Autopromocja. Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się! Od 21 do 23.
3: Autopromocja.
1: Tak jak my.

0: Czy to łona, czy to konieczne, czy to krupa? Nie, to szczyli Bruno, ale to i tak taksi.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: I w audycji dwa nowe single od Szczyla. Jeden słyszeliście, drugi za chwilę. I ja mam taką opinię. Ogólnie podoba mi się, co tam Szczyl wrzuca i jak się zapowiada jego nadchodząca płyta, na którą bardzo długo czekałem, dzięki, że się w końcu doczekałem, no bo jesteś trochę, Szczylu, za młody, żeby tak za wszystkich zostawiać.
0: Ile to, 5 lat?
2: Ile on ma?
0: 5 lat, nie, no, nie, on ma troszkę więcej, tak sądzę, ale ile lat od
2: chyba tak,
0: polskiej
2: chyba
0: Florydy? 5, no.
2: 5.
0: Tak, tak.
2: Dużo.
0: Dużo.
2: Ale powiedzmy sobie szczerze, że w tym utworze no to naprawdę zabłysnął Bruno. I w następnym, który za chwilę usłyszycie, czyli W krok, również zabłysnął Bruno.
0: A co to za Bruno?
2: Świetny producent. To jest rewelacyjny producent. Oczywiście już wcześniej można było go usłyszeć w hitowych numerach, ale te dwa utwory, które wyprodukował dla Szczyla na ten album, są naprawdę świetne. No jest coś, na co nie byłem gotowy produkcyjnie usłyszeć, zwłaszcza po na przykład Wolnych popołudniach, które wyszły wcześniej z Hubertem. Miałem jakieś takie wyobrażenie o tym, jak ta płyta może brzmieć i bardzo mi miło, że jednak się pomyliłem.
0: No jednak, no dobrze, no to miejmy nadzieję, że cały album też okaże się tak dobry. To jest oczywiście zapowiedź albumu przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze.
2: A kiedy premiera?
0: A kiedy premiera? Za miesiąc?
2: Może, a może wcześniej?
0: Może wcześniej? No to fajnie, jesteśmy przygotowani do tego kawałka. Wiesz co, ja nawet nie wiem.
2: A ja wiem.
0: No to zaskocz
2: mnie. No to już ci mówię. Jesteś gotowy?
0: No, za 2 tygodnie.
2: Nie. Uwaga, uwaga, za 24 dni.
0: Za 24 dni.
2: 30 października, zapiszcie tą datę. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, Szczyl.
0: Ty, ale 5 plus 24 to 29.
2: No, ale prawie się kończy dzień. Za 4 godziny już będzie nowy dzień.
0: Powiedz to Dominice Płonce, która przyszła na swój program i jeszcze się nie zaczął.
2: Yeah.
0: Już się kończy dzień,
2: ale
0: tak?
2: Miło ją
0: tak
2: widzieć, jesteś, nie? Tak? Bardzo fajnie, że będziemy się teraz w poniedziałek przekazywać.
0: No na pewno lepiej niż The Ghosty Bus, prawda? Dobrze, zakończmy to wejście utworem Krok. Szczyl robi naprawdę wielki krok, jak wiemy, i zaraz powie nam nawet,
2: milowy,
0: jak długi ten krok będzie. Produkcja
2: on jest,
0: Bruno.
2: On jest długi.
0: Jest długi.

0: 14 minut po godzinie 20 za nami Ofelia i wyjechać, chociaż tutaj musimy dodać, że stało się wręcz odwrotnie.
1: Przy jednym stole.
2: Jest z nami Ofelia, więc zaczynamy od razu. Nie, w ogóle
0: cześć,
2: się nie szukajmy. Nie ma czasu, mamy za dużo pytania, za mało czasu na odpowiedzi. Ile myślisz, że mniej więcej może ważyć żubr?
3: 550 kilo.
2: To samica.
3: Samica tyle waży?
2: No, trochę mniej, ale samiec trochę więcej.
3: No, to właśnie taką średnią dałam, bo ja się znam na żubrach. Ja ogólnie mam ekspertyzę bardzo dobrą.
0: Wow, hej, super.
3: Podałam teraz średnią.
0: Super.
3: Nie, to jest totalne kłamstwo.
0: Szkoda.
2: Niestety. A mogłabyś mniej więcej jakby opowiedzieć o różnicy między żubrem a amerykańskim bizonem?
3: Bizony są bardziej szalone i dzikie i są trochę większe niż polskie żubry. Ale polskie żubry za to są bardziej szlachetne i takie kulturalne. Cytują Mickiewicza, jak się je spotka w lesie i tak dalej.
0: A ty się czujesz, Marcin?
2: Tak.
0: A ty się czujesz
2: bardziej żubrem czy bardziej bizonem amerykańskim?
3: Pytanie, oczywiście, że żubrem.
2: Okej. Okay. A myślisz, że ile jest mniej więcej żubrów?
3: Jest mało, one są pod ochroną.
2: Dobra. Zdała. Możemy pytać
3: tak?
2: dalej.
0: No. Dobrze, dziękuję.
2: Dalej.
0: No dobrze, to ja może troszkę bardziej na temat, chociaż nadal nie na temat muzyki, której słuchaliśmy, dlatego że patrzę na twój beret i myślę o tym, że chyba byłaś w Paryżu?
3: Tak, to prawda. Ktoś ewidentnie rozumie sygnały zwane beretami albo również obczaja social media.
0: Być może, no. Tak. Prawdopodobnie, no.
3: Tak.
2: Do czego zmierzasz, Adamie?
0: No, że my dwaj wyglądamy jak obwiesie, a koleżanka była na Fashion Weeku.
3: Tak, byłam na Fashion Weeku. Głównie potraktowałam to jako pretekst do tego, żeby nagrać rolki do mojego najnowszego singla, żeby poniósł się wiralem. Jeszcze pracujemy nad tym. Nad tą wiralowością.
0: Okej, okay, jak pracuje się nad wiralowością?
2: Jak się pracuje?
3: Wrzuca się kompromitujące rolki, robi się tak, jakieś głupie tańce, ponoć jakieś zrobienie jakiegoś trendu, który poniesie się na TikToku jest przydatne, więc jeszcze nie wpadłam na to, ale ja tak naprawdę trochę nie mam tego TikToka, więc teraz jestem w takim procesie uczenia się, jak z niego korzystać.
2: A myślałeś, żeby na przykład zapytać, nie wiem, czata GPT o trendy?
0: Ufu, Jezus.
3: Nie. Miałam dzisiaj inną myśl o zadanie mu pytań i pytam go o inne rzeczy. Na przykład, potrzebuję fakturę za jakąś rzecz i jakiś formularz trzeba wypełnić, to wtedy pytam. O takie rzeczy kreatywne nie lubię go pytać.
2: To może ma to sens.
0: Może ma to sens. No, jak moglibyśmy to pięknie rozwinąć, tak? No.
3: Zapytajmy Olgi Tokarczuk.
0: No właśnie, tak sądzę. No, widzę. Dobrze. Jesteśmy obeznani w kulturze. Widzisz,
3: oczywiście.
0: Ja rozpoznałem beret, ty rozpoznałaś cytat.
3: Oczywiście, że
0: wspaniale.
3: Tak.
0: Wspaniale.
3: Nie wciemy bici, tak?
0: Tak, wiadomo.
2: A co przywiozłeś z Fashion Weeka?
3: Szczerze?
2: No.
3: Najlepiej. Szczerze to przywiozłam po prostu wysokie rachunki.
0: Auć.
3: Za hotele i loty.
0: Auć.
3: To przywiozłam. Nie, a tak już najbardziej szczerze to, że przed moją twarzą przeszedł jakieś 30 centymetrów wokalista zespołu Queens of the Stone Age i to zdecydowanie wystarczyło, żeby mój cel na Fashion Week był już spełniony.
0: O, ja widziałam jego foty.
3: Ja się powstrzymałam. Mam na telefonie, mogę wam pokazać, ja też zrobiłam mu zdjęcia. I
0: nie dziwię się.
3: Ja mam wrażenie, wszyscy byli tacy, wiecie, mega cool, po prostu kamienne twarze, a on przyszedł, a ja miałam takie totalnie jadzie. Mam wrażenie, że w tej sali przepięknej, z poważną muzyką i poważnymi ludźmi mody, po prostu byłam jedyna i też byłam w tym berecie, więc można powiedzieć, że ten beret, tak jak ja, był blisko.
0: Wow, do Xiaomi, no tak. No, niesamowita sprawa. Czekasz na nowe Queens of the Stone Age?
3: No, oczywiście.
0: No, to nie jest oczywiste.
3: Czekam też na to, żeby po raz kolejny pójść na ich koncert. Bo jest to fajne przeżycie.
2: No to już wiemy, co ci kupić na święta. Zaczęliśmy rozmowę od wyjechać, a niedługo zagramy Czekałam z tym. Jakie to są dwie Ofelie?
3: Czekałam z tym, żeby wyjechać. Może to powinno być odwrotnie. Może najpierw powinna wydać Czekałam z tym. No,
0: to by była przykra historia chyba.
3: Z wyjechaniem?
0: No, gdyby było w tę stronę.
3: Tak, no bo piosenka Wyjechać była w takim okresie mojego właśnie buntu i Ofelia wtedy była mroczniejsza trochę bardziej, a teraz Ofelia już się namroczyła, więc teraz Ofelia jest bardziej pogodna i radosna i dlatego właśnie śpiewa Czekałam z tym! I tu każdy sobie może to powiedzieć. Ale też na przykład myślałam o tym, żeby nagrać taką super rolkę, że czekałam z tym na ciebie i taki filmik, wiecie, opowiadanie teraz będzie opowiadanie.

0: memów. Także, że wchodzi mój chłopak do mieszkania i widzi rozpierdziel na chacie totalnie, no i POV, twoja dziewczyna była sama cały dzień w domu i kochanie, czemu nie posprzątałaś chaty, jak byłaś sama cały dzień w domu, więc jest, czekałam z tym! Padąc.
1: No to słuchaj, nie musisz tego nagrywać, bo my mamy tutaj... To się nagrywa też wideo, więc możemy po prostu wrzucić, jak opowiadasz tę rolkę.
2: Znaczy, ja mogę zrobić bajzel.
0: Okay. No dobra, dobra.
1: Dobra, posłuchaj.
2: Każdy ma swoją rolę. Dobrze, posłuchajmy zatem faktycznie. Czekałam z tym. Ofelia w Radiowej Czwórce to najnowszy kawałek naszej gościni.

0: ta Ofelia, która czekała z tym, zaraz się dowiemy z czym.
1: Dopiero wjechało.
2: 3 dni temu, żeby być konkretnym.
3: Co 3 dni temu?
2: Jak to co 3 dni temu?
0: Pan Jezus zmartwychwstał.
3: 3 dni temu wyszedł numer, a!
0: No.
3: 3 dni temu wyszedł, tak, to prawda, zgadza się.
2: To my to kontrolujemy, czy ty?
0: My wiecie, o tym decydowaliśmy.
3: Możliwe. Mhm. Możliwe, bo ja tak naprawdę, ja tylko po prostu, wiecie, ja tylko się zaśpiewałam piosenkę.
0: To jak jest wydać letniaka na koniec lata? Bo jednak sama zwróciłaś uwagę, że to jest popowy numer, tak, a jednak no, mamy Moja droga jesień.
3: To na to pytanie są 2 odpowiedzi.
2: Jedna, prawdziwą.
3: Jedna, obie są prawdziwe. Jedna jest taka, że po prostu lato niech trwa dłużej. Jakby dlaczego granicą robienia letniaków jest koniec sierpnia? Można letniaki robić całe lato i po prostu mieć to lato w sercu, prawda? A druga odpowiedź jest też taka, że po prostu ten numer powstał przypadkiem totalnie i nie mieliśmy z Maurycem, producentem tego wspaniałego numeru, wpływu na to, że po prostu jak przyszliśmy do studia, no to wyszedł spod naszych dłoni, głosów, serc po prostu taki numer i ten numer w ogóle nie miał wychodzić, ale po prostu nam się tak spodobał, że wyszedł.
0: Okej, czyli na spontanie ostatecznie. Ciekawe, ja myślałem, że na ten moment już się tak nie robi. Że wiesz, że wpadną do głowy, puścimy.
3: Kurde.
0: Tylko, że wszystko się liczy, wiesz.
3: Pewnie.

0: komercyjnie, tak dalej, tak
1: pewnie
0: dalej.
1: Pewnie tak, ale ja nie mam wytwórni, więc trochę jest tak, że po prostu jak mamy ochotę z teamem całym zrobić coś takiego dla siebie, to sobie robimy. I może inaczej, jakbyśmy to robili, to byłoby jeszcze lepiej, ale dopóki nie mam tej wytwórni jeszcze, to mogę sobie tak robić.
2: Ale myślisz, że to jest już jakaś część w większej całości, która się zbliża, czy raczej myślisz o tym jako o wolnym singlu?
1: Myślę, że to ten singiel jest, no bo już zapowiedziałam w social mediach o tym, że pojawi się w końcu winyl. I ten winyl tak naprawdę to będzie taka historia, która już jest od ostatnich dwóch epek prowadzona, czyli epki Crush i epki Safe, i one się właśnie zamkną w historię, która się będzie nazywać Safe Crush. I tak naprawdę od początku był taki pomysł, więc te numery, które się teraz pojawiają, to już są po prostu takie dopełniające tę całą historię, więc myślę, że to są takie wisienki na torcie.
2: Czyli usłyszymy to na winylu.
1: Słucham?
2: Czyli usłyszymy ten singiel
1: tak,
2: na winylu.
1: Tak, to na pewno. Taki jest mój plan.
0: Ale skoro tak, to ja zapytam o inny aspekt. Znowu, tak, sprawdzałem twoje social media. Widziałem, że tam został ogłoszony open call na projekt tej płyty.
1: Tak, dokładnie. Stwierdziliśmy, że chcemy zaangażować w to i byłam w szoku w ogóle, bo bardzo dużo ludzi się odniosło do tego i jakieś szalone zasięgi wyszły pod tym postem, co mnie bardzo cieszy. I mam nadzieję, że jak już ta okładka tego winyla się pokaże i ta sesja, którą stworzyliśmy już jakiś czas temu, no to będą równie dobre te zasięgi. Przejrzeliśmy już część portfolio, które otrzymaliśmy od osób artystycznych, które się zgłosiły. No i niestety czeka mnie ciężkie zadanie, czyli podjęcie decyzji, z kim będziemy pracować przy tym projekcie.
0: To jest wyłącznie twoja odpowiedzialność na tym etapie, czy uzgadniasz z teamem wspomnianym wcześniej?
1: No... moja.
0: Okej.
1: W sensie jestem bardzo taką osobą otwartą raczej i często jest też tak, że przy jakichś decyzjach lubię się radzić osób, do których mam zaufanie, więc tak samo w przypadku tego będziemy pewnie rozmawiać z ekipą i ja się będę radzić, bo dlatego z tymi ludźmi współpracuję, bo są super osobami i cenię ich zdanie, nie?
0: No dobra, no to skoro o wizualnym aspekcie mowa, to mówimy tu o szczęściu, a co to jest za klaps na okładce tego singla? O co chodzi?
1: To nie jest klaps!
0: Jak to nie? Co to jest?
1: To nie jest klaps, to jest odciśnięta dłoń po prostu na wakacjach, na pupci. Mm-hmm. Także to nie jest klaps, to było właśnie tak trochę przewrotnie, specjalnie takiego zdjęcia użyłam, które jest właśnie, bo numer się zaczyna od czy mieszkałeś kiedyś na Majorce, a to zdjęcie powstało na Majorce, więc dlatego też chciałam to zdjęcie wziąć, bo jest śmieszne po prostu i wygląda jak klaps, a wcale nie jest klapsem.
3: No to mamy to przynajmniej ustalone.
0: Tak. No dobrze, to jest bardzo ważne było do ustalenia.
1: Teraz wszyscy będą sprawdzać, jak wygląda ta okładka.
0: A czyj to tyłek?
1: Koleżanki mojej.
0: Aha, dobrze, rozumiem. Koleżanka. Ofelia w radiowej czwórce, słuchamy teraz kawałka RTRCB.

0: Alerty RCB. Ofelia.
1: Chłopaku, czy ci nie żal?
2: Ja sobie ostatnio myślałem, że powinien powstać... Wracam do żubrów, jak coś.
0: O Jezus.
2: Powinien powstać polski film, polski odpowiednik na Króla Lwa. I to powinien być Król Puszczy. I to byłby... To byłaby animacja o żubrze. I gdybym napisał taki film, to czy ty, Ofelio, nagrałabyś piosenkę?
3: Albo zagrałabyś w nim.
4: Ja bym mogła zagrać żubra.
0: O!
2: Jak chciałabyś zagrać żubra? W sensie podkładać głos żubra, czy rzeczywiście
4: nie,
2: zagrać
4: żubra? Na przykład, żeby mnie w taki kostium ubrali z CGI, później przerobić, wiecie.
3: Tak, albo, ale to byś musiała mieć taki stelaż, klatkę.
4: Albo jak Nolan, zbudować na mnie kukłę po prostu, żubra wielkiego i dlaczego by nie? Jak...
2: To zmienia moją koncepcję tej animacji, ale jestem otwarty.
4: A, bo to miała być animacja.
2: Myślałem, ale wiesz co? Zaintrygowałaś mnie.
4: Moim zdaniem to było ciekawsze w dobie AI i teraz, że wszystko można zrobić sztucznie, to moim zdaniem lepiej wracać do kukiełek. Ale deal byłby wiązany, że ja zagram żubrzycę, żubra, pod warunkiem, że właśnie będę mogła zrobić piosenki do tego.
3: A nie, no to jest w ogóle jasna sprawa.
2: Jak byś podeszła do piosenki o Królu Puszczy?
4: No ja myślę, że tak zupełnie serio, to ja po prostu zrobiłam mega duży research odnośnie muzyki ludowej, na przykład właśnie z rejonów z tamtych okolic, a tam jest dużo tego. I po prostu bym z takiego źródła wyszła.
2: Dobrze, jak tylko zacznę pisać scenariusz, bo też myślałem o utworach ludowych, to się do ciebie odezwę.
4: Super. Ej, serio?
3: Ale jemu idzie bardzo powoli pisanie nawet krótkich piosenek, a co dopiero scenariuszy, także...
2: Ale może właśnie scenariusz będzie ciekawszy.
3: No może.
4: Ej, a żubry pochodzą od mamuta?
3: Nie zastanawiałem się nad
2: tym.
3: Ale mamy tu kolegę przyrodnika naprzeciwko.
2: Zaraz sprawdzimy.
3: Czy żubry pochodzą? Sprawdzaj.
2: No ale to ty możesz zadać wtedy pytania, ja sprawdzę.
3: Dobrze, ja zadam inne pytanie. Kawałek, który za nami, Alerty RCB. Ja powiem ci, że pierwszy raz na niego trafiłem w wersji Hoshi Session.
4: O proszę, jak miło.
3: Jak to wspominasz w ogóle, to nagrywanie? Bo to jest inna aranżacja w ogóle, nie?
4: Super, wtedy byłam po jakichś nocnych przygodach i pamiętam, że takim jeszcze lekkim późnie szłam na tą sesję, bo ona była jakoś o 11:00. Więc byłam po jakichś, nie wiem, typu 3 godzinach, 4 może snu i miałam mega luzik i było super. Poza tym ja bardzo lubię Kubę Więcka i bardzo lubię wszystko, co Kuba robi i lubimy się ogólnie. I miałam wtedy takie moje buty, które lubię bardzo. I dobrze się czułam.
3: Nie wiem, czy buty widać?
4: Nie
3: widać ich.
4: Ale ja wiem, że je miałam i to się liczy.
3: Najważniejsze. Czy już wiesz?
2: Tak, wiem. Żubry niestety nie pochodzą od mamuta.
4: O nie, to od czego? Od konia jakiegoś zmodyfikowanego?
2: Od Tura.
4: Tury! No tak, przecież.
3: Czyli okolice Tur, byk, tak dalej, tak?
4: Tury.
3: Wow.
4: Tury. Ostatnio jak byłam na safari, takim zoo z moją rodziną, to były takie byki jakieś, im były mega słodkie. I mam takie zdjęcie, pokażę wam. I włożył mi okno włożył mi twarz do okna i mam z nim piękne takie zdjęcie.
3: A to nie bałaś się?
4: Nie, bo ja uważam, że zwierzęta czują, jak ludzie są dobrzy. I jakby on czuł, że ja jestem miła. I ja czułam, że on chciał, ja go głaskałam po nosku i w ogóle. I dla mnie wyglądał jak Tur. I mówiłam na niego Turze.
2: Powiedz, czy już myślisz o tym, jak będzie brzmiała twoja następna płyta, która nie jest połączeniem tych epek, tylko następna era?
4: Och, nie mogę się tego doczekać. Myślę o tym i nie mogę się doczekać tego, bo to jest zawsze fajne, bardzo takie świeże i myślałam o tym i się jeszcze zastanawiam. Zastanawiam się, czy zrobić totalnie coś komercyjnego, takiego po prostu, żeby totalnie się sprzedać, czy nie, czy właśnie totalnie pójść eksperymentalnie i totalnie po prostu odpiąć wroty w

0: drugą stronę. Jeszcze nie podjęłam tej decyzji.
1: A od czego zaczynasz najczęściej pracę nad płytą? W sensie, jakie są pierwsze...
0: Słuchanie muzy. Słuchanie.
1: I co, robisz sobie playlistę z referencjami?
0: Nie, po prostu bardziej myślę sobie o tym, co mnie w danym momencie grzeje i czego najwięcej słucham. I czasami jestem taka, że jestem podatna na sugestie, jak mi na czymś bardzo zależy, więc na

0: slash po prostu Dijon slash jak się, nie pamiętam jak się nazywa ten jeden wokalista, jeszcze jest taki, no ale taki generalnie właśnie takie groovy, coś takiego do tyłu raczej, bo uważam, że no, tak jak na przykład jest mój numer Pyszny, no to on jest trochę w takim klimacie i bardzo mi łatwo takie rzeczy przychodzą i mam mega fan zrobienia tego. Plus też uważam, że dla mnie jako wokalistki to jest też fajne, bo jest dużo przestrzeni po prostu w takiej muzie, żeby też po prostu się pobawić tym głosem i tak naprawdę jakoś poczuć się inaczej wokalnie. No ale właśnie słyszałam, że w Polsce to nikt tego nie słucha za bardzo i jakby ciężko z tym
1: mega. A ja chciałem utwór Pyszny zagrać, a ty mi go nie wrzuciłeś.
2: Mogłeś wrzucić.
1: No, wiesz co, zaraz idziemy na solo.
2: A to znowu?
1: Znowu.
0: Kurde.
3: Dobrze, no sorki, ale zostaniemy przy balladzie?
0: Balladzie.
3: Nie wiem, jakby, czy to zgodzisz się, że nigdy nie zakocham się, to...
0: Jest ballada.
3: To jest ballada.
0: Jest i też jest śmieszna historia z tym numerem, bo...
1: Ale by było, gdybyśmy zagrali Pyszny.
0: Ja mogę zaśpiewać.
1: Dobra.
0: No, to potem wam zaśpiewam.
3: To potem nam zaśpiewasz, dobrze.
0: Ale powiem wam śmieszną historię, nie wiem, czy będzie śmieszna, w mojej głowie jest śmieszna. Oho. Jak zrobiliśmy ten numer i zaczęliśmy go pisać, to przypomniał mi się jakiś taki mega śmieszny teledysk, który jest nagrany jakimś telefonem, gdzie po prostu jest taki śmieszny, mały, biedny, smutny, rudy chłopiec, który chodzi po wsi i mi się skojarzyło, no bo ja jestem ruda i mi się skojarzyło z moim dzieciństwem. Naturalnie jestem ruda, tak?
3: Aha.
0: I mi się skojarzyło z moim dzieciństwem i włączyliśmy tą piosenkę w studio, jak nagrywaliśmy i ten teledysk pod tą piosenkę i tak wszystko się idealnie zgrywało. Robiliście tak kiedyś.
3: Tak, oczywiście.
0: No to jak ktoś będzie zainteresowany, to później wrzucę na Instagram po prostu ten teledysk i może zrobię taki mashup z tą piosenką, żeby zobaczyli.
3: To sprawdzajcie Insta.
1: Takie pomysły Ofelii.
3: Ofelia była z nami w Radiowej Czwórce. Czekamy na następne kawałki, a teraz gramy. Nigdy nie zakocham się. Dzięki ci bardzo.
0: Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki.

0: Grand Finale od Maca Millera, czyli album, który zamykał Faces. No, chyba jeden z najmocniejszych i najbardziej legendarnych mixtape'ów w dyskografii Maca Millera. Przynajmniej jego fanbase tak uważał. Rzeczywiście Faces, wokół Faces było no, coś na zasadzie nawet czci.
1: Znaczy powiem tak, Faces to jest mixtape, którego, który ja poznałem jako pierwszy, to na pewno, i też którego najdłużej słuchałem chyba.
0: To jest bardzo ciekawa płyta, bardzo ciekawe wydawnictwo. Ja również je lubię, chociaż jeśli chodzi o mixtape'owego Maca Millera i tego najbardziej eksperymentalnego, no to dla mnie Balloonerism, które się ukazało no już pośmiertnie, ale było nagrane w mniej więcej w tym samym czasie, co Faces, jest trochę lepsze. No ale cóż, Grand Finale, Grand Finale, a do katalogu Maca Millera doszedł kolejny Ground, tym razem po prostu utwór Ground, z dziesięciolecia Divine Feminine. To już się ukazało. 2 października wleciała cała rozszerzona wersja.

0: No jednego chyba z takich przełomowych albumów dla Maca, ponieważ utwór chociażby Dęk z Andersonem Paakiem, no to był taki naprawdę duży hit. Dostaliśmy 3 nowe utwory i ja jestem wielkim fanem Divine Feminine. Bardzo lubię Maca Millera. Jeden z moich ulubionych raperów prawdopodobnie. Ale czy te 3 utwory są... 3 nowe utwory, czy są potrzebne tej płycie? No uważam, że nie.
1: Pewnie nie bez powodu się nie znalazły na tej płycie.
0: Nie bez powodu, prawda? Się nie znalazły na tej płycie i ja rozumiem, dlaczego Mac zrezygnował z tych kawałków. To byłyby totalnie filery, to nie byłyby nic tam, nie mamy tam nic nowego, nie wnosi żaden z tych utworów czegoś muzycznie ciekawszego niż to, co już usłyszeliśmy w 10 kawałkach na tym krążku. Ground, Channel 13 i Butterflies to są 3 nowe numery. Teraz posłuchamy Channel 13.
1: I to właśnie Mac Miller z jubileuszowy edycji na 10-lecie The Divine Feminine. Już za moment przekażemy się, moi kochani, z Dominiką Płonką na antenie.

0: Mac Channel Miller. 13.
1: O,
0: Mac
1: teraz Miller, tak będziemy tak mówić jednocześnie, tak? To jest tak twój plan na to.
2: Ty jeszcze dochodzę jako trzecia.
1: O. Dominika super. Płonka już przy trzecim mikrofonie. Za chwilę przejmie antenę. Stęskniłem się.
2: O, jakie to miłe.
1: Dawno cię tu nie widziałem.
2: Ja również, no dawno mnie tu nie było w takich godzinach wieczornych. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle... No dobra, nie, przepraszam.
0: Ja
2: cofam się do naszej audycji Cypher. Ją mieliśmy chyba do 22, prawda?
1: Tak, i chyba cię ostatni raz na Cypherze widziałem
2: ale
1: w tym studiu.
2: Może być to prawda. I jednocześnie nigdy nie miałam audycji, która kończy się o 23. Co jest z jednej strony troszeczkę dla mnie stresujące, no bo do niedawna można mnie było słuchać głównie w paśmie porannym, 7-10, więc tutaj muszę sobie trochę tryb życia, wiecie, przestawić. Z drugiej strony, no jest jakiś taki, lubicie wieczorem w ogóle prowadzić audycję? Jest taki inny klimat?
1: No ja lubię.
0: Oczywiście,
1: no,
0: że tak. Jest dużo fajnie bardziej niż rano.
1: Tak, rano ja jestem nie do życia.
0: Aha, ja też.
2: To ze mną to się jeszcze przekonamy w takim razie, no bo dzisiaj tak naprawdę pierwsza odsłona mojej drugiej autorskiej audycji Sound of Domi od godziny 21. Będziemy mieli takie przywitanie chyba tak naprawdę dzisiaj z tym, jak brzmi ten Sound of Domi. Tu przewrotnie przy tym tytule się gdzieś tam uśmiecham do utworu House of Domi, który
1: tak,
2: nagrałam
1: tak
2: na swój debiutancki album. No i to też daje od razu taki sygnał, jakiś taki kierunek tego, że to będzie rzeczywiście moja audycja, nie będę nikogo udawać i będzie dużo brzmień, które mnie inspirują. Będą goście od czasu do czasu, ale dzisiaj po prostu mówimy sobie dzień dobry, będziecie mogli też dzwonić na antenę, może sobie porozmawiamy tutaj razem wieczorkiem, także zapraszam przede wszystkim, będę mówić o czym będzie Sound of Domi, no bo audycja co tydzień teraz od października od godziny 21 do 23 w poniedziałki.
0: A co ty tam będziesz grać? Już patrzę, nie, dobra, nie będę niczego zdradzał.
2: Będzie pop, słuchajcie.
0: Widzę.
2: To jest gatunek, którego na antenie czwórki nie ma za
0: co
2: dużo.
0: Będzie?
2: Pop, po prostu.
0: To w ogóle nie ma na antenie czwórki popu.
1: To ja bym tylko powiedział, że...
2: Jak ja przyjdę na kolegium i coś wrzucę do playlisty.
1: Moi drodzy słuchacze, ja bym na waszym miejscu totalnie słuchał Sound of Domi.
2: Myślałam, że powiesz, że totalnie wyłączył, ale bardzo mi miło w takim
0: nie,
2: razie.
0: Nie, to mówimy we wtorki przy naszej audycji na końcu.
2: Że
0: to...
2: zostaniecie. Będę próbowała was przekonać do popu. Uważam, że są takie artystki. Trochę porozmawiamy w ogóle o VMAs i od tego zaczniemy. Dlaczego królową VMAs była Madonna, bo tym jeszcze trochę internetu żyje. A potem zgrabnie przyjdziemy do takich debiutantek, świeżych dziewczyn, które pop grają i których pop mi się podoba.
0: No dobrze, no to zostawiamy was zatem z Dominiką Płonką. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszą obecność. Słyszymy się jutro o godzinie 19.
1: Dziękuję ci, Adamie, za kolejną audycję, która nam się udała.
0: To ja dziękuję tobie. Była to zdecydowanie jedna z naszych audycji. Zuza Zielińska wydawała, debiutując na tym stanowisku, a Aleks Zaleski realizował. Adam Smolarek, Delem, do jutra.

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my. Nie gra nikt.
3: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Dziś noc zapowiada się naprawdę przyjemnie. W całej Polsce około 12 stopni. Temperatura może spaść maksymalnie do 9 stopni na plusie, a niebo będzie tylko częściowo zachmurzone. Padać nie powinno, także zapowiada się naprawdę przyjemna październikowa noc.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Teraz będziemy zapraszać Was na bardzo wyjątkowy cykl, w czasie którego będziecie mogli nie tylko oglądać seans, ale także dziergać.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: czwórka. To słychać.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: jest audycja Sound of Domi.
1: Sound of Domi.
0: Zaprasza Dominika Płonka.
2: 4 minuty po godzinie 21. Cześć, dzień dobry, a tak naprawdę to chyba dobry wieczór. Z tej strony Dominika Płonka. Witam was po raz pierwszy w mojej nowej, odświeżonej, autorskiej audycji o tytule Sound of Domi. Możecie znać mnie z poranków czwórki, możecie znać mnie z trwającego wcześniej we wtorkowe wieczory pasma Backstage, a być może niektórym z was przedstawiam się po raz pierwszy, co jestem równie mocno podekscytowana dzisiaj, naprawdę. Mimo, że może tego nie słychać, bo rzeczywiście ja z tych poranków muszę się tutaj porządnie przestawić, jeżeli chodzi o godziny antenowe, ale ekscytuję się właśnie na to, żeby trochę porozmawiać z wami wieczorem i muzyki wam zagrać. No bo jestem tu w Polskim Radiu dziennikarką od 2 lat, ale razem z moją dziennikarską karierą działam również artystycznie. Jestem wokalistką, tworzę wokół gatunku pop, wokół gatunku elektropop. No i właśnie stąd nazwa Sound of Domi, a właściwie to z mojego utworu House of Domi, tak zgrabnie przeistoczona. Będzie dużo brzmienia, które lubię w tej audycji, oczywiście. Dużo brzmienia, które mnie inspiruje. Będą też raz na czas pojawiać się goście, ale dziś słowo wstępu, słowo na otwarcie. A zaczniemy dzisiejszą audycję jeszcze od gali Video Music Awards, czyli VMAs w skrócie, która odbyła się niecały tydzień temu, 28 września. No i właśnie największą zwyciężczynią gali, słuchajcie, tak szybkim wstępem, okazała się Madonna, którą wcześniej słyszeliście w remiksie w utworze z The Weeknd, która wydała w tym roku w zasadzie taki krótki mini film do jej albumu Confessions 2. Madonna, mimo swojego wieku, swojej ikoniczności, nadal prężnie tutaj wydawniczo działa. No i właśnie są kontrowersje wokół tego, że niektórym to się podoba, niektórym nie do końca. No bo dla niektórych ta nagroda jest uzasadniona, a inni mówią, że powinna odstąpić miejsca debiutantom, tudzież debiutantką. A ja mówię po prostu, posłuchajcie na sam początek. Zarówno tej nowej Madonny, która już za chwilę w utworze Bring Your Love z Sabriną Carpenter, jak i tej kultowej. A potem jeszcze po tym porozmawiamy.

To była Madonna i utwór Vogue, a wcześniej Madonna z najnowszego albumu Confessions 2, gdzie razem z Sabriną Carpenter no, grały nam i śpiewały, ale wykonywały ten utwór o tytule Bring Your Love również w ramach gali VMAs 2026, która odbyła się niecały tydzień temu i od której zaczynam pierwszy odcinek Sound of Domi. Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie. No właśnie, 7 wygranych statuetek na VMAs dla Madonny, o której niektórzy już na jakiś czas zapomnieli, albo na przykład w ogóle nie myśleli o tym, że będzie jednak odbierać statuetki. Mnóstwo memów z tym związanych, między innymi zdjęcie, na którym Madonna odbiera statuetkę, po jej lewej Troye Sivan, po prawej Charlie XCX, no i taki podpis, ludzie zastanawiający się, czy to są dzieci Madonny, bo rzeczywiście ci debiutanci dzisiaj to są dwa pokolenia młodsze osoby. Ja natomiast w dzisiejszej audycji chciałabym nie tyle skupiać się tylko na Madonnie, a przedstawić wam pokrótce dziewczyny nominowane, które mają szansę, może nie tyle co być następną Madonną, ale osiągnąć bardzo dużo właśnie w tym popowym brzmieniu. Ja chciałabym was też trochę przekonać do tego, że dzisiaj to popowe brzmienie się zmienia, czerpie z wielu innych gatunków i potrafi być naprawdę wkręcające. No między innymi właśnie przed nami kolejna nominowana, Tate McRae, czyli 23-letnia kanadyjska artystka, która na koncie, słuchajcie, pomimo młodego wieku ma już 3 pełne albumy, jeszcze jeden dodatkowy deluxe, z którego właśnie wideo do utworu Nobody's Girl powstało, to wideo było nominowane w trakcie VMAs. Świetne numery, jak dla mnie ona jest trochę połączeniem i tutaj naprawdę z stałą intencją wymienię te dwa zespoły. Ona jest dla mnie połączeniem Pussycat Dolls z One Republic. I wiem, że to jest mieszanka wybuchowa, ale swoim charakterem i brzmieniami naprawdę dużo do tych wczesnych lat 2000 i zespołu Pussycat Dolls nawiązuje. Z drugiej strony tworzy z producentem i wokalistą One Republic, więc to brzmienie gdzieś tam też mimo wszystko się przejawia. Ja nie mogę doczekać się jej kolejnego krążka, bo ona już trochę zapowiada swoją kolejną erę, między innymi swoimi występami, bo w ogóle wywodzi się z takiego bardziej tanecznego środowiska, no i ten taniec jest i te elementy wizualne są dużą częścią jej kreacji. No dla mnie jedna z ciekawszych z twarzy. Posłuchajcie zresztą sami Tate McRae najpierw w utworze Nobody's Girl, a później It's Okay, I'm Okay.

24 minuty po godzinie 21, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. To jest audycja Sound of Domi, pierwsza audycja właśnie z tej serii. Nie mogłam się doczekać, szczerze mówiąc. Miałam trochę przerwę od

audycji, od tematów muzycznych w wakacje i to też bardzo dobrze mi zrobiło. Nazbierałam trochę dla was inspiracji, głównie brzmień popowych, które ostatnio jakoś bardziej po głowie mi chodzą, ale takich popowych, które myślę, że wielu z was też się spodobają. No i dzisiaj w pierwszej audycji przedstawiam dziewczyny, które były nominowane, plus ich koleżanki, bo trochę też innych artystek nazbierałam, ale to dopiero w drugiej godzinie, spokojnie, spokojnie. Artystki, które zostały nominowane, niekoniecznie zebrały dużą ilość nagród, jeżeli chodzi o Video Music Awards, no ale przypomnijmy sobie, że to jest gala, na której wygrywają wideo, klipy, które też coraz rzadziej stają się jakimś takim głównym punktem promocyjnym danego singla czy danego albumu. Często dzisiaj stawiamy na dużo mniej skomplikowanych wizuali, które przewijają nam się przez te rolki, TikToki i inne krótkie formy wideo, a rzadziej stawiamy na te takie pełne produkcje, droższe produkcje, wideoprodukcje, które mają ubarwić nam, pokazać warstwę wizualną, jakąś wizję artystyczną artysty, który wychodzi z nowym utworem. No i kolejną dziewczyną, która tutaj akurat trzeba powiedzieć, że skręcamy w stronę takiego popu, który jednak mimo wszystko nadal w tym 2026 roku bardzo mocno stawia właśnie na wysoką produkcję wideo i wideoklipów, bo mowa o K-popie. Trochę was teraz przebudzę, obudzę, mimo tego, że mija godzina 21, bo mam kolejną nominowaną z VMAs pop dziewczynę, K-popową dziewczynę Lisę. To jest członkini giga zespołu Blackpink, jednego z pierwszych takich ogromnych liczbach i zasięgach zespołu K-popowego, która cały czas odważnie stawia na swoje decyzje artystyczne, jak na ten świat nawet tych solo K-popowych karier. No i przygotowałam dla was dwa utwory właśnie od Lizy, jeden nominowany w kategoriach najlepszego wideo muzycznego. Sała Dika to jest tytuł jej ostatniego singla, który zapowiada jej nową epkę Press Play, której premiera zapowiadana jest jeszcze na ten miesiąc. No a tytuł pochodzi od tajskiego Sała Dika, mam nadzieję, że tutaj dobrze to wypowiadam, czyli takiego grzecznościowego dzień dobry, cześć, i nawiązuje do tajskich korzeni artystki. Ja lubię, jak K-popowe dziewczyny trochę wychodzą spod tych wielkich kontraktów, wielkich wytwórni, przynajmniej nam się trochę tak z zewnątrz wydaje, i zaczynają więcej pokazywać siebie, tego, jakie brzmienie ich rzeczywiście interesuje i w którą stronę idą, tego, jakie mają korzenie. Klip został nakręcony w Bangkoku, czyli znowu taki ukłon w stronę korzeni artystki. No a później zagramy jeszcze jej, mój ulubiony jej utwór, czyli Rockstar. Lisa teraz w Sound of Dummy.

0: baby, I'm a rock star. Świetne outro od Lisy w utworze Rockstar, choć to pop tak naprawdę w Sound of Dummy.
1: Sound of Dummy. Sound of Dummy.
0: A na zegarze za 27 minut, godzina 22. Mam nadzieję, że nie usypiacie, choć przy Lisie to się chyba nie da tak naprawdę przy takim brzmieniu. Mam nadzieję też, że w ogóle ten październik jest dla was takim miesiącem trochę łagodniejszym, że możecie wsłuchać się właśnie w wasze ulubione podcasty, w wasze ulubione audycje, w brzmienia choćby właśnie z Sound of Dummy. No ja na pewno nie będę grała wam w tej audycji do snu. Na pewno będę chciała wam pokazać trochę tego, co też inspiruje album, nad którym teraz pracuję i który tak naprawdę jest już na finiszu. Chciałabym, żebyście trochę właśnie pokorzystali z tego, że sama w tych popowych brzmieniach wyciągam, szukam czegoś ciekawszego, jakichś inspiracji innymi rzeczami, hyperpopem, elektroniką, dance, muzyką R&B. Dzisiaj same dziewczyny, tak się akurat złożyło, ale to nie będzie jakaś stała, jeżeli chodzi o tę naszą audycję. Będą pojawiać się również goście, tak jak już powiedziałam, ale wszystko po kolei. Dzisiaj mówimy sobie cześć, mówimy sobie dzień dobry, mówimy sobie dobry wieczór i się trochę na nowo w tym jesiennym anturażu poznajemy. Ja też w nowej roli prowadzącej późniejszym wieczorem, co naprawdę jest

nie lada wyzwaniem. No chociaż tak mi się wydawało, a powiem wam szczerze, że dzisiaj trochę tej energii ze mną jest. Być może tej porankowej, której o poranku nie będę w najbliższym czasie używać. No dobrze, jak już jesteśmy przy lisie i przy tym K-popowym świecie, choć wiele osób powiedziałoby, że Kacaj, o którym za chwilę

Teen Pop Star Academy, bardzo popularnego programu, który w ogóle już podobno czeka na kolejną swoją odsłonę. Grupa, która trochę się kurczy, jeśli chodzi o członkinię, co też budzi bardzo dużo kontrowersji wśród fanów, wśród wielbicieli tego gatunku, no bo z 6 członkiń, z którym w takim składzie dziewczyny zaczynały w zasadzie niecałe 2 lata temu, mamy obecnie 4. Tutaj wokół tego tematu bardzo dużo spekulacji, w które ja dzisiaj tak na wstępie nie będę wchodzić i się zagłębiać, ale jeżeli was to zaintrygowało, to warto sobie sprawdzić. No ale robią muzycznie ciekawe ruchy, bardzo różne współprace, zarówno producenckie, jak i songwriterskie. No wiadomo, jeżeli chodzi o K-pop i to, jak tam produkowane są utwory, no to najczęściej rzeczywiście to są gdzieś tam decyzje wytwórni, decyzje całych teamów. Dziewczyny trochę bardziej wchodzą w rolę versus jeżeli chodzi o swoje solowe projekty. Ale ja ciągle kacę i śledzę, bo to są dziewczyny, które pojawiają się wszędzie, które są niesamowicie utalentowane, zarówno jeżeli chodzi o wokal, jak i o te elementy taneczne. Nie tyle w zasadzie utalentowane, bo to można też zobaczyć właśnie od tego programu, co niesamowicie pracowite, bo to są dziewczyny, które być może na początku na przykład nie były najlepszymi wokalistkami albo tancerkami, performerkami, ale dzięki godzinom, naprawdę godzinom pracy dziennie ten swój warsztat szlifowały. No i tutaj wracając w kontekście VMAs, czyli nagród, o których dzisiaj rozmawiamy, no ich wideoklipy to jest dosłownie miazga, to są rzeczy, które robią ogromne wrażenie i tutaj też was odsyłam do internetu, żebyście sobie sprawdzili. Świetne produkcje, jeżeli chodzi o wideoklipy, no ale też świetne produkcje muzyczne, dlatego zagramy teraz 2 utwory z najnowszej epki od Kacaj, czyli Animal, a później utwór That Way.

That Way od kolektywu, od K-popowej grupy o tytule, o nazwie Kacaj w Sound of Domi. Dziś pierwsza audycja, poniedziałek 5 października. Późny, późny wieczór, w którym pokazuję wam swoje ulubione inspiracje i popowe brzmienia. Dziś skupiamy się na gali VMAs, na tym, kto podczas tej gali był nominowany. No i szczerze mówiąc, trzeba przyznać, że w kategorii nominowanych najwięcej było tych brzmień okołopopowych, k-popowych, hyperpopowych, elektropopowych. Było trochę R&B, tego też trochę jeszcze w Sound of Domi będzie. To też może traktować o tym, że rzeczywiście przy takich brzmieniach bardzo często ten obrazek jest nadal jeszcze ważnym elementem, jeżeli chodzi o wydawnictwo muzyczne. No i teraz mam przed wami, przed nami, mam dla was moje absolutne ulubienice. Kto słucha moich audycji, ten wie, że jestem ogromną, ogromną fanką Pink Pantress i jestem też ogromną fanką Zary Larsson. To jest brytyjska i szwedzka piosenkarka. Jedna z nich, Pink Pantress, brytyjska, Zara Larsson, szwedzka. O, tak, żeby każdy zrozumiał. No, Zara Larsson, rocznik 97, ma comeback swojej dekady, bo ona pojawiała się w takich hitach radiowych u ramienia Davida Getty naprawdę dobre 10 lat temu. No i dopiero teraz, po tych 10 latach, album Midnight Sun, wydany w zasadzie w zeszłym roku, no, skupił wokół niej ogromną uwagę w zasadzie całego świata. Dziewczyna podróżuje, gra po całym świecie festiwale. No, wystąpiła między innymi w tym roku na naszym polskim openerze. Ten występ można było transmitowany, oglądać na TVP. Ja nie mogłam stać pod sceną, co bardzo mnie bolało, ale muszę wam się przyznać, że łzy uroiłam, takie łzy wzruszenia, jeżeli chodzi o to, jaki świetny performance ma Zara, i uważam, że ona naprawdę zasługuje na to, żeby teraz błyszczeć, żeby zdobywać rzesze fanów i pierwsze miejsca na listach zagranicznych. No, jeżeli chodzi o Pink Pantress, to jest dziewczyna, którą obserwuję od samego początku jej kariery. Ona również z każdym albumem się rozwija jako producentka, jako artystka, ale również jako koreżyserka.

swoich klipów. No i tutaj dla was mam utwór Stateside, który jest takim rozwinięciem, bo w zasadzie w pierwotnej wersji była tylko Pink Punches, a na rozwiniętym albumie do niej dograła się do tego utworu również Zara Larsson. I utwór tak wywindował, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń, że dziewczyny stwierdziły, że, no, że zrobią do niego klip. Klip wygląda fantastycznie, pięknie łączy ich estetyki właśnie takie wizualne ich albumów. Tutaj musicie sobie również sprawdzić i zobaczyć. No i dziewczyny rzeczywiście wygrały statuetkę za najlepszą scenografię. Scenografką tego klipu jest Isabella Furness, którą Pink Punches zabrała ze sobą na tę galę, co też było świetnym ruchem, żeby rzeczywiście też pokazywać, kto stoi za od kuchni, jakby za sukcesem tych wielkich popowych artystek. No i jednocześnie z drugiej strony na gali Vicky, czyli Pink Punches, miała łzy w oczach, kiedy statuetkę za najlepszy klip, taki ogólnie tą najważniejszą statuetkę, zgarnęła Madonna, za co w ogóle fani Madonny w mediach społecznościowych się na biedną Pink Punches rzucili. A ja tutaj apeluję, żeby dać dziewczynie spokój, bo ja chyba, gdybym miała duże nadzieje, to też gdyby okazało się, że tej najważniejszej statuetki nie zgarniam, no to nie miałabym tak w 100% szczęśliwej i uśmiechniętej miny. To też jest młoda dziewczyna, Pink Punches ma tylko 24 lata, więc to są jej pierwsze takie wielkie wygrane i wielkie przegrane. Jeżeli chodzi o samą Zarę Larsson, to jej w ogóle na tej gali nie było, a w zasadzie takim śmiesznym akcentem było to, że na czerwony dywan, na ściankę Pink Punches wzięła jej postać taką malutką kartonikową, żeby tak symbolicznie pokazać, że nie jest tutaj sama, że reprezentuje dzisiaj ten duet. No dla mnie bezapelacyjnie, tu delikatnie, jeszcze nie do końca, ale trochę zbliżając się ku końcowi tego tematu VMAs, klip do utworu Stateside to jest najciekawszy, najbarwniejszy i najlepiej odzwierciedlający dzisiejsze czasy klip, także gdybym ja decydowała o wygranych, to na pewno ta statuetka powędrowałaby w stronę dziewczyn. Sprawdźcie sami, możecie sobie zrobić takie mini głosowanie, a tymczasem gramy najpierw Stateside, Pink Punches i Zara Larsson, a później jeszcze od Zary Larsson utwór Blue Moon.

0: To chyba najmocniej promowany teraz singiel w mediach społecznościowych od królowy mediów społecznościowych Zary Larsson, Blue Moon w Sound of Domi.
1: Słuchasz audycji Sound of Domi.
2: Sound of Domi.
1: W czwórce.
2: W czwórce.
0: A na zegarze za 6 minut godzina 22 to była pierwsza godzina pierwszej audycji Sound of Domi. Przed nami jeszcze jeden nominowany w VMAs utwór, czyli Doechii, Lady Gaga i Runway. Współpraca artystek przy okazji filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. No film moim skromnym zdaniem mocno nieudany, ale za to świetny soundtrack. Posłuchajcie zresztą sami. Potem jeszcze Girl Get Up od Doechii, a my gramy Sound of Domi do godziny 23.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma egzampo gotie.
4: Ej yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia Czwórki.

0: Spicy Irish.
1: Minęła godzina 22.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj wieczorem na terenie całej Polski od 9 do około 12 stopni Celsjusza. Temperatura może spaść maksymalnie właśnie do tych 9. Wiatr będzie słaby, a niebo tylko część.

0: częściowo zachmurzone. Padać nie powinno, także kto lubi, to można korzystać z przepięknej październikowej nocy.
1: Autopromocja.
2: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Tak jak

0: 3 minuty po godzinie 22. To była Naisha Skrillex, między innymi na produkcji i utwór Contraband.
1: To jest audycja Sound of Domi.
2: Sound of Domi.
1: Zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam jak najbardziej, tym bardziej, że to już druga godzina audycji Sound of Domi. Gram wam dzisiaj do godziny 23 dla wszystkich nocnych marków. Ja się tym nocnym markiem będę powoli stawała, będę próbowała mieć jak najwięcej energii w tych godzinach wieczornych, ale wydaje mi się, że dosyć szybko się na te późniejsze godziny z poranków czwórki przestawię. No, choć w tej wieczornej odsłonie mówiłam już do was w ramach ma backstage we wtorki do godziny 22, to jednak Sound of Domi będzie miało trochę inny charakter. Po pierwsze, spotykamy się w poniedziałki, świeżo po weekendzie, świeżo po piątkowych premierach, dlatego też będzie dużo muzycznych nowości. Będą też muzyczni goście, ale to wszystko w swoim czasie. Dzisiaj się sobie trochę przedstawiamy. Możecie też rozmawiać ze mną, oczywiście wy, możecie dzwonić pod numer 226452100. Być może macie dla mnie do polecenia jakieś nowe traki. No, jeżeli chodzi o brzmienie, to no, nie będziemy tylko i wyłącznie wokół tego popu gdzieś tam oscylować, ale z drugiej strony no, ja tym popem żyję. Ja jestem w przygotowaniach do swojego drugiego długo grającego albumu, który również w tych brzmieniach będzie się obracał, także na razie musicie się do tego przyzwyczajać i ze mną trwać w tym popie, elektropopie, który moim zdaniem w 2026 roku jest bardzo ciekawy. No między innymi Naisha, którą właśnie

grałam, debiutantka, młoda dziewczyna, ale co w ogóle się o niej dowiedziałam i to w zasadzie nie tak dawno, przygotowując się właśnie do tej audycji. Ona jest przede wszystkim świeżą debiutantką, która znana jest ze swoich partii wokalnych w ostatnich wydawnictwach Skrillexa, między innymi na albumie Soma się pojawia, tam często nawet nie jest tak naprawdę podpisywana, no ale ten wokal jest na tyle wyraźny, na tyle charakterystyczny, że można gdzieś tam później usłyszeć i doszukać się, że to jest ona. Jest młodą dziewczyną, która pochodzi z Indii, obecnie żyje między Los Angeles a Londynem, no bo oczywiście to są kolebki, które gdzieś tam produkują największe hity i opiekują się tymi największymi gwiazdami. Wydała nie tak dawno epkę o tytule 911. No i ta epka jest dosyć skromna, bo posiada tylko 3 utwory. One są też bardzo zróżnicowane, brzmieniowo, ale powiem wam, że jestem w szoku, bo dawno debiutantka nie zrobiła na mnie tak ogromnego wrażenia. No i mało jest o niej informacji w internecie. Zaczęłam się tak zastanawiać, skąd ta Naisha się w ogóle pojawiła. I okazuje się, że tutaj wracamy do poprzedniej godziny audycji Sound of Domi, że Naisha również pochodzi z programu Dream Pop Academy, czyli również chciała stać się członkinią zespołu Kaca i zespołu K-popowego. I szczerze mówiąc, ja się bardzo cieszę, że w przypadku tej artystki akurat to się nie udało. To się nie udało również w przypadku artystki ze Słowacji, Adeli, o której też będę w ramach dzisiejszej, tej drugiej godziny mówić, ale na razie Naisha. No, bardzo ciekawe 3 wybory. W zasadzie, skoro ta epka tak krótka, to postanowiłam ją dzisiaj wam w całości zagrać. Posłuchajcie jeszcze 2 utwory, So Then i Jana od Naiszy z epki 911. Oh.

with you, it's sunny.

0: Naisha w audycji Sound of Domi, a na zegarze 11 minut po godzinie 22.
1: Sound of Domi. Sound of Domi.
0: Przyjemnie jest, powiem wam, prowadzić po raz pierwszy swoją nową autorską audycję, tym bardziej, że te dżingle też rozbrzmiewają nam po raz pierwszy, a ja się jakoś w nich tak wyjątkowo dzisiaj zatapiam, chciałam powiedzieć. Może nie zatapiam, może nie rozpływam, ale po prostu lubię ich też słuchać, ale mam wrażenie i mam nadzieję, że wy również wsłuchujecie się dzisiaj w to wszystko, co wam podaję muzycznie. Jeżeli chodzi o muzyczną ucztę, to rzeczywiście dzisiaj jest bardzo dziewczyńsko, dzisiaj jest bardzo popowo, a to wszystko dlatego, że trochę tak brzmi Sound of Domi, tak będzie brzmiał Sound of Domi w kontekście moich wydawnictw najbliższych, a niektóre już bardzo, bardzo, bardzo blisko, to mogę zdradzić, ale tak też brzmią moje inspiracje, tak brzmi to, czego słucham i też staram się was przekonać do tego, że pop naprawdę dzisiaj ma różne oblicza. Następna artystka, którą chcę wam dzisiaj pokazać, moim zdaniem właśnie w 100% pokazuje, czym jest współczesny pop, bo przechodzimy do, no właśnie, mojego absolutnie ulubionego wydawnictwa ubiegłego tygodnia, czyli do dziewczyny urodzonej w Kentucky, do Tinashe, do albumu Popstar, do 8. albumu studyjnego, w którym artystka w końcu dostaje za niego swoje kwiaty tutaj symboliczne, przysłowiowe. Tinashe, która jako producentka i wokalistka budowała swoją pozycję od 16 roku życia, zaczynając również od girls bandu, posiadając ogromną ilość wzlotów i upadków, jeżeli chodzi o właśnie kontrakty z wytwórniami, wydawnictwa, szanse, porównywania, dramy. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w Sound of Domi w drugiej godzinie, ale może zanim to po prostu zagram wam, jak otwiera się album Popstar, czyli intro Sunglasses od Tinashe, a później jeszcze utwór Too Easy. Posłuchajcie sami.

Mówi się, że K-popowi producenci słuchają jej muzyki i robią notatki. To była Tina Shea i Too Easy, a wcześniej jeszcze Sunglasses w Sound of Domi, pierwszej audycji Sound of Domi, poniedziałek, 5 października, 18 minut po godzinie 22. Dominika Płonka cały czas tutaj na straży dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy. Tak rozpoczyna się album Popstar. To, co słyszeliście, to początek albumu Popstar od Tina Shea. Pitchfork, muzyczny magazyn, dał jej ocenę 9 na 10, co jest naprawdę bardzo rzadko spotykaną oceną, w szczególności jeżeli chodzi właśnie o popowe albumy, popowe wokalistki, co w ogóle doprowadziło Tina Shea do łez wzruszenia, które artystka pokazała na swoich mediach społecznościowych. No a z drugiej strony tutaj dużo się dzieje poza takim popem po prostu. Jest hyperpop, jest elektronika, elementy R&B, elementy dance'u, elementy melo recytowane i rapowane. No Tina Shea to jest naprawdę niesamowicie uzdolniona artystka, która potrafi swoim wokalem naprawdę wiele, zarówno tak skromnie i surowo, kiedy jest taka potrzeba w utworze, ale potrafi też niesamowicie zaśpiewać, ma głos jak dzwon. Dlatego też jeszcze trochę zostaniemy przy tym albumie na chwilkę. Mam dla was taki utwór, który nazywa się Empty Stadium. To jest utwór podobno o śnie, który nawiedzał artystkę od dłuższego czasu. Sen miał traktować

o tym, że no właśnie Tina Shey występuje przed pustym stadionem. No to też mówi o tym, że wydaje mi się, że Tina Shey była już po tych 8-7 długo grających albumach głodna po prostu, spragniona tego dużego komercyjnego sukcesu, pomimo, że naprawdę w swojej karierze dużo już zrobiła, no nawet zaliczyła występ i gościnkę u Britney, samej Britney Spears, która jest przecież królową popu. No ale ten jej plan jak najbardziej wypalił. W sprzedaży na Apple dzisiaj Tina Shey wyprzedza nawet najnowszy krążek Taylor Swift. Swoją drogą bardzo generyczny i taki ciężki do strawienia nawet przez Swifties, funky Taylor. No ja już nie mogę się doczekać trasy, żeby zobaczyć w pełni potencjał Tina Shey, podobno już w przyszłym roku. I gram wam najpierw Melatonin, utwór, który równie mocno rozgrzewa i myślę, że wszystkich, którzy usypiają, teraz porządnie obudzi, a później jeszcze Empty Stadium od Tina Shey teraz w Sound of Domi. But you thought we'd stop, you already know we kept it going. Getting hella coin, walking by, I see you hella.

To była Tina Shay i utwór Empty Stadium w audycji Sound of Domi. Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie, a na zegarze mamy 28 minut po godzinie 22. Jeszcze trochę Tina Shay dla was przygotowałam. Dlaczego? No dlatego, że to jest naprawdę premiera roku, można powiedzieć, bo rok już nam się kończy tak naprawdę i drugiego takiego popowego albumu w skali globalnej z takim wpływem chyba nie mieliśmy. Jedyną osobą, która może o to jeszcze walczyć, być może jest Adela, o której też jeszcze dzisiaj w Sound of Domi zdążymy trochę porozmawiać. No, mówi się też w internecie, że ten impact, taki kulturowy efekt Tina Shay albumu Popstar może być porównywalny w tym roku do Brat Charlie XCX sprzed 2 lat. No, jeżeli o to chodzi, to dla mnie wydaje mi się, że to jest jeszcze trochę za wcześnie na takie porównanie, ale może to zależy od osoby i od tego, jak głęboko w serce danej osoby ta muzyka trafia. No też mamy dopiero tydzień tak naprawdę niecały od premiery całości albumu, więc myślę, że to jeszcze tak czy siak będzie się rozgrywać. Jeżeli chodzi o taką postpromocję albumu, to wszystko w rękach samej artystki Tina Shay, która będzie miała teraz sporo do zrobienia. Gościnek na albumie Popstar w tym momencie nie ma i tutaj moje spekulacje są takie, że to oznacza, że być może na fali albumu Pink Panthers Fancy That i później albumu Deluxe Fancy Some More, na fali albumu Zary Larsson, która wydała Deluxe Girls Trip z featuringami swojego albumu Midnight Sun, od Tina Shay być może również dostaniemy właśnie taką poszerzoną wersję albumu Popstar, w której na każdym utworze dostaniemy dodatkowego artystę lub artystkę, do tego jakieś remiksy. Ja bardzo mocno za to trzymam kciuki. Gdzieś już też w internecie krążyły jakieś informacje, że rzeczywiście być może no właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej Pink Panthers będzie dogrywała się do jednego z kultowych już utworów właśnie z tego albumu. Zanim przejdziemy do kolejnej artystki, to na sam koniec, na deser tego 3-daniowego wejścia z albumem Popstar, zagram wam jeszcze mój osobisty faworyt z tej

płyty, czyli Nobody Wanna Dance Anymore, a później jeszcze utwór Tinashe'a, który powinniście dobrze znać, czyli jeden z jej najbardziej viralowych hitów z poprzednich lat, utwór Nasty z albumu Quantum Baby. Teraz w Sound of Dummy.

Taka na zegarze za 24 minuty, godzina 23 i do godziny 23 jestem z wami tutaj i serwuję wam najlepsze, najświeższe brzmienia Sound of Domi, czyli brzmienie Domi, nie konkretnie moje, to nie będą moje utwory oczywiście, chyba nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby sama swój utwór zapowiadać i grać w audycji i raczej będę od tego stronić, ale będę przede wszystkim w Sound of Domi pokazywać wam to, co muzycznie mnie kręci, co mi się podoba, co ostatnio usłyszałam. Do dzisiaj robimy takie mini podsumowanie pop debiutantek, pop gwiazd, a to wszystko na fali ostatniej gali Video Music Awards VMAs 2026, która jeszcze kilkanaście lat temu miała dużo większe znaczenie. Dziś te teledyski rzeczywiście no nie mają już aż takiej mocy, aż takiej siły, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Nie mamy już MTV przede wszystkim, ale tymi krótkimi wideoformami artyści również przyciągają swoich fanów i nowych słuchaczy właśnie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie. Na tej fali podaję wam jeszcze jedną bardzo ciekawą artystkę dzisiaj, której na gali VMA jeszcze nie było, ale coś mi się wydaje, że będzie coraz częściej gościnią różnych gal i będzie zdobywać nagrody, a mowa o 22-letniej artystce ze Słowacji, o Adeli. No tutaj słuchajcie, znowu dziewczyna, która swoją sławę zdobyła dzięki programowi Dream Pop Academy, nie dostała się również, tak samo jak w przypadku Naiszy, którą grałam na początku tej godziny, do właśnie tego docelowego zespołu grupy K-popowej Kacaj, ale właśnie dzięki temu robi dzisiaj, myślę, ogromną karierę i wiele osób mówi, że to bardzo dobrze, że tam się do końca nie dostała i że wylewała łzy i mówiła, że to niesprawiedliwe, bo dzięki temu rzeczywiście dostała dużo motywacji do swojej kariery solowej. Nie tak dawno ukazał się jej album Prima. Może po prostu na początku zagrajmy. Adela z albumu Prima, I'm the Man, a później Starving Artist.

Kolejna debiutantka głodna sukcesu, czyli Adela i utwór Starving Artist, a wy cały czas słuchacie audycji Sound of Domi w ten październikowy późny wieczór, tudzież noc już dla niektórych, za 16 minut godzina 23. Adela, nie mylić z Adele, czyli dziewczyna, która aby podbijać estrady przeniosła się do Słowacji z USA kilka dobrych lat temu, no ale te swoje teksty cały czas opiera silnie na swojej słowiańskiej tożsamości, co oczywiście jej fani ze Słowacji i okolic uwielbiają. Największym hitem z albumu Prima stał się track Nicole Kidman i to teraz ten track posłuchacie w audycji Sound of Domi.

Za 9 minut, godzina 23, a to była Adela i utwór Ain't in LA w pierwszej audycji Sound of Domi. Mamy dzisiaj poniedziałek, 5 października. No i co? Pierwsza audycja Sound of Domi przechodzi do historii. Ja wam dziękuję najmocniej za te dwie wspólne godziny. Choć to dopiero początek i więcej wrażeń przed nami. Spotykamy się co poniedziałek właśnie od godziny 21 do godziny 23. W tym tygodniu słyszymy się jeszcze w paśmie czwórka, to słychać we środę od godziny 10, a tam dużo muzycznych niespodzianek. Przy mikrofonie mówiła dla was i była tutaj bardziej na straży do późnej godziny nocnej Dominika Płonka. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję, a na sam koniec mam dla was, no chyba już dinozaura w porównaniu do dziewczyn, które wam dzisiaj pokazywałam, Miley Cyrus z najnowszego albumu Buzz Persuades. Dziękuję wam najmocniej za uczestnictwo w tym moim nowym początku, a my teraz gramy. Dobrej nocy. Let's go.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Czy zdarzyło się tak, że przyszedł do ciebie facet z takim bukietem, na przykład 100 albo 1000 róż czerwonych i powiedział: Pani Dario, proszę mi to wyprasować.
1: Zacznij

0: dzień najlepiej.
1: Autopromocja.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
2: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
3: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

czwórka. To słychać. I've got my own guy. He drives a fast car.

Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki. Gramy!

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać. Słychać.
2: Cały dzień, dzisiaj ciemno, już letarg. Nie ma Sylwestra, słychać huk petard. Spływa jak będziesz w złym stanie. W takim stanie możesz się ulotować.

Twój zegarek pokazuje ci, że jeszcze nie. Twoje życie znów wygląda jak zdjęcie przed. Spokojnie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie będzie źle.

czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

w radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta, z jakich słuchaj.

0: Kucharz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem.

wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takę.

Yeah, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yeah,

nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to byłem szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypę.

0: To słychać.
1: To słychać. You want to
2: that right? Wersja live. Acid Moro Vibes. Big Ups Radio 4.
3: Yeah.
2: Lecimy z tym. Yeah, man.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, cuchło z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach. Grałem